0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem

Sa smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

one wierzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem,

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Remigiusz Wadrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Statystyki drogowe długiego czerwcowego weekendu porażają. Na Półmetku było 10 ofiar śmiertelnych i ponad 1000 pijanych kierujących. Maja Chwalińska wraca z Paryża do Polski po sukcesie w turnieju Wielkiego Szlema. Samolot ląduje na Okęciu o 9.30. Remont ronda lotników lwowskich w Łodzi będzie uprzykrzał życie mieszkańcom do końca wakacji. Przed nami pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Źle wyglądają statystyki drogowe długiego czerwcowego weekendu. Na Półmetku było 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierujących. W Łódzkiem groźny wypadek był pod Opocznem. 5 młodych osób zostało rannych w miejscowości Mysiakowiec. Samochód, w którym było 5 osób, uderzył w drzewo, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Na łuku drogi 18-letni kierujący pojazdem marki Toyota, jadąc z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowało łącznie 5 osób. W wyniku zdarzenia 18-latek oraz 3 16-letnich pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala.
2: Do groźnego wypadku doszło również wczoraj na trasie S8. Między węzłami Wieruszów i Walichnowy motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem trafił do szpitala.
4: Więcej na radiołódź.pl.
2: Maja Chwalińska wraca z Paryża do Polski. Samolot ląduje na Okęciu o 9.30. 24-letnia tenisistka wraca do ojczyzny po napisaniu jednej z najpiękniejszych i najbardziej zaskakujących historii w dziejach Roland Garrosa. I mimo, że w finale tenisowego Wielkiego Szlema przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą, polscy kibice nie kryją ogromnego wzruszenia i podkreślają, że jej niesamowita droga z eliminacji aż do finału to wzór do naśladowania.
5: Jesteśmy dumni z niej bardzo, tak? Więc cieszymy się z tego, co osiągnęła, bo nikt nie spodziewał się, że dojdzie tak daleko.
6: Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
2: A po paryskim sukcesie Maja Chwalińska awansowała w światowym rankingu tenisistek ze 114 na 21 miejsce. Mieszkańcy Łodzi nie będą zadowoleni z poruszania się po mieście. Zaczyna się kolejny remont i utrudnienia. Drogowcy rozkopią torowisko na rondzie lotników lwowskich. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
7: Na utrudnienia na rondzie lotników lwowskich natkną się kierowcy.
8: Jego część będzie zamknięta, dlatego jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego.
7: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Prace przy torowisku będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00. W tym czasie trasy zmienią m.in. tramwaje linii 11, 16 i 41.
8: Zamiast tramwajów po ulicy Pabianickiej pojadą dwie autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41.
7: Poza godzinami prac, a także w weekendy, komunikacja miejska będzie działać zgodnie ze swoim rozkładem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: A remont na rondzie lotników lwowskich w Łodzi zakończy się przed końcem wakacji. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie orderu Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta. W tej sprawie zbiera się kapituła wyróżnienia. Odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia domaga się prezydent Karol Nawrocki. A to dlatego, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Między innymi o tym rozmawiać będziemy z naszym porannym gościem, senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Kwiatkowskim. Ta rozmowa o 8.10. Jeszcze o tym, że żużlowcy Orła Łódź zwycięstwem zakończyli pierwszą rundę rozgrywek. Pokonali 46-44 Wilki Krosno i wskoczyli do górnej połowy tabeli. O szczegółach Michał Malinowski.
9: Orzeł rozpoczął sezon od dwóch domowych zwycięstw i dwóch wyjazdowych remisów. Później przyszła, można by rzec, planowa porażka z bydgoską Polonią, która jest póki co bezbłędna i wysoko wygrywa mecze. Prawdziwy zimny prysznic przyszedł w czwartek, kiedy łodzianie gładko przegrali na motoarenie z drużyną z Ostrowa. Potrafili jednak szybko wyciągnąć wnioski z porażki i na zakończenie rundy zgarnęli kolejny komplet punktów przed własną publicznością. Pierwszą rundę Orzeł zakończył na trzecim miejscu i w łódzkim klubie mogą być zadowoleni. Walka o play-offy zapowiada się niezwykle ciekawie, zwłaszcza, że do zdobycia będą także bonusowe punkty za wygranie dwóch meczów. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: A rundę rewanżową łódzcy żużlowcy zainaugurują w niedzielę domowym meczem ze Stalą Rzeszów, z którą na wyjeździe zremisowali. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości w Radio Łódź już o 6.30.
0: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie mały, miarkowane. Teraz na termometrach 11 stopni. W ciągu dnia w regionie od 23 do 24 stopni, a więc ciepło. Wiatr słaby, zachodni. Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra. Na barometrze 999 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6:00 budzimy się po długim weekendzie. Jedno oko otwarte, drugie oko z trudem, ale otwarte. Czerwcówka za nami. No tak to wygląda. 8 dzień czerwca, poniedziałek. My mówimy dzień dobry. Kuba, Janik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko. Jesteśmy z Państwem do 9:00.

Upewniam się, ale tak, 10 minut po godzinie 6 mamy poniedziałek i raz jeszcze mówimy dzień dobry. No i kłaniamy się w pas z najlepszymi życzeniami dla wszystkich dziś urodzonych, a w tym gronie fantastyczny wokalista, lider Simply Red, Mac Hacknall, który dziś kończy 66 lat. Być może nie wszyscy wiedzą, że zaczynał w punk-rockowych klimatach. Śpiewał w zespole Frantic Elevators, no ale później zmienił stylistykę na soul-popową. No i tak już zostało, no i tak powstała grupa Simply Red. No to jeden z jej największych przebojów teraz.

Justin Bieber w Radiu Się Poranku. Teraz na zegarze 15 minut po godzinie 6. Pan Stefan już na słuchu. Dzień dobry. Po dwóch tygodniach choroby do pracy. Katastrofa, no ale cóż, z czego się trzeba żyć. Dużo zdrowia, panie Stefanie, to przede wszystkim, no i wytrwałości oczywiście, no i pięknego dnia i tygodnia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 18 minut po godzinie 6, a co przed nami do godziny 9, ten temat będzie wracał i to myślę nie tylko dziś. Premier pod presją w sprawie orderu, czytamy w porannej prasie. Donald Tusk, chcąc nie chcąc, jest w samym środku kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a więc najwyższego polskiego odznaczenia. Z Koalicji Obywatelskiej płyną sprzeczne sygnały w tej właśnie sprawie, a może ona zaważyć na zbliżających się wyborach. No i my do tego tematu będziemy wracali nie tylko w przeglądzie prasy, ale także w naszej rozmowie po godzinie 8. Dzisiaj naszym gościem także w tej sprawie będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Już teraz w imieniu Michała Dąbrowskiego serdecznie zapraszam na to spotkanie. U nas także ważny temat w wakacyjnym kontekście, chociaż jeszcze nie tych wakacji w tym roku. W programie pytanie, czy Unia Europejska wzmocni prawa pasażerów linii lotniczych.
2: Mamy inflację, ceny biletów od tego czasu też znacznie poszły w górę.
1: Wrócimy do tego tematu, poza tym stałe punkty programu. Będzie kalendarium, a więc powtórka z historii. Będą wiadomości drogowe. Pierwszy raport tuż przed godziną 7:00. Oczywiście także wiadomości ze świata sportu. Polecamy się do godziny 9:00. Teraz 20 już prawie minut po godzinie 6:00.

20 minut po godzinie 6 odliczamy do naszego wielkiego niebiegu, który już w niedzielę 21 czerwca, więc za dwa tygodnie w parku imienia Baden-Powella pobiegniemy, mam nadzieję, że razem z naszymi słuchaczami, 5 lat do setki. No bo Radio Łódź w tym roku świętuje 95-lecie. Jak się zapisać na to właśnie wydarzenie? Najlepiej zerkając na radiołódź.pl i tam wszystko staje się jasne. No a dla biegaczy będą atrakcyjne nagrody, między innymi zaproszenia do wygrania oczywiście na koncert Lenego Krawica, ale także na koncert Mroza czy koncert grupy Europa. Radio Łódź.pl, tam wszystkie szczegóły.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami

0: Czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze 6:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Remigiusz Wadrowski.
3: Maja Chwalińska wraca z Paryża do Polski. Samolot ląduje na Okęciu o 9:30. 24-letnia tenisistka, przechodząc eliminację wielkoszlemowego turnieju, trafiła do finału i dopiero w nim przegrała z Rosjanką Mirą Andrejewą. Po paryskim sukcesie Maja Chwalińska awansowała w światowym rankingu tenisistek ze 114 na 21 miejsce. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie orderu Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W tej sprawie zbiera się kapituła wyróżnienia. Odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia domaga się prezydent Karol Nawrocki. Powodem jest nadanie przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja podsumowuje statystyki drogowe długiego czerwcowego weekendu na drogach. Na półmetku było 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierujących. W Łódzkiem groźny wypadek był pod Opocznem, gdzie rannych zostało 5 młodych osób. Ich samochód uderzył w drzewo. Również wczoraj na trasie S8 między węzłami Wieruszów i Walichnowy motocyklista zderzył się z samochodem osobowym, trafił do szpitala. Londyn przedstawia warunki pokoju Ukrainy z Rosją. To natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie są ustalenia po spotkaniu w Londynie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przed wakacjami Bełchatów przypomina dzieciom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas. Straż Miejska prowadzi coroczną akcję Bezpieczne Wakacje w przedszkolach i podstawówkach. Uczestniczy w niej około 5000 młodych bełchatowian. Dużo miejsca poświęcono również pierwszej pomocy. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7:00.
2: Zrobiło się odrobinę cieplej, teraz na termometrach mamy 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 24 stopnie. Poza tym przed nami dość pogodny dzień z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Wiatr słaby i zachodni, jakość powietrza w regionie bardzo dobra lub dobra, na barometrze 999 hektopaskali.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: A na zegarze 28 minut do godziny 7:00.

0: Na zegarze 21 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj czytamy, że w Łodzi chodzimy po 3 tonach kości. Wykazało to odkrycie w jednym z parków. Właśnie wykopano kolejne. A ile jeszcze jest pod ziemią? No to na razie tutaj stawiamy znak zapytania. Pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego natrafili na tajemnicze szczątki ludzkie w parku Zbójnickim na Stokach, mieszczącym się w rejonie ulic Zbójnickiej i Zaspowej. Badania prowadzono w ramach projektu dotyczącego śladów osadników holenderskich na terenie współczesnej Łodzi. W pewnym momencie naukowcy natrafili na starą studnię. W jej wnętrzu znajdowały się płyty nagrobne z XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego oraz ludzkie kości. Szczątki trafiły do laboratorium, gdzie specjaliści ustalą wiek, płeć i stan zdrowia pochowanych osób. Cmentarz należał do protestanckich osadników z kolonii Antoniew Stoki i Antoniew Sikawa. Na archiwalnej mapie, która pochodzi z 1843 roku, to miejsce jest wyraźnie oznaczone jako teren z cmentarzem. Archeolodzy przypuszczają, że kości i nagrobki trafiły do studni podczas niedbałej likwidacji nekropolii, kiedy płyty traktowano jak materiał budowlany, a szczątki przenoszono bez żadnych ceremonii. Odpowiedzi na wszystkie pytania przyniosą szczegółowe badania, ale warto przypomnieć, że to nie jedyny taki przypadek w naszym mieście i w naszym regionie. Odkrycie w Łódzkim Parku. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej i do sprawy, która rozgrzała opinię publiczną. Premier pod presją w sprawie orderu. Donald Tusk, chcąc nie chcąc, jest w samym środku kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, więc najwyższego polskiego odznaczenia. Z Koalicji Obywatelskiej płyną sprzeczne sygnały w tej sprawie, a może ona zaważyć na zbliżających się wyborach. Co w sprawie odebrania Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? W poniedziałek, dzisiaj, 8 czerwca, po długim weekendzie zbiera się kapitał orderu. Prezydent Karol Nawrocki dokładnie tydzień temu zaproponował, by jednym z punktów posiedzenia było właśnie odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to być kara za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. No i pytanie, co w tej sytuacji zrobi Donald Tusk? Sygnały płynące z Koalicji Obywatelskiej, jak mówimy, są sprzeczne. Z jednej strony wyczuwalne jest pewne wahanie, no ale w ostatnich dniach Donald Tusk dał także zielone światło, no i taką otworzył werbalnie furtkę do tego, że podpisze kontrasygnatę, a więc ten order finalnie zostanie Zełenskiemu odebrany. Więcej na ten temat do przeczytania w dzisiejszej Rzeczpospolitej, a na zegarze teraz 18 minut do godziny 7.

0: Tu Radio Ucia na zegarze 11 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to przed nami powtórka z historii. Dzisiaj sporo ciekawych dat. No i zabieramy się do roboty. Na początek rok 1716, oczywiście 8 dzień czerwca. Wtedy to szlachta sieradzka podjęła decyzję o wystawieniu zaciągów do walki z wojskami saskimi, które stacjonowały wtedy w Polsce. Było to związane z wojną północną, w której Szwecja walczyła z Rosją. Rzeczpospolita została włączona w wojnę przez króla Augusta II Mocnego i elektora saskiego, który chciał zdobyć dla siebie Inflanty. 80 lat temu, a więc to był rok 1946, w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa, która uczciła zwycięstwo aliantów nad Niemcami i Japonią podczas II wojny światowej. W paradzie, jak wiemy, zabrakło polskich żołnierzy, w tym zasłużonych dla obrony Anglii polskich lotników. 56 lat temu, a więc to był 8 dzień czerwca 1970 roku, na łódzkie ulice wyjechało 5 nietypowych przegubowych tramwajów 802N z cofniętą u dołu przednią szybą, wyprodukowanych przez zakłady Konstal w Chorzowie. Były wyjątkowo nieudane, sprawiały kłopoty motorniczym i ekipom remontowym. Dziś, a więc 8 czerwca, 80 lat kończy Piotr Frączewski, wybitny aktor, reżyser teatralny, piosenkarz, także pedagog. Jest uważany za jednego, jak powiedziałem, z najwybitniejszych i wszechstronnych aktorów w historii polskiej kinematografii. W dorobku artystycznym ma około 120 ról w filmach i serialach, m.in. w Ziemi Obiecanej, Akademii Pana Kleksa czy serialu Rodzina Zastępcza. No to a propos Ziemi Obiecanej, 52 lata temu, a więc 8 czerwca 1974 roku, zakończyły się zdjęcia właśnie do Ziemi Obiecanej. Kręciły je dwie ekipy filmowe. Pierwszą dowodził oczywiście sam Andrzej Wajda, natomiast nadzór nad drugą objął drugi reżyser Andrzej Kotkowski, który realizował przez kilka tygodni sekwencję przejazdu ojca Karola Borowieckiego z Anką ze sprzedanego Kurowa, oczywiście do Łodzi. 10 minut do godziny 7 teraz.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Zbliża się godzina 7, więc po raz pierwszy wyjeżdżamy na drogi naszego regionu, by sprawdzić, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Poranny ruch budzi się już do życia na łódzkich ulicach. Większe utrudnienia napotkamy przed estakadą. Blokuje się na Alei Bandurskiego w stronę centrum, na wysokości Atlas Areny i dworca Łódź Kaliska. Korki tworzą się też... na Alei Włókniarzy. Gęsto jest już na światłach przy Parku Poniatowskiego w stronę Bałut. Bardziej w centrum zapełniają się okolice Manufaktury i Placu Wolności. Wolniej w tym miejscu jedzie się zwłaszcza Północną, Ogrodową i Zachodnią. Utrudnienia są jeszcze na Krajowej 12 między Piotrkowym a Sulejowym. Przyda się w tym miejscu nieco cierpliwości. Za pół godziny wracamy z kolejnymi informacjami z dróg.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
10: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Wadrowski.
12: Nie pomogły apele policji o ostrożność na drogach. Długi czerwcowy weekend przyniósł śmierć i pijanych kierujących. Dziś dowiemy się, czy prezydent Ukrainy straci order Orła Białego. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska wraca z Paryża po zdobyciu tytułu wicemistrzyni tenisowego Wielkiego Szlema. Przed nami pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Nie pomogły apele policji o ostrożność na drogach. Tragicznie zakończył się długi czerwcowy weekend na drogach regionu łódzkiego. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Po północy wypadku na drodze ekspresowej S14 na wysokości węzła Emilia dochowała BMW prowadzone przez 42-latka. Mężczyzna poniósł śmierć. Inny niebezpieczny wypadek wydarzył się wczoraj na trasie S8 między węzłami Wieruszów i Walichnowy. Tam motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem trafił do szpitala. Dwa dni temu pod Opocznem rannych zostało 5 młodych osób. Ich samochód uderzył w drzewo. W całym kraju w pierwszej połowie długiego weekendu zginęło 11 osób, a ponad 1000 usiadło za kółko po pijanemu. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy. Chce tego prezydent Karol Nawrocki i jest to jego reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
13: Gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów z UPA zawsze spotka się z ostrą reakcją w Polsce, mówił przed posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego prezydencki doradca Jakub Banaszak.
14: Myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować, czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
13: Oczekujemy rozwiązania tej napiętej sytuacji, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Polityka na razie nie przekonały gesty pod postacią wysyłania do Warszawy delegacji na rozmowy z polskimi władzami.
15: I teraz pytanie, co zrobią Ukraińcy? Uważam, że po tym spotkaniu Ukraina ma problem. Bardzo dobrze, że ma problem, bo sama tego piwa, mówiąc brutalnie, naważyła.
13: Ukraińska delegacja, na czele której stał Kiryło Budanow, spędziła w Warszawie 2 dni. Po rozmowach Ukraińcy nie publikowali żadnych komunikatów ze szczegółami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Posiedzenie kapituły zaplanowano przed południem, a spotkaniu przewodniczyć będzie prezydent. Między innymi o tej sprawie rozmawiać będziemy z gościem po 8 w Radiu Łódź, senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Kwiatkowskim. Wicemistrzyni tenisowego turnieju Wielkiego Szlema Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca z Paryża do Polski. Kto chce ją przywitać, powinien być na warszawskim Okęciu przed 9:30. Nasza zawodniczka przeszła eliminację i cały turniej, dochodząc do finału, i dopiero w nim uległa Rosjance Mirze Andrijewej. Po paryskim sukcesie Maja Chwalińska awansowała w światowym rankingu tenisistek ze 114 na 21 miejsce. Ponad połowa Polaków chce wprowadzenia jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego. Tak wynika z badania IBRIS przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej. Najczęściej wskazywanym rozwiązaniem jest obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn do 60 lat. Zdaniem wielu łodzian zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn również powinno polegać na jego obniżeniu.
16: Pod warunkiem, że w wieku 60 lat wszyscy by przechodzili na emeryturę, to tak.
17: Czyli równamy w dół. Czyli jeśli kobiety i mężczyźni do 60 to okej, ale jakbyśmy zrównali, że kobiety też przechodzą w wieku 65, to już nie.
16: Nie, no nie. My rodzimy dzieci, jesteśmy bardziej obciążone. Przynajmniej tak jest moje zdanie.
18: Dyskryminacja mężczyzn jest.
19: I mężczyźni, kobiety chodzą do pracy, to w sumie czemu by miało nie być, że w tym samym czasie przechodzą na emeryturę.
12: Eksperci zwracają jednak uwagę, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn poprzez obniżenie go dla wszystkich do 60 lat przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej wysokości świadczeń jest niemożliwe. Uczniowie i przedszkolaki w Bełchatowie uczą się, jak bezpiecznie wypoczywać w wakacje. Zajęcia przeprowadza przed końcem roku szkolnego Straż Miejska, a o szczegółach opowie nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
20: Strażnicy miejscy mówią dzieciom, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo nad wodą, w górach, w lesie, w mieście oraz na drodze.
21: A także omawiamy zasady kontaktów z osobami nieznajomymi oraz kontaktu ze zwierzętami.
20: Mówiła Jagoda Nieborak, komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie, która dodaje, że celem akcji jest to, aby dzieci bezpiecznie spędziły wakacje. Podczas warsztatu dzieci uczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
22: Trzeba jeździć w kasku, na rowerze albo na hulajnodze elektrycznej.
23: Znać numer do rodzica albo opiekuna. Nie wchodzić do rzek, do których na przykład nie można wchodzić.
20: Dużo miejsca poświęcono również pierwszej pomocy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Akcja Bezpieczne Wakacje jest organizowana w Bełchatowie od kilkunastu lat. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7:30.
10: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki i Serbki. Podopieczne włoskiego trenera Stefano Laverniego zajmują 6. miejsce w ogólnej tabeli z dorobkiem 7 punktów. Prowadzą Włoszki przed Japonkami i Brazylijkami. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji polskich siatkarek odbędzie się od 17 do 21 czerwca w Bangkoku. Kamil Majszak odpadł w półfinale tenisowego turnieju rangi Challenger na trawiastych kortach w Birmingham. Rozstawiony z dwójką Polak przegrał z Finem Otto Virtanenem w 3 setach, ale w każdym potrzebny był tiebreak. Majszak był jedynym reprezentantem Polski w turnieju mężczyzn z Birmingham. W rywalizacji kobiet już w pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiczowa. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy w 2021 roku stracił przytomność, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odessie. Zawodnik jest przytomny, ale został odwieziony do szpitala, a spotkanie zakończono. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas mityngu diamentowej ligi w stolicy swojego kraju, w Sztokholmie, gdzie ustąpił Australijczykowi Curtisowi Marshallowi. a koszykarki Stanów Zjednoczonych i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale w 10. Mistrzostwach Świata w odmianie 3x3, mistrzostwach, które odbyły się w Warszawie. Polskie zespoły odpadły po fazie grupowej. A następne wiadomości sportowe po 9. Mamy w regionie pogodny poranek i to w ciągu dnia się nie zmieni. Sporo słońca dzisiaj, ciepło teraz na termometrach 15 stopni, ale w ciągu dnia temperatura podskoczy wyraźnie, bo do 24 stopni. Poza tym wiatr słaby, zachodni, jakość powietrza bardzo dobra lub dobra, a na barometrze 999 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
24: No teraz jeszcze mówimy dzień dobry tym, którzy teraz do nas dołączyli. 7 minut po godzinie 7, przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź. 8 dzień czerwca, tak tylko przypominam, poniedziałek. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, jesteśmy do 9.

0: Doskonały dziennik Cortez. No pytanie, czy będą doskonałe wiadomości dla podróżnych, bo potencjalnie przed nami zmiany warunków korzystania z linii lotniczych. No i teraz trochę na ten temat powiemy. Najbliższe dni pokażą, czy będzie zgoda w Unii Europejskiej dla wzmocnienia praw pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli unijnych krajów trwają od kilku dni. Dziś ta sprawa ma być dyskutowana na marginesie spotkania ministrów transportu 27. Największy spór dotyczy tego, po ilu godzinach opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie. No i ile ono będzie wynosić. Obecne przepisy pozwalają pasażerom ubiegać się o rekompensaty przy opóźnieniach wynoszących co najmniej 3 godziny, a odszkodowania wahają się od 250 do około 600 euro. Beata Płomecka sprawdziła, jakie są nastroje w Parlamencie Europejskim.
1: Przepisy dotyczące praw pasażerów zostały uzgodnione ponad 20 lat temu. Od tego czasu nie był zmieniany poziom odszkodowań za opóźnione loty.
2: Mamy inflację, ceny biletów od tego czasu też znacznie poszły w górę.
1: Dlatego, jak mówiła mi Elżbieta Łukacijewska z Koalicji Obywatelskiej, Parlament Europejski domaga się zwiększenia puli odszkodowań, ale to oznacza większe koszty dla przewoźników, na co zwracają uwagę unijne kraje.
3: Rządom zależy na tym, żeby nie zaszkodzić liniom lotniczym.
1: Skomentował europoseł Kosma Złotowski z PiS-u. Sporne w tych negocjacjach są też powody, dla których będzie przysługiwać odszkodowanie. Czy na przykład chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu to będą okoliczności nadzwyczajne, bez rekompensat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Będziemy wracali do tej sprawy, no i śledzili to, jakie w końcu będzie końcowe rozstrzygnięcie. Ja przypomnę tylko, że obecnie można ubiegać się o rekompensaty przy opóźnieniach wynoszących co najmniej 3 godziny, a odszkodowania wahają się od 250 do 600 euro. 15 minut po godzinie 7 teraz.

5 minut po godzinie 7 słuchamy radio audycji porannej. No i raz jeszcze zaglądamy do porannej prasy. To będzie prasa ogólnopolska, a konkretnie Gazeta Wyborcza. Tutaj czytamy, że na 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie Niemcy zwrócą Polsce między innymi pierścień Jagiellonów. No i inne zagrabione dzieła sztuki. Pierścień Zygmunta Starego, przedostatniego polskiego króla z dynastii Jagiellonów. To jeden z najwspanialszych zabytków polskiego złotnictwa. Wykonany z litego złota, zdobi go wielki diament o tablicowym szlifie. We wrześniu 1939 roku wraz z innymi preciozami należącymi do polskich monarchów, które przechowywano w tzw. szkatule królewskiej, został zrabowany przez Niemców. W 2007 roku odnaleziono go w zbiorach Muzeum Biżuterii w Potsheim. Po kilkuletnich negocjacjach władz Polski i Niemiec oraz sporządzeniu paru jednoznacznych ekspertyz zabytek zostanie zwrócony. Stanie się to w przyszłym tygodniu, jak wspomnieliśmy, na 35. rocznicę podpisania w Bonn polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Dziennik, powołując się na źródła rządowe obu krajów, podaje także, że oprócz pierścienia Jagiellonów z Niemiec wróci również najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia, który Niemcy zrabowali z biblioteki seminaryjnej w Płocku. Nie ma natomiast żadnego postępu, jeżeli chodzi o odszkodowanie dla żyjących jeszcze ofiar III Rzeszy. Dwa lata temu, gdy sprawa po raz pierwszy stanęła na forum polsko-niemieckim i odbyły się konsultacje międzyrządowe w Warszawie, szacowano, że chodzi o świadczenia dla 50 tysięcy osób. Do grudnia ubiegłego roku odbywały się kolejne konsultacje. W tym czasie zmarło około 10 tysięcy ofiar nazistowskich Niemiec, no a kanclerz Friedrich Merz obiecał, że osobiście zaangażuje się w poszukiwanie pieniędzy. No i tych pieniędzy tak od roku sobie szuka. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami Łódzkie.
13: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: Zbliża się 7:30 i czas na raport drogowy. Sebastian Dziuda.
16: Uwaga przy wyjeździe z Kutna. Korkuje się na przecięciu dróg krajowych 60 i 92, dokładnie u zbiegu ulic Klęczkowskiej, Łąkoszyńskiej i Bitwy pod Kutnem. Z kolei w Łodzi zator tworzy się m.in. na Zgierskiej na wysokości pętli Helenówek. Na Bałutach bardziej zapełnia się jeszcze na przecięciu Zgierskiej z Julianowską i Pojezierską. Utrudnienia są też na Konstantynowskiej. Ruch blokuje się zwłaszcza u zbiegu z Krzemieniecką i Aleją Unii. Ciasne jest jeszcze na Żubardziu. Do kilku minut stracimy na światłach na skrzyżowaniu Limanowskiego z Włókniarzy. Za pół godziny ponownie sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: Na zegarze 7:30.
17: Same dobre wiadomości.
15: I Remik Ruszwarowski.
18: Polski akordeonista wygrał Eurowizję dla młodych muzyków. To 18-letni Michał Stochel. Finał odbył się w stolicy Armenii, Erewaniu. Michał Stochel mówi, że werdykt jest dla niego owocem ciężkiej pracy.
19: Najważniejsze jest to, żeby w muzyce wyrażać siebie i żeby nie próbować naśladować kogoś, czy oczywiście inspiracja jest dobra, ale najważniejsze jest to, aby właśnie przekazać tą swoją myśl i swoje serce.
18: Zwycięstwo polskiego akordeonisty to czwarty triumf Polski w historii konkursu. Pszczelarze z regionu łódzkiego podpowiadają, jak rozpoznać prawdziwy miód. Tym bardziej, że na trwających w Łódzkiem festynach i targach coraz częściej spotykamy wystawców z miodami. Choć w marketach miód możemy kupić przez cały rok, niektórzy wybierają ten tańszy ze sklepów, inni prosto od pszczelarzy. Reporterka Radia Łódź pytała, czym się one różnią.
20: No, smak i aromat przede wszystkim. Skład, że w pełni naturalne, łatwo przyswajalne substancje.
21: Wiadomo, że miód sklepowy jest tańszy, wiadomo z jakiej przyczyny. W sklepie to są syropy barwione, koloryzowane, aromatyzowane. To nie ma wartości takiej, jaki ma miód prawdziwy, taki prosto od pszczelarza.
18: Mówią pszczelarze spod Sieradza i jak podkreślają, prawdziwy miód po miesiącu lub dwóch zawsze się skrystalizuje. Teraz to tyle, na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 8.
15: No to jeszcze krótko o tym, co w pogodzie. Przed nami dość pogodny dzień, na termometrach teraz 15 stopni. W ciągu dnia możemy maksymalnie liczyć na 24 stopnie. Wiatr słaby zachodni, a na barometrze bez zmiany 999 hektopaskali.
22: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: A na zegarze 28 minut do godziny 8.

0: Na zegarze 21 minuty do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze zaglądamy do porannych gazet. Pracodawcy liczyli na ułatwienia przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Rząd wstrzymał jednak pracę nad wykazem zawodów deficytowych. Powodem jest wzrost bezrobocia. Czytamy o poranku w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta podała, że prace nad wykazem zawodów, w których występują niedobory kadrowe, trwały od kilku miesięcy, a na początku roku pojawił się projekt, który został przesłany do konsultacji. Według dziennika firmy liczyły, że już niebawem wykaz wejdzie w życie, no i upatrywały w nim ratunku w obliczu paraliżu decyzyjnego w urzędach wojewódzkich i narastających zatorów w legalizacji pobytu cudzoziemców. Wykaz miał wyeliminować jedną z najbardziej czasochłonnych procedur przy rekrutacji obcokrajowców. Pracodawca chętny do zatrudnienia pracownika wykonującego zawód z listy miał być zwolniony z obowiązku uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Resort pracy potwierdził dziennikowi Gazecie Prawnej informację z jednego z podzespołów Rady Dialogu Społecznego, że prace nad tym rozporządzeniem zostały wstrzymane i nie jest planowane ich wznowienie. Resort dodaje, że wstrzymanie pracy nastąpiło ze względu na wzrost bezrobocia i jak czytamy, powodem tej decyzji zaskoczeni są, z powodu tej decyzji zaskoczeni są reprezentanci pracodawców, bo bezrobocie rok do roku wprawdzie wzrosło, ale trend zdążył się już odwrócić. Prace nad wykazem listy zawodów deficytowych zostały wstrzymane. Czytamy o poranku w dzienniku Gazecie Prawnej.

0: 15 minut do godziny 8. Staramy się o poranku budzić. No i Michał Dąbrowski, już w studiu dobudzony?
1: Dobudzony, tak. Biegnę w dół pierwsza z moimi marzeniami już? Razem z Tomem Petim i oczywiście z Radiem Łódź. Pierwsza kawa, ale nic nie zastąpi wejścia tutaj do studia i zobaczenia, jak się zapala ta czerwona lampka i ta świadomość, że jesteśmy razem z Państwem o poranku. Nic tak nie rozbudza, jak właśnie
0: bardzo nam to miło. Michał Dąbrowski, spotkanie z gościem po godzinie 8. Tym gościem będzie dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. No i na początek sprawa, która, myślę, rozpala opinię publiczną, a więc ewentualne odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To oczywiście po tym, jak prezydent Ukrainy zdecydował o nazwaniu jednego z oddziałów, elitarnych oddziałów ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. I nawet dzisiaj Rzeczpospolita przytacza takie dane, że ta zapowiedź decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego rozpaliła internet. 180 milionów odsłon mają wiadomości związane właśnie z tym wydarzeniem i zapowiedzią właśnie odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: Trudno się dziwić, tak, rzeczywiście. I zapytam naszego gościa najpierw o to, czy nadal ma brzydkie podejrzenia w tej sprawie, jak mówił na antenie Polsatu tydzień temu, gdzie senator Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że to nie jest efekt polityki historycznej czy samych przekonań prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, tylko próba przykrycia kolejnych etapów afery korupcyjnej w Ukrainie, która co rusz powraca. Zapytam naszego gościa, czy powinno się odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe, czyli właśnie Order Orła Białego, przyznawane od ponad już 300 lat, bo po raz pierwszy przyznano go w 1705 roku. Raz go tylko w historii odebrano Wincentowi Witosowi tak w 1932 roku, a dzisiaj przed południem ma się właśnie zebrać kapituła tego orderu, aby zająć się propozycją prezydenta Karola Nawrockiego, który chce odebrania tego odznaczenia ukraińskiemu.
0: No i także pytanie, co w tej sprawie zrobi premier.
1: Przywódcy, tak, ponieważ ta decyzja wymaga kontrasygnaty, czyli zgody, akceptacji. Zapytam też o sobotnią konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Łódzkiem, konkretnie w gminie Maków, gdzie Przemysław Czarnek powiedział, że wychodzimy z ETS-u, czyli z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami CO2. To jest system, który funkcjonuje już od lat i to oznacza, że firmy, przedsiębiorstwa, przemysł ma określony limit ton dwutlenku węgla, który może rocznie wyprodukować. Te limity są sukcesywnie zmniejszane z roku na rok i według Przemysława Czarnka ten system nie pomaga walczyć globalnie o środowisko, a dusi polską i europejską gospodarkę. Zapytam też naszego gościa o to, czy zobaczymy go na listach do parlamentu już za półtora roku.
0: Krzysztof Kwiatkowski naszym gościem po godzinie 8. Michał Dąbrowski będzie rozmawiał z panem senatorem. Polecamy to spotkanie. Na zegarze 13 minut do godziny 8.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwów.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
17: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
18: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
20: Zbliża się ósma, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
21: A zaczynamy od utrudnień w Zgierzu. Wolniej jedzie się w centrum miasta, najbardziej korkują się ulice Sieradzka, Księdza Piotra Skargi i plac Jana Pawła. W Łodzi za to sporo czasu stracimy na światłach na Rondzie Powstańców. Dojazd do skrzyżowania blokuje się głównie od ulicy Łagiewnickiej. Gęsto jest także na Alei Piłsudskiego, gdzie ciasno robi się przede wszystkim w okolicach Niciarnianej i Stadionu Widzewa. Utrudniony jest jeszcze przejazd przez skrzyżowanie w Nowosolnej. Wolniej jedzie się tam zwłaszcza Brzezińską od strony wschodniej, a na drogi wracamy za pół godziny.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
20: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Remigiusz Fladrowski.
22: Uwaga kibice, wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wyląduje na Okęciu w 9:30. Brawura i prędkość przyczyniły się do tragicznych wypadków drogowych w Łódzkiem. Pacjenci masowo nie odwołują wizyt lekarskich, zadzwoni do nich w tej sprawie sztuczna inteligencja. Przed nami pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Maja Chwalińska wraca z Paryża z tytułem wicemistrzyni Wielkiego Szlema. W tenisowym finale Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. 24-letnia Chwalińska nie zapomniała o swoich kibicach.
2: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
22: A jednym z wyjątkowych kibiców na meczu był aktor Brad Pitt. Polska tenisistka nie wie, czy Amerykanin próbował pogratulować Polce.
2: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. Może tak było, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
22: Uwaga, kibice, Maja Chwalińska wróci do kraju dziś. Samolot z Polką na pokładzie wyląduje na lotnisku w Warszawie o godzinie 9.25.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
22: Tragicznie zakończył się długi czerwcowy weekend na drogach regionu łódzkiego. Zginęła jedna osoba, a 6 zostało rannych. Po północy w wypadku na drodze ekspresowej S14 na wysokości węzła Emilia dachowało BMW prowadzone przez 42-latka. Mężczyzna zmarł na miejscu. Inny niebezpieczny wypadek wydarzył się wczoraj na trasie S8 między węzłami Wieruszów i Walichnowy. Tam motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem trafił do szpitala. 2 dni temu pod Opocznem rannych zostało 5 młodych osób. Ich samochód uderzył w drzewo. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie orderu Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W tej sprawie zbiera się kapituła wyróżnienia. Odebrania najwyższego polskiego odznaczenia domaga się prezydent Karol Nawrocki. A to dlatego, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Między innymi o tym rozmawiać będziemy z naszym porannym gościem, senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Kwiatkowskim. Ta rozmowa o 8.10. Londyn przedstawia warunki pokoju Ukrainy z Rosją. To natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie ustalenia zapadły na spotkaniu w Londynie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydenta Ukrainy. W opublikowanym przez Downing Street komunikacie znalazł się także apel do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowy rozejm. Sztuczna inteligencja zadzwoni do nas w sprawie wizyty u lekarza. To nowość w centralnej e-rejestracji. Taki asystent głosowy przypomni o terminie wizyty. A to dlatego, że prawie 1/5 pacjentów nie przychodzi na umówione wizyty lekarskie i nie odwołuje ich. Z tych terminów mogliby skorzystać inni. VoiceBot przede wszystkim będzie potwierdzał wcześniejszą umówioną wizytę, mówi dyrektor Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
10: Zapiszemy się na wizytę, czy to przy wykorzystaniu mojego IKP, czy w swojej poradni. To na 7 dni przed oraz na 1 dzień przed centralna rejestracja będzie potwierdzała z nami, że się stawimy na wizycie, ewentualnie prosiła nas o to, abyśmy zmienili ten termin.
22: VoiceBot na początku będzie używany do kontaktu z osobami używającymi telefonów stacjonarnych. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Zgodnie z najnowszymi danymi zginęło 8 osób. Dla części filipińskich wysp wydano ostrzeżenie przed falami tsunami.
23: Amerykańska służba geologiczna określiła magnitudę na 7,8. Eksperci zwracają uwagę, że to trzęsienie o dużej sile. Jego epicentrum znajdowało się 13 km na południowy zachód od miasta General Santos na wyspie Mindanao. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Fale dochodzące do 3 metrów mogą uderzyć w Filipiny metrowe, wybrzeża Indonezji i Malezji. Kilkudziesięciocentymetrowe fale tsunami już odnotowano w Indonezji. Z pierwszych przekazów lokalnych mediów wynika, że na Mindanao zawaliło się wiele budynków. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. zaapelował do mieszkańców terenów nadmorskich o udanie się w wyższe partie lądu. Do trzęsienia doszło pierwszego dnia nowego roku szkolnego na Filipinach.
22: Te relacje przygotował Tomasz Sajewicz. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 8.30.
24: Przed nami ciepły i pogodny dzień, nigdzie w regionie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 15 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 23 do 24 stopni. Wiatr słaby, zachodni, jakość powietrza bardzo dobra lub dobra. Na barometrze bez zmiany 999 hektopaskali.
25: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
24: Na zegarze 5 minut po godzinie 8, przed nami 3 godzina poranka, a niebawem spotkanie z gościem.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu po długim weekendzie i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Łódź w ten pogodny poniedziałkowy poranek. Niech tydzień będzie dla państwa wyjątkowo miły.
1: Amen, chociaż rzeczywiście nad niektórymi osobami zbierają się czarne chmury, bo dzisiaj ważą się losy najwyższego i najstarszego państwowego odznaczenia w Polsce dla ukraińskiego przywódcy. Przypomnijmy, dziś zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, aby zająć się propozycją prezydenta Karola Nawrockiego, który chce odebrania tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, a powodem jest nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, konkretnie Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Nadal ma pan w tej sprawie podejrzenia i to brzydkie, jak mówił pan jeszcze tydzień na antenie Polsatu, bo przypomnijmy, UPA, Ukraińska Armia Powstańcza, odpowiada między innymi za czystki etniczne i masakry na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, gdzie podczas II wojny światowej zamordowano około 100 tysięcy cywilów polskich.
2: Ja bardzo jednoznacznie, bardzo krytycznie oceniłem decyzję prezydenta Zełenskiego. Uważam, że ona jest decyzją, która absolutnie nigdy nie powinna być podjęta, a że prezydent Zełenski nie jest politykiem, który się wywodzi z zachodniej Ukrainy, który wyrastał w tych też nacjonalistycznych klimatach, które panują właśnie w zachodniej Ukrainie. Miałem przekonanie i dalej je mam, a nawet mam je coraz silniejsze, że ta decyzja była motywowana, niezależnie od tego, że wojskowi zapewne z takim wnioskiem wystąpili, chociaż nieoficjalnie już wiemy, że ten wniosek był modyfikowany, wyłącznie sytuacją wewnętrzną. Na Ukrainie trwa dyskusja o skandalu korupcyjnym, który dotyka...
1: To jest sprawa, która ciągnie się od 2023 roku.
2: Ale pojawiają się ciągle nowe elementy. Ja nie ukrywam, że nawet sobie w tym tygodniu rozmawiałem ze swoimi znajomymi Polakami, którzy przebywają stale lub czasowo w Ukrainie i mam przekonanie, że ta decyzja właśnie była podjęta po to, żeby wywołać taką ożywioną dyskusję, takie trochę wzmożenie.
1: To powinno się odebrać ten order Wołodymirowi Zełenskiemu, pańskim zdaniem?
2: W tej sprawie polski premier Donald Tusk powiedział, że jeżeli prezydent podejmie taką decyzję, on tą decyzję kontrasygnuje.
1: Ale wcześniej mówił, że oczekuje od obu prezydentów, że się będą w stanie porozumieć i odłożyć na dalszy plan także te animozje historyczne w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, gdzie Rosja w Ukrainie się wykrwawia. Ukraina ma ostatnio dużo sukcesów na froncie.
2: Także. Ale panie doktorze, jednak to oczekiwanie trafiło w próżnię, bo prezydent Nawrocki, ani prezydent Zełenski, bo ja tu nie rozstrzygam, który do kogo i w którym momencie powinien dzwonić, nie nawiązali tego kontaktu, więc sytuacja nie jest rozwiązana. Wizyta ministra Budanowa, czyli szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, też tego problemu nie rozwiązała. Jeżeli problem jest nierozwiązany, jednostka wojskowa, jedna z jednostek wojskowych Armii Ukraińskiej, nadano jej imię i ma to imię imienia bohaterów UPA. A dla nas UPA to jest symbol rzezi wołyńskiej i wymordowanych 100 tysięcy obywateli polskich w tragicznych, wręcz bestialskich okolicznościach. To sytuacja się nie zmieniła.
1: Ale widzimy pogłębienie tego chłodu w tych relacjach polsko-ukraińskich między Warszawą i Kijowem. Chociażby, jak donoszą dzisiaj ukraińskie media, prezydent Zełenski do Londynu poleciał nie z Rzeszowa Jasionki, jak to miało miejsce zazwyczaj ze względów bezpieczeństwa, tylko z Mołdawii.
2: Ale panie doktorze, jak patrzymy na przykład na badania w Polsce, które były robione, to zdecydowana większość Polaków, i do tej grupy ja się absolutnie też zaliczam, negatywnie ocenia decyzję prezydenta Zełenskiego i większość Polaków dalej uważa, że powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby Ukraina obroniła się przed agresją rosyjską i także wspierać Ukrainę, oczywiście w tym sensie możliwości obrony przed najeźdźcą z Kremla.
1: Tylko pytanie, czy to nie jest, tutaj daje duży cudzysłów, strzelanie z armaty do muchy, bo Order Orła Białego odebrano raz tylko komuś w życiu, w historii. W 1932 odebrano ten order.
2: Dla mnie, że 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w
1: Panie
2: Galicji,
1: pośle, chodzi mi
2: nigdy nie jest
1: absolutnie dla nikogo z nas
2: nigdy
1: nie
2: jest wróblem. To jest zbyt poważna sprawa.
1: Panie senatorze, to o co mi chodzi, to o to, że Order Orła Białego odebrano w historii tylko raz komuś w czasach sanacji, Wincentemu Witosowi, Kosowi, działaczowi ludowemu, byłemu premierowi Polski. Zresztą przywrócono mu to odznaczenie w 1939, więc pytanie, czy powinniśmy kształtować taki nowy uzus i czy to nie jest jednak przesada?
2: Powinniśmy kształtować prawdę o polskiej historii. Relacje z naszymi sąsiadami powinny być oparte o prawdzie. Polacy potrafili przyznać się do pewnych sytuacji związanych z polską historią. Polskie władze państwowe uczestniczą rokrocznie w uroczystości w Jedwabne i tego samego oczekujemy, żeby nasi sąsiedzi potrafili przyznać się do rzeczy, które kiedyś w przeszłości miały miejsca. Tego oczekiwaliśmy od naszych zachodnich sąsiadów i usłyszeliśmy, kiedy dwóch niemieckich kanclerzy przepraszało za to, co zrobiły Niemcy w trakcie II wojny światowej i tego oczekujemy od naszych sąsiadów ukraińskich.
1: Czyli wiceminister Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki powinien podać się do dymisji, jak rozumiem. Tutaj pan się zgadza z Przemysławem Czarnkiem.
2: Jedną rzecz,
1: panie senatorze, musimy iść dalej. Zegar bije nieubłaganie.
2: Jedną rzecz
1: czy Andrzej
2: muszę
1: Szeptycki
2: dopowiedzieć.
1: Powinien podać się do dymisji za porównanie członków ukraińskiej armii powstańczej do żołnierzy niezłomnych?
2: Uważam, że to porównanie absolutnie było nietrafione, niezależnie oczywiście od tego, że po okresie rzezi wołyńskiej oddziały UPA później oczywiście walczyły z oddziałami sowieckimi, kiedy Ukrainę przyłączano, kiedy Ukraina znalazła się w granicach Związku Radzieckiego. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. I oczywiście doceniamy to, co się udało temu rządowi, a co przez 8 lat było zablokowane. Bardzo dobrze, że trwają prace ekshumacyjne i że będą trwały w kolejnych miejscach i że mamy decyzję drugiej strony o tym, żeby ekshumację przeprowadzać w kolejnych miejscowościach, bo dla każdego Polaka, dla każdej Polki możliwość pochowania swoich bliskich, zapalenia znicza czy pomodlenia się w miejscu, w którym

0: Żarty.
1: Ale jest konkretne pytanie, czy pańskim zdaniem Andrzej Szeptycki powinien podać się do dymisji, tak czy nie?
0: Andrzej Szeptycki powiedział coś, czego nie powinien zrobić. Decyzję o powołaniu i odwołaniu każdego z wiceministrów podejmuje premier, a Przemysław Czarnek po raz kolejny się skompromitował, bo to w czasach rządów PiS-u tej sprawy nie potrafiono załatwić. Były zablokowane ekshumacje, które odblokował obecny rząd, a jeżeli mówimy o orderze Orła Białego, to został on nadany przez prezydenta rekomendowanego przez PiS. Dzisiaj już wiemy, dlaczego PiS-owi poparcie nie rośnie, bo Przemysław Czarnek niestety należy do wyjątkowo mało błyskotliwych intelektualnie polityków w Polsce.
1: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wyjście z ETS-u, z europejskiego systemu handlu emisjami. Opuszczenie przez Polskę właśnie tego unijnego instrumentu zadeklarował w Łódzkiem kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, konkretnie w gminie Maków w powiecie skierniewickim podczas konwencji partyjnej. Polityk stwierdził, że unijna polityka środowiskowa dusi polską i europejską gospodarkę i globalnie nie zmniejsza negatywnych skutków zmian klimatu, a prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że wpływ człowieka na zmianę klimatu został sfałszowany. Posłuchajmy obu panów.
2: Wychodzimy z ETS-u. Nie wchodzimy także i nie pozwalamy na przyjęcie, na wdrożenie ETS-u 2, tego budynkowego i paliwowego.
3: Sprawa CO2 i to twierdzenie, że człowiek wpływa na zmiany klimatu, to są twierdzenia, które dziś można powiedzieć, używając języka nauki, zostały już właśnie przez naukę sfalsyfikowane. Udowodniono, że są nieprawdziwe.
1: Krzysztof Kwiatkowski odpowiada?
0: Odpowiadam, że rozumiem, że Przemysław Czarnek łgał, kiedy był członkiem Rady Ministrów i kiedy wspierał Mateusza Morawieckiego, który jako polski premier mógł zablokować politykę klimatyczną w roku 2020 w grudniu na szczycie, bo wtedy Polska mogła ją zablokować.
1: Ale Przemysław Czarnek, o ładzie ETS szykowany we wcześnych latach 2000, kiedy my byliśmy
0: polityka
1: w drodze do akcesji
0: klimatyczna
1: Unii Europejskiej.
0: Została zatwierdzona na szczycie Unii Europejskiej w grudniu 2020 roku. Ówczesny polski premier, nazywał się Mateusz Morawiecki, a jego ministrem był Przemysław Czarnek, mógł wtedy tą politykę zablokować, nie zablokował. A czy Przemysław Czarnek żyje w równoległej rzeczywistości? Jemu się wydaje, że my nie pamiętamy, co on robił w przeszłości. Jak wiemy, ten rząd w stosunku do poprzedniego przedłużył wejście w życie w czasie kolejnych etapów związanych z polityką klimatyczną, którą zatwierdził rząd Mateusza Morawieckiego, chociaż mógł ją zablokować.
1: Europejski system handlu emisjami był już szykowany we wczesnych latach 2000. My wiedzieliśmy,
0: kiedy polityka klimatyczna została.
1: Wtedy ona została włączona.
0: Unijny cel neutralności klimatycznej został zatwierdzony na szczycie w grudniu 2020 roku. W lipcu 2021 roku Komisja przyjęła pakiet, który wprowadzał reformę ETS-u i nowe ETS-2 dla budynków i transportu. Chce pan powiedzieć, że Przemysław Czarnek był takim nieudacznikiem, że nawet nie wiedział, co robił jego premier, z którego był w rządzie, na szczytach Unii Europejskiej? No wolne żarty. No aż tak nie podejrzewam. Uważam po prostu, że Przemysław Czarnek jest politykiem, z któremu z twarzy bije fałsz i obłuda. Jak mogli podejmować decyzje, to podejmowali inne. Teraz podejmują inne. Ten rząd, w przeciwieństwie do poprzedniego, przedłuża wejście w życie różnych rozwiązań.
1: Ten problem ze znalezieniem sojuszników potencjalnie do wyłączenia tego unijnego instrumentu,
0: Nawrocki,
1: że inne
0: mówił,
1: kraje już od tych wczesnych lat 2000 tak zeszły z tej emisji
0: prezydent
1: CO2,
0: Nawrocki mówił, że
1: trudno nam jest znaleźć ich jako sojuszników.
0: Pewne rzeczy będziemy mogli powstrzymywać.
1: Rząd też mówił, że będzie szukał większości. Dobrze.
0: Oczywiście.
1: Panie senatorze, czy zwycięzca rajdu Dakar, przedsiębiorca Rafał Sonik, to dobry kandydat na prezydenta Krakowa? Lepszy niż pańska koleżanka z ław Senatu, Monika Piątkowska?
0: Przy obydwojgu mogę powiedzieć, że to bardzo dobrzy kandydaci. Rafał Sonik, chociaż to przedsiębiorca, to jest osobą znaną i wyjątkową z całkiem czego innego, z bardzo szerokiej działalności charytatywnej. Fundacja Siemacha, która prowadzi wyjątkowe akcje pomocowe. Coś pięknego, jeżeli polecam państwu, że wejść na stronę fundacji.
1: A będzie dobrym prezydentem Krakowa?
0: Jeżeli taka decyzja byłaby podjęta, to uważam, że byłby dobrym prezydentem Krakowa, ale taką samą pozytywną ocenę mogę wystawić pani senator Monice Piątkowskiej, z którą współpracuję w Senacie. To też krakowianka, która jest prawnikiem, pracuje w Komisji Petycji, która jest jedną z najbardziej obciążonych pracą komisji w Senacie.
1: Ale w Koalicji Obywatelskiej jest od niedawna. Ona przyszła ze struktur Polski 2050, które dość mocno nadszarpnęła, jeżeli chodzi o
0: panie
1: jej koło.
0: Panie doktorze, ale to cieszę się, że pan zauważa, że

0: bo ja to potwierdzam, że Koalicja Obywatelska szuka nieoczywistych propozycji, szuka poza swoim takim, bym powiedział, centrum politycznym. Tak uważamy, że trzeba szukać takiego kandydata, który będzie formułą szerszego porozumienia i poczekajcie Państwo, bardzo szybko będziemy tego kandydata ogłaszać.
1: A dzisiaj będzie ta decyzja ogłoszona, czy jutro?
0: Bardzo szybko będziemy tego kandydata ogłaszać.
1: Bo było zapowiedź, że w poniedziałek będzie ogłoszony wspólny kandydat PSL-u lub Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, a jeżeli nie będzie tego porozumienia, no to Koalicja Obywatelska sama go ogłosi.
0: I pokażemy też, że formuła tego kandydata jest szersza niż tylko oparta o środowisko polityczne Koalicji Obywatelskiej. Decyzje o tym, kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską, ale nie tylko, w wyborach samorządowych ogłosi premier. Czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro, ważniejsze jest, żeby Kraków miał dobrego prezydenta, bo krakowianie na takiego prezydenta zasługują.
1: Panie senatorze, a pan będzie reprezentował Koalicję Obywatelską za półtora roku w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Czy to na listach do Sejmu, czy
0: panie
1: to do Senatu?
0: Jeżeli mówimy o wybory parlamentarne, tak będę kandydował do Senatu i mam nadzieję, że oczywiście i tu w tym miejscu proszę o wsparcie mieszkańców Łodzi, ale nie tylko powiatu łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego. Staram się jak najlepiej państwa reprezentować w parlamencie.
1: Pytam nie bez kozery, chodzi mi między innymi o listopadowy wyrok, który pan usłyszał, nieprawomocny. Sprawa dotyczyła czasów, kiedy pan był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zapowiadał pan odwołanie. Przypomnę tylko kontekst.
0: I właśnie chciałem
1: bo postępowania dotyczyły obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów w delegaturze Najwyższej Izby Kontroli
0: wyroku
1: w Łodzi i Rzeszowie. Sąd podjął decyzję tylko w oparciu o zmanipulowane podsłuchy, których nie ma. Tak pan wtedy mówił, zapowiadał też odwołanie. To już się stało? Już pan złożył apelację?
0: Panie redaktorze, termin z przepisów procedury karnej mówi o tym, że sąd ma obowiązek wydać uzasadnienie w ciągu 2 tygodni. Minęło pół roku, uzasadnienia nie ma, co uniemożliwia mi pracę, możliwość złożenia wniosku do sądu drugiej instancji. Ja się domyślam, dlaczego nie ma. No, jeżeli sąd wydał wyrok w oparciu o materiał dowodowy, którego nie ma, bo nie ma zarówno tych podsłuchów, a zeznania świadków temu zaprzeczają i oczywiście nie ma na to wpływu, że sędzina to osoba, której mąż też sędzia jest obrońcą Łukasza Piebiaka, czyli zastępcy Zbigniewa Ziobry. Ona awansowała za czasów Zbigniewa Ziobry. Za to ja, jak każdy obywatel, mam prawo oczekiwać jak najszybciej uzasadnienia decyzji, żeby mi nie blokować możliwości odwołania się od wyroku sądu
1: pierwszej
0: instancji.
1: Czyli żebym dobrze zrozumiał, to, że sąd nie przygotował tego uzasadnienia przez pół roku, rzeczywiście to jest dużo czasu, więcej niż 2 tygodnie.
0: Ponad pół roku.
1: Pan, czy mamy to odczytywać jako to, że ten wyrok pan będzie uznawał jako
0: ja się będę od wyroku odwoływał, ale nie mogę tego zrobić, bo sąd mimo terminu, który jest określony w przepisach procedury karnej, który mówi, że sąd ma obowiązek w ciągu 2 tygodni, podkreślę 2 tygodni dać uzasadnienie, minęło pół roku, uzasadnienia nie ma, odbieram to absolutnie jako działalność, która ma mi uniemożliwić złożenie odwołania od wyroku, nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji, ale
1: uczynię... A pojawi się to uzasadnienie pół roku przed wyborami, bo sądy mają taką przypadłość, że potrafią działać tak, potrafią działać inaczej.
0: Panie doktorze, ja mam nadzieję, że jednak chociażby taka rozmowa jak ta dzisiejsza no skłoni sąd do tego, żeby się nie tłumaczyć z kuriozalnych decyzji. Po prostu to uzasadnienie jak najszybciej będzie przygotowane, chociaż ono niewątpliwie będzie niezwykle interesujące intelektualnie, bo jak można było wydać wyrok bez materiału dowodowego, sam chętnie przeczytam.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia.
1: I tygodnia, do usłyszenia.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
6: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
11: Na zegarze 8:30 czas na raporty drogowe i Sebastian Dziuda.
12: Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 14. Tam blokuje się ruch w okolicach węzła Stryków, tuż przed zjazdem na drogę krajową numer 71. Warto w tym miejscu uzbroić się w cierpliwość. W Łodzi dużo się dzieje na Górnej. Na Wiskitnie korkuje się na całej długości ulicy Tomaszowskiej w kierunku północy. Utrudnienia są też na Zarzewie. W rejonie Księżego Młyna trochę czasu stracimy przede wszystkim na Śmigłego Rydza w pobliżu skrzyżowań z Przybyszewskiego i Milionową. Jak zwykle o tej porze duże problemy napotkamy jeszcze przy Rondzie Solidarności. Dojazd do skrzyżowania wydłuża się już od przecięcia Wojska Polskiego z Aleją Palki. Kolejny raport z dróg minutę przed 9:00.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
11: Na zegarze 8:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Remigiusz Ladrowski.
13: Jedna ofiara śmiertelna i 6 osób rannych. To dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu na drogach regionu łódzkiego. W całym kraju było 11 ofiar śmiertelnych i 221 osób rannych. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierujących. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie orderu Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W tej sprawie zbiera się kapituła wyróżnienia. Odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia domaga się prezydent Karol Nawrocki. Powodem jest nadanie przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Maja Chwalińska wraca z Paryża do Polski. Samolot ląduje na Okęciu o 9.30. 24-letnia tenisistka przechodząc eliminację wielkoszlemowego turnieju dotarła do finału i dopiero w nim przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą. Po paryskim sukcesie Maja Chwalińska awansowała w światowym rankingu tenisistek ze 114 na 21 miejsce. Dziś poznamy dwa kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, w stolicy Małopolski odbędą się przyspieszone wybory. Kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Zgodnie z najnowszymi danymi zginęło 8 osób. Dla części filipińskich wysp wydano ostrzeżenie przed falami tsunami, które mogą osiągnąć wysokość 3 metrów. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
11: Dzień zachmurzenie mały i umiarkowane. Teraz na termometrach mamy 17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 24 stopni. Wiatr słaby zachodni. Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra na barometrze 999 hektopaskali.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: 27 minut do godziny 9. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. No i przypominamy, że wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8 w formie podcastu na radiouch.pl. Tam też na bieżące informacje z Łodzi, z regionu, także z naszego kraju. A jeżeli ktoś chciałby pobiegać, no to jest taka możliwość, zapisy na nasz bieg także za pośrednictwem portalu Radia Łódź. A ten bieg już 21 czerwca w niedzielę w parku imienia Baden-Powell. Radio Łódź, audycja poranna.

0: 21 minut do godziny 9 słucham radio i audycji porannej. No to jeszcze rzutem na taśmę truskawkowe sprawy. Bardzo ważne truskawkowe sprawy, bo jak się okazuje, Polska jest drugim największym producentem właśnie truskawek w Unii Europejskiej. Plasuje się zaraz za Hiszpanią. No ale niestety nie mamy dla Państwa dobrych wiadomości, bo produkcja krajowa spada. Przede wszystkim z powodu zmian klimatu. Jak tłumaczy Paulina Sobisiak-Pęczko z Instytutu Strategii Żywnościowych, polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
1: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
0: Tak jest, prawie 12 tysięcy gospodarstw wycofało się z uprawiania truskawek i to naprawdę są niepokojące informacje. Jak przekonują eksperci, poprawić tę sytuację mogłyby krótsze łańcuchy dostaw.
1: Bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, współpraca rolników ze szkołami, przedszkolami czy samorządami w zakresie dostarczania swojego towaru, swoich owoców, to powinna być nasza codzienność. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z uprawy.
0: A ja tylko dodam, że Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek. No to co, na truskawki. 19 minut do godziny 9 teraz.

17 minut do godziny 9, no to jeszcze mamy moment, aby zajrzeć do naszego muzycznego kalendarium. I dzisiaj ważna data. 8 czerwca 1951 roku w Krakowie urodziła się Olga Jackowska, więc słynna Kora. Tutaj wiele mówić nie trzeba. Niech przemówi muzyka.

Kora i Manam w Radiu Cioparanku. Teraz nas zagasz 12 minut do godziny 9. No i pozostały nam jeszcze muzyczne zapowiedzi koncertowe, no bo jedna z największych gwiazd światowego metalu, zespół Sabaton, ponownie wystąpi w Polsce, a konkretnie wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi. No i ten koncert odbędzie się w przyszłym roku, 5 maja. Zespół należy do najpopularniejszych zagranicznych zespołów koncertujących w naszym kraju, no a szczególną popularność zdobył po płycie The Art of War, na którym znalazł się utwór opowiadający o bitwie pod Wizną. My oczywiście polecamy naszą audycję z ciężkimi brzmieniami, podnoszenie ciężarów. Dzisiaj po godzinie 23:00 już teraz zapraszam w imieniu Maćka Kieszkowskiego na to muzyczne spotkanie z troszkę cięższą muzyką. A propos muzyki, no to niebawem koncert Kings of Leon w Atlas Arenie. To będzie 17 dzień czerwca tego roku. 10 minut do 9:00 teraz.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Zbliża się dziewiąta, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
10: Zaczynamy od korków w Sulejowie. Jak zwykle o tej porze duże problemy kierowcy napotkają na Koneckiej, Opoczyńskiej i Klasztornej. Lepiej uzbroić się w cierpliwość. Dużo się dzieje też na Górnej. Gęsto robi się przy skrzyżowaniu Pabianickiej z Jana Pawła i w okolicach Ronda Lotników. Zaglądamy jeszcze na Polesie. Tam tworzy się duży korek na Krzemienieckiej. Największe utrudnienia są na odcinku od przecięcia z Krakowską i wejścia do ZOO aż do ronda przy Atlas Arenie. Na Widzewie zapełnia się malownicza. Do 5 minut stracimy na światłach przed rondem Żołnierzy Wyklętych. Na koniec życzymy dobrego dnia i powodzenia na drogach.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Tu Radio Łódź, minęła dziewiąta. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Fedrowski.
11: Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Dziś poznamy kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa, poprzedniego z Koalicji Obywatelskiej mieszkańcy odwołali w referendum. Maja Chwalińska wraca do Polski z tytułem wicemistrzyni paryskiego turnieju tenisowego i jest już deklaracja nadania jej tytułu honorowej obywatelki Dąbrowy Górniczej. Przed nami pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Wołodymyr Zełenski może stracić najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Jeszcze przed południem zbiera się kapituła Orderu Orła Białego, która zajmie się propozycją prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa chce odebrania ukraińskiemu przywódcy odznaczenia za nadanie wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA. Czy tak się stanie, o to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, obecny w studiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Ukraińska Armia Powstańcza, w skrócie UPA, odpowiada m.in. za masakry Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy, co wywołało oburzenie w Polsce.
13: Na Ukrainie trwa dyskusja o skandalu korupcyjnym. Mam przekonanie, że ta decyzja właśnie była podjęta po to, żeby wywołać taką ożywioną dyskusję.
12: Mówi Radiu Łódź senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk powiedział, że zaakceptuje decyzję prezydenta Nawrockiego, choć wcześniej oczekiwał od głów obu państw wzniesienia się ponad historyczne emocje.
13: Jednak to oczekiwanie trafiło w próżnię, no bo prezydent Nawrocki ani prezydent Zełenski, bo ja tu nie rozstrzygam, który do kogo i w którym momencie powinien dzwonić, no nie nawiązali tego kontaktu, więc sytuacja nie jest rozwiązana.
12: A dziś prezydent Zełenski do Londynu poleciał nie jak zazwyczaj z lotniska w Rzeszowie, tylko z Mołdawii. Co to oznacza? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Dziś poznamy kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Po referendum, w którym odwołano dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, w stolicy Małopolski odbędą się przyspieszone wybory. Kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica.
15: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
16: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata, tak też dla higieny koalicji. Chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
15: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek. Jak mówi, zaangażowanej w sprawy lokalne i zwolenniczki budowania tożsamości miasta.
17: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże. Dla Krzysztofa Gawkowskiego, wiceprzewodniczącego partii, to by był ten kierunek.
15: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września.
11: Relację przygotowała Małgorzata Naukowicz. Maja Chwalińska jeszcze w samolocie z Paryża, a już jest deklaracja nadania jej tytułu honorowej obywatelki Dąbrowy Górniczej. Mówił o tym prezydent tego miasta Marcin Bazylak.
18: Sądzę, że ta decyzja Rady Miejskiej będzie formalnością. Trzeba porozmawiać z rodzicami, czy samą Mają, czy taki tytuł by była gotowa przyjąć. Jeżeli wyrazi taką gotowość, to jak najbardziej taki wniosek do Rady zostanie przeze mnie złożony i sądzę, że Rada tutaj nie będzie miała wątpliwości.
11: Maja Chwalińska zdobyła tytuł wicemistrzyni w wielkoszlemowym turnieju tenisowym w Paryżu, rozegranym na kortach Rolanda Garrosa. Za pół godziny samolot z polską tenisistką wyląduje na Okęciu. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10:00.
9: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
19: To kontynuujemy informację o Maji Chwalińskiej, która wygrała, która była w finale na kortach Rolanda Garrosa. Jest w drodze do Polski, ale jeszcze w Paryżu nie zapominała o swoich kibicach.
20: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
19: Jeszcze w Paryżu także zdradziła, jak będzie spędzać wakacje.
20: Raczej na leżaku faktycznie. Lubię sobie poczytać książkę, lubię psychologię, lubię fantastykę właśnie. Jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, przyjaciele, rodzina.
19: A Maja Chwalińska powinna wylądować na Okęciu o 9:25 i po tym kapitalnym turnieju zakończonym finałem Chwalińska wykonała gigantyczny skok w światowym tenisowym rankingu. Polska kwalifikantka Rolanda Garrosa przesunęła się ze 114 na 21 miejsce. Ma na koncie 1996 punktów. Po raz pierwszy w karierze znalazła się w czołowej setce notowania. Najwyżej klasyfikowaną Polką w rankingu wciąż jest Iga Świątek, zajmuje 3. lokatę, a miejsce pozostałych polskich tenisistek 43. jest Magdalena Frenk, 60. Magdalinet, 143. Katarzyna Kawa i 166. Linda Klimowiczowa. A w zaległym meczu drugiej ligi Ekstraligi Żużlowcy Orła w niedzielę wygrali z Wilkami Krosno. Mecz był niezwykle wyrównany i emocjonujący do ostatniego wyścigu. Łodzianie pokonali rywali 46-44. Świetne zawody pojechali Zach Skuk, który zdobył 12 punktów, oraz Szymon Schlauderbach, punktów 11. Na półmetku rozgrywek orzeł z 3 wygranymi, na koncie zajmuje 4. miejsce w tabeli drugiej Ekstraligi Żużlowej. KP Łódź rozpoczyna rywalizację w Euro Winners Cup, czyli beach soccerowej Lidze Mistrzów. Mistrzowie Polski wracają do elitarnych rozgrywek po 6 latach przerwy, przypomina grający trener Jakub Bistuła.
21: Na pewno gdzieś tam powrót na tą europejską scenę jest dla nas czymś fajnym, czymś motywującym, bo większość chłopaków nawet nie miała okazji wcześniej zagrać na arenie międzynarodowej w rozgrywkach klubowych, więc na pewno fajne doświadczenie dla nas, ale też jedziemy na pewno powalczyć, a nie tylko zagrać w turnieju.
19: A łodzianie wzmocnieni kilkoma zagranicznymi piłkarzami zagrają dzisiaj w Nazar dwa mecze z drużynami z Niemiec i Portugalii. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Nie powinno padać dzisiaj w regionie. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 24 stopni. Wiatr słaby, zachodni. Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra. Na barometrze bez zmian 999 hektopaskali. To my powoli będziemy się już żegnali. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko, ale witamy serdecznie Paulinę Klima-Stasiak, która przejmuje radiowe stery. Dużo energii, Paulino.
2: Przyda energii, się, bo ten poniedziałek coś tak, mnie przygniótł
9: tak,
2: od
9: tak
2: rana.
9: Tak jest, po dłuższej przerwie dla niektórych nie, no ale tak czy inaczej. Było trochę więcej wolnego, tak. No ale zabieramy się do pracy z nową energią. I tej energii ci serdecznie, serdecznie życzę i oczywiście naszym słuchaczom.
2: Dziękuję wzajemnie.
9: Do usłyszenia.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

0: Trochę energii przydałoby się w ten poniedziałek, to fakt. Po długim weekendzie powroty do pracy bywają trudne. Co prawda w moim przypadku ten weekend wcale nie był taki długi, ale ten poniedziałek jakoś wyjątkowo doskwiera. Poprawmy sobie nastroje dobrą muzyką.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

No to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym poniedziałku. Na naszym kanale nadawczym na Facebooku napisałam przed chwilą wiadomość do Państwa. No i zapytałam o to, czy poniedziałki dają się lubić. Odpowiedzi można wysyłać na studio@radiowodz.pl. No i pierwsze takie odpowiedzi już na naszą skrzynkę wpłynęły. Pan Mateusz napisał: pozytywna rozmowa o pracy za mną. Pewnie, że tak. Czyli poniedziałki dają się lubić. Z kolei pani Edyta pisze, że poniedziałek da się lubić pod warunkiem, że jest wolny. No, coś w tym jest. Chyba muszę się z tym zgodzić. Chociaż pewnie i można pozytywnych akcentów szukać, będąc w pracy w poniedziałek. Studio@radiowodz.pl. Do godziny 12 można do mnie pisać w tej sprawie, a ja w zamian dla aktywnych słuchaczy będę miała podwójne zaproszenia do Teatru Nowego na spektakl Ślubu nie będzie na 12 i 13 czerwca na godzinę 19. Także w ten sposób będę mogła dzisiaj w ten poniedziałek Państwu poprawić się nastroje. Wystarczy do mnie napisać na studio@radiowodz.pl. My wracamy teraz do muzyki. Igo i Stumilowy Las, a już za chwilę w Radiu Łódź Polityczny Poniedziałek. Zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
6: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
7: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
11: Polityczny poniedziałek.
12: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom, a z nami Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
13: Dzień dobry Państwu.
12: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
14: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
12: I zdalnie Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, słyszymy się.
15: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
12: Panie radny, co się stało, że pan nie dotarł do studia przy poniedziałku? Czyżby korki w Łodzi z powodu wakacyjnych remontów, chociaż wakacji jeszcze nie mamy?
15: Panie redaktorze, mimo najszczerszych chęci, godzina czasu ponad nie wystarczyła, żeby dojechać z kierunku Teofilowa Retkini na radiostację. Stoi Krakowska, Krzemieniecka, Bandurskiego. Jeden przystanek, jechałem 20 minut, więc dlatego uprzedziłem pana rektora, że z pewnością nie dotrę. Udało mi się dotrzeć na ulicę Piotrkowską.
12: Zaczynamy od rzeczywiście remontów i tych utrudnień, które się pojawiły z początkiem czerwca, bo ruszył remont Placu Wolności w Łodzi. Pytanie, które sobie chyba zadaje już dzisiaj każdy łodzianin i każda łodzianka, to czy to jest ostatni raz, bo Plac Wolności w centrum stolicy województwa został oddany do użytku 2 lata temu, tuż przed wyborami samorządowymi, ale jeszcze niedawno wyglądał, jakby znów potrzebował kolejnego remontu. Ten ruszył, ma zniknąć kostka wypadająca z torowiska, która zastąpi beton. Czy tym razem się uda, Marcin Gołaszewski?
15: Panie redaktorze, ja wielokrotnie przemieszczałem się przez Plac Wolności, często rowerem jeżdżąc właśnie do centrum miasta i z przerażeniem obserwowałem oczywiście tę kostkę, która wypadała. No ta kostka sprawiała wrażenie, jakby ten remont nie odbył się 2 lata temu, ale przynajmniej 20. Znaczy doszło tam do pełnej destrukcji tej kostki. Ja trzymam mocno kciuki, żeby rzeczywiście ta inwestycja teraz polegająca na wyłożeniu betonu pomiędzy torowiskiem się sprawdziła, bo jeżeli nie, no to trudno jest mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym po raz kolejny miałby być remontowany Plac Wolności. I tak mówiąc całkiem wprost, oczywiście należałoby się zastanowić, dlaczego miasto ma płacić po raz kolejny za inwestycję, którą już wykonało, 35 milionów, które zostało wydatkowane na ten cel. To są bardzo duże pieniądze publiczne, to są środki publiczne zarówno pana redaktora, moje i naszych słuchaczy. Kolejne 2 miliony, które należy dołożyć do tego, to jest pytanie o gwarancję, a więc o to, no, kto zawinił, czy jest to wina wykonawcy, a więc tego jakości wykonania tego remontu, czy też jest to wina pewnego rodzaju nadzoru. Na te pytania nie znamy odpowiedzi, ale myślę, że dokumenty, które no, należałoby przejrzeć, one udzielą tej odpowiedzi. Oczywiście jest to dalsze utrudnienie komunikacyjne, no bo to jest odcięcie ulicy Północnej, a więc i linie tramwajowe i autobusowe, które przejeżdżały przez Plac Wolności, no jadą objazdami. Już teraz mieszkańcy, no przecież mówią wielokrotnie, że trudno jest się poruszać po mieście, korki, które powstają.
12: To jest nawet dopompowanie tej ulicy Północnej, na którą skierowano kilka linii tramwajowych objazdem, a zazwyczaj tam kursu jest zdecydowanie mniej. Rzeczywiście w godzinach szczytu widzimy te korki tramwajowe. Spoglądam na Marcina Buchali z Prawa i Sprawiedliwości. Pan powie jednym głosem z kolegą z Koalicji Obywatelskiej o tym remoncie?
13: No tak, no powiem jednym głosem, natomiast dziwię się, że radny Koalicji Obywatelskiej nie ma dostępu do dokumentów, które generuje władza miasta. No, to jest naprawdę dziwne, dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość, a przede wszystkim pani poseł, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w okręgu łódzkim, no podjęła taką kontrolę, aby właśnie te dokumenty, o których wspomniał między innymi pan radny Gołaszewski, wyciągnąć. Niestety, no mamy opieszałość ze strony wiceprezydenta Tomasza Piotrowskiego, ze strony urzędników Miejskiego Centrum Inwestycji, ale na szczęście dzisiaj jeszcze rano rozmawiałem z panią poseł o godzinie 12. Te dokumenty, które mają wyjaśnić, dlaczego inwestycja za ponad 30 milionów złotych stała się kolejną fuszerką, łódzką fuszerką.
12: Ale to nie jest też tylko łódzka przypadłość. Remonty mają to do siebie w całym regionie, że są uciążliwe i męczące.
13: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o kostkę, no to mamy przykłady z Polski, z Krakowa, z Poznania, albo chociażby z miast europejskich, gdzie kostka nie wypada po kilku miesiącach po inwestycji. No a w Łodzi jakoś dziwnym trafem zawsze się tak dzieje. To nie jest pierwszy przypadek, ponieważ przypomnę ulicę Jaracza. Mieliśmy ten sam schemat. Także no tylko w Łodzi kostka wypada, w innych miastach nie mamy takiej.
12: Ja powiem, na Dąbrowskiego Kilińskiego też jest kostka w torowisku i tam nie wypada od kilkunastu lat.
13: Panie redaktorze, nie trzeba daleko jechać, żeby zobaczyć, że można zrobić inwestycje bardzo dobrze. W Podębicach kostka, parking wyłożony kostką, tam już od lat ta kostka funkcjonuje i okazuje się, że nie wypada. W Podębicach się da, w Łodzi się nie da. Natomiast to, co jest najważniejsze, to co, o czym mówił też radny Gołaszewski, dlatego podjęliśmy, bo tam są trzy najważniejsze rzeczy. Pierwsza to jest ten obszar tego, dlaczego ta inwestycja, tak jak powiedziałem, za ponad 30 milionów złotych stała się kolejną fuszerką i tego w ramach kontroli poselskiej pani poseł się dowiaduje i w przeciągu kilku dni powinniśmy tę informację uzyskać.
12: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja. Przetrwamy te wakacje w Łodzi. Też pytanie, czy część tych remontów, bo ich jest rzeczywiście dużo. To jest wiele ulic, także ważnych tras. I pytanie, czy do końca wakacji uda się to wszystko zrealizować, włącznie z tym Placem Wolności, bo takie są założenia, że uda się to do końca sierpnia zrealizować.
14: Znaczy, to panie redaktorze, jak pokazuje historia, to jednak nie byłbym tutaj optymistą, jeśli o to chodzi, tak? No większość budów, większość remontów w Łodzi, które są prowadzone, są opóźnione, tak? Tutaj w przypadku Placu Wolności, no to chciałoby się powiedzieć, że w zasadzie nie jest to nic nowego, jeśli chodzi o Łódź, tak? To znaczy, mieliśmy wiele takich sztandarowych inwestycji, które w pierwszej kolejności przeciągnęły się o wiele miesięcy. Następnie po już realizacji, po oddaniu do użytku wychodziły błędy. Trzeba było robić poprawki. Tak więc tutaj sam Plac Wolności jest niczym, nie jest to żadna nowość, jeśli chodzi o sposób prowadzenia remontów i modernizacji w Łodzi. Myślę, że należałoby zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Pierwsza kwestia to jest taka, kto ponosi odpowiedzialność tutaj za to, co się stało na Placu Wolności. Czy jest to wina wykonawcy, czy jest to wina projektu. Należałoby zwrócić również uwagę na może bardziej dokładny nadzór budowlany, jeśli chodzi o tego typu inwestycje. No i myślę, że warto byłoby również zastanowić się nad jakimiś ulgami dla przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w rejonie Placu Wolności. Ten remont, który trwał bodajże 2 lata, tak, zakończył się w 2024 roku, to już wtedy były takie informacje, skargi przedsiębiorców, że w zasadzie ruch zamarł tam. tam wiele lokali zostało porzuconych, ponieważ nie było możliwości prowadzenia tam biznesu. Myślę, że miasto powinno zastanowić się nad tym i przede wszystkim no, wprowadzić jakieś ulgi w czynszu, wprowadzić jakieś dodatki dla tych przedsiębiorców, żeby no, kolejna jakby fala bankructw nie pojawiła się.
12: A tak, już w najbliższą środę mamy sesję Rady Miejskiej w Łodzi. Jak spojrzymy w porządek obrad, to tam zobaczymy projekt uchwały wprowadzający bezpłatną komunikację na Łódź Summer Festival. To ma obowiązywać w ostatni weekend lipca dla wszystkich pasażerów, kiedy to na Błoniach i w całym mieście będą hucznie świętowane urodziny stolicy regionu. Rozwiązanie ma działać od 24 lipca do 27. Oprócz tego mają też zniknąć bezpłatne przejazdy na tereny kampusów podczas juwenaliów. W związku ze zmianą charakteru wydarzenia wspólna organizacja uczelni i miasta. Organizatorzy dlatego będą kupowali dla uczestników bilet eventowy, a dotychczasowy przepis ma zniknąć. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Dobre rozwiązanie, czy niespecjalnie?
15: Znaczy tutaj pojawia się nadal pytanie, czy te juwenalia, które odbyły się teraz w formie tej nowej, a więc juwenaliów wszystkich uczelni w innym miejscu niż kampusy tych uczelni, czy jest to formuła, która sprawdziła się i będzie przyjęta, a więc zaakceptowana przez społeczność akademicką, zarówno studentów, jak i no, wykładowców, bo oni także biorą przecież udział w tych juwenaliach.
12: Rektor Politechniki Łódzkiej na antenie Radia Łódź, profesor Krzysztof Jóźwik, mówił, że tak, że kolejne juwenalia też będą organizowane wspólnie przez te uczelnie.
15: No, to jest głos jednego z rektorów, a chciałem zauważyć, że Łódź akademicką tworzy wiele uczelni i najpierw należałoby także spytać przede wszystkim szczególnie zainteresowanych, a więc studentów i doktorantów, czy ta formuła im odpowiadała. Mamy różne głosy i należałoby pewnie dokonać pewnej ewaluacji, a więc czy duch juwenaliów został zachowany, czy to miejsce odpowiadało studentom w, no, w formule, w której to się odbywało. To są pytania, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi, abstrahując od tego, że powinniśmy poznać wyliczenia finansowe dotyczące tego, na ile w tej imprezie uczestniczyli studenci, a więc społeczność akademicka, na ile zwykli mieszkańcy.
12: A bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival, za czy przeciw pan jest?
15: Znaczy, panie redaktorze, to jest oczywiście kwestia no, skomplikowana, bo z jednej strony, jeżeli byśmy uznali, że okej, festiwale promują miasto, budują jego wizerunek, nakręcają także obrót pieniądza no, u przedsiębiorców, no to należałoby się zastanowić, czy w związku z remontami, rozmawiając o Placu Wolności czy o innych remontach, nie należałoby może wrócić do pomysłu, który został zlikwidowany z przedłużenia ważności biletów. To jest inna kwestia zupełnie, o której rozmawiamy. Myślę, że tak, że każda inicjatywa, która promuje miasto, zasługuje na wsparcie. W tej formule oczywiście jest to wsparcie poprzez darmowe bilety dla uczestników tego wydarzenia.
12: A do propozycji wydłużonych okresów ważności biletów czasowych, czyli tych, kiedy przez wiele lat w Łodzi działało rozwiązanie, w ramach którego z powodu właśnie remontów i ich dużej liczby bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. Już w środę Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Buchali konkretnie, na którego spoglądam, mówił o tym, że będziecie proponowali powrót do tego rozwiązania.
13: Tak, ja bym chciał się jeszcze tylko odnieść do jednej rzeczy, o czym mówił pan z Konfederacji, to znaczy o wsparciu przedsiębiorców w tym trudnym kolejnym remoncie tej fuszerki na Placu Wolności. My już w 2024 roku zaproponowaliśmy tarczę dla lokalnego biznesu i tam jest taki kompleksowy program wsparcia dla przedsiębiorców i również przed rozpoczęciem tego remontu na Placu Wolności zaproponowaliśmy panu wiceprezydentu Piotrowskiemu, aby do tych rozwiązań powrócić, to znaczy, aby te rozwiązania wdrożyć. No niestety do dzisiaj nie mamy pozytywnej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o komunikację
12: miejską... Była też na Legionów, pamiętam taki czas, że był zmniejszony czynsz w lokalach miejskich do złotówki też
13: tak,
12: podczas tego remontu.
13: Ale nasze rozwiązanie zakłada też, panie redaktorze, to aby nie tylko w miejskich lokalach, dlatego że jeżeli Rada Miejska uchwaliłaby specjalny program pomocowy dla przedsiębiorców, to również to wsparcie dotyczyłoby tych przedsiębiorców, którzy mają lokal nie w miejskich kamienicach czy w miejskich budynkach, ale również w tych prywatnych, więc my mamy na to też rozwiązanie.
12: Bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival. Za czy przeciw?
13: Panie redaktorze, wydaje mi się, że dzisiaj musimy mówić o właśnie tym rozwiązaniu, żeby wrócić do przedłużenia biletów 20 i 40 minutowych. To, co faktycznie odciąży mieszkańców Łodzi, ponieważ wiceprezydent Piotrowski zawalił remontami całą Łódź. Mówił o tym, kiedy te przedłużenia cofał, że remonty w Łodzi się skończyły. To był tylko argument po to, aby dokonać pewnej podwyżki, bo to jest de facto podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej i to tylko o to chodziło, aby do budżetu miejskiego wpływało więcej pieniędzy. To nie chodziło o dobrobyt mieszkańców. No i dzisiaj jakby to tylko pokazuje, że my mówiliśmy i mieliśmy rację co do tego. I dlatego, tak jak powiedziałem, będziemy w tej sprawie interweniować i będziemy chcieli powrotu. W jaki sposób, to państwo się dowiecie. Natomiast będziemy, to jest nasz pomysł, mówiliśmy o tym całkiem niedawno również na antenie pana redaktora, że chcemy powrotu i przedłużenia tych biletów 20 i 40 minutowych o 20 minut.
12: Z tymi biletami to było tak, że po prostu magistrat nie przygotował nowej uchwały, która by kolejny raz wydłużała czasy ważności tych biletów. Łukasz Świątek, Konfederacja, powinna być bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival obok albo wraz z wydłużeniem czasu ważności biletów?
14: No myślę, że powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad tym, co ułatwiłoby właśnie przemieszczanie się po mieście, tak, i trochę tutaj sprawę dla mieszkańców na co dzień, tak, czyli właśnie to wydłużenie ważności tych biletów. Co do samego festiwalu, ja myślę, że generalnie biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja finansowa i budżetowa miasta Łodzi i jakie mamy potrzeby, należałoby zastanowić się, czy takie festiwale i takie wydarzenia, na które no jednak idą bardzo, bardzo konkretne sumy pieniędzy, tak? Czy należy je wykonywać, należy je realizować? Ponieważ myślę, że no Łódź w tej chwili ma większe potrzeby i ma większe problemy niż realizacja takich festiwali.
12: Poniedziałek, 8 dzień czerwca. Dziś ważą się losy polskiego najwyższego odznaczenia dla przywódcy Ukrainy, ponieważ zbiera się kapituła Orderu Orła Białego, aby zająć się propozycją prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że głowa państwa chce odebrania tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, a powodem jest nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza odpowiada m.in. za czystki etniczne i masakry Polaków na Wołyniu, w Małopolsce, w Polsce Wschodniej podczas II wojny światowej. Czy prezydent Ukrainy powinien stracić Order Orła Białego? Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
15: Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że prawa strona sceny politycznej no, licytuje się tutaj, kto będzie bardziej antyukraiński. Tymczasem sytuacja jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony należałoby potępić tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego o nadaniu tej nazwy UPA specjalnej jednostce wojskowej ukraińskiej, no bo to jest stoi w jawnej sprzeczności z narracją polską dotyczącą historii. UPA w naszej historii polskiej jest zwyczajnie formacją przestępczą, dokonującą mordów na bezbronnych Polakach w Galicji oraz na Wołyniu. Taki ruch, oczywiście podyktowany na rynek, oczywiście dla Ukraińców, jest zrozumiały z perspektywy Zełenskiego, ale kompletnie niezrozumiały i wręcz, który należałoby potępić dla Polaków. Pojednanie buduje się wiele lat, również przez gesty. Ten gest jest gestem wrogim względem narodu polskiego. Tutaj pan premier Donald Tusk powiedział bardzo wyraźnie, że jest przeszłość, jest teraźniejszość i przyszłość.
12: Ale powiedział też, że rozumie reakcję głowy państwa, że on być może by zareagował inaczej, ale też wiemy już, że jeżeli będzie decyzja prezydenta Nawrockiego i kapituły, żeby ten order odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu, to kontrasygnata rządu też będzie.
15: Ale panie redaktorze, jest to zrozumiałe, tylko że jest oczywiście kwestia historyczna i rozliczenie odpowiedzialności ukraińskiej za zbrodnie i kwestia pojednania potencjalnego, jeżeli doszłoby do przyznania takiej się do winy, no bo to jest warunkiem sine qua non do tego, żeby w ogóle było jakiekolwiek pojednanie. Z drugiej strony jest sytuacja teraźniejsza, a więc państwa ukraińskiego, które walczy z Rosją także w interesie państwa polskiego i całej Europy. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby prawa strona sceny politycznej urządziła sobie teraz licytację i nagonkę. Ja pamiętam wypowiedzi Bosaka z Konfederacji, który twierdził, że należałoby wyłączyć hub w Jasionce do transferu uzbrojenia dla Ukrainy. No przecież to oznaczałoby de facto kapitulację Ukrainy bez dostępu do broni. No to nie może iść w tym kierunku.
12: Znaczy, ale dzisiaj widzimy rzeczywiście, że jest to znaczące ochłodzenie w relacjach między Warszawą i Kijowem, bo ukraińskie media już dzisiaj piszą o tym, że Wołodymyr Zełenski poleciał na szczyt do Londynu przez Mołdawię, a nie z Polski, z lotniska w Jasionce.
15: Ale to nie jest żadna tajemnica, że jest ochłodzenie relacji polsko-ukraińskich. No gest pana prezydenta Zełenskiego jest gestem wrogim względem pamięci ofiar, pamięci naszych dziadków i pradziadków, którzy no, ginęli we wschodniej Polsce tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami. Nie można w takiej sytuacji podejmować tak drastycznie rażących i wrogich kroków względem drugiego państwa. Dlatego rozumiem, tak jak powiedział pan premier, także decyzję prezydenta Nawrockiego, ale nie podejmuję podejmuje się tego w takiej formie. To nie jest dyplomacja, to jest po prostu siła i stawianie kogoś pod ścianą.
12: Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
13: A czy bez wątpienia wszyscy się tutaj zgodzimy, że decyzja Kijowa o nadaniu oficjalnej Brygadzie Wojskowej imienia bohaterów UPA to jawna prowokacja historyczna i bezczelne przekroczenie jakiejś granicy i tutaj to uderza w polską rację stanu. I tutaj z radnym Gołaszewskim się zgodzę. Myślę, że tutaj przedstawiciel Konfederacji również tak uważa. Natomiast trzeba powiedzieć sobie, że nasza pomoc humanitarna i nasza pomoc militarna Ukrainie no, nie może dawać przyzwolenia na szerzenie kultu Bandery. No to powiedzmy sobie jasno. I tutaj się nie zgadzam z radnym Gołaszewskim. I również trzeba brać pod uwagę, że no, jakby perspektywa też współpracy się zmieniła. To znaczy wtedy, kiedy był nadawany ten order
12: przez Andrzeja Dudę
13: oczywiście, no dzisiaj trzeba jakby no, dokonać pewnej zmiany, znaczy nastąpiła pewna zmiana polityki. To znaczy dzisiaj, no jeżeli mamy kult Bandery, no to nie możemy się na to godzić. I dzisiaj przypominam, że to jest najwyższe odznaczenie państwowe. I mając na uwadze to, co robi prezydent Zełenski, nie powinien takiego odznaczenia mieć. Natomiast
12: no, z drugiej strony ten order odebrano tylko raz komuś w historii. W 1932, w czasach sanacji, Wincentemu Witosowi, który później zresztą kilka lat później odzyskał ten order.
13: Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam. Nasza pomoc humanitarna i militarna nie może jakby przyzwalać na to, abyśmy kultywowali dzisiaj, pozwalali na kultywowanie banderyzmu. I co najgorsze, największy nóż w plecy wkładają dzisiaj przedstawiciele rządu, bo przypomnę, że to pani Biejat powiedziała, że to była, dokładnie zacytuję, to nie była rzeź wołyńska, tylko mówimy o atakach na ludności cywilną. Pan wiceminister nauki Andrzej Szeptycki zrównał bestialskich katów z UPA z polskimi żołnierzami wyklętymi. No to jest naprawdę skandaliczne i to już powinno być asumptem dla mnie do dymisji. Więc dzisiaj tak naprawdę największą szkodę w polskiej dyplomacji tworzą ci ludzie, o których wymieniłem. Pani Biejat, pan wiceminister Szeptycki. To są skandaliczne słowa, które podważają polską rację stanu. I oni nie działają dzisiaj w interesie Polski, w interesie Polek i Polaków, tylko w interesie Ukraińców. No dla mnie jest to nie do zaakceptowania. I jeszcze raz podkreślam, to, że kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy Rosja najechała na Ukrainę, kiedy mordowała również dzieci, kobiety i tamtych obywateli, no to otworzyliśmy granice, otworzyliśmy swoje serca. I to też było naszą racją stanu, dlatego że nie chcieliśmy, żeby czołgi rosyjskie znalazły się pod polską granicą. To też jest nasza racja stanu, ale nie możemy dzisiaj na to pozwolić.
12: Sprawdziłem na szybko. Magdalena Biejat nie powiedziała, że nie było rzezi na Wołyniu. Określiła to, co się tam wydarzyło, atakami na ludność cywilną, ale nie powiedziała, że to nie była rzeź, tylko ataki na ludność cywilną. Marcin Gołaszewski, krótko ad vocem i przechodzimy
15: bardzo
12: do Łukasza Świątka.
15: Jeżeli pan Buchali z Prawa i Sprawiedliwości chce być precyzyjny, to tak, otworzyliśmy swoje serca dla Ukraińców w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, ale to byli Polacy, to były samorządy, to nie był polski rząd. Polski rząd wyczekiwał wtedy i patrzył, jak Polacy właśnie otwierają swoje domy z pomocą. Wy nie robiliście wtedy praktycznie nic, nie pamiętam.
12: Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja czeka bardzo cierpliwie, więc oddajemy jemu głos.
14: Znaczy przede wszystkim tutaj odniósłby się do tych słów, że tutaj ta prawa scena polityczna licytuje się, kto jest bardziej antyukraiński. Znaczy ja myślę, że my wszyscy powinniśmy licytować się w tym, kto jest bardziej propolski, a nie kto jest bardziej antyukraiński czy proukraiński. Tak, to taka mała dygresja do tego, co powiedział ten pan. Ale znaczy generalnie, jeśli chodzi o sam kult Bandery, to też, no bo tutaj mówimy o tej jednej sytuacji, jednak ja zwróciłbym uwagę na to, że ten kult Bandery i kult zbrodniarzy z UPA na Ukrainie, to nie pojawił się teraz w przeciągu tygodnia czy miesiąca, tylko on już jest kultywowany od dawna, tak? To znaczy z ostatnich dni mieliśmy takie dwie sytuacje. Właśnie nadanie tutaj imienia bohaterów UPA, tak? Jednej z jednostek ukraińskich, ale przecież mamy uroczystości państwowe. Chyba w ostatnich dniach maja odbył się uroczysty pogrzeb jednego ze zbrodniarzy, Andrija Melnika, w których brał udział między innymi Wołodymyr Załański, tak? Więc ten kult jakby na Ukrainie. Widzimy to, że na różnych manifestacjach powiewają czerwono-czarne flagi. Widzimy to, że stawiane są pomniki Bandery. Więc ten kult na Ukrainie jest silny i trwa. Tak? Myślę, że no tutaj jakby ta decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego, no jest taka symboliczna, tak, ale no jest to dobry kierunek, no ponieważ myślę, że powinniśmy prowadzić taką politykę, no, która jednak no, stawia granice i która jest, która jasno mówi o tym, że no, musimy tą sprawę załatwić i nie będzie tutaj zgody na to, żeby wybielać katów i morderców narodu polskiego, tak, i że ta sprawa jest dla Polaków ważna.
12: Marcin Buchali się jeszcze zgłasza.
13: Tak, ja chciałem się odnieść do tego, co powiedział radny Gołaszewski, że rząd nie otwierał serca, ani nie realizował tych zadań. No, panie radny, no chciałbym przypomnieć, że ja jeszcze w tamtym okresie byłem doradcą wojewody łódzkiego i pamiętam, że siedzieliśmy 24 godziny na dobę w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, żeby zapewnić miejsca pobytów na terenie województwa łódzkiego tym wszystkim kobietom i dzieciom uciekającym przed rosyjską agresją. I chcę przypomnieć, że miasto Łódź to było jedno z niewielu miast, które dało najmniej miejsc do zakwaterunku tych osób. Właśnie przedstawiciele łódzkiego magistratu, więc to tak, żebyśmy sprostowali.
12: Dobrze, nie ma co się licytować. No myślę, że cała Polska zdała wtedy egzamin z człowieczeństwa. Przede wszystkim i to był najważniejszy egzamin od wielu lat w naszej historii. Marcin Gołaszewski, jeszcze krótko.
15: Ja tylko dodam, że rzeczywiście wtedy Polacy sprawdzili się w sytuacji takiej próby, pomogli drugiemu człowiekowi i to były po prostu przeciętne, zwykłe, szare osoby, które wyciągnęły rękę do drugiego człowieka i dały wszystko, co tylko mogły w tym czasie. I tak rzeczywiście polskie społeczeństwo no, działało tak, jak powinno w tamtym okresie.
12: Ale rzeczywiście widzimy, że jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie, nie tylko na linii Warszawa-Kijów, nie tylko między rządami i stolicami jest ochłodzenie, ale też widzimy, że chociażby w sieci, ale też na ulicach. Te nastroje antyukraińskie, które bardzo często przybierają mocno złą formę, no, to jest fakt, a jakoś trzeba razem żyć i obok siebie. Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
14: Tak, no trzeba żyć obok siebie, jednak no, myślę, że tutaj też jest duża doza takiej frustracji, jeśli chodzi o obywateli. Między innymi ze względu na to, że tak jak wspomnieliśmy, tak, w momencie wybuchu wojny otworzyliśmy serca, otworzyliśmy swoje domy, zapewniliśmy pomoc zwykłym mieszkańcom, którzy uciekali przed tym, co dzieje się na Ukrainie, uciekali przed wojną, tak, a no, mamy takie gesty ze strony Ukrainy, no, które no, jakby jawnie jawnie po prostu są takim pluciem twarzy nam, tak? No, no, myślę, że można tak to określić. Gloryfikacja zbrodniarzy z UPA. Prowadzenie samej polityki. Przecież Ukraina ma teraz na pewno wielu, wielu bohaterów wojennych, chociażby z tych wydarzeń ostatnich, tak? Z wojny, więc których może gloryfikować.
12: Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Bardzo dziękuję bardzo.
12: Kłaniamy się dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
18: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, na zegarze 10:00. Czas na najnowsze wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
20: Setki kibiców przywitało wicemistrzynię Rolanda Garrosa Maję Chwalińską na warszawskim Okęciu. Łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że za półtora roku będzie ponownie kandydował do Senatu. Ratownicy wodni ostrzegają, żeby nie przeceniać swoich możliwości podczas nadchodzącego sezonu. Przed nami pogodny poniedziałek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Maja Chwalińska wróciła z Paryża z tytułem wicemistrzyni Wielkiego Szlema. W tenisowym finale Polka przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6, 2-6. 24-letnia Chwalińska nie zapomniała o swoich kibicach.
21: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
20: W najnowszym rankingu kobiecego tenisa Maja Chwalińska zajmuje 21 miejsce. Na trzecim bez zmian jest Iga Świątek.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
20: PiS zapowiada wyjście z ETS-u. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek w Łódzkiem ogłosił, że Polska opuści europejski system handlu emisjami CO2, jeśli PiS dojdzie do władzy. Poranny gość Radia Łódź, senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, mówił o kłamstwach Przemysława Czarnka.
22: Rozumiem, że Przemysław Czarnek łgał, kiedy był członkiem Rady Ministrów i kiedy wspierał Mateusza Morawieckiego, który jako polski premier mógł zablokować politykę klimatyczną. W roku 2020 w grudniu na szczycie, bo wtedy Polska mogła ją zablokować.
20: Senator Kwiatkowski na naszej antenie zapowiedział, że za półtora roku będzie ponownie kandydował do Senatu. W listopadzie polityk KO został nieprawomocnie skazany w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorskie w Najwyższej Izbie Kontroli, kiedy Kwiatkowski był prezesem NIK. Polityk zapowiadał odwołanie od wyroku, ale do tej pory nie może tego zrobić.
22: Sąd ma obowiązek wydać uzasadnienie w ciągu 2 tygodni. Minęło pół roku, uzasadnienia nie ma, co uniemożliwia mi możliwość złożenia wniosku do sądu drugiej instancji.
20: Pytaliśmy też o to, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien stracić order Orła Białego. Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Łotewskie wojsko informowało o możliwym zagrożeniu powietrznym we wschodniej części kraju. Są już pełne wyniki wyborów w Armenii. Wygrała je partia premiera Armenii Nikola Paszyniana, Umowa Społeczna, zdobywając prawie 50% głosów, ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął Sojusz Silna Armenia, a trzecie Blok Armenia. Zdobyta większość pozwoli Paszynianowi na stworzenie samodzielnego rządu. Obecny premier sprawuje to stanowisko od 8 lat i zostanie w ten sposób najdłużej urzędującym szefem rządu w historii kraju. Ratownicy wodni apelują, żeby nie przeceniać swoich możliwości podczas nadchodzącego sezonu. Radzą, żeby sprawdzić i przećwiczyć swoje umiejętności pływackie. Ratownik Marcin Siwek podkreślał jednak, że niezależnie od poziomu umiejętności, wypływając daleko od brzegu, należy szczególnie uważać.
2: My deklaratywnie umiemy pływać. I co więcej, robiąc ten test w warunkach przygotowanych, takich, że mam intencję pójść na basen, tak? Jestem na czczo, dobrze się czuję i zamierzam być w tej wodzie. Jestem do tego przygotowany. W dodatku, tak psychicznie jestem bezpieczny, bo widzę liny, widzę ściany, widzę ratownicy. Wszystko jest fajnie. I umiem pływać. Teraz pytanie, czy podobny mechanizm zaistnieje wobec mnie, jeżeli będę daleko od brzegu.
20: Według policyjnych statystyk w pierwszym półroczu tego roku utonęło 65 osób. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 11.
19: W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Słońce co jakiś czas wyłania się zza chmur, ale tych chmur niestety też nie brakuje. Miejscami może popadać, także warto na wszelki wypadek spakować mały parasol. Temperatura maksymalna dziś do 24 stopni, wiatr słaby, zachodni.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.
19: A ja pytam dzisiaj, czy poniedziałki dają się lubić? Szukajmy pozytywnych akcentów i dzielmy się nimi. studio@radiołódź.pl. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Kuba Janik.

Poniedziałek może być cudowny, jak włączy się ulubione Radio Łódź, pije pyszną kawę i korzysta z promieni słońca, pisze pani Dorota. No i taka wiadomość bardzo mi się podoba. Przypominam, że mam dzisiaj dla aktywnych słuchaczy podwójne zaproszenia do Teatru Nowego na spektakl Ślubu nie będzie. Przed 12 będę przyznawać te nagrody, więc jest jeszcze czas, żeby napisać do mnie na studio@radiołódź.pl i dać znać, czy poniedziałki dają się lubić.

Drodzy Państwo, wczoraj oficjalnie zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na nasz bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Bardzo się cieszymy, bo chcieliśmy przyjąć 50 sztafet i dokładnie tyle sztafet nam się zapisało. Także 21 czerwca. Warto sobie tę datę zapisać. Nawet jeżeli ktoś nie bierze udziału w naszym biegu, no to oczywiście może do nas dołączyć jako kibic. I bardzo na to liczymy. Będą też ekipy nasze radiowe. No i my tutaj naprawdę bardzo mocno liczymy na Państwa obecność i Państwa doping. Także zapraszamy 21

tej godzinie, dokładnie po 10.40, moim gościem będzie Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału wojewódzkiego NFZ, i porozmawiamy o profilaktyce raka jelita grubego. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania w tym temacie, to bardzo proszę, można pisać na studio@radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo, w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
6: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: 29 minut po godzinie 10, a w Radiu Łódź już teraz Bruce Springsteen.

Już za chwilę w radiu rozmowa z gościem w ramach magazynu Zdrowym Być, ale zanim to jeszcze Grzegorz Markowski i Mika Urbaniak, Wymyśliłem Ciebie.

0: Hey, I don't, then I thought of you suddenly.
1: Zdrowym być.
2: I tak jak Państwu zapowiadałam już wcześniej w moim programie, mamy gościa. Naszym gościem jest Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I porozmawiamy sobie dzisiaj o programie badań przesiewowych raka jelita grubego. Już tu przed chwilą rozmawiałyśmy poza anteną, że to ważny temat. Coraz więcej osób tym tematem raka jelita grubego się interesuje, więc powiedzmy, czym jest ten program i do kogo on jest skierowany?
3: Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do takiej grupy pacjentów najbardziej narażonych na zachorowanie na raka jelita grubego, czyli pacjentów w wieku 50-65 lat, do osób, które nie odczuwają żadnych dolegliwości, które wcześniej nie miały wykonywanej kolonoskopii, nie są w trakcie jakiegoś leczenia choroby jelit, oraz dla osób, które są w wieku 40-49 lat i w swojej rodzinie miały rodzica bądź dziecko, które chorowało na raka jelita grubego. Dlatego, że w tym nowotworze ważny jest czynnik genetyczny, ale uwaga, to, że nikt w naszej rodzinie nie chorował na raka jelita grubego, nie znaczy, że nie możemy być pierwsi w rodzinie. Więc to, że nikt w rodzinie nie chorował, nie powinno nas uspokajać.
2: No właśnie, ta profilaktyka jest bardzo ważna, ale myślę, że faktycznie tak jest, że jeżeli nie czujemy żadnych objawów, to nie czujemy potrzeby, żeby wybrać się na takie badanie.
3: Idziemy na kolonoskopię profilaktycznie, dlatego że jest to jedyne takie badanie, które daje nam spokój na 10 lat, czyli całą dekadę. I to jest badanie, dzięki któremu wiemy, że minimalizujemy zachorowanie na raka jelita grubego, dlatego że podczas kolonoskopii, jeśli lekarz zauważy, że są polipy, usunie je. A to właśnie z polipów powstaje nowotwór jelita grubego. Zatem usunięcie polipów minimalizuje ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.
2: To hasło kolonoskopia, to badanie, bardzo często jednak powoduje strach, niechęć, dlatego też ludzie rezygnują, ale warto przy tej okazji powiedzieć, że takie badanie możemy wykonać, jeżeli ten strach jest naprawdę duży, w znieczuleniu.
3: Tak, myślę, że nie tylko strach przed bólem, ale także strach przed tym, w jakich warunkach się to odbywa, jeśli chodzi o naszą godność i intymność, takie badanie. Zapewniam, każdy dostaje jednorazowe majtki z dziurką, więc jest to również możliwość zachowania intymności i godności w takich warunkach, to wynika z praw pacjenta. Poza tym takie badanie w ramach programu profilaktycznego można wykonać w znieczuleniu. Jeśli lekarz z pacjentem po rozmowie, po zebraniu wywiadu medycznego uzna wspólnie, że są wskazania do wykonania takiego badania w znieczuleniu, zrobi takie badanie w znieczuleniu. NFZ kupił to wyłącznie w takich miejscach, to robienie tego badania, gdzie są anestezjolodzy, którzy zapewnią to, że taka możliwość znieczulenia jest, i widzimy rzeczywiście, że ponad połowa badań jest wykonywanych w znieczuleniu, więc to się po prostu dzieje. Można zasnąć kamiennym snem, obudzić się osobą po kolonoskopii, być może z usuniętymi polipami, i mieć poczucie, że ma się spokój na 10 lat.
2: Mm-hmm. Czy potrzebne jest skierowanie na takie badanie przesiewowe?
3: No właśnie do tego super programu nie jest potrzebne skierowanie. Zgłaszamy się sami, nie dostaniemy żadnego zaproszenia ani innej zachęty, może poza taką jak dzisiaj ta radiowa, więc nie ma żadnych zaproszeń. Wystarczy zgłosić się do miejsc, które robią taką kolonoskopię profilaktyczną. Z dowodem osobistym dostaniemy receptę na specyfik, który pomaga nam oczyścić dobrze jelita przed badaniem, bo to bardzo ważne. No i umówimy się z lekarzem na badanie.
2: A powiedzmy jeszcze, bo to badanie dotyczy osób tak naprawdę między 50 a 65 rokiem życia.
3: I też
2: 40-49, jeżeli w rodzinie taka choroba wystąpiła. Ale czy osoby młodsze też mogą skorzystać z takiego programu i zbadać się? No bo jest też mnóstwo osób, tak jak rozmawiałyśmy też w mediach społecznościowych, coraz więcej o tej chorobie się mówi i wiele młodych osób chciałoby również przebadać się pod tym kątem. Czy mają taką możliwość?
3: Taka grupa, która najbardziej narażona na ryzyko, to właśnie ta grupa, która jest objęta programem profilaktycznym. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek dolegliwości związane z jelitem grubym, może się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz ma na przykład badanie na krew utajoną w kale. Również może zlecić gastroskopię, kolonoskopię poza programem profilaktycznym. Również można ją wtedy zrobić, ale ze skierowaniem, i na pewno trzeba będzie trochę dłużej poczekać. Natomiast jest program Moje Zdrowie. W ramach tego programu osoby już od 20 roku życia bez górnej granicy wieku mogą jeśli mają takie wskazania, mogą zrobić test FIT-OC. To jest test bardzo czuły na krew utajoną w kale, ale to jest bardzo nowoczesny, bardzo czuły test, który pokaże, czy jest krwawienie z jelita grubego. Jeśli tak, to lekarz wdroży dalszą diagnostykę. No, nie jest to badanie, które ma tę korzyść, którą ma kolonoskopia, gdzie usuwane są polipy, ale też da nam wiedzę o zdrowiu naszego jelita. Więc w ramach tego programu Moje Zdrowie, który jest dostępny w każdej poradni u lekarza POZ i wystarczy poprosić o zrobienie programu Moje Zdrowie medyka albo samemu wypełnić ankietę na IKP albo Moje IKP, to wówczas również jest test FIT-OC. Czyli test, który w wielu krajach zastępuje kolonoskopię.
2: Warto też przy tej okazji dodać, że ten rak jelita grubego jest drugim po raku płuca nowotworem wśród wszystkich zachorowań, jeśli chodzi o naszą polską populację. Także naprawdę nie warto bagatelizować tych objawów, ale również bez objawów, jeżeli taka choroba w rodzinie występowała, warto się zgłosić. No i tak, teraz słuchacze mają szansę o tym programie posłuchać w tej naszej rozmowie, ale co mogą, gdzie realnie mają się zgłosić, jeżeli chcą takie badanie wykonać?
3: W Łódzkim mamy kilkanaście placówek, gdzie można skorzystać z programu profilaktyki raka jelita grubego. Są to między innymi Szpital Kopernika, Szpital Bonifratrów. To jest jeszcze kilka placówek w Łodzi. Można wszystkie te placówki znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia albo pod numerem bezpłatnej infolinii 800 190 590. Tam wszystkie informacje o tym, gdzie takie placówki są, gdzie można z nich skorzystać.
2: Ja właśnie jestem tutaj na tej stronie NFZ, także proszę zajrzeć, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym tematem, to na pewno zachęcamy, żeby się mocniej zainteresować i skorzystać z takiego badania, które, podkreślamy, jest zupełnie bezpłatne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
3: Bardzo dziękuję i zachęcam do badań.

No to ja jeszcze raz przypomnę, nfz.gov.pl. Na tej stronie można znaleźć informacje na temat programu badań przesiewowych raka jelita grubego. Bardzo ważny temat. Na ten nowotwór zapada rocznie około 18 tysięcy osób w Polsce. A dzięki programowi można bezpłatnie wykonać badanie kolonoskopii. To dla osób od 40 do 49 roku życia, jeżeli u najbliższych krewnych rozpoznano nowotwór jelita grubego. I dla wszystkich powyżej 50 roku życia, także warto zapoznać się z tymi informacjami i skorzystać z tego bezpłatnego programu, na który, przypominam, nie potrzeba żadnego skierowania. A na stronie można znaleźć, kto i gdzie realizuje program, także zachęcamy do tego, żeby się badać.

Pan Piotr odpowiedział na moją prośbę dzielenia się refleksją, za co możemy lubić poniedziałek. Jeżeli chodzi o poniedziałek, to jest on moim ulubionym dniem. To taki moment, kiedy jestem w blokach startowych nowego tygodnia i zaczynam realizować to, co zaplanowane. Jest moment zastanowienia nad tym, jak pójdzie i zaciekawienia, co przyniesie nowy tydzień. Nie ma mowy o poweekendowym rozleniwieniu, rozpamiętywaniu w stylu, a może jeszcze nie dziś zacząć. Życie jest zbyt piękne i zbyt krótkie, aby dopuszczać się do siebie wątpliwości co do jego sensu. No, bardzo dobrze. Jestem absolutnie za tym, żeby szukać pozytywnych akcentów, nawet w poniedziałek. Pozdrawiam pana Piotra. Nadal można do mnie pisać na studio@radiolodz.pl. Po godzinie 11 przyznam nagrody aktywnym słuchaczom. Mam dzisiaj do rozdania podwójne zaproszenia do Teatru Nowego. A my zbliżamy się właśnie do godziny 11 o pełnej najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, ale przypomnę, można je śledzić na bieżąco w naszej aplikacji mobilnej.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Beata Janowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czas na najnowsze wiadomości.
8: W wiadomościach spore zmiany w rozkładach pabianickich MZ-ek. Chodzi o autobusy i tramwaj. Spotkanie kapituły Orderu Orła Białego. W tym przypadku chodzi o ewentualne odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy, a także dochodzenie w sprawie możliwego znęcania się nad zwierzętami podczas targów końskich w Pajęcznie. Dziś będzie pogodnie, przeważnie słonecznie i ciepło. Ważne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Pabianicach. Od dzisiaj niektóre linie tramwajowe i autobusowe zmieniły trasy. Między innymi tramwaj 41. W tym przypadku powodem jest rozpoczęty wczoraj remont torowiska na rondzie lotników lwowskich w Łodzi. Ale są też inne zmiany. W Pabianicach jest nasz reporter Sebastian Dziuda. Sebastianie, co jeszcze nowego w kursach MZ-ek?
9: Dzień dobry. Linie autobusowe 7 i 265 dziś wróciły na swoje normalne trasy i będą kursować ulicą Piłsudskiego. To z uwagi na zakończenie remontu jezdni i przebudowy przystanku w tym miejscu. Tym samym tymczasowy przystanek przy ulicy Trauguta został zlikwidowany. Co więcej, zmiany czekają też linię 41, która nie będzie dojeżdżać do Placu Niepodległości. Tramwaje od dziś kursują na skróconej trasie do krańcówki Chocianowice-Ikea. Dla tych, którzy chcą pojechać dalej, do Placu Niepodległości uruchomiono autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
8: Zmiany w rozkładach linii tramwajowej 41 obowiązują tylko w dni robocze między 6 a 18. Rozkład autobusów Z41 został dopasowany do rozkładu tramwajów. Zebrała się kapituła Orderu Orła Białego. Będzie się zastanawiać nad odebraniem prezydentowi Ukrainy tego odznaczenia. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. Ma to być odpowiedź na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. O szczegółach Sylwia Białek.
10: Prezydent Karol Nawrocki mówi wprost, decyzja władz w Kijowie to gloryfikowanie zbrodniarzy. Nie ma wątpliwości, że w takiej sytuacji Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu się nie należy.
11: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
10: Premier Donald Tusk uważa, że reakcja prezydenta Karola Nawrockiego jest zrozumiała. Ja być może inaczej bym zareagował, ale nikt, i mówię tu także do ukraińskich przyjaciół, nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej ani polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię i o przeszłość. Tak mówił premier. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Wołodymyr Zełenski poleciał na szczyt do Londynu przez Mołdawię, a nie z Polski, jak miewało to miejsce wcześniej. Zdaniem komentatorów ma to związek z zaostrzeniem stosunków między Kijowem a Warszawą. Jest to dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami podczas targów końskich w Pajęcznie. 9 maja jeden z uczestników targów bił i szarpał konia. Nagranie z tego incydentu zamieszczono w internecie. Wówczas do prokuratury wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dochodzenie nadzoruje prokuratura rejonowa w Wieluniu. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Przesłuchiwani są świadkowie. Lekarz weterynarii ma obejrzeć zwierzę, które ucierpiało. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik, dalsze decyzje w tej sprawie będą zależały od wyniku tych czynności. Mężczyzna, który miał znęcać się nad koniem podczas targów w Pajęcznie, miał wówczas 3 promile alkoholu w organizmie. Jak się okazało, to dorożkarz z Krakowa po zdarzeniu w Pajęcznie stracił pracę. A za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat więzienia.
12: Więcej na radiowódź.pl.
8: Policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy przestępstw gospodarczych i skarbowych. Według śledczych grupa miała działać na szkodę jednej z firm, a straty oszacowano na prawie 4 miliony złotych. Do zatrzymania doszło na terenie województwa mazowieckiego, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
13: Wśród zatrzymanych są 3 kobiety i 3 mężczyzn w wieku od 35 do 71 lat. 3 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast kolejnym 3 przedstawiono zarzuty związane z kierowaniem jej działalnością.
8: Podejrzanym z najpoważniejszymi zarzutami grozi do 25 lat więzienia. Zatrzymani odpowiedzą też za przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Wobec wszystkich zastosowano dozór policji, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Kolejne wiadomości o 12.
7: +24°C maksymalnie wskażą dzisiaj termometry w Łodzi i regionie. Niebo delikatnie się chmurzy, ale synoptycy obiecują dzisiaj sporo słońca. Wiatr umiarkowany, ciśnienie mamy dość wysokie, 1021 hektopaskali, a jutro jeszcze cieplej w Łodzi i regionie, nawet do 26 stopni, ale deszczowo, a od środy załamanie pogody.
6: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: Ale my się nie załamujemy. Zaraz dowiemy się, gdzie warto kulturalnie spędzić czas, ale najpierw jeszcze odrobina muzyki.

0: Ania Groblińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czas na newsy kulturalne.
2: Czas na kulturę.
1: A zaczniemy od wieści ze Zduńskiej Woli, bo tam kolejny pokaz spektaklu Trzy ćwierci do śmierci. To w filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice. Ten spektakl był już pokazywany, cieszył się dużym powodzeniem, a organizatorzy zapowiadają: zanurzymy się wspólnie w scenerię dawnej karczmy, zawieszonej gdzieś między snem a jawą. Zobaczycie anioła spierającego się z diabłem o ludzką duszę i sami rozstrzygniecie, czy to tylko majaki pochucznej nocy, czy może jednak ważna przestroga. Jeśli myślicie, że kultura staropolska jest sztywna, niezrozumiała i przestarzała, przyjdźcie na spektakl Trzy ćwierci do śmierci. A obejrzą ten spektakl dziś o 17:00 ci, którzy pobiorą bądź pobrali już bezpłatne wejściówki w sekretariacie właśnie filii na osiedlu Karsznice albo w MDK-u Ratusz. A w Łodzi wydarzenia związane z tegorocznym fotofestiwalem, który co prawda rozpoczyna się dopiero 18 czerwca, ale już pierwsze wydarzenia na przykład w sekcji spin-off się odbywają. Sekcja spin-off, czyli to są oddolne inicjatywy, które festiwal zakwalifikował do tego, aby objąć swoją marką. I tak w galerii BiblioArt Politechniki Łódzkiej dziś otwarcie wystawy Abstrakcja rzeczywistości. To ciekawy tytuł, bo no, albo abstrakcja, albo rzeczywistość. Ale autorzy pracy, czyli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Analog oraz dydaktycy z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, a także ze Szkoły Filmowej, z Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej, zapowiadają, że bardzo często zacierają się granice między rzeczywistością i abstrakcją. Kiedy przyglądamy się fragmentom rzeczywistości, to nagle one stają się abstrakcją. I z kolei, kiedy długo medytujemy nad abstrakcją, to ona może tam ujawnić odniesienia do realnego świata. Ciekawie zapowiadają się te fotograficzne gry. Otwarcie o godzinie 16 w galerii BiblioArt Politechniki Łódzkiej. To jest ulica Wulczańska 223. I także w ramach sekcji spin-off dzisiaj w Domu Literatury performance Julii Chodorowskiej Matka. Tak jest zatytułowane i to jest historia o rozstawaniu się z matką. Bardzo ważną rolę w tym działaniu artystycznym odgrywa kolor niebieski. Autorka, artystka deklaruje: niebieski to kolor mojej mamy. Ona mieszkała w niebieskim pokoju z niebieskim materacem. Później w swoim dzieciństwie miała sypialnię z niebieskimi ścianami, łóżkiem i szafami. Stąd właśnie ta rola niebieskiego. W spektaklu, a właściwie nie spektaklu, to będzie performance, działanie artystyczne o godzinie 19 w Domu Literatury w Łodzi przy ulicy Roosevelta 17. No i przy tej okazji warto powiedzieć, że poza spin-offem, poza programem głównym mamy także program Miasto, arcyciekawy, i w tym roku najbardziej chwalą się organizatorzy, że będzie można w ramach tego programu obejrzeć ikoniczne kadry kronikarza Ameryki, czyli Filipa Montgomery'ego, ale i tajwańskie kino w zabytkowym basenie Imka, czy twarze więźniarek reżimu w instalacji Saszy Weliczko. To jeszcze przed nami, natomiast już w ramach programu Miasto można oglądać wystawę w kamienicy Hilarego Majewskiego, Halucynacje obrazu, polska fotografia po AI. Czyli ciekawe bardzo tematy podjęte i tutaj chodzi o to, że kurator Adam Mazur zebrał twórców, którym sztuczna inteligencja nie jawi się jako zagrożenie, ale pole krytycznego eksperymentu. A zatem polecamy również te wystawy dziś otwierane albo już czynne. I na zakończenie krótko o tym, że dzisiaj pokaz zamknięcia przeglądu Głosy Równości, zorganizowanego przez Kino Charlie i Fabrykę Równości, będzie można obejrzeć polski film dokumentalny Bad Poles o godzinie 18:30 i spotkać się z reżyserką tego filmu, Kamilą Ćwiklińską, a także z jednym z bohaterów, Frankiem Brodą. To w Kinie Charlie.
0: No to zapraszamy.

Ależ było głośno i energetycznie. W studiu imienia Henryka Debicha zagrał wczoraj młody warszawski kolektyw Węże. To kolejny z jubileuszowych koncertów Radia Łódź w ramach obchodów 95-lecia. Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć na naszym portalu radiołódź.pl, a relacje dostępne są w naszych mediach społecznościowych. Zachęcam do śledzenia. A z okazji 95-lecia Radia Łódź cały czas organizujemy przeróżne aktywności. Współpracujemy też z lokalnymi producentami. Dzięki temu powstało m.in. ciastko Radiość czy radiościowe lody. Polecamy skosztować i podzielić się z nami wrażeniami. Szczegóły można znaleźć na radiołódź.pl, tam też wszystkie najnowsze wiadomości, ale polecam również przy tej okazji naszą aplikację mobilną. Warto zainstalować ją w swoim telefonie, żeby być na bieżąco. Można nas tam również wygodnie posłuchać.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
2: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka, najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: Z tego, co Państwo piszecie w mailach, poniedziałki dają się lubić, a na potwierdzenie Krzysztof Zalewski.

0: Poniedziałek da się lubić. To przecież tylko 17 godzin do wtorku i 18 kaw do normalnego funkcjonowania, napisała pani Kasia. No coś w tym jest. A my po godzinie 12, czyli za około niecałe pół godzinki, zapraszamy tradycyjnie na magazyn To jest temat. Ze mną w studiu Marcin Mendelbaum.
1: Dzień dobry. Ja liczę te godziny. Trochę tak? Mniej zostało do wtorku.
0: Teraz już pewnie mniej, pani Kasia napisała.
1: 12 z hakiem, bym powiedział.
0: No, bardzo możliwe. No tak, 17 godzin, czyli musiał przyjść ten mail po prostu wcześniej. Mhm. Ja go teraz odczytałam. Marcinie, nie czepiaj się. Proszę, opowiedz nam lepiej, co będzie dzisiaj w magazynie To jest temat.
1: Wiesz, ile osób zostało zatrzymanych w ubiegłym roku za jazdę bez prawa jazdy?
0: Nie mam pojęcia.
1: W całej Polsce blisko 30 tysięcy osób postanowiło, że to takie wow, słabe.
0: Niesamowite. Nie, w życiu bym takiej liczby nie obstawiła.
1: 30 tysięcy osób. Co więcej, ponad 77 tysięcy osób miało w zeszłym roku zatrzymane prawo jazdy. Czyli to też jest dana, która naprawdę robi wrażenie. A dzisiaj porozmawiamy o tym, że nie będzie można redukować punktów karnych. Mm-hmm. A właściwie już nie można, bo 3 czerwca weszły te przepisy. Przynajmniej za te najcięższe przestępstwa nie będzie można ich zredukować, bo takie szkolenie było możliwe. 6 punktów można było sobie zredukować, płacąc za kurs. Niemałe pieniądze, wiadomo, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na tym zarabiały. Teraz zarabiać nie będą. No ale pytanie, czy w związku z tym, że nie będzie można redukować tych punktów, będzie bezpieczniej na drogach? Ja mam wątpliwości.
0: Ja też, ale zaskoczyłeś mnie faktycznie.
1: Skoro
0: tą
1: tyle
0: liczbą
1: osób jeździ bez prawa jazdy, to dlaczego mieliby się tym zupełnie przejmować, że teraz nie będą redukować punktów?
0: Też mam niestety takie przekonanie, no ale miejmy nadzieję, że może do kogoś to jednak trafi. Zastanawia mnie, czy w tych 30 tysiącach jest też młodzież, która jeszcze tego prawa jazdy nie zrobiła.
1: Znaczy to jest tak, że 30 tysięcy osób zostało zatrzymanych bez prawa jazdy. Nieważne, czy nie zrobili,
0: czy po prostu,
1: czy na przykład mieli zabrane prawo jazdy. To po prostu 30 tysięcy osób.
0: To jest naprawdę przerażająca liczba. No dobrze, zapraszamy po godzinie 12. Ten temat zostanie poruszony. Będzie można zabrać głos również i do nas zadzwonić. Marcinie, przypomnij numer telefonu.
1: 606 78 78 78. Będzie można napisać studio@radiołódź.pl.
0: Dokładnie tak. Można już nawet pisać. To Marcin po godzinie 12 przeczyta te wiadomości. Może nie z 5-godzinnym opóźnieniem jak ja.
1: Nie, troszeczkę szybciej. Z 10-minutowym.
0: No to zapraszamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Dzięki Państwa wiadomościom wiem już, że poniedziałki dają się lubić. Bardzo za to dziękuję. Od razu mi lepiej. No i obiecywałam nagrody naszym aktywnym słuchaczom, dlatego wręczam podwójne zaproszenia do Teatru Nowego na spektakl Ślubu nie będzie. I te zaproszenia trafiają dzisiaj do pana Michała i pana Tomasza. Szczegóły już wysłałam w mailach. A po godzinie 13 będzie kolejna okazja na zaproszenia. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Po 13 stery przejmuje Patryk Lewy i jestem przekonana, że coś tutaj dla Państwa przygotuję.

0: zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Błażej Król i Głodne dusze w Radiu Łódź. A ja przypominam, że zbliżają się wakacje, jeżeli ktoś nie pamięta. I w naszym radiu można wziąć udział w specjalnych półkoloniach Akademia Młodego Radiowca. Dwa turnusy w te nadchodzące wakacje będzie można spędzić w wyjątkowy sposób ten wolny czas. Będzie można poznać tajniki pracy radiowca, dziennikarza, nauczyć się poprawnej emisji głosu i dykcji. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, dotyczy to głównie dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat, to serdecznie zapraszamy. Szczegóły można znaleźć oczywiście na naszej stronie radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
13: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
12: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
15: 12 na zegarze.
16: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
17: We wiadomościach akt oskarżenia w głośnej sprawie o uwięzienie i znęcanie się nad poszkodowanym, majątki parlamentarzystów z regionu łódzkiego i policyjne podsumowanie zdarzeń drogowych z długiego weekendu. Do wieczora będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jest to akt oskarżenia w sprawie osób, które miały uwięzić w Łodzi 37-latka i znęcać się nad nim. Mężczyzna uciekł oprawcom, wyskakując oknem na ulicę Pietrzkowską. Do tych zdarzeń doszło w listopadzie ubiegłego roku. Poszkodowany przez 3 dni był przetrzymywany i torturowany przez 3 osoby, które chciały wymusić od niego pieniądze. Z okna wyskoczyły, by ratować życie, mówił wówczas rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
18: Przywiązali go do krzesła, usiłowali odciąć mu palec, dźgali go nożem, jak również bili oraz grozili. W pewnym momencie przynieśli do lokalu również palec, którego zamierzali wobec niego użyć. Mężczyzna przestraszył się tego i szukał możliwości ucieczki z lokalu. Wtedy właśnie wyskoczył przez okno na ulicę Piotrkowską.
17: 3 osoby, 2 mężczyzn i kobieta, są oskarżone o pozbawienie poszkodowanego wolności, spowodowanie obrażeń i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Grozi im do 10 lat więzienia. 2 innych mężczyzn, którzy byli świadkami zdarzenia, usłyszało zarzut niepoinformowania o tym organów ścigania. Im grozi do 3 lat. Udaremniono przemyt tony heroiny do Polski. Szacowana wartość narkotyku to ponad 200 milionów złotych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi o największej antynarkotykowej operacji od ponad dekady. W tej sprawie polskie służby współpracowały z międzynarodowymi. Marcin Kierwiński podkreślił, że polskie służby skutecznie walczą z przemytem narkotyków. W tym roku zabezpieczyły już ponad 83 tony substancji niedozwolonych i zlikwidowały 49 laboratoriów.
19: Ale mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
17: Do operacji doszło kilka tygodni temu, do dzisiaj trwały jeszcze czynności procesowe. Znamy najbogatszych posłów w województwie łódzkim. Nasz reporter Michał Dąbrowski przeanalizował oświadczenia majątkowe parlamentarzystów z regionu i sprawdził, kto ma najwięcej pieniędzy i nieruchomości.
5: Najwięcej nieruchomości z posłów łódzkiego ma była siatkarka Małgorzata Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej z Łodzi. To kilkanaście nieruchomości o powierzchni od 30 kilku do ponad 130 metrów kwadratowych. Jak mówi Radio Łódź posłanka Niemczyk, mieszkania kupiła jeszcze w czasie kariery sportowej jako zabezpieczenie emerytalne.
20: Większość zawodników w naszym kraju pracuje na kontraktach i na umowach zlecenie i nie są od nas odprowadzane składki ZUS-owskie.
5: Najwięcej warte są z kolei nieruchomości Joanny Lichockiej z Prawa i Sprawiedliwości. Mowa o niemal 15 milionach złotych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: A którzy z łódzkich posłów mają najmniejszy majątek? O tym będziemy mówić jeszcze dziś w wiadomościach Radia Łódź.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Długi weekend na drogach regionu był w miarę bezpieczny. Policjanci garnizonu łódzkiego od czwartku do niedzieli pilnowali porządku na drogach. Jak mówi Radio Łódź komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji, nadal najpoważniejszymi problemami były nadmierna prędkość i jazda na podwójnym gazie.
22: Z ruchu wyeliminowano 76 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Doszło do 27 wypadków drogowych, jedna osoba zginęła, a 36 zostało rannych.
17: Wypadków i poszkodowanych było nieco mniej niż w ubiegłoroczny długi weekend czerwcowy. Maja Chwalińska wróciła z Paryża. Na warszawskim Okęciu finalistkę tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open powitały dziesiątki kibiców chcących zdobyć autograf lub zrobić sobie zdjęcie. Było na to zaledwie kilkanaście minut, bo Maja Chwalińska została szybko przeprowadzona do samochodu i odjechała z lotniska. Kibice mocno przeżywali występy Mai w Paryżu i witając ją w Warszawie cieszyli się razem z nią.
23: Wszyscy się zebraliśmy tutaj w jednym miejscu, w jednym celu i wszyscy chcemy Mai naszej podziękować.
24: Bardzo się cieszymy wszyscy. Bardzo jestem dumna z Mai, że tak troszeczkę nagle wypłynął ten talent, ale myślę, że to się nie skończy na jednym takim spektakularnym zwycięstwie.
25: Miesiąc temu jeszcze nie słyszałem o pani Mai, natomiast no, teraz słyszę o niej chyba cały świat.
26: Te skróty, te lobby, to wszystko. Nie obawiajmy się, że ona nie pójdzie dalej.
17: Maja Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki udziałowi w ostatnim etapie French Open przesunęła się ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek. W finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Kolejne wiadomości o 13:00.
15: Dziś 24, jutro 26 stopni, ale od środy, z tego co widzę w prognozach, już niższe wskazania. Więcej opadów. Już jutro może popadać w Łodzi i regionie. Dzisiaj raczej słonecznie, chociaż co jakiś czas niebo się chmurzy. Ciśnienie delikatnie spada, ale nadal jest dość wysokie. 1020 hektopaskali aktualnie. Pięć minut po godzinie 12:00. Ja już Państwu dziękuję za te trzy wspólne godziny i jakoś chyba bardziej już te poniedziałki lubię. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, a już za chwilę to jest temat i Marcin Mendelbaum.

0: To jest temat.
1: Marcin Mendelbaum, dzień dobry. Poniedziałek, 8 dzień czerwca, prawie 10 minut po godzinie 12. Dzisiaj będzie o tym, czy to kolejny bat na kierowców, którzy mają za nic przepisy ruchu drogowego, czy obowiązujące od 3 czerwca przepisy poprawią bezpieczeństwo na polskich drogach. Bo od 3 czerwca nie można już redukować wszystkich punktów karnych. Do tej pory możliwe to było po przejściu specjalnego szkolenia w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Zredukować można było 6 punktów raz na pół roku. Szkolenie oczywiście kosztowało. Co się zmieniło? Kierowca, który teraz złapie punkty za prowadzenie auta na przykład pod wpływem alkoholu albo znacząco przekroczy dopuszczalną prędkość, nie będzie mógł zredukować takich punktów. Lista wykroczeń, za które nie będzie można redukować, jest długa, no ale pytanie, czy poprawi to bezpieczeństwo. I o tym za chwilę porozmawiam z gościem, ale wcześniej posłuchajmy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Michała Gogolewskiego.
2: Aktualnie obowiązuje nowe rozporządzenie, które nie pozwala za wszystkie naruszenia w przepisach ruchu drogowego redukować punktów karnych w postaci szkoleń, które organizują WORD-y na terenie całego województwa. Nie można zredukować punktów karnych za najcięższe, czyli tym samym najbardziej niebezpieczne wykroczenia w ruchu drogowym, takich jak znaczne przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy pojazdowi, czy pieszemu, omijanie, czy też wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej i tym podobnych. Dotychczas osoby kierujące, gdy zgłaszali się do nas, takie szkolenie można było odbyć raz na pół roku, obejmowało 8 godzin zajęć teoretycznych oraz ćwiczenia na placu manewrowym hamowania awaryjnego i takie szkolenie redukowało 6 punktów karnych, można było je odbyć raz na pół roku. Dziś oczywiście można je odbyć, natomiast nie za wszystkie wykroczenia te punkty karne będą odliczane.
3: Najczęściej z jakimi wykroczeniami przychodzili do Was kierowcy, którzy chcieli te punkty zredukować?
2: No właśnie z reguły to były osoby, które dopuściły się naruszeń za te przestępstwa, nazwijmy to cięższe, czyli te, które nakładały jedno, dość sporą liczbę punktów karnych, a nie kilka i te punkty się sumowały. Więc myślę, że dla tych kierujących no, nadszedł czas refleksji i być może zmiany nawyków i zachowania, jeżeli chodzi o poruszanie się na drogach.
3: A jak do tej pory to wyglądało, jeśli chodzi o dostępność właśnie takich kursów edukujących punkty? Czy z uwagi na tą zmianę przepisów wy będziecie tą liczbę takich spotkań zwiększać czy zmniejszać?
2: Zawsze nasz dział szkoleń był otwarty na zapotrzebowanie. W ostatnim czasie prowadziliśmy około 5-6 kursów miesięcznie w jednostce łódzkiej. Z uwagi na zmianę hipotetyczną przepisów była większa ilość chętnych od 7 do 8, a 2 dni przed zmianą tych przepisów mieliśmy 2 dziennie. Będziemy na bieżąco reagować na zapotrzebowanie i będziemy otwarci na to szkolenie.
3: Pana zdaniem to jest dobra zmiana?
2: Uważam, że większość kierowców będzie musiało zweryfikować swoje zachowania i świadomość tego, że nie będą mogli zredukować tych punktów karnych za niektóre wykroczenia, powinno spowodować, że na drogach powinno być bezpiecznie.
1: Z Michałem Gogolewskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, rozmawiał Kacper Józefowicz. Nasz numer telefonu dla słuchaczy 606 78 78 78. Adres poczty elektronicznej to oczywiście studio@radiolodz.pl. Zapraszam do dyskusji, czy takie punkty, a właściwie niemożliwość ich zredukowania spowoduje, że na polskich drogach będzie bezpieczniej, czy nadal ci, którzy popełniają wykroczenia, będą mieli za nic i będą jeździć i szaleć po polskich drogach. Czekam na Państwa opinię w tej sprawie, a w studiu gość, psycholog transportu MPK Łódź, Karolina Ilska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: No właśnie, czy będzie bezpieczniej na drogach, jak już nie można zredukować punktów? Czy opamiętają się ci kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy?
4: No myślę, że to czas pokaże, jak to zadziała. Aczkolwiek chyba tutaj historia pokazuje, że kary działają dość dobrze. Znaczy, że odnoszą jakikolwiek skutek, że tutaj po prostu widać jakieś efekty tych działań. No ale pewnie nie na wszystkich.
1: No właśnie, zobaczymy. Nie na wszystkich. Bo jak ja, przygotowując się do tej dzisiejszej audycji, sprawdzałem ile osób jest zatrzymywanych bez prawa jazdy, albo ile w ogóle traci prawo jazdy, to włos na głowie się jeży, bo tylko w 2025 roku w całej Polsce policja zatrzymała prawie 78 tysięcy praw jazdy. Gdzieś tam ktoś szybko przeliczył, że to jest 200 osób dziennie traci prawa jazdy. To jest jakaś w ogóle niewyobrażalna liczba. Skąd się bierze, że kierowcy nie respektują przepisów? Pani jako psycholog transportu to widzi i może wyciągnąć jakieś wnioski.
4: No nie tylko jako psycholog, ale jako również kierowca, który się na co dzień porusza po drogach, to myślę, że tutaj przede wszystkim jest taka ogólna kultura jazdy, która panuje w Polsce.
1: Właśnie w Polsce.
4: Tak. Bo się okazuje, że ci sami kierowcy wyjeżdżając za granicę nagle zaczynają się stosować do przepisów, przypinają pasy, tak? Jak tylko przekroczą granicę, to nagle pasy są zapięte.
1: I jak widzą 50, to jadą 50, albo nawet troszeczkę mniej.
4: Zgadza się.
1: No to skąd się to bierze, że w Polsce pozwalamy sobie na więcej?
4: Myślę, że ze skali tego łamania przepisów, no bo te statystyki pokazują te osoby, które w ogóle zostały złapane. A pozostałe osoby,
1: no pytanie, które nie zostało złapane.
4: Mają przepisy, bo te statystyki byłyby dużo, dużo większe. No i się okazuje, że jak chciałoby się jechać zgodnie z tymi przepisami, to nawet aż ludzie się denerwują dookoła, tak?
1: No, daleko nie muszę szukać. Dzisiaj miałem taką sytuację, ulica w centrum miasta, może nie w centrum miasta, po prostu w mieście. Ograniczenie do 40 km na godzinę i jadę te 40 km na godzinę. I co ciekawego, za mną jedzie człowiek, który nie dość, że siedzi mi na zderzaku, to jeszcze na mnie trąbi, że jadę za wolno. No więc pytam się, skąd się to wzięło? Skąd się biorą takie rzeczy, że kierowcy nie respektują przepisów? Dlaczego tak się dzieje? I czy te punkty karne, to, że nie będzie można ich redukować, spowodują, że no, będzie bezpieczniej na polskich drogach?
4: Znaczy to wygląda w ten sposób, że w trakcie kursu prawa jazdy każda Elka jeździ zgodnie z przepisami. Tak, nie przekracza prędkości, jeżeli jest 40.
1: Czyli co, każdemu kierowcy Elkę na dach?
4: To jedziemy 38. A potem jak już się to prawo jazdy ma, zresztą mi nawet sam instruktor, pamiętam, że mówił w trakcie kursu prawa jazdy, no że teraz musisz się stosować do przepisów, a jak już zrobisz prawo jazdy,
1: aha,
4: no to...
1: instruktor też miał takie podejście.
4: Tak, tak, to już będzie się można dostosowywać do reszty kierowców. No i rzeczywiście, jak ktoś to prawo jazdy robi i zaczyna jeździć wśród pozostałych kierowców, którzy jednak jeżdżą zawsze szybciej, no bo większość jednak jedzie szybciej, tak, niż przeważnie, niż jest to dozwolone, no to gdzieś się nabywa tych złych nawyków, można by to tak ująć, nie? A że często się spieszymy, chcemy coś szybciej, no to jeżeli można szybciej, no to jednak staramy się podgonić i uczymy się złych rzeczy, tak by to można było ująć.
1: Pan Rafał, który do nas napisał na studio@radiowodz.pl, ma taki pomysł, że być może jeszcze większym batem na kierowców, którzy łamią przepisy, byłoby to, żeby wprowadzić płatność mandatu na miejscu bez odroczenia. Czyli trzeba byłoby od razu zapłacić, a nie tak jak to bywa, że tam za 7 dni albo za 30 sobie niektórzy płacą. Czy rzeczywiście wtedy byłaby taka możliwość, że mniej byłoby tych wykroczeń na drogach?
4: Ciężko powiedzieć, gorzej, jeżeli by ktoś został złapany dzień przed wypłatą, tak? I nie miał tych środków na koncie.
1: Ale to może by się zastanowił, skoro nie mam środków na koncie, to sobie nie pozwalam na to, żeby na obszarze zabudowanym, gdzie jest 50, w obszarze zabudowanym, gdzie jest 50, jechać na przykład 70.
4: No być może odniosłoby to jakiś skutek.
1: Z tego co wiem, to za granicą chyba tak jest, że trzeba zapłacić od razu, można płacić ewentualnie kartą, ale no to jest ta nieuchronność kary. Może tu jest problem. Może nie chodzi o to, że punktów nie będzie można redukować, ale ta nieuchronność kary, która gdzieś jest czyha na kierowcę.
4: Znaczy raczej, jeżeli już mamy coś do zapłacenia, to jakąś drogą trzeba to będzie zapłacić, tak? No faktem, jeżeli by się to zrobiło od razu, być może by to odniosło skutek, no ale jednak są ściągane te należności od tych ludzi, którzy gdzieś zawinili. Ale też a propos zagranicy, no to tam, gdzie ludzie rzeczywiście tych przepisów przestrzegają, gdzie są kraje, gdzie ludzie się stosują do przepisów, to się okazuje, że nawet tego przepisu się trochę nie da złamać, bo wszyscy dookoła nas na przykład jadą 50. I co mam wtedy
1: zrobić? No tak, trudno no, będzie.

0: kierowanie pojazdem po alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, poważne naruszenia dotyczące pieszych, przekroczenie prędkości o co najmniej 30 km na godzinę i wielu wykroczeń związanych właśnie z nieprawidłowym wyprzedzaniem. A przy telefonie pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja tak pozwolę sobie tylko leciutką dygresję na temat tego niemożliwości redukcji punktów karnych. Pan rektor dobrze wspomniał, że my kierowcy polscy, którzy wyjeżdżają za granicę na Anglię, potrafią jechać 50 na Słowacji, 50 w Czechach. No moim zdaniem różnica ciągle tkwi w wysokości mandatów. Jeżeli te mandaty byłyby w innej walucie, to myślę, że w Polsce też by się udało te wykroczenia zmniejszyć. No bo biorąc pod uwagę wykroczenie 100 zł, za jakieś wykroczenie w płacie 100 zł, a już za granicą 100 euro, no to troszeczkę inaczej boli.
0: Ale... Według pana na przykład to, że nie będzie można zredukować tych punktów, nie wpłynie na to, że zrobi się trochę bezpiecznie?
1: Nie. Myślę, że nie. Bądź będzie to jakiś promil, nie zmieni to radykalnie tego, co w tej chwili się dzieje na drogach.
0: A w ogóle powinna być taka możliwość, żeby redukować te punkty, czy jednak trzeba czekać rok od chwili zapłacenia mandatu i dopiero wtedy one same się zredukują? Nie uważa pan, że trochę wychodzimy z dobrą ręką?
1: Ciężko mi zabrać głos w tej sprawie. Ja nie ukrywam się, że prawo jazdy mam od 30 lat i niejednokrotnie, że tak powiem, nabiłem sobie konto dosyć dużą ilością punktów. Część przez głupotę, część przez brawurę, no bo to wiadomo, za przekroczenie prędkości, ale niestety nigdy nie skorzystałem z tej redukcji punktów karnych z tego względu, że przez następny rok jeździłem przepisowo i stwierdziłem, że nie potrzebuję tego redukować tych punktów karnych. Wytrzymam ten rok jeżdżąc z przepisami, bo po roku wiadomo, te punkty się kasują. Więc jakoś nie było mi potrzebna ta
0: Czyli może jest jakiś bacik, bo skoro pan mówił, że jeździł pan przez rok bezpieczniej, to znaczy, że jeżeli teraz nie będzie możliwości zredukowania tych punktów, no to trzeba mieć nadzieję, że taki kierowca, który gdzieś tam zbliża się do tej granicy 24 punktów, no przez ten rok przynajmniej będzie jeździł bezpieczniej.
1: Bardzo prawdopodobne, oczywiście. Natomiast jeżeli by dostał 5000 zł mandatu za przekroczenie prędkości, to też by go na chyba na dłuższy okres czasu nauczyło jakieś pokory.
0: Pytanie, czy dla 5000 zł to jest dla jednego pewnie duża kwota, dla innego to nie jest duża kwota. I też gdzieś słyszałem propozycję, żeby skorzystać z modelu skandynawskiego, z fińskiego, żeby procentowo w zależności od dochodów płacić mandaty.
1: Dokładnie tak, w Szwajcarii jest bardzo podobnie i to jest bardzo dobry system i okazuje się, że ludzie posiadający auta za miliony euro jeżdżą przepisowo, bo kara jest współmierna z tego wykroczeniem, a w Polsce no, mając samochód za dosyć dużą kwotę, dostając 300-500 zł mandatu, to chyba nie da się tego poczuć.
0: Być może tu jest problem. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za głos w dyskusji. Zapraszam 606-78-78-78. To jest nasz numer telefonu, adres poczty elektronicznej bez zmian studio@radiowodz.pl. Słuchacz ma wątpliwości. Czy to rzeczywiście to, że nie będzie można redukować tych punktów spowoduje, że będzie bezpieczniej na drogach? Tak może być?
2: Może tak być. Znaczy myślę, że to naprawdę bardzo zależy od osoby, że na jedną osobę to podziała. I rzeczywiście już też zresztą takie osoby, które zgłaszały się do tej pory na szkolenia, to mówiły, że duża ilość tych punktów jednak gdzieś tam już sprawia, że to się po prostu nie opłaca łamać te przepisy i że nawet te 1000 zł wydane na szkolenie, no to już jest jakimś takim zachętą do tego, żeby tych przepisów nie łamać. No ale będą osoby, które jednak będą odporne pewnie. Pewnie jakieś jednostki też się takie znajdą.
0: No, skoro wszystko jest zależy. 30 tysięcy osób zatrzymywanych bez prawa jazdy, na pewno część nigdy nie dostała takich uprawnień, ale część to są ci, którzy utracili te uprawnienia, a i tak mimo wszystko wsiadali za kierownicę i dalej prowadzili samochody. Pan Tomasz na linii. Panie Tomaszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie. To co, pomoże to, że nie będzie można redukować punktów?
3: Znaczy przede wszystkim uważam, że to jest złe rozwiązanie.
0: Dlaczego?
3: Podam powiedzmy na swoim przykładzie, jestem kierowcą zawodowym, który na co dzień po prostu w taki sposób żyje. I to nie to, że po prostu, nie wiem, ja przeginam jakieś przepisy czy cokolwiek innego, tylko po prostu no to wszystko się tak drastycznie zmienia, że no na daną chwilę, jako na daną chwilę, nie wiem, ktoś nas nagra telefonem i za byle gówno, za przekroczeniem mamy mandaty i tym podobne. Co sytuacje tego typu, nie ukrywam, bo miałem też takie sytuacje, między innymi dlatego, że jeżdżę czterolotką, że po

0: w ostatniej chwili mi się zapaliło gdzieś światło, powiedzmy, pomarańczowe, już na wysokości, powiedzmy, kabiny, gdzie ja nie mam możliwości wyhamowania, już nie wspomnę
1: tak,
0: o tym,
1: ktoś
0: że
1: pana nagrał.
0: Tak, już nie wspomnę o tym, że powiedzmy ciężarówko, gdzie są dużo większe rozmiary, gdzie jest dużo większa droga hamowania, gdzie po prostu nie wiadomo, co się z tym ładunkiem stanie, czy się nie przemieści, czy co, czy jak, bo i w osobówce może być podobnie. Więc uważam, że przede wszystkim, no, w jaki sposób dążą do tego, żeby cokolwiek zmienić, ale troszeczkę w niepoprawny sposób, a druga sprawa, no, w ogóle to wszystko moim zdaniem jest troszkę nie halo, bo przepisy się zmieniły bardzo ostro, punktacja się podniosła makabrycznie, to chyba tylko z tego, co wiem, to jedno wykroczenie nie wzrosło z ilości punktów w ogóle, a tak to nawet, nie wiem, powiedzmy, kiedyś było zapasy 2 punkty, w tej chwili mamy 5, więc limit tych 24 punktów to jest po prostu jakaś makabra i tym podobne. Ja w życiu też nigdy osobiście nie zbijałem punktów, ale miałem na przykład w zeszłym roku kolizję, gdzie dostałem 10 punktów, no i osobiście poszłem je skasować, ponieważ w tym momencie, no, ja już, nie wiem, miał jeden przyjazd na czerwonym świetle, to automatycznie tracę prawo jazdy, bo wtedy jest komplet 25 punktów.
1: Panie Tomaszu, dziękuję bardzo, bo trochę teraz gorzej z jakością połączenia. Mam nadzieję, że kiedyś uda się jeszcze porozmawiać. Dziękuję bardzo. 606 78 78 78, no, czyli mamy drugą stronę. Kierowca zawodowy. On narażony na punkty jest bardziej. Prawo jazdy jest mu potrzebne do życia. Owszem, zdarza się, bo nie ma chyba takiej osoby, która nie popełnia błędów na drodze. No chyba, że ta, która nie jeździ. No ale właśnie... Czy to powinno też obowiązywać kierowców zawodowych, że oni nie mają tej redukcji punktów? No bo tak jak tutaj słyszeliśmy, on, kierowca zawodowy, podjeżdża zestawem ciężarowym pod światło, ktoś go nagra, no i później punkty lecą i dość szybko może te 24 uzbierać.
2: To prawda, aczkolwiek tutaj zostały te przepisy zaostrzone do takich naprawdę już poważnych wykroczeń, tak? Nie chodzi tutaj o zapięcie pasów, czy nie zapięcie, tylko o nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, tak? Czyli tutaj mamy takie
1: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takie dość poważne, czy używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu, czy na przykład zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej. No myślę, że zawodowy kierowca tego nie zrobi.
2: Dokładnie, więc tutaj mamy takiego grubszego kalibru, by można było powiedzieć, wykroczenia, więc mi się wydaje sensowne, żeby akurat tutaj zaostrzać. Tutaj to, o czym mówił słuchacz, no to właśnie pokazuje tą bezlitosność systemu, tak? No bo każdy system będzie miał jakieś swoje ofiary i być może oberwie się komuś, kto pomimo wszystko chce jeździć bezpiecznie i zachowuje się w bezpieczny sposób. No ale to jest niestety nieuniknione, jeżeli zaostrzamy jakiekolwiek przepisy. To samo jest z tą zieloną strzałką, tak? Że zatrzymujemy się, widzimy, że ona jest zielona,
1: mało
2: że się
1: kto
2: świeci.
1: Mało kto się zatrzymuje, bo to...
2: No to swoją drogą, ale jeżeli już byśmy chcieli być tak naprawdę bardzo przepisowi, no to zatrzymamy się, rozejrzymy się, okaże się, że nic nie jedzie, że nam się strzałka pali, a w momencie ruszenia na przykład ona gaśnie.
1: Tak, a my już tego nie widzimy. Posłuchajmy, co w tej sprawie do powiedzenia ma pan Dariusz. Dzień dobry, panie Dariuszu.
3: Dzień dobry. Przepisy się zaostrzyły. Z jednej strony dobry podpunkt, czyli udzielenie pomocy, jeśli jesteś świadkiem naocznym lub świadkiem tak zwanym dojazdowym. Widzisz pojazd, który udziela tejże pomocy. To super. Brawa dla rządu. To powinno być już dawno wprowadzone, żeby odciążyć pracę kolegów, koleżanek z ratownictwa medycznego, ze wszystkich pionów. Nie mówimy tu o ratownictwie drogowym, wyjazdowym, ale i tak zwanych tutaj przy plażach, przy woplach. Nie będę tu wszystkich wymieniał. Do czego zmierzam? Ostatnio jadąc, no dobrze się zatrzymałem, udzieliłem pomocy człowiekowi, który zemdlał. Niestety kilka samochodów przejechało, ta znieczulica jest. Dwa, wymuszanie wjazdu na rondo. Przepis mówi stanowczo, jak się zachowujemy w ruchu okrężnym. Proszę przykład Niciarniana CKD. Zobaczcie, co się tam dzieje. Czyli edukować, karać, edukować, karać. I ja jestem za tym. I powiem na koniec, że ja przymierzam rocznie 52 tysiące kilometrów. Jeżdżę 32 lata i do tej pory zarobiłem może 200 zł za jakieś tam bzdury z fotoradarów gminnych, których nie ma. I żadnych punktów. Można. No niestety.
1: Panie...
3: Uczymy się cierpliwości i empatii za kółkiem, kochani, a nie agresji, trąbienia i skakania z pasa na pas, jak to jest w tej naszej Łodzi. Jak mamy trzy pasy, na Piłsudskiego czy Rokicińskiej, to trzeba skakać sobie jak ta rusałka w prawo, w lewo. No, no.
1: Panie Dariuszu, dziękuję bardzo za komentarz w tej sprawie. Miłego dnia życzymy. A pani słuchaczka, tak, no słuchaczka, podpisała się słuchaczka, napisała tak. Moje zdanie w tym temacie jest takie. Ogarnia mnie strach, jeżdżąc po naszych drogach. Nigdy nie wiadomo, kto i w jakim stanie jedzie za nami lub z naprzeciwka. Poza tym brawura i nieliczenie się z innymi użytkownikami. Nagminnie jeżdżący kierowcy, którzy mają zabrane prawo jazdy. A za granicą takich piratów powstrzymuje tylko wysokość mandatu. Niestety na niektórych bezmyślnych kierowców nic nie działa. Psycholog transportu sprawdza przydatność takiego delikwenta, kandydata na kierowcę do tego, żeby był kierowcą. Czy już podczas takiego spotkania można wychwycić, że ktoś nie powinien siadać za kierownicą?
2: Oczywiście, że tak. No staramy się. Mhm. Nie, to nie jest tak, że się nie mylimy, tak? Bo pomyłki się jak najbardziej zdarzają. No ale już mamy też wypracowane z obserwacji takie czerwone flagi, można powiedzieć, które gdzieś potem...
1: A co jest tą czerwoną flagą?
2: No nie wiem, czy mogę wszystko
1: mówić. No dobrze,
2: mówić.
1: To nie będziemy mówić, jeśli nie ma, to niech wyjdzie na takich spotkaniach.
2: Ale to, co jest na pewno ważne, to co mi tak przychodzi do głowy, to taka umiejętność dostosowywania się do zasad panujących w społeczeństwie. Bo wyjeżdżanie na drogę to jest jedno wielkie dostosowywanie się, tak? Mamy przepisy, mamy innych uczestników ruchu, którzy nie zawsze tych przepisów przestrzegają, tak? Jeżeli ktoś nam nagle wbiega w niedozwolonym miejscu, to wiadomo, że my się musimy tak dostosować do tej osoby, żeby zadbać też o jej bezpieczeństwo, pomimo że ona zachowuje się nieodpowiedzialnie. Mamy różne ograniczenia w ruchu, jakieś remonty dróg, zmiany organizacji ruchu, więc to jest jedna wielka sztuka dostosowywania się do tego, co nagle spotykamy.
1: I jeśli ktoś nie umie się dostosować do tego, to nie powinien siadać za kierownicą.
2: Zgadza się.
1: Sprawa prosta.
2: Tak. Jeżeli ma takie postawy, że przepisy są po to, żeby je łamać na przykład, tak? No, albo otwarcie się przyznaje do tego, że w jego świecie to jest normalne, że tych zasad się nie przestrzega. Jeszcze mówi o tym otwarcie na przykład w trakcie kwalifikacji na kierowcę, no to...
1: To już jest ta czerwona flaga. Tak. Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Jeśli dobrze pamiętam, pan Jacek. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi i osobie, która tam jest w studiu.
1: Pani Karolina.
4: Chciałbym zabrać w tej sprawie głos i poniekąd pani tam rzuciła hasło, że na nauce jazdy to uczą nas nauki jazdy jeździć prawidłowo, a potem to już instruktor stwierdził, dostosujesz się i będziesz mógł sobie łamać przepisy. Nie zgadzam się do końca. Powiem tak, moim zdaniem dużym kłopotem teraz to jest czas, ponieważ kiedyś ten czas był fajny, spokojniejszy, teraz każdy jest zaganiany i po prostu przez te remonty również, które były też wcześniej podniesione w naszej Łodzi, chcemy przyspieszyć i dlatego ludzie się chcą, nie wiem, szybciej oczywiście, wiadomo, też młodzi ludzie chyba też wykorzystują to, że nie wiem, grają w gry różnego typu, jeżeli chodzi o samochody i myślą, że są takimi speedfor i w ogóle chcą bardzo szybko jeździć. A tak jak tam wcześniej było, akurat się zgodzę. Przepisy są po to, żeby one były. Jeżeli chodzi o karanie, no tu nie do końca bym się zgodził, ponieważ może inaczej. Kara karą, ale u nas w Polsce nie ma tak zwanej egzekwowania.
1: A, tutaj jest pies pogrzebany.
4: Tak, bo moim zdaniem, jeżeli taka osoba dostaje jedną karę, ale co z tego, jak ona wie, że nie będzie do końca egzekwowana, to ona znowu złamie. To jest tak, jak pan redaktor wcześniej nadmienił, że mamy 30 chyba tysięcy osób, które były złapane w tamtym roku
1: bez prawa jazdy.
4: No i teraz bardzo, nawet ostatnio wypadek bardzo ciężki, dwie osoby zginęły, ponieważ to kierowca z prawego pasa zjeżdża na lewy, właściwie wjeżdża pod inny samochód, tamten jedzie bardzo szybko, fakt, że też nie powinien, ale jedno. Więc moim zdaniem egzekwowalność kar, które są nakładane, nie jest wystarczająca i dlatego my, może inaczej, osoby, które mają tą świadomość, że może nie będą ukarane w ten sposób, że ta egzekwowalność nie jest dla nich taka tym czynnikiem takim ostatecznym, może właśnie spowodować, że one te przepisy bardzo łamią, tak?
1: Mm-hmm. No dziękuję. Dziękuję bardzo za komentarz. 606-78-78-78 o to, czy to jest dobry krok, że nie wszystkie punkty będzie można zredukować poprzez specjalne szkolenia w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Zapytałem też instruktora nauki jazdy Zbigniewa Popławskiego.
5: Moje zdanie prawdopodobnie narażę się wielu osobom. Moje zdanie na temat redukcji, jakiejkolwiek redukcji punktów karnych jest krytyczne. To, że resort Ministerstwa Infrastruktury wróciło do kursów reedukacyjnych, które przecież były już zlikwidowane. Tam już nie pamiętam, w którym roku, ale w 2020 którymś było to zlikwidowane. Było to krok był w dobrą stronę. Punkty karne są po to, żeby no, człowiek wiedział, że te punkty karne każą mu trochę się opamiętać na drodze. Tak?
1: A my się nie opamiętujemy, no, ale, z tego, co ale mówią statystyki.
5: Wrócono. Tak, wrócono do tego, powrócono do tego. Myślę, że to było chyba lobby wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w tym działało, żeby pieniążki jakieś zarabiać. To są czyste pieniądze dla WORD-u, ponieważ jeżeli będzie 20 osób na takim kursie, a przeciętnie około 1000 zł taki kurs kosztuje, no to jest 20 tysięcy. Wykładowca z tego tam dostanie powiedzmy 1000 zł, a reszta jest przychodem, czystym przychodem, tak? To są pieniądze bez żadnych kosztów praktycznie.
1: No tak.
5: Dlatego powrócono do tego.
1: Bo to jest, szkolenie teoretyczne, tak?
5: Tak jest, oczywiście. Szkolenie teoretyczne, jakieś tam miało być wprowadzone hamowanie awaryjne, ale nie, to się wszystko odbywa na zasadzie teorii parę godzin. Dziękuję.
1: Mamy to, co mamy, czyli za niektóre wykroczenia odrabiać tych punktów i to jest chyba krok jednak w dobrym kierunku. Pytanie, zastanawiam się, bo w 2025 roku na polskich drogach zatrzymanych zostało blisko 30 tysięcy osób bez prawa jazdy. To znaczy albo w ogóle nie miały tego prawa jazdy, albo straciły zakazem sądowym i okazuje się, że i tak dalej jeżdżą bez prawa jazdy. No to ja się zastanawiam, czy nawet to, że tych punktów nie będzie można zredukować, spowoduje, że kierowcy, właściwie nie kierowcy, no bo bez uprawnień, człowiek bez uprawnień wsiada za
5: kierowcę.
1: Tak, to nie jest kierowca, wsiada za kierownicę i dalej będzie stwarzał niebezpieczeństwo.
5: No i to jest jeden z większych problemów naszych, jeśli chodzi o BRD, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu, dlatego że no z tym problemem jakoś nie można sobie poradzić i to praktycznie jest problem, który trwa od wielu lat. Tak jest. Ludzie, którzy nie mają uprawnień albo mają uprawnienia zatrzymane, cofnięte, wsiadają za kierownicę, jeżdżą samochodem. Do pierwszego oczywiście zatrzymania, ale jest wielu takich, którzy mają tych zakazów kilka i też sobie nic z tego nie robią. Myślę, że tutaj chyba jakaś nieuchronność kary powinna być rzeczywiście, powinna być rzeczywista ta nieuchronność kary, bo o tym się mówi, że nieuchronność kary, że właściwie kierowcy nie mają takiego jakiegoś poczucia, że będą ukarani i dlatego sobie wsiadają za kierownicę.
1: No ale tak, jeśli mamy sądowy zakaz prowadzenia samochodów, jeśli po raz kolejny zostaniemy przyłapani, no to następnym krokiem jest bezwzględne więzienie. I to też nie odstrasza?
5: No nie odstrasza, bo te kary nie są egzekwowane. No.
1: Czyli
5: te kary nie są egzekwowane i to jest największy problem. Wie pan, jak sądy działają. No, zanim się ta rozprawa odbędzie, a jak będzie jeszcze dobry adwokat, to jeszcze potrafi takiego delikwenta kilka razy wybronić albo też przedłużyć ze względu na stan zdrowia i tak dalej. Tak?
1: I w związku z tym to, o czym pan mówił na początek,
5: czyli
1: brak egzekwowania kary, brak tego
5: tak
1: zagrożenia
5: jest
1: ze strony kary. No bo z drugiej strony, już w paru programach też o tym mówiłem, polscy kierowcy przekraczając Odrę, czy przejeżdżając przez przejście graniczne, nie wiem, w Cieszynie, od razu przestrzegają przepisów.
5: Są przykładni. Jedziemy za Polakiem i on jedzie 48, zamiast 50, to jedzie 48. Na wszelki wypadek.
6: Tak, a w Polsce zamiast 50 jedzie 60, 70.
5: 70, tak jest, tak jest.
6: Jak, temu zaradzić?
5: Jak temu zaradzić, to w ogóle nie mam na to jakiejś recepty, jakiegoś lekarstwa, bo mówię, że te problemy są właściwie problemami od wielu lat. Być może w tej chwili ten krok od 3 czerwca, że punkty karne nie wszystkie, a właściwie to tylko jakieś tam drobne wykroczenia będą mogły być te punkty za jakieś tam najdrobniejsze wykroczenia cofnięte, zaanulowane.
6: No na przykład nie zatrzymanie się przed zieloną strzałką, to będzie można zredukować, albo wjazd na bus pas, albo przekroczenie linii podwójnej ciągłej, albo nie zatrzymanie się przed znakiem stop. Takie między innymi przepisy, jeśli je złamiemy, no to będziemy mogli odrobić punkty karne.
5: No tak, ale z drugiej strony wszystkie naruszenia, które dotyczą pieszych, a więc omijanie pojazdu, który się zatrzymał, wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa, niezatrzymanie i tak dalej, jazda po przejściu, nieustąpienie pierwszeństwa, wszystko co dotyczy pieszych, wszystko co dotyczy wjazdu, na przykład wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, tak? Mhm. Niezastosowanie się do sygnału czerwonego na przejeździe kolejowym, niezastosowanie się do sygnału i poleceń, kiedy nas zatrzymuje policjant, czyli niezatrzymanie się praktycznie do kontroli. To są wszystko najpoważniejsze takie naruszenia. No, oczywiście mamy tutaj jeszcze takie, które dotyczą przekroczenia prędkości, tak? Ale to chodzi o prędkości powyżej 30 km na godzinę w stosunku do obowiązujących. Mm-hmm. Wie pan, tu
6: no i wtedy tych punktów nie będzie można zredukować.
5: Tak, jeśli chodzi o te przekroczenia prędkości, to wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest przekroczenie w stosunku do 50 w obszarze zabudowanym na przykład, tak? Mm-hmm. Tylko do obowiązującej na danym odcinku. Przekroczeniu o 51 kilometrów.
6: Dokładnie.
5: Także to.
6: Miejmy nadzieję, że będzie lepiej.
5: Myślę, że jest to jakiś krok na pewno w dobrym kierunku, ale moim zdaniem powinien być krok w kierunku w ogóle wycofania się z tych kursów reedukacyjnych, bo no, nie powinno być tak, że za pieniądze będziemy mogli sobie zredukować 6 punktów w ciągu pół roku. I trzeba pamiętać jeszcze, że kierowcy, którzy są tak zwanymi świeżymi kierowcami, czyli w pierwszym roku posiadania prawa jazdy, takiego prawa nie będą mieli w ogóle, tak? Tylko ci, którzy są po roku.
6: Zbigniew Popławski, instruktor nauki jazdy, o tych punktach, jak słyszeliśmy, pan Zbigniew jest za tym, żeby nie było takich kursów reedukacyjnych, a przy telefonie 606 78 78 78 pan Maciej. Dzień dobry, panie Macieju.
7: Witam, dzień dobry.
6: Proszę ściszyć troszeczkę radio, bo wraca głos.
7: Dobrze. Ogólnie chciałbym powiedzieć odnośnie tych udzielenia pomocy. Czy jest to w jakiś sposób zinterpretowane, co jest to udzielenie pomocy? Ponieważ wydaje mi się, że pomocy też trzeba umieć udzielić. Trzeba zostać przeszkolonym odpowiednio do tego, żeby móc tą pomoc udzielić, bo czasem nie umiejąc tej pomocy udzielić, możemy zrobić jeszcze większą krzywdę, powiedzmy, rannej osobie niż jest w danej sytuacji, tak?
6: Panie Macieju, to za chwilę będzie odpowiedź. W studiu jest Karolina Ilska, psycholog transportu MPK Łódź. Pani Karolina, proszę bardzo, panie Macieju, dziękuję.
2: A propos tego udzielania pomocy, no to każdy z nas, to prawo nas zobowiązuje do tego, że każdy z nas, czy jesteśmy szkoleni, czy nie, ma obowiązek, żeby takiej pomocy udzielić. Jakiejkolwiek, tak? Czyli samo zatrzymanie się i wezwanie służb. Nawet jeżeli zadzwonimy, to już jest udzielenie pomocy. I może nas instruować ratownik przez telefon i już będziemy ratownikami, tak? I będziemy tej pomocy udzielać. Ale takie przejechanie i zignorowanie tej osoby, no to po prostu odbiera jej szansę na to, że czasami nawet, żeby przeżyć. Więc nawet jeśli byśmy coś zrobili nie tak, to tutaj też chroni nas prawo i jeżeli próbowaliśmy i robiliśmy wszystko w jak najlepszej wierze, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żebyśmy byli pociągnięci do konsekwencji, ale jeżeli tej pomocy nie udzielimy w ogóle, no to już te konsekwencje nawet do pozbawienia wolności może dojść, tak?
6: Pan Andrzej przy telefonie. Panie Andrzeju, dzień dobry. Halo, panie Andrzeju.
7: Tak, no ja mam takie własne przemyślenia na cały ten temat. Pierwsza sprawa taka, dlaczego ma nie być żadnych systemów nagradzań kierowców, skoro są tylko systemy opresyjne?
1: A, czyli przecież drugą stronę.
7: Można by stosować na przykład punkty, na plus. Punkty dodatnie na plus, które by wyszły do przodu, na przykład, nie wiem, no za właśnie zatrzymanie się i nie, że pomóc jakiejś osobie, która jest z wypadku, ale po prostu ktoś stoi na poboczu i nie umie sobie poradzić. Niech się to odbywa też przez wezwanie policji, żeby nie było wyłudzeń, że kolega, koledze coś takiego ułatwi, tak? I by było, myślę, dużo łatwiej niektórym osobom, bo jednak są kierowcy, którzy się stosują i nie mają nic w zamian, tak?
1: No dobrze, ale to proszę powiedzieć w takim razie, co mogliby mieć w zamian. Nie wiem, co, w jaki sposób mogliby te dodatkowe, plusowe punkty wykorzystywać.
7: No na przykład pomoc właśnie w wymianie żarówki. Są ludzie, którzy muszą wzywać pomoc drogową albo z ubezpieczenia służby, bo nie potrafią właśnie wymienić żarówki kierunkowskazu.
1: Ale ten, co dostanie już te punkty dodatkowe, plusowe, to nie wiem, wymieniałby je na jakieś nagrody? Coś w rodzaju programu lojalnościowego?
7: Ja uważam, że powinien być stan taki, że jest na przykład zamiast 24 dostępne dostępny, jest dostępny 27 czy 28, bo tam za każdą czynność możemy dostać punkt, a jest wiele sytuacji, że jeździmy w nieznane nam miejsca i wtedy dokonujemy jakichś niezasobliwych parkowań czy czegoś i dostajemy punkty za nic w zasadzie, tak? I byśmy mieli chociaż możliwość, że jak się zagapimy 3 razy, to nam wlepią 3 razy 8 i nam nie zabiorą tego prawa jazdy, a ktoś inny pojedzie właśnie na pirackich zasadach i może kogoś potrąci albo stworzy zagrożenie dużo, dużo bardziej gorsze, a dostanie tych punktów jednorazowo 15 czy 18 i będzie mógł dalej jeździć. Panie... Więc to jest... To jest taka pierwsza sprawa. Króciutko jeszcze jedna rzecz. Słucham. Czy w Szwajcarii ludzie muszą się martwić o to, że będą musieli zrywać jakieś punkty czy coś takiego? No nie, bo tam jak są przepisy, to naród jest przystosowany, że przepisy są dla jego dobra stworzone.
1: A u nas, proszę zobaczyć,
7: poduszki berlińskie na ulicy Lnianej są tak ustawione, że autobus jedzie na pełnej prędkości, w ogóle nikt nie patrzy, z jaką on prędkością jedzie. Taksówkarz przejedzie, omijając to, robi slalom. Młodociani kierowcy przejadą, robiąc slalomy przez miejsca parkingowe czy przez środek i tylko jesteś porządny kierowcy, którzy jadą prawidłowo, to co się z nimi dzieje, są otrąbiani przez tych wszystkich pozostałych, że tam się muszą hamować. Więc to jest kwestia niestety mentalności. My jesteśmy narodem nieprzygotowanym do pewnych rozwiązań. Nie umiemy segregować śmieci, nie umiemy zachować się na drodze, nie umiemy zachować się na plaży publicznej. Po prostu jesteśmy o poziom niżej. I jak to Panie zmienimy, Andrzej, to nie trzeba będzie niczego więcej.
1: Dziękuję bardzo. 606 78 78 78 rozgrzał temat naszych słuchaczy. Pan Antoni tym razem. Panie Antoni, dzień dobry.
8: I witam, dzień dobry. Nie chodzi o to zatrzymanie prawa jazdy. Ktoś ma zatrzymane prawo jazdy za jazdę po pijoku, no i jedzie. I następny raz jest zatrzymany i znowu sąd daje trzeci raz, czwarty. Nie powinno tak być. Ktoś miał zatrzymane prawo jazdy, jedzie od razu do więzienia. Prawo powinno być respektowane. Wyrok sądu jest święty i koniec. Niemalże 2-3 razy miał zatrzymane.
1: Czyli pan drastyczne podejście do tej sprawy. Dziękuję
8: Oczywiście,
1: bardzo, panie Antoni.
8: No jest baganiarstwo, trzeba skasować.
1: 606 78 78 78. Pan Maciej. Dzień dobry, panie Macieju.
9: Dzień dobry. Ja właśnie w sprawie audycji chciałem powiedzieć, że być może tych dwóch chłopaków wczoraj by żyło, gdyby polskie państwo bubla nie wprowadziło i nie pozwoliło, czyli umożliwiło kierowcom, którzy są z całego świata, polskie prawo jazdy na podstawie zaświadczenia, nie wiem, z ambasady, czy skąd oni to mieli, że prawo jazdy jest prawdziwe, należy do niego. I na tej podstawie taki jegomość wszedł, płacił stówę i miał polskie prawo jazdy. Przecież ci ludzie.
1: Czyli pan jest za tym, żeby zdać taki...
9: Powinni zdawać prawo jazdy. Teraz to już jest za późno.
1: No tak. No dziękuję.
9: To już za późno.
1: Dziękuję
9: Ale
1: bardzo.
9: A mam jeszcze pytanie.
1: Tak.
9: A propos tych punktów i redukcji. Redukcja powyżej 30 km to jest od dzisiaj? Znaczy od momentu wprowadzenia, czy... Wszystkich obejmuje, którzy nawet powiedzmy...
1: Od 3 czerwca obowiązują te przepisy. No jak to zwykle bywa, prawo nie działa wstecz, prawda?
9: Aha, no dobrze, no to w takim razie...
1: Uspokoiłem pana.
9: Tak.
1: Dziękuję. Miłego dnia, dziękuję bardzo. 606-78-78-78. No właśnie, to czy my powinniśmy jako Polacy sprawdzać uprawnienia tych, którzy przyjeżdżają do Polski i jeżdżą po polskich drogach? No jeśli Unia Europejska, no tutaj powiedzmy, że są inne przepisy, ale z państw azjatyckich, czy z państw afrykańskich, czy to powinno być jakoś inaczej weryfikowane, że tylko nie zaświadczeniem jakimś?
2: No na pewno by to nie zaszkodziło, tak? Bo jednak i sama kultura jazdy i przepisy różnią się pomiędzy krajami. I z tego co wiem, no to jeżeli chodzi o państwa europejskie, to jeżeli ktoś już do Polski przyjeżdża, to w ciągu pół roku musi ten dokument wymienić, tak? Więc to jest taki czas buforowy, żeby dokument wymienić. Nie wiem, jeżeli chodzi o inne nacje, ale na pewno by to zrobiło dobrze dla bezpieczeństwa.
1: Czyli mogło być bezpieczniej. Wracamy do punktów karnych. Pan Grzegorz na linii, dobrze pamiętam? Pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
10: Tak, tak, tak.
1: Panie Grzegorzu, ja bardzo proszę, żeby pan jeszcze raz do nas spróbował zadzwonić, bo strasznie przerywa.
10: Halo?
1: Strasznie przerywa. Może teraz, spróbujmy jeszcze raz.
10: Dobrze.
1: To panie Grzegorzu, proszę bardzo.
10: Czy tak to mogę mówić, czy mam zadzwonić jeszcze raz?
1: Proszę spróbować jeszcze raz, bo jednak przerywa.
10: Dobrze.
1: Może się uda, coś jest nałączył. Pan Grzegorz spróbuje. 606-78-78-78. Karolina Ilska, psycholog transportu MPK Łódź. 30 tysięcy osób bez prawa jazdy zostało zatrzymanych w ubiegłym roku. 77 tysięcy, prawie 78 tysięcy zatrzymanych praw jazdy, a i tak kierowcy ciągle jeżdżą. Czy takie szkolenia reedukacyjne, jak to tutaj było powiedziane, to nie było trochę takie nabijanie kasy dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego?
2: Znaczy to szkolenie jest skonstruowane w taki sposób, że, oprócz tego hamowania awaryjnego, tak, które rzeczywiście trzeba zrobić na placu manewrowym, to są też zajęcia z policjantem bądź z policjantką, i jak również z psychologiem. I osoby po tych szkoleniach, szczególnie jeżeli chodzi o takie statystyki wypadków, czy różne obrazy dotyczące tych wypadków, jak takie przekroczenie przepisów i łamanie, czym ono skutkuje, czasami, tak? No bo czasem są dość łagodne konsekwencje, a czasem są bardzo duże. No to osoby mówiły, że to działa na nich, tak? No
1: działa na wyobraźnię, tak? Jeśli widzą na przykład zdjęcia z danego wypadku i do czego może doprowadzić nadmierna prędkość. Spróbujmy z panem Grzegorzem. Mam nadzieję, że teraz połączenie będzie dobrze. Panie Grzegorzu, raz jeszcze witam.
10: Dzień dobry.
1: No lepiej.
10: Cieszę się. Słucham państwa audycji i mam wrażenie, że jesteśmy takimi strasznymi kierowcami i że jak zwykle trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. Mówiąc szczerze, bardzo dużo jeżdżę po Europie, nie jestem zawodowym kierowcą, jeszcze dużo po Europie i to, co słyszę, co państwo mówią, to mam wrażenie, że nikt nie był naprawdę gdzieś w Europie, nie jechał auta po Europie.
1: Czyli co, tam też łamią nagminnie przepisy?
10: Kierowcy w Europie jeżdżą strasznie, siedzą na zderzaku, siedzą, wymuszają, jadą albo jadą za szybko, albo jadą za wolno. Także porównując nas, Polaków, do Europejczyków, jesteśmy naprawdę, kulturę jazdy mamy zdecydowanie wyższą niż inni, także...
1: To bardzo się cieszę z takiego
10: także
1: zdania.
10: Ja nie wiem skąd takie opinie, ale nie wiem, mam wrażenie, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona i a my jesteśmy po prostu fatalnymi kierowcami. No niestety nie mogę się z tym zgodzić.
1: Panie Grzegorzu, no to w takim razie, jak to Polska, jesteśmy w Unii Europejskiej, no to jesteśmy europejskim krajem. Dziękuję bardzo za komentarz. Pan Grzegorz, 606-78-78-78, a pan Krzysztof napisał, skoro wszystkie zakazy nie działają, być może trzeba wprowadzić obrączki lokalizujące prędkość dla tych osób. Kolejne ciekawe rozwiązanie. Pomysłowość naszych słuchaczy nie zna granic. To pani Karolina, tak na koniec, bo zostały nam dwie minuty. Będzie lepiej, jeśli nie będzie można redukować tych punktów, czy nie będzie lepiej?
2: Nie mogę jednoznacznie powiedzieć.
1: Coś wydaje mi się, że nie jest pani optymistką.
2: No bo to tylko czas może pokazać, tak? Tak jak mówię, na pewno będą osoby, na które to podziała, a będą osoby, które... No bo robiły to, co robiły.
1: Skoro dotychczas to nie działało, 30 tysięcy osób zatrzymanych bez prawa jazdy w 2025 roku, 70, prawie 8 tysięcy zatrzymanych praw jazdy, no to ja nie wiem, co musiałoby się stać, żeby te liczby spadły chociaż o połowę.
2: No tak, tylko to jest takie trochę doświadczenie, tak, że próbujemy.
1: Próbujemy.
2: Cały czas tutaj są próby, żeby coś zrobić.
1: To ja tylko przypomnę, że teraz między innymi nie będzie można zredukować punktów karnych na tak zwanych szkoleniach reedukacyjnych za spowodowanie wypadku lub kolizji. Właśnie nie będzie można, tylko już nie można. Nie zredukuje się także punktów, jeśli kierowaliśmy pojazdem po alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, jeśli nie udzieliliśmy pomocy ofiarom wypadku, jeśli doszło do poważnych naruszeń dotyczących pieszych przez kierowców, jeśli była przekroczona prędkość o ponad 30 km na godzinę. No i ta redukcja, brak możliwości redukcji punktów dotyczy wielu wykroczeń związanych z nieprawidłowym wyprzedzaniem. Kierowcom radzimy, żeby zapoznali się z tymi nowymi przepisami, bo one obowiązują od 3 czerwca, żeby później nie było żadnych niespodzianek, żeby później się nie okazało, że nigdzie nie dojedziemy. Szanowni Państwo, 4 minuty do godziny 13. Dziękuję bardzo za spotkanie. Karolina Ilska, psycholog transportu MPK Łódź. No i miejmy nadzieję, że te punkty nieredukowalne pozwolą na to, że będzie bezpieczniej.
2: Dziękuję również i życzę przede wszystkim bezpiecznej drogi.
1: Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia o 13 w Radiu Łódź. Najświeższe wiadomości.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
5: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
7: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
8: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
6: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
9: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, minęła 13. Czas na wiadomości. Beata Janowska.
11: A we wiadomościach śledztwo po bulwersujących scenach na targach końskich w Pajęcznie. Kolejki w ośrodkach ruchu drogowego. 17-latkowie ruszyli zdawać egzaminy na prawo jazdy. Po sukcesie Mai Chwalińskiej coraz więcej amatorów chce grać w tenisa. Czy przybędzie też młodych adeptów tego sportu, dowiemy się po wakacjach. Popołudnie w regionie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą do 24 stopni. Jest dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami podczas targów końskich w Pajęcznie. Ta sprawa miesiąc temu zbulwersowała opinię publiczną. Na umieszczonym w internecie filmie widać mężczyznę, który drażnił konia i szarpał za ogon. Więcej na ten temat w relacji reportera Radia Łódź, Kacpra Rafalskiego.
12: Od tych bulwersujących scen w Pajęcznie minął miesiąc. Do sieci trafiło wówczas nagranie, na którym widać, jak mężczyzna znęca się nad koniem, szarpiąc i bijąc zwierzę. Po zawiadomieniu powiatowego lekarza weterynarii, prokuratura rejonowa w Wieluniu wszczęła dochodzenie. Zabezpieczyła już kamery monitoringu i przesłuchała świadków incydentu. Stan zdrowia zwierzęcia sprawdzi lekarz weterynarii. Policja ustaliła sprawcę, jest nim dorożkarz z Krakowa, który stracił już pracę i został wyrzucony ze stowarzyszenia. W zależności od ustaleń w wyniku czynności prokuratura podejmie dalsze decyzje procesowe w tej sprawie.
11: Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat więzienia. Kolejki do szkół nauki jazdy i tysiące dodatkowych egzaminów. Wszystko dlatego, że 17-latkowie chętnie korzystają z możliwości wcześniejszego zdania na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące działania nowych przepisów. Od marca do egzaminów na prawo jazdy podeszło prawie 2700 17-latków, mówi dyrektor łódzkiego WORD-u Michał Gogolewski.
13: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność. Pomimo pewnych obostrzeń, którym chyba najważniejszym jest konieczność jazdy z osobą, która ma minimum 25 lat i posiada od co najmniej 5 lat prawo jazdy.
14: Dajemy możliwość kierowcom takiego nabrania dobrych nawyków. I tutaj apel i można powiedzieć takie zwrócenie się do tych kierowców, którzy będą jeździli z boku, żeby faktycznie potrafili pokazać te dobre nawyki, dobre zasady w ruchu drogowym.
11: Dodaje Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Łódzkiem egzaminy na prawo jazdy zdaje około 55% przystępujących do nich 17-latków. Według przepisów przez pierwsze pół roku muszą jeździć pod opieką starszych i doświadczonych kierowców.
2: Radio Łódź.
0: Zawsze sprawdzone informacje.
11: Węgry weryfikują decyzję o przyznaniu azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Jak poinformował węgierski minister spraw wewnętrznych, resort rozpoczął przegląd decyzji o przyznaniu azylu obywatelom państw Unii Europejskiej. Procedura obejmuje m.in. dwóch polityków, którym prokuratura w Polsce stawia zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, minister i wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, otrzymali azyl polityczny na Węgrzech od premiera Viktora Orbana. Po wygraniu wyborów przez partię TISA Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się w jednym z krajów bałkańskich. Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Polski. Na warszawskim Okęciu finalistkę tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open powitały dziesiątki kibiców. Już widać, że sukcesy zawodniczki spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania tenisem w Polsce. Kluby tenisowe odnotowują rekordową liczbę zgłoszeń od dzieci marzących o karierze. Chociaż w Miejskim Klubie Tenisowym w Łodzi aż takiego wzrostu zainteresowania nie ma, przyznaje prezes Ryszard Kaliński.
15: Muszę tutaj obiektywnie stwierdzić, że takiego efektu nie oglądamy. Można to też wytłumaczyć tym, że jest koniec sezonu, dzieci mają koniec roku szkolnego, wyjazdy na wakacje i tak dalej. Nabory będą we wrześniu, zobaczymy.
11: Prezes Miejskiego Klubu Tenisowego podkreśla natomiast, że w tenisa chce grać w Łodzi coraz więcej dorosłych.
15: I chcą w formie takiej już amatorskiej spróbować, jak to się gra. Wydzwaniają i pytają, czy są wolne korty, bo chcą zagrać.
11: W Łodzi jest kilka miejsc dostępnych dla tenisistów. Oprócz kortów w Parku Poniatowskiego można grać w tenisa na obiekcie AZS-u czy kortach przy ulicy Niciarnianej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
10: Aktualnie termometry na radiostacji pokazują 21 stopni. Popołudnie będzie cieplejsze, z temperaturą nawet do 24. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby zachodni. Przed nami także dość ciepła noc. Termometry pokażą minimum 13 stopni. Pogodowe zawirowania niestety jutro, ale będzie jednak cieplej, nawet do 28. Niestety popołudnie i wieczór możliwe będą wtedy przelotne opady deszczu i miejscami burze. W czasie tych burz porywy nawet do 70 km na godzinę.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: 5 minut po godzinie 13, a my popołudniowo mówimy dzień dobry. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński. Zapraszamy do 16.

Mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca, w kalendarzu m.in. Dzień Informatyka, Światowy Dzień Guza Mózgu czy Światowy Dzień Oceanów. Za sprawą konkursu na pewno wybierzemy się dzisiaj w jakąś podróż, kto wie, być może nad jakiś ocean, to zdradzę już teraz, ale w naszym programie powiemy też o tym, co na radioloc.pl i o tym, co w naszej aplikacji, to też na pewno za kilkanaście minut, ale najpierw zagramy Don't Stop the Dance.

0: Vibration. Tu oczywiście Radio Łódź i audycja W Środku Dnia, a ja w naszym studiu nie jestem sam, jest również Filip Stachowicz. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Czyli nasz dziennikarz z redakcji Nowych Mediów. Możemy potwierdzić. Powiedzmy zatem, co warto zobaczyć i przeczytać i w naszej aplikacji, i na radiolot.pl.
1: Jasne. Na początek może taki temat, który, no, myślę, że taką opinię publiczną dosyć mocno grzeje, w cudzysłowie mówiąc, ponieważ nasz reporter Michał Dąbrowski postanowił przeanalizować majątki łódzkich posłów. Kto ma na przykład najwięcej nieruchomości, kto ile ma na koncie. Ja nie będę tutaj zdradzał dokładnie, kto jakie ma tam dane, bo to zachęcam tutaj do sprawdzenia już na radio.pl. Natomiast myślę, że temat ciekawy, warto sprawdzić. Myślę, że warto to wiedzieć i myślę, że powinniśmy to wiedzieć, więc zapraszam na stronę i do aplikacji.
0: To zdradź chociaż, czy mówimy tam o jakichś wysokich, wielkich kwotach?
1: Rzucę tylko jedną, 15 milionów złotych, ale nie będę kontynuował, proszę sobie zajrzeć
0: 15 milionów złotych w Łodzi?
1: 15 milionów złotych, jeśli chodzi o posłów z łódzkiego, ale nie będę tutaj przytaczał więcej danych.
0: To może zejdźmy z polityki i przejdźmy do czegoś innego.
1: Jasne. Nie wiem, czy pozytywna informacja, natomiast 17-latkowie po zmianie przepisów mogą też zdawać egzamin na prawo jazdy z pewnymi ograniczeniami. I trzeba powiedzieć, że jak tutaj nasz tytuł mówi na stronie, 17-latkowie ten WORD szturmują, ponieważ aż, uwaga, prawie 3000 takich 17-latków od marca do egzaminów na prawo jazdy podeszło. Jak mówi tutaj dyrektor WORD-u, zdawalność jest całkiem niezła, ponieważ wynosi ona 55%. No już nie będę oceniał, czy ona jest niezła. Może w skali po prostu zdawalności jest.
0: 55%
1: tak,
0: w Łodzi.
1: 55% tak w WORD-zie w Łodzi. Oczywiście po więcej szczegółów zapraszamy na stronę i do naszej aplikacji.
0: To się chyba coś pozmieniało, bo jak 8 lat temu

0: Polskiego Klubu Tenisowego w Łodzi zwraca uwagę, że jest zwiększone to zainteresowanie, więc no kto wie, no może nie jest za późno jeszcze na niektórych i będziemy mieli nową Maję Chwalińską, czy też jej męską wersję lub Iki Świątek, trzymamy kciuki.
1: To może ja zacznę, tylko to faktycznie będzie wtedy męska wersja. Po raz pierwszy przyznam ci się szczerze, że w niedzielę, wczoraj, tak, oglądałem pierwszy swój mecz tenisowy.
0: To tylko nawet świadczy o tym, że jak sport może łączyć.
1: A liczyłem, że mnie skontrujesz i powiesz to, co godzinę temu w redakcji Nowych Mediów, że nasza koleżanka Maja Chwalińska przegrała przez to, że ja oglądałem. Ach.
0: To już zostanie w prywatnych arteriach radiowych.
1: A już teraz Let's Dance i David Bowie.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie.
11: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
12: Na zegarze już prawie 13.30. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński, witamy się raz jeszcze i polecamy się do słuchania, szczególnie, że już niedługo pierwszy konkurs, a muzycznie Parostatek i Łukasz.

23 minuty pozostały do 14, a w Radiu Łódź w audycji W Środku Dnia nasz pierwszy konkurs. Konkurs szczególnie dla tych, którzy nie mają planów na najbliższy piątek, bo 12 czerwca o godzinie 17 gośćmi dyskusyjnego klubu filmowego Człowiek w zagrożeniu będą reżyser Maciej Drygas i montażysta Rafał Listopad, czyli twórcy filmu Pociągi. I mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia do kina Kinematograf. Sama projekcja zatytułowana Pociągi to dokument stworzony wyłącznie, uwaga, z materiałów archiwalnych. Tutaj twórcy za pomocą obrazów i dźwięków pokazują nam historię XX wieku, gdzie pociąg jest świadkiem ludzkich nadziei, podróży i dramatów. Sam film otrzymał główną nagrodę na jednym z najważniejszych festiwali światowych filmów dokumentalnych, Festiwal Kina w Amsterdamie. Zdobył także polskie nagrody filmowe Orły w kategoriach najlepszy film dokumentalny oraz najlepszy montaż, a także nagrodę Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza właśnie na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Jak czytam, jurorzy docenili w tym filmie mistrzowskie pokazanie historii jako niekończącej się podróży, w której małe opowieści układają się w obraz wielkich wydarzeń. Te małe opowieści, te wielkie wydarzenia będzie można zobaczyć, a po projekcji odbędzie się także spotkanie z twórcami tego filmu. Dlatego na studio@radioloc.pl proszę napisać, dlaczego to właśnie do Was powinno powędrować to podwójne zaproszenie. A kto wie, być może po prostu tak ma być. Zaśpiewa Igor Herbut.

Don't Bring Me Down i Electric Light Orchestra, to przed momentem w Radiu Łódź, a teraz kolejna propozycja kulturalna. Co sprawia, że radio od 95 lat pozostaje blisko swoich słuchaczy? Kto tworzy audycje, serwisy informacyjne i reportaże trafiające każdego dnia do odbiorców? O tym właśnie będzie można porozmawiać podczas wyjątkowego spotkania z pracownikami Radia Łódź. To już 11 czerwca w czwartek o godzinie 18.30 w MSK Karolew przy ulicy Bratysławskiej. Radio to ludzie. Ta publikacja powstała z okazji naszego jubileuszu i stanowi zbiór rozmów oraz historii osób, które przez lata współtworzyły i współtworzą naszą łódzką rozgłośnię. Nie jest to klasyczna kronika medium, ani też zapis technologicznych zmian. To przede wszystkim opowieść o relacjach między mówiącym a słuchającym, między dźwiękiem a ciszą. Spotkanie z nami to doskonała okazja, by także zajrzeć za kulisy pracy radiowców, posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę oraz porozmawiać o tym, jak przez 95 lat zmieniało się radio, a wraz z radiem zmieniało się miasto i jego mieszkańcy. A ja przypomnę, że trwa także nasz konkurs do zgarnięcia dwuosobowe zaproszenia do kina Kinematograf, więc czwartek będzie można spędzić z nami radiowo, a piątek filmowo. studio@radioloc.pl, tu warto napisać, dlaczego chcieliby się Państwo wybrać właśnie w piątek do kina Kinematograf.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
14: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
17: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
18: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
17: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
18: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
19: Jest 14. W Radiu Łódź teraz serwis informacyjny Beata Janowska.
20: W serwisie akt oskarżenia w głośnej sprawie o uwięzienie i znęcanie się nad poszkodowanym, zmiany w kursowaniu pojazdów Pabianickiego MZK i problemy mieszkańców ulicy Wolskiej w Sieradzu skarżą się na stan drogi i jak mówią, Urząd Miasta o nich zapomniał. Do wieczora w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ciepło do 24 stopni. Jest akt oskarżenia w sprawie osób, które miały uwięzić w Łodzi 37-latka i znęcać się nad nim. Mężczyzna uciekł oprawcom, wyskakując oknem na ulicę Piotrkowską. Do tych wydarzeń doszło na początku listopada ubiegłego roku. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
21: Zaczęło się od zaproszenia na wspólne spożywanie alkoholu. 37-latek nie spodziewał się, że sprawcy zażądają od niego pieniędzy, a odmowa będzie skutkowała przemocą, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
22: 36-letni podejrzany wraz z innym 25-letnim mężczyzną oraz 21-letnią kobietą przemocą przywiązali ręce pokrzywdzonego do krzesła. Następnie 21-latka dźgnęła 37-latka nożem oraz podjęła próbę ucięcia mu palca. Pokrzywdzonemu wielokrotnie grożono oraz uderzano go różnymi przedmiotami. Gdy 37-latek usłyszał, że podejrzani planują przypalanie go palnikiem, wykorzystał chwilę nieuwagi i wyskoczył przez okno na ulicę.
21: Trójka głównych podejrzanych usłyszała zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania obrażeń ciała. Grozi im do 10 lat więzienia.
20: Wobec wszystkich podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. Premier Donald Tusk zaapelował o rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w sprawie kryzysu w relacjach. Do tego kryzysu doszło, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imię bohaterów UPA. Karol Nawrocki ostro skrytykował tę decyzję, ocenił ją jako gloryfikowanie zbrodniarzy, którzy dopuścili się ludobójstwa na Polakach. Prezydent Polski chce także odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W tej sprawie teraz obraduje kapituła orderu. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra premiera Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak napisał, emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Szef rządu podkreślił, że współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów. Ważne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Pabianicach. Od dziś niektóre autobusy i jeden tramwaj zmieniły trasę. Autobusy linii 7 i 265 po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego wróciły na swoje stare trasy. Z kolei tramwaj linii 41 tymczasowo nie dojeżdża do Placu Niepodległości w Łodzi, a tylko do zajezdni Chocianowice IKEA. Stąd dalej można pojechać autobusami zastępczymi Z11 i Z41. Ta zmiana ma związek z rozpoczętym wczoraj remontem torowiska na rondzie lotniku w lwowskich w Łodzi. Pabianiczanie mają nadzieję, że nie potrwa to długo.
2: Lepiej jak się siada w jeden i się jedzie do celu, nie? Nie przesiadki, to już są dla starszych ludzi, to jest uciążliwe, nie?
3: Da się przyzwyczaić po prostu, tylko tyle, że trochę dłużej to trwa jak do pracy, nie?
11: Jest dalej cały czas ta sama trasa, więc nie jest najgorzej.
23: No pytanie, czy będą jakieś komunikaty właśnie informujące o tym, że to jest ostatni przystanek i tak dalej. Będzie jakiś potrzebny czas, żeby ludzie się przyzwyczaili, że muszą się przesiąść na tym etapie.
20: Aby ułatwić przesiadki, rozkład autobusów Z41 został dopasowany do rozkładu tramwaju. Zmiany w kursowaniu linii 41 obowiązują tylko w dni robocze między 6 a 18. Mieszkańcy ulicy Wolskiej w Sieradzu domagają się remontu drogi. Jak mówią, nawierzchnia jest dziurawa, brakuje chodników, miejscami są też problemy z oświetleniem. Ulica Wolska znajduje się na obrzeżu Sieradza. Zdaniem mieszkańców miasto powinno bardziej zainteresować się tym miejscem.
24: Droga jest wąska, chodnika nie ma, więc no jak jest ciemno, no to trzeba na pewno jechać ostrożnie.
25: Chodniki powinny tu być. Należymy do miasta, płacimy podatki, no moim zdaniem powinny być.
20: Przewodniczący Rady Miasta Michał Pabich mówi, że są szanse na poprawę stanu drogi, bo wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
26: To jest może ten dobry moment, akurat czerwiec, żeby na lipiec, sierpień, kiedy ten projekt rządowy będzie uruchamiany, zacząć rozmawiać na temat potencjalnego skorzystania z dofinansowania właśnie z tych środków.
20: Radny Michał Pabich zadeklarował także, że skieruje do prezydenta Sieradza pismo z zapytaniem o plany dotyczące ulicy Wolskiej i jej okolic. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
19: ...21 stopni to na termometrach w Łodzi i regionie. Temperatura może jeszcze dzisiaj wzrosnąć do 24, choć gdzie nie, gdzie mamy większe zachmurzenie, to jednak opady deszczu nam dzisiaj nie grożą. Gorzej będzie niestety jutro. Prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, by w konsekwencji wzrosnąć do dużego. Cieplej, bo 28 stopni jutro maksymalnie na termometrach, natomiast niewykluczone przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem w czasie tych burz, porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, a w środę niestety ochłodzenie, tylko 18 stopni, ale na szczęście ma być pogodnie.
16: W środku dnia z Radiem Łódź.
19: Poniedziałek, 8 czerwca, a na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 14 nasz program realizuje Piotr Śliwiński, a przed mikrofonem Patryk Lewy. Najlepsza muzyka, najważniejsze informacje i wszystko to, co dla Was przydatne. To na pewno do godziny 16 w programie W Środku Dnia, a na początek tej godziny Walking on the Milky Way.

Tu oczywiście Radio Łódź, audycja w środku dnia. Sprawdźmy, co przed nami w tej godzinie, a na pewno będzie wiele informacji. Za kilka minut w naszym studiu pojawi się wydawca popołudniowego magazynu reporterów, czyli z programu Słuchasz i Wiesz. Porozmawiamy o tym, co pojawi się w audycji i co ważnego dzieje się w Łodzi i całym województwie. Nadal mam też dla Państwa zaproszenia do kina Kinematograf na piątek. Pod adres studio@radiolot.pl proszę napisać, dlaczego chcieliby się tam Państwo wybrać. A przypomnę, będzie to projekcja Pociągi i także spotkanie z autorami. Muzycznie na pewno przed nami Empire of the Sun czy Kwiat Jabłoni, więc nieśmiało uważam, że dla każdego coś przyjemnego się znajdzie, a na zegarze mamy już 10 minut po godzinie 14.

0: Alive i Empire of the Sun w Radiu Łódź, a teraz przejdziemy do tego, co w naszej popołudniówce, które już po godzinie 16 w naszym studiu Maciej Torjanowski.
1: Dzień dobry.
0: Nasz wydawca, o czym dzisiaj będziemy mówić, czym zajmują się reporterki i reporterzy Radia Łódź.
1: No będziemy między innymi w okolicach Piotrkowa, tam rolnicy, hodowcy kukurydzy liczą straty. Ich zdaniem uprawy niszczą dziki, na które no, nie można jak wiadomo polować, dlatego że jest zagrożenie związane z chorobą ASF. Czy to przełoży się na nasze portfele? Czy będzie problem z kukurydzą w tym roku? Zobaczymy, proszę słuchać. I jest to problem oczywiście dla mieszkańców okolic Piotrkowa Trybunalskiego, którzy w części utrzymują się z rolnictwa, ale nie będziemy mówić tylko o problemach wsi i o problemach rolników. Będziemy mówić o tych, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy. To nie są celebryci, to nie są biznesmeni, to na przykład posłowie z województwa łódzkiego. Przejrzeliśmy, prześwietliliśmy ich oświadczenia majątkowe, mają obowiązek takie oświadczenia składać. Wszyscy obywatele mają prawo wiedzieć, co posiadają posłowie, no i znaleźliśmy. Ja tylko powiem na przykład, że jedna posłanka ma nieruchomości o wartości 15 milionów złotych, ale także kilkanaście nieruchomości to kolejna posłanka. No generalnie to są ciekawe rzeczy. Którzy posłowie konkretnie, proszę słuchać po godzinie 16 i które posłanki konkretnie proszę nas słuchać. Nie będę wszystkiego ujawniał.
0: A gdybyś miał 15 milionów, to co byś z nimi zrobił?
1: Gdybym miał milion, to też jest pytanie, co bym z nim zrobił. Myślę, że miałbym parę pomysłów, nie będę zdradzał, a być może warto by zapytać posłów, co oni robią z takimi kwotami.
0: No
1: prawda?
0: Właśnie, ja sobie na przykład nie wyobrażam mieć takich pieniędzy.
1: Ja też sobie nie wyobrażam, ale nasza wyobraźnia

0: Dotowane, ale to oznacza pewne zmiany w komunikacji miejskiej, a sporo przecież mieszkańców Pabianic dojeżdża do Łodzi. W związku z tym będziemy o tym mówić. Tramwaj 41 zatrzymuje się na rogatkach miasta, co oznacza o poranku na przykład przy dojazdach do pracy przesiadki. Spore utrudnienia, ale są też zmiany w samych Pabianicach. Proszę słuchać szczegóły po godzinie 16. I na koniec tradycyjnie polecam również mieszkańcom, słuchaczom z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli do słuchania naszego programu Słuchasz i Wiesz nad Wartą, także po godzinie 16. Będziemy między innymi mówić o ulicy Wolskiej i o problemach mieszkańców ulicy Wolskiej. To jest ulica bardziej na obrzeżach miasta, no ale mieszkańcy narzekają, że jest nieremontowana, brakuje tam oświetlenia. Czy jest szansa, że w końcu coś się z tą ulicą stanie? Proszę nas serdecznie słuchać. Zapraszam serdecznie.
1: Zapraszamy do słuchania po 16, a już teraz utwór Porąbani w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
4: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
7: Kampania społeczna wakacje? Ale co to?
8: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
9: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
7: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
11: 29 minut po godzinie 14. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński. Zapraszamy na program W środku dnia do godziny 16. A muzycznie Olivia Dean i utwór Time.

Na studiomałpa.radioloc.pl napisała do nas pani Alina w sprawie naszego konkursu. Przypomnę, w tym konkursie do wygrania nadal właściwie jest podwójne zaproszenie na film Pociągi, a także na spotkanie z reżyserami tego filmu i producentami. Pani Alina napisała do nas, że w życiu nie sądziła, że jakiś film może ją tak poruszyć. Kiedy oglądała projekcję Pociągi, dosłownie, jak pisze, miała ciarki na plecach i jej zdaniem reżyser dokonał tutaj czegoś genialnego. Mianowicie stworzył cały dokument wyłącznie z materiałów archiwalnych i to dla niej majstersztyk, bo to dzieło faktycznie przenosi widza prosto w przeszłość. Pani Alina napisała także, że film idealnie pokazuje, że pociąg jest nie tylko maszyną, ale prawdziwym świadkiem historii XX wieku. Widać w nim ludzkie nadzieje, różne historie, ale też ogromne dramaty. I ten dokument, jak nasza słuchaczka napisała, udowadnia, że do opowiedzenia potężnej, emocjonalnej historii nie potrzeba wcale współczesnych efektów specjalnych, a wystarczy autentyczność i dlatego chętnie weźmie udział nie tylko w projekcji, ale też w spotkaniu z autorami. Pani Alino, gratuluję zdobycia nagrody i mam nadzieję, że przy projekcji te ciarki na plecach znowu pani poczuje. A dla słuchaczy, którym tym razem nie udało się nagrody zdobyć, mam jeszcze dobrą wiadomość. Kolejne konkursy przed nami, to na pewno w naszej audycji do godziny 16:00.

16 minut pozostało do godziny 15. Zaglądam teraz do naszej aplikacji mobilnej na smartfony. Warto przy okazji ją pobrać, a tam artykuł, który pogodowo nas optymizmem na pewno nie napawa. Dokładna prognoza na kolejne dni to w naszej aplikacji. I jak czytam, już jutro pogorszenie pogody, choć ma być cieplej, nawet do 28 stopni. Jednak możliwe burze i opady, ich suma do 20 mm, również silne porywy wiatru, a w środę z kolei prawdziwego szoku termicznego możemy dostać, bo temperatura spadnie zaledwie do 16-17 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W czwartek i piątek i sobotę słońca ma być nieco więcej, ale te słoneczne chwile mają nadal przeplatać opady deszczu, a temperatura niestety nie przekroczy 20 stopni. Więcej informacji pogodowych i nie tylko oczywiście na radiolot.pl, a także w naszej aplikacji.

radość, że

Powoli zbliżamy się do godziny 15, a we wiadomościach powiemy o majątkach posłów z województwa łódzkiego. Przeanalizowaliśmy ich oświadczenia, wiemy, kto zgromadził najwięcej oszczędności, kto ma najwięcej nieruchomości, a także czyj majątek jest najmniejszy. To już za kilka chwil.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
5: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
10: Tu w Radiu Łódź jest 15. Na wiadomości zaprasza Beata Janowska.
11: A we wiadomościach dorobek łódzkich parlamentarzystów przeanalizowaliśmy ich oświadczenia majątkowe. Straty w uprawach kukurydzy w powiecie piotrkowskim. Rolnicy twierdzą, że sprawcami zniszczeń są dziki. I program resortu sprawiedliwości, który ma zwiększyć bezpieczeństwo seniorów w naszym województwie. Popołudnie w regionie pogodne, wieczór będzie prawie bezchmurny i ciepły. Na początek jednak informacja o tragicznej zbrodni w województwie lubelskim. 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa nastolatki w Białej Podlaskiej. Ciało dziewczyny znaleziono w piątek. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok. Wykazała liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi. Według prokuratury 16-latkę zabił jej były chłopak. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, mówi rzecznik lubelskiej prokuratury okręgowej, prokurator Marcin Kozak.
12: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na miejscu zdarzenia również ujawniono ślady wskazujące, że mężczyzna po zabójstwie usiłował zacierać ślady.
11: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Wiemy, kto jest najbogatszym parlamentarzystą w województwie. Radio Łódź przeanalizowało oświadczenia majątkowe posłów z naszego regionu. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych, a najwięcej mieszkań należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej, która z wynajmowania kilkunastu nieruchomości zarobiła w ubiegłym roku 200 tysięcy złotych. Posłanka Niemczyk mówi, że mieszkania kupiła jako zabezpieczenie emerytalne, bo jako zawodniczka nie była zatrudniona na etacie.
13: zdawałam sobie sprawę, że moja emerytura będzie bardzo niska ze względu na rodzaj zatrudnienia, związany oczywiście z wykonywaniem zawodu sportowca.
14: Zarobki polityków i te oświadczenia majątkowe to zawsze budzi emocje opinii publicznej, czy słusznie?
15: Moim zdaniem jak najbardziej słusznie, to znaczy patrząc na jakość polskich polityków i na to, ile zarabiają, to można powiedzieć, podatnicy przepłacają za ich pracę.
11: Odpowiada poseł niezrzeszony Tomasz Rzymkowski w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim. A najmniejszy majątek ma posłanka Ewa Szymanowska z klubu parlamentarnego Centrum. To niecałe 20 tysięcy złotych i samochód.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Rolnicy z powiatu piotrkowskiego skarżą się na straty w zasiewach kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. Jak mówią rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie, niektóre zasiewy zostały już dwukrotnie zniszczone przez dzikie zwierzęta.
17: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole, myśliwi byli, oszacowali straty. Zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz cała uprawa zniszczona.
18: Puste pola, kukurydza, no co 2 metry jeden jakiś krzaczek wystaje.
19: W okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże. Co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy.
11: Rolnicy próbowali rozwiązać problem, grodząc swoje pola siatką, ale bez efektów. Zdaniem mieszkańców powiatu piotrkowskiego konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu. Seniorzy w Łódzkiem mają czuć się bezpieczniej, a to za sprawą profilaktycznego programu Ministerstwa Sprawiedliwości, dziś zainaugurowanego w naszym województwie. To cykl spotkań i szkoleń, na których osoby w wieku 60+ dowiedzą się o zagrożeniach i o tym, jak im zapobiegać, mówił w Łodzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
20: Będziemy mówić, gdzie można uzyskać bezpłatne porady prawne. Będziemy mówili, jak bezpiecznie korzystać z sieci, jak nie dać się wprowadzić w jakąś pułapkę, którą są przestępstwa na wnuczka.
11: Będzie też można dowiedzieć się, jakie świadczenia przysługują seniorom i jak zarządzać swoim majątkiem, na przykład jak przekazać darowiznę, zawrzeć umowę dożywocia czy napisać testament. Program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior będzie realizowany w 15 województwach. Łódź walczy z kopciuchami. Miasto przeznaczy więcej pieniędzy na wymianę pieców, pompy ciepła i nowe źródła ogrzewania. Od przyszłego roku zostanie wydłużony termin składania wniosków do programu Łódź Oddychamy od 1 stycznia do 30 września. Dofinansowanie na budynki wielorodzinne mogą wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Inne warianty także są korzystne, przekonuje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
21: Indywidualne mieszkanie czy dom jednorodzinny, będzie to kwota do 15 tysięcy złotych, jeżeli będziemy wymieniać źródło łącznie z rozprowadzeniem ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Jeżeli będzie to pompa ciepła, będzie to nawet 20 tysięcy złotych.
11: Nowością ma być również możliwość dotacji na zakup i montaż kotłów na pele do podwyższonym standardzie. Kolejne wiadomości w skrócie o 15.30.
10: Prawie 22 stopnie pokazuje nasz termometr na radiostacji. Trzeba przyznać, że gdyby Maja Chwalińska, która właśnie wróciła do Polski, była w Łodzi, to podobnie jak w Paryżu mamy bardzo podobną pogodę. Niestety coraz więcej chmur na niebie i podobnie będzie po południu i wieczorem. Proszę też ubrać się nieco cieplej, bo temperatura odczuwalna to tylko 16 stopni. Noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i temperaturą minimalną od 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu, miejscami także lokalnie burze z gradem. Temperatura jutro nawet do 28 stopni.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: 6 minut po godzinie 15. Ostatnia godzina naszej audycji w środku dnia to przed nami. Będzie dobra muzyka, będą konkursy, a witają się z Państwem raz jeszcze Patryk Lewy i Piotr Śliwiński.

10 minut po godzinie 15, a my teraz w Radiu Łódź zajmiemy się największą imprezą w naszym mieście, czyli Łódź Summer Festival. Przypomnę, ta impreza już w lipcu. I właśnie w środę najbliższą łódzcy radni będą zajmowali się tematem bezpłatnej komunikacji miejskiej podczas tegorocznej edycji Łódź Summer Festival. Projekt uchwały został przygotowany przez Urząd Miasta Łodzi i bezpłatne przejazdy miałyby obowiązywać od popołudnia 24 lipca do 26 lipca włącznie. Łódź Summer Festival to 3 dni bezpłatnych koncertów polskich i światowych gwiazd, a także czas zwiększonego ruchu w mieście. Zastanawiamy się, czy radni poprą projekt Urzędu Miasta Łodzi, bo w rozmowie z naszym reporterem część z nich zaproponowała inne, sprawdzone wcześniej rozwiązanie. Chodzi tutaj o wydłużony czas ważności biletów. Jak mówi Marcin Gołaszewski, radny z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli byśmy uznali, że festiwale faktycznie promują miasto, a także nakręcają obrót pieniądza, to może wrócić do pomysłu, który został zlikwidowany, czyli z przedłużenia ważności biletów. I tutaj, co ciekawe, podobnego zdania jest też Marcin Buchali, radny Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, żeby otwarcie wskazać na to, żeby wrócić do przedłużenia biletów 20 i 40 minutowych. Dodam od siebie, że faktycznie tych remontów w najbliższym czasie będzie naprawdę, naprawdę dużo. Jak czytamy na radiolot.pl, bezpłatna komunikacja miejska na Łódź Summer Festival 2026 zmniejszyłaby wpływy do budżetu miasta o niemal 600 tysięcy złotych. I przypomnijmy, że w Łodzi przez kilka lat z powodu remontów bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. A że część remontów się zakończyła, to rozwiązanie przestało działać z początkiem 2025 roku. A wracając do Łódź Summer Festivalu, ten od 24 do 26 lipca, a wystąpią m.in. Kacperczyk, Chivas, Justyna Steczkowska, White Dress Code czy Bastille.

The Course z utworem What Can I Do, tak przed momentem zagraliśmy w Radiu Łódź, a w naszym programie w środku dnia czas na kolejne zadanie konkursowe. Tym razem do wygrania jest podwójne zaproszenie do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl o naprawdę interesującym tytule, czyli sztukę Nie trzeba było tego mówić. I takie też jest teraz wasze zadanie. Kiedy ostatnio powiedzieliście o jedno słowo lub zdanie za dużo i co to było, proszę się nie wstydzić, proszę śmiało pisać na studio@radioloc.pl. Dwuosobowe zaproszenie mam już dla państwa przygotowane i na pewno jeszcze w tej godzinie ktoś zostanie nagrodzony. Przypomnę zadanie. Kiedy ostatnio powiedzieliście o jedno słowo lub zdanie za dużo i co to było? Czekam na wiadomości pod adresem studio@radioloc.pl. Można także nagrać głosówkę przez naszą stronę i w nasz

Na zegarze już prawie 23 minuty po godzinie 15. Na radiostacji za oknem widzę już pierwsze zatory drogowe przy ulicy Narutowicza, więc raport z ulic w Łodzi i regionie na pewno na naszej antenie już za kilka chwil się pojawi. A o 15.30 oczywiście skrót najważniejszych wiadomości. To wszystko w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
6: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: I już prawie 29 minut po godzinie 15 w naszym studiu Damian Grosicki. Dzień dobry.
10: Witam serdecznie.
9: Który sprawdza sytuację na drogach w Łodzi i regionie.
10: No cóż, o tej porze jeździ się nie najlepiej, przynajmniej w Łodzi, przynajmniej w centrum, na trasie WZ chociażby. Wspomnę również o rondzie lotników lwowskich i przypomnę zapominalskim o tym, że jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego. Będzie to możliwe dopiero dzięki zawrotce na ulicy Pabianickiej przy Ciasnej. Powiem też o ulicy Nieciarnianej, bo już najwyższa pora, a co dzieje się na przykład w Zgierzu? Kortują się Parzęczewska, Musierowicza i oczywiście Łódzka. Z kolejnymi informacjami drogowymi wracam minutę przed 16.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Zbliża się 15.30. A na skrót najważniejszych informacji zaprasza Beata Janowska.
11: Przez 3 dni był więziony i bity. Aby ratować życie, wyskoczył oknem. Do tych zdarzeń doszło przy Piotrkowskiej w Łodzi w listopadzie zeszłego roku. Teraz prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie przeciw 3 osobom. 2 mężczyzn i kobieta są oskarżeni o pozbawienie poszkodowanego wolności, spowodowanie obrażeń i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, bo próbowali wymusić od niego pieniądze. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Kolejnych 2 mężczyzn jest oskarżonych o to, że będąc świadkami zdarzeń nie zawiadomili o nich organów ścigania. Udaremniono przemyt tony heroiny do Polski. Szacowana wartość narkotyku to ponad 200 milionów złotych. Operacja służb miała miejsce w porcie w Gdyni kilka tygodni temu. Dziś o niej poinformowano. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi, że była to największa antynarkotykowa operacja od ponad dekady. W tej sprawie polskie służby współpracowały z międzynarodowymi. Dziki grasują w powiecie piotrkowskim. Efektem są duże straty w uprawach kukurydzy. Rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie mówią, że niektóre zasiewy zostały 2-krotnie zniszczone przez dzikie zwierzęta. Próbowali rozwiązać problem, grodząc swoje pola siatką, ale to nie pomogło. Właściciele kukurydzianych upraw uważają, że konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego. Wicemistrzyni turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska dziękuje kibicom za wsparcie. Mało znana wcześniej Polka dotarła do finału turnieju i dopiero wtedy przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Maja Chwalińska dzisiaj wróciła do kraju. Na pierwszej konferencji prasowej po sukcesie w Paryżu podziękowała za gorące powitanie, które zgotowano jej na lotnisku. Zapewniała też, że chce wygrywać wszystkie kolejne mecze i będzie cały czas nad sobą pracować. Ale najbliższe dni poświęci na odpoczynek, w tym na sen. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.00.
9: Po południu oraz wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura nawet do 24 stopni jeszcze dzisiaj, wiatr słaby i zachodni. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Jutro natomiast na początek całkiem pogodnie, później to zachmurzenie będzie wzrastać, aż będzie duże. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze z lokalnym gradem, a suma opadów do 25 mm. Termometry pokażą jutro nawet do 28 stopni, ale w czasie burz proszę uważać, bo porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę.
8: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: Do godziny 16 są z Państwem Piotr Śliwiński i Patryk Lewy, a muzycznie przed nami teraz utwór Too Much, Too Fast, Too Soon.

0: 21 minut pozostało do 16. Lech Janerka, utwór Rower. A jak gdy słyszę słowo rower, to widzę mój świetny sprzęt, który niestety kiedyś ukradziono. A w naszej audycji w środku dnia trwa konkurs. Mam już kilka odpowiedzi, ale można się wciąż zgłaszać. Nagroda to dwuosobowe zaproszenie na spektakl Nie trzeba było tego mówić do Teatru Powszechnego w Łodzi. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kiedy ostatnio powiedzieliście o jedno słowo lub zdanie za dużo i co to było. Czekam na maile pod adresem studio@radioloc.pl. Jest jeszcze chwila, aby się do nas zgłosić i wygrać. I mam nadzieję, że Artur Rojek i Simple Minds, którzy za chwilę zagrają w Radiu Łódź, natchną Państwa do jakiejś kreatywnej i świetnej odpowiedzi.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

W programie W Środku Dnia rozdam już za chwilę kolejną nagrodę. Tym razem powędruje ona do pana Damiana, który pamięta zabawną historyjkę ze swoich czasów kawalerskich. I to wcale nie tak odległych, jak napisał. Rodzice wyjechali na wakacje i miał wolne mieszkanie, czyli całe 2 tygodnie dla siebie, ale z opieką nad ukochanym owczarkiem niemieckim rodziców. W tym czasie, jak pisze pan Damian, sympatyzował z bardzo miłą koleżanką i wyglądało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaprosił koleżankę. Rozmawiali przy kawie, przy ciasteczkach i wtedy też jego sympatia wspomniała coś o spacerze. I tu padł podobny cytat do tytułu sztuki. Nie trzeba było tego mówić, bo jego pies na hasło spacer wpadł w niekontrolowane emocje, a ponieważ siedział pod ławą, jego nadmiarowa reakcja spowodowała przewrócenie stołu, zniszczenie fotela i dywanu, który został zalany kawą. Jak pisze pan Damian, katastrofa. Na szczęście, jak się okazało, wcale nie do końca, bo jego koleżanka bardzo lubiła zwierzęta, sytuację wspólnie opanowali i to był moment przełomowy, bo są małżeństwem od 10 lat. Przepiękna historia, zatem dwuosobowe zaproszenie do Teatru Powszechnego trafia właśnie w pana ręce, to proszę też trzymać kciuki za mnie, bo mam podobną sytuację, choć nie mam zwierzaka. A może wcale nie powinienem tego mówić?

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
11: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: W Radiu Łódź ponownie sprawdzimy sytuację na drogach w Łodzi i regionie. Prowadzi Damian Grosicki.
16: I nadal gęsto. Postoimy na różnych ważniejszych skrzyżowaniach w Łodzi, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ta szczególnie przyda się kierowcom jadącym, choć to nadużycie, ulicą Narutowicza w stronę Kopcińskiego, na Dąbrowskiego przy Śmigłego Rydza i Pabianickiej w kierunku Dibuła. Co ciekawego dzieje się w Pabianicach? No chyba klasycznie. Kilka minut można stracić na Lutomierskiej przed przejazdem kolejowym po jego obu stronach, a także na skrzyżowaniu Kilińskiego i Świętego Jana z Zamkową. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: Słuchają Państwo Radio Łódź. Za chwilę będzie godzina 16. Najważniejsze wiadomości przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
17: A we wiadomościach śledztwo po bulwersujących scenach na targach końskich w Pajęcznie, pomysł bezpłatnej komunikacji miejskiej w Łodzi na czas Łódź Summer Festiwalu i nagły wzrost zainteresowania tenisem po sukcesie Mai Chwalińskiej na turnieju w Paryżu. Wieczorem i nocą w regionie będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do 13 stopni. Jest dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami podczas targów końskich w Pajęcznie. Sprawa dotyczy incydentu sprzed miesiąca. Na zamieszczonym w sieci filmie widać mężczyznę, który drażnił konia i szarpał za ogon. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje nasz reporter Kacper Rafalski.
18: Prokuratura rejonowa w Wieluniu nadzoruje dochodzenie w sprawie znęcania się nad koniem. Przypomnijmy, miesiąc temu na międzynarodowych targach końskich w Pajęcznie doszło do incydentu, podczas którego mężczyzna szarpał i kopał konia.
19: Zaplanowano przesłuchania świadków co do stanu konia podczas targów oraz przeprowadzenie przez lekarza weterynarii oględzin zwierzęcia.
18: Mówi Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu. Policja zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu. Jak mówi Scarlett Szyłogalis z fundacji Tara, takie incydenty mają miejsce regularnie od lat.
20: W tym przypadku koń został trochę poszarpany za ogon i się obronił, a inne konie, czy ktoś się tym zainteresuje, że tam są lane?
18: Co do sprawcy przemocy wobec konia, okazał się nim być dorożkarz z Krakowa, który stracił już pracę. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
17: Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat więzienia. Komunikacja miejska w całej Łodzi w ostatni weekend lipca może być bezpłatna. Pojutrze radni zajmą się uchwałą znoszącą opłaty za przejazd autobusami i tramwajami podczas Łódź Summer Festiwalu. Od 24 do 26 lipca na Retkińskich Błoniach będą odbywały się bezpłatne koncerty polskich i światowych gwiazd, a do Łodzi przyjedzie wielu turystów. Czy powinni korzystać z przejazdów tramwajami i autobusami bez biletów? Zapytaliśmy o to radnego Koalicji Obywatelskiej Marcina Gołaszewskiego.
21: Jeżeli byśmy uznali, że okej, festiwale promują miasto, budują jego wizerunek, nakręcają także obrót pieniądza u przedsiębiorców, należałoby się zastanowić, czy w związku z remontami, rozmawiając o Placu Wolności czy o innych remontach, nie należałoby może wrócić do pomysłu, który został zlikwidowany, przedłużenia ważności biletów.
17: Przez lata w Łodzi z powodu remontów dróg bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. Część remontów się zakończyła, dlatego miasto zrezygnowało z tego rozwiązania na początku zeszłego roku, ale pojawiły się nowe utrudnienia. Zwolennikiem powrotu do przedłużonych biletów jest również radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Buchali, a prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśla, że takie decyzje należą do Rady Miejskiej.
22: Więcej na radiołódź.pl.
17: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapewnił, że będzie wzrastać liczba kontroli kierowców przewożących ludzi na aplikacje. W sobotę doszło do tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Turecki kierowca spowodował wypadek, w którym 2 osoby zginęły, a 1 została ciężko ranna. Pytany przez media szef MSWiA powiedział, że przepisy nakazujące obcokrajowcom, profesjonalnym kierowcom posiadanie polskiego prawa jazdy wprowadziła ustawa z 2024 roku. Dodał, że policja i inne służby kontrolują przewoźników. Tylko w tym roku podczas kontroli policjanci ujawnili 76 przypadków nieuprawnionego kierowania pojazdem. Po sukcesie Mai Chwalińskiej na kortach w Paryżu w Polsce wzrosło zainteresowanie tenisem i nie tylko oglądaniem transmisji. Kluby w kraju odnotowują rekordową liczbę zgłoszeń dzieci, które chcą grać w tenisa. Czy w Łodzi jest podobnie, sprawdzał Piotr Andrzejczak.
23: Prezes Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi, Ryszard Kaliński, przyznaje, że na razie tego efektu Chwalińskiej w łódzkim klubie nie widać, ale dodaje także, że korty w Parku Poniatowskiego są zajęte praktycznie przez całe dnie.
24: Mamy korty już wynajęte. Jeżeli miałbym powiedzieć o jakimś większym zainteresowaniu tenisem, to dotyczy raczej dorosłych.
23: Prezes MKT ma nadzieję, że zainteresowanie tenisem u najmłodszych wzrośnie po zakończeniu wakacji.
17: W lipcu na kortach MKT w Łodzi będzie można oglądać najlepszych polskich nastolatków w międzynarodowym turnieju. Natomiast Maja Chwalińska dziś wróciła do Polski z Paryża. Jak powiedziała, wie, że teraz stoją przed nią nowe wyzwania, przede wszystkim sportowe, ale także jednym z nich będzie przygotowanie się na nagle zdobytą popularność. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w skrócie o 16.30.
15: –21 stopni aktualnie na termometrach, choć temperatura może jeszcze dziś wzrosnąć do 24. Zachmurzenie małe i umiarkowane prognozowane jest na popołudnie i na wieczór. W nocy zachmurzenie na podobnym poziomie, temperatura spadnie do 13 stopni, a jutro niestety pogorszenie pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Niewykluczone przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Będzie cieplej, temperatura do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni, jednak w czasie burz te porywy wiatru mogą osiągnąć nawet do 75 km/h. 5 minut po godzinie 16 kończymy program w środku dnia, a rozpoczynamy audycję Słuchasz i Wiesz, a z nami jest już Jarosław Turek.
2: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Będzie o koniach?
2: Nie, nie tym razem, ale będzie o innych zwierzątkach. To się zaraz wyjaśni.
15: To się zaraz wyjaśni. Zatem pędzimy jak konie po betonie i rozpoczynamy program Słuchasz i Wiesz. Patryk Lewy, dziękuję za wspólne popołudnie.
3: Słuchasz i Wiesz.
2: Dodam tylko, że dzisiejszy program wydaje Maciej Trojanowski. Będziemy z Państwem do godziny 17, a między innymi powiemy Państwu, którzy posłowie z regionu łódzkiego są najbogatsi, a którzy na razie w tej kategorii się nie wyróżniają specjalnie. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe naszych parlamentarzystów i podzielimy się tymi ciekawymi dla wszystkich wyborców informacjami. A czy zarabiają dużo?
4: O matko, dużo.
6: Bo większość zarabia jednak do tej szóstki, powiedzmy, miesięcznie. No nie jest w stanie z tego odłożyć tyle pieniędzy.
7: Dajmy ludziom żyć i nie zaglądajmy innym do portfeli.
25: Nie no, chyba powinniśmy zwracać na to uwagę.
26: Patrząc na jakość polskich polityków i na to, ile zarabiają, to można powiedzieć, podatnicy przepłacają za ich pracę.
2: No, więcej szczegółów na ten temat już niebawem w naszym programie. Porozmawiamy trochę o egzaminach na prawo jazdy, tym bardziej, że są pewne istotne nowości, a chętnych nie brakuje. W Łodzi regionie ostatnio do egzaminów zgłosiło się prawie 2700 kursantów i to w wieku do 17 lat.
27: To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie.
28: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność.
29: Szacujemy, że spokojnie 100% więcej jest klientów na kursie w porównaniu z pozostałymi latami.
2: Może dlatego, że z życiowego punktu widzenia prawko się przydaje. No i wracamy też do problemów, jakie stwarzają dziki. Te zwierzątka miałem przed chwilą na myśli, ale tym razem nie chodzi o te żyjące na terenie Łodzi, które spacerują po parkach, tylko o dziki pod Piotrkowem, które powodują poważne straty w uprawach kukurydzy.
30: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole. Zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz cała uprawa zniszczona.
31: Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże.
32: Puste pola, kukurydza, no co 2 metry, jeden jakiś krzaczek.
2: Ostatnio nie można było polować na dziki, więc się rozmnożyły, a teraz muszą się najeść, ku rozpaczy rolników. No i będzie też o sporych zmianach w komunikacji miejskiej w Pabianicach, bo dzisiaj inaczej kursują 3 lokalne linie, co może być niespodzianką dla niektórych pasażerów.
3: Słuchasz i wiesz.
2: Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Nasz telefon bez zmian 606-78-78-78. Można też mailować na studio@radiołódź.pl. A za chwilę porozmawiamy o majątkach naszych parlamentarzystów.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Zaczynamy od zaglądania do cudzych majątków.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No ale są takie osoby, które chcąc nie chcąc muszą się tymi majątkami chwalić albo po prostu podawać ich wartości do publicznej wiadomości. Znamy już najbogatszych posłów w związku z tym w województwie łódzkim. W Radiu Łódź przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe parlamentarzystów z regionu i sprawdziliśmy, kto ma najwięcej pieniędzy i nieruchomości. A przygląda się temu nasz reporter Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i co wynika z tej analizy?
2: To, że najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził znany popularyzator historii, prowadzący program Sensacje XX wieku poseł Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych, a najwięcej mieszkań, bo aż kilkanaście, należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z KO, która z wynajmowania kilkunastu nieruchomości w ubiegłym roku zarobiła 200 tysięcy złotych.
3: To dużo czy mało?
4: Zdecydowanie dużo.
5: O matko, dużo.
4: Bo większość zarabia jednak do tej szóstki, powiedzmy, miesięcznie. No nie jest w stanie z tego odłożyć tyle pieniędzy.
6: Dajmy ludziom żyć i nie zaglądajmy innym do portfeli.
7: Nie no, chyba powinniśmy zwracać na to uwagę.
4: Myślę, że nie ma tutaj w promieniu kilometra osoby, która miałaby więcej niż 7 nieruchomości.
6: Jest to kwestia, na którą się zwraca jednak uwagę i się rozmawia, budzi to jakieś kontrowersje, to na pewno.
4: Pieniądz produkuje pieniądz, no. Każdy, powiedzmy, jest w stanie dojść do tego jakąś tam drogą. Pytanie, czy to uczciwe?
2: Mówią łodzianie. Z kolei Małgorzata Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że większość mieszkań kupiła jeszcze wtedy, kiedy była siatkarką.
8: Kiedy jeszcze byłam siatkarką, nie brałam pod uwagę, że będę posłem. Natomiast większość zawodników w naszym kraju pracuje na kontraktach i na umowach zlecenie. My nie jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i nie są od nas odprowadzane w czasie, kiedy jesteśmy zawodnikami, nie są od nas odprowadzane składki ZUS-owskie w tamtym okresie. Inwestowanie w nieruchomości w tamtym czasie było dla mnie zabezpieczeniem emerytalnym, gdyż zdawałam sobie sprawę, że moja emerytura będzie bardzo niska ze względu na rodzaj zatrudnienia, związany oczywiście z wykonywaniem zawodu sportowca.
2: Dodam, że prawo do większości mieszkań jest kwestionowane przez byłego męża posłanki Niemczyk. Niestety ani Joanna Lichocka z PiS-u, ani Bogusław Wołoszański z KO nie chcieli z nami porozmawiać o ich majątkach, ale tego problemu nie miał poseł niezrzeszony Tomasz Rzymkowski, będący właścicielem nieruchomości o łącznej wartości około 6 milionów złotych.
9: To jest decyzja moich rodziców o tym, aby zdecydować jeszcze za życia o przyszłości swojego majątku. Te nieruchomości są w zarządzie moich rodziców. Natomiast abyśmy w przyszłości z innymi spadkobiercami się nie spierali po ich śmierci, podjęli taką, a nie inną decyzję.
2: Zarobki polityków i te oświadczenia majątkowe to zawsze budzi emocje opinii publicznej. Czy słusznie?
9: Moim zdaniem jak najbardziej słusznie. To znaczy patrząc na jakość polskich polityków i na to, ile zarabiają, to można powiedzieć, podatnicy przepłacają za ich pracę.
2: Co ciekawe, dwoje łódzkich parlamentarzystów pozostaje zatrudnionych w strukturach Urzędu Miasta Łodzi, ale są tam na bezpłatnym urlopie, od kiedy pełnią mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej. To Małgorzata Niemczyk oraz Paweł Bliźniuk, oboje z Koalicji Obywatelskiej, z tym, że Małgorzata Niemczyk w Departamencie Sportu, a Paweł Bliźniuk w spółce Łódzkie Inwestycje.
0: Chociaż zarabiają gdzie indziej, dlatego tutaj nie pobierają pensji.
2: Tak.
0: Michał Dąbrowski przyglądał się majątkom parlamentarzystów. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Jakby ktoś chciał skomentować, to zapraszam jak zawsze do telefonu 606-78-78-78. A my za kilka minut wybierzemy się w okolice Piotrkowa, aby porozmawiać o dzikach, które wchodzą w szkodę. Jest ich wiele, bo się rozmnożyły zimą. Teraz są głodne i niszczą uprawę kukurydzy.
10: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole. Myśliwi byli, oszacowali straty. Zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz. Cała uprawa zniszczona.
11: Puste pola, kukurydza, no co 2 metry, jeden jakiś krzaczek wystaje.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Sporo mówiliśmy w ostatnim czasie o dzikach, które wędrują po Łodzi, po parkach, po skwerach, terenach zielonych. Teraz o innych dzikach, które no, nie są uwięzione w tym ringu autostradowym, tylko swobodnie sobie chodzą pod Piotrkowem konkretnie. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego wskazują też na kolejne straty, które wyrządzają te zwierzęta. Tym razem chodzi o zasiewy kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się właśnie dziki, których w tym regionie jest bardzo dużo. Sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
2: Jak powiedzieli mi rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie, niektóre zasiewy były zniszczone przez zwierzęta dwukrotnie. Próbowali rozwiązać ten problem, grodząc siatką swoje pola, ale nie przyniosło to efektu. Ich zdaniem konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego.
3: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem, straty są duże. Po zasiewach dziki przyszły, zniszczyły ten zasiew w dużej mierze. Część rolników przesiewała te zasiewy, te straty, próbowała jakoś tam niwelować, ale to w tej chwili już nie ma sensu. Kukurydza, no co 2 metry jeden jakiś krzaczek wystaje.
4: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole. Myśliwi byli, oszacowali straty. Zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz są efekty dzików, że no, praktycznie wszystko, cała uprawa zniszczona. Grodzimy właśnie siatką na własny koszt, leśną. Dzików jest bardzo dużo, tutaj okoliczni mieszkańcy widzieli dziki w biały dzień, że chodzą stada około 40 sztuk.
5: Kukurydza już była w fazie 3-4 liści, potrafiły przyjść, zniszczyć uprawę. Mimo tego, że dostaliśmy pastucha od koła łowieckiego, to potrafiły przejść tego pastucha i im to nie przeszkadzało. Straszaki są porozstawiane i im to akurat nie przeszkadza. Dziki zachowują się tak, jakby były zaprzyjaźnione z ludźmi.
3: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że

0: tej chwili mogą tylko zapobiegać szkodom łowieckim i oczywiście robią to, szacują szkody i wypłacają odszkodowania rolnikom.
1: Nam nie chodzi o odszkodowanie, tylko nam chodzi o to, żebyśmy mogli spokojnie gospodarować na tych naszych polach. I tak jak powiedziałem, rolnicy, którzy zgłaszają się do kół, koła muszą przyjechać, muszą wyszacować te straty.
2: Z kolei Konrad Dereń, powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie, przypomina o zasadach bioasekuracji.
3: Te maszyny, które później stamtąd wracają z tych rejonów do gospodarstw utrzymujących świnie, są szczególnym ryzykiem, szczególnym zagrożeniem i powinny być poddane pełnej bioasekuracji, myciu, dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych, a wcześniej umyte. Te maty wjazdowe w gospodarstwach i bramy, ewentualnie jakieś opryskiwacze ręczne tutaj się sprawdzają, tak aby mieć pewność, że na tych kołach pojazdów, wracając z takich miejsc, gdzie ten wirus, jak widzimy, ciągle jest aktywny, nie została na tych kołach zawleczony wirus do świń, bo to byłaby prawdziwa katastrofa, gdyby teraz wystąpiła nam choroba na świniach.
4: I to jest całe spektrum problemów związanych z dzikami w tym regionie. Obostrzenia i strefa objęta zakażeniem w powiecie piotrkowskim z powodu afrykańskiego pomoru świń obowiązują od 5 grudnia 2025 roku. A rozmawiał na ten temat nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
5: Słuchasz i wiesz.
4: 606-78-78-78, nasz telefon dla Państwa do dyspozycji, jak zawsze też adres mailowy studio@radiowłódź.pl.

To popołudniowy program Radia Łódź, w którym za kilka minut jeszcze będziemy mówili m.in. o egzaminach na prawo jazdy, na które to egzaminy garnie się teraz młodzież, czyli kandydaci w wieku 17 lat.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Sprawdzamy teraz, jaka jest sytuacja na drogach w czasie popołudniowego szczytu, informuje Damian Grosicki.
2: Myślałem, że będę miał lepsze wiadomości, ale niestety, może za pół godziny, zerkam na łódzką mapę i ciasno jest zarówno na Jana Pawła, jak i Obywatelskiej. Podróż włókniarzy w kierunku północnym też wymusi postoje na światłach. Zerkam też na Konstantynowską i Lymanowskiego, gdzie wcale nie jest lepiej. To jeszcze sprawdźmy Piotrków Trybunalski. Przy Rondzie Sulejowskim pojedziemy nieco wolniej. Podobnie Wojska Polskiego, Słowackiego, a poczekamy m.in. na skrzyżowaniu Sikorskiego z Armii Krajowej. No to z kolejnymi informacjami drogowymi wracam za 30 minut.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: To jest popołudniowy program Radia Łódź. A na zegarze 16.30 przed nami wiadomości, które przekazuje Beata Janowska.
3: Kapituła Orderu Orła Białego od kilku godzin zastanawia się, czy odebrać prezydentowi Ukrainy to najwyższe polskie odznaczenie. Chce tego prezydent Karol Nawrocki i ma to być odpowiedź na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę w sprawie kryzysu w relacjach. Szef rządu podkreślił, że współpraca leży w interesie Polski, Ukrainy i obu narodów. Komunikacja miejska w całej Łodzi w ostatni weekend lipca może być bezpłatna. Chodzi o czas trwania Łódź Summer Festiwalu. Pojutrze łódzcy radni zajmą się projektem uchwały w tej sprawie. Bezpłatne dla wszystkich miałyby być przejazdy od popołudnia 24 lipca do końca 26. Ale to rozwiązanie może zmniejszyć wpływy do budżetu miasta w sumie o prawie 600 tysięcy złotych. Kolejki do szkół nauki jazdy w województwie łódzkim i tysiące dodatkowych egzaminów. Wszystko dlatego, że 17-latkowie chętnie korzystają z możliwości wcześniejszego zdania na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące działania nowych przepisów. Od marca do egzaminów na prawo jazdy podeszło w naszym województwie prawie 2700 17-latków. Egzaminy zdaje około 55% z nich. Ci, którzy otrzymają prawo jazdy, przez pierwsze pół roku muszą jeździć pod opieką starszych i doświadczonych kierowców. Sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe posłów z naszego regionu. Najmniejszy dorobek materialny ma posłanka Ewa Szymanowska z Klubu Parlamentarnego Centrum. To niecałe 20 tysięcy złotych i samochód. Na drugim biegunie są posłanka Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości, która ma nieruchomości warte około 15 milionów, czy poseł Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, który zgromadził ponad 1,5 miliona złotych. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.00.
1: W regionie jest pochmurno, ale z rozpogodzeniami i całkiem ciepło, 23 stopnie mniej więcej na termometrze, na barometrze 998 hektopaskali. Przed nami bardzo pogodna noc z minimalnym zachmurzeniem i spadkiem temperatury do 12 stopni. Jutro stopniowo będzie wzrastało zachmurzenie, ale w dalszym ciągu jeszcze całkiem pogodnie, czyli sporo słońca. Na termometrach do 26 stopni, ale po południu już zrobi się burzowo.
4: Słuchasz i wiesz.
1: Państwa komentarze w sprawie, o której mówiliśmy, o majątkach posłów z regionu, niektórych całkiem pokaźnych.
5: Jeśli chodzi o te właśnie majątki, no to uważam, że to są naprawdę, tam powinna kontrola najwyższa posprawdzać dokładnie, bo to są nasze podatki. Te nieruchomości, które ci biedni ludzie, niektórzy nie mogli płacić, po prostu wykupili za złotówki, powinna jak najbardziej najwyższa kontrola dokładnie zbadać. Dziękuję, pozdrawiam.
6: Wypowiadała się pani Niemczyk, chciałem wyrazić swoje zdanie. Jeżeli ta pani zarabiała ze sportu, miała jakieś wyniki, jak wiemy w sporcie są duże wynagrodzenia, tylko plus dla niej ogromny za to, że potrafiła zachować chłodną głowę i zainwestować te pieniądze w nieruchomości, dzięki którym teraz na pewno otrzymuje jakiś stały dochód. Jeżeli odprowadza od tego podatek zgodny z wytycznymi o posiadaniu nieruchomości na wynajem, no to tylko jej gratulować, tylko brawo i szacunek dla pani Niemczyk. Zarządzała swoimi pieniędzmi w sposób taki, jaki zarządzała, to nawet 100 może mieć tych mieszkań. Ważne, że to jest legalnie, że tych pieniędzy nie ukradła. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam z Łowicza.
1: Pozdrawiamy również, Łowicz. Dziękuję serdecznie, a za chwilę porozmawiamy o egzaminach na prawo jazdy, na które garną się ci najmłodsi kierowcy, czyli w wieku do 17 lat.

0: Teraz taka informacja i ostrzeżenie, jak zobaczą Państwo samochód z L-ką, czyli nauka jazdy, to trzeba uważać, bo może się okazać, że właśnie się szkoli młody kierowca.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Niepełnoletni kierowcy coraz częściej bowiem wyjeżdżają na drogi w regionie. Liczyć trzeba ich już w tysiącach, a zainteresowanie wcześniejszym zdawaniem na prawo jazdy wcale nie maleje. Jak podkreślają eksperci, nauka nie kończy się jednak na egzaminie, dlatego ważna jest obecność doświadczonego kierowcy na fotelu obok, a to jak ważna i jak 17-latkowie radzą sobie na egzaminach sprawdzał nasz reporter Seweryn Potentas.
2: Przepisy pozwalające na zdawanie prawa jazdy w wieku 17 lat działają już od ponad 3 miesięcy. To intensywny czas dla szkół jazdy i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Od marca do egzaminów na prawo jazdy kategorii B w Łódzkiem przystąpiło około 2700 niepełnoletnich kursantów. Mówi dyrektor łódzkiego WORD-u Michał Gogolewski.
3: Zgłaszają się do nas te osoby, jest dość wysoka zdawalność i zachęcamy te osoby do uzyskiwania tych uprawnień.
4: Szacujemy, że spokojnie 100% więcej jest klientów na kursie w porównaniu z pozostałymi latami. Zbigniew Chyży, właściciel Autoszkoła Chyży. 17-latkowie chętnie zapisują się na kursy prawa jazdy. Jestem przerażony ilością chętnych, bo my ich obsłużymy tutaj na sali wykładowej, ale zostaje jeszcze praktyka, a to będzie jednak troszkę kłopot.
5: Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie. Wiele osób, które jeździło niestety bez uprawnień, teraz będzie mogło to jakby zalegalizować i zrobić sobie uprawnienia swoje wymarzone wcześniej.
2: Z nauką nie jest jednak tak źle, bo według wyliczeń łódzkiego WORD-u prawo jazdy zdaje około 55% 17-latków. Ci przez kolejne miesiące muszą jednak jeździć pod okiem starszego i doświadczonego kierowcy.
5: To musi być osoba powyżej 25 roku życia, osoba trzeźwa i posiadająca minimum 5 lat nieprzerwanie prawo jazdy.
3: Uważamy, że osoba, która zdobędzie to prawo jazdy i przez pewien okres nabędzie trochę doświadczenia pod okiem tej osoby, to ona w momencie uzyskania 18 lat będzie na pewno bardziej doświadczonym kierowcą, jak osoba, która jako 18-latek zdaje u nas egzamin.
5: Ważną rzeczą jest jaka ta druga osoba, która będzie tym pasażerem, nazwijmy to pilnującym. Ta osoba ma tą rolę bardzo istotną, żeby zwracać uwagę i pilnować trochę też tego młodego kierowcy. I teraz, jeżeli taki kierowca będzie faktycznie osobą odpowiedzialną i będzie na to zwracał uwagę, to będzie okej. Okay. Jeżeli taka osoba trochę będzie patrzyła z przymrużeniem oka, bo to jednak mimo wszystko będzie starszy kolega, który ma 25 lat, albo starsza rodzina, no to będzie już wtedy gorzej.
2: 17-latkowie muszą jeździć pod dodatkową opieką przez pół roku po zdaniu egzaminu. W innym przypadku traktowane jest to jako jazda bez uprawnień, za co grozi grzywna od 1500 do nawet 30 tysięcy złotych. To pół roku jest bardzo ważne, podkreśla Tomasz Zagajewski.
5: Podczas kursu prawa jazdy tych nawyków nie możemy sobie tak do końca wyrobić, bo jesteśmy bardziej zestresowani, tak naprawdę dopiero się zaczynamy uczyć. Dajemy możliwość kierowcom takiego nabrania dobrych nawyków. I tutaj apel i można powiedzieć takie zwrócenie się do tych kierowców, którzy będą jeździli z boku, żeby faktycznie potrafili pokazać te dobre nawyki, dobre zasady w ruchu drogowym.
2: Młodych kierowców obowiązują także inne ważne zasady. Do momentu ukończenia 18 lat mogą oni uzbierać maksymalnie 20 punktów karnych, a po zebraniu 12 muszą odbyć obowiązkowy kurs reedukacyjny.
0: Mówił Seweryn Potentas, także starzy kierowcy, dajmy młodym przykład, jak się jeździ kulturalnie i zgodnie z przepisami. To dodajmy jeszcze na koniec, że kursy na prawo jazdy można rozpocząć jeszcze wcześniej, bo na 3 miesiące przed ukończeniem 17 lat.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A przed nami jeszcze to za chwilę informacje o sporych zmianach w komunikacji miejskiej w Pabniańcach, bo tam zmieniają się linie aż 3 połączeń komunikacyjnych.
6: Zamiast tramwajów po ulicy Pabianickiej pojadą 2 autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41.
7: To będzie duże utrudnienie, jeżeli chodzi właśnie o te powroty szczególnie.
8: Da się przyzwyczaić po prostu, tylko tyle, że trochę dłużej to trwa jak do pracy, nie?
0: Na szczegóły już za 3 minuty.

0: in the crash.
1: Słuchasz i wiesz.
2: Teraz przenosimy się na chwilę do Pawianic, bo spore zmiany czekają pasażerów autobusów i tramwajów w tym mieście. Od dzisiaj inaczej kursują trzy linie komunikacji miejskiej. Dwie z nich wracają na stałe trasy, a jedna będzie jeździć krócej. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
3: Od wczoraj trwa remont torowiska na rondzie lotników lwowskich w Łodzi. W związku z robotami niektóre linie autobusowe i tramwajowe jadą inaczej, jak choćby tramwaje linii 11 i 16, czy autobusy linii 57 i 69. Zmiany dotyczą też mieszkańców Pabianic. Tramwaj numer 41 jedzie skróconą trasą do zajezdni Chocianowice IKEA.
4: Wiktor Stańczyk, Zarząd Ruchu i Transportu w Łodzi. Zamiast tramwajów po ulicy Pabianickiej pojadą dwie autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41.
3: Którymi można dojechać na Plac Niepodległości.
5: Jest to uciążliwe, taka przesiadka, czy da się do tego przyzwyczaić?
6: Wiadomo, da się przyzwyczaić, jak trzeba dojechać, ale lepiej było, jak był aż do Łodzi. Łatwiej było dojechać, nie trzeba było się martwić.
7: Da się przyzwyczaić po prostu, tylko tyle, że trochę dłużej to trwa, jak do pracy, nie?
8: Jest dalej cały czas cała trasa, więc nie jest najgorzej.
9: Lepiej jak się wsiada w jeden i się jedzie do celu, nie? Nie przesiadki, to już naprawdę dla starszych ludzi to jest uciążliwe, nie?
10: To będzie duże utrudnienie, jeżeli chodzi właśnie o te powroty szczególnie. No bo czasami jak się wraca, to ciężko jest po prostu zdążyć te ostatnie tramwaje.
4: Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 i 18.00. Przed godziną 6.30, a także po 18.00 i w weekendy tramwaje MPK Łódź będą kursowały po swoich stałych trasach.
10: No pytanie, czy będą jakieś komunikaty właśnie informujące o tym, że to jest ostatni przystanek i tak dalej. Będzie jakiś potrzebny czas, żeby ludzie się przyzwyczaili, że muszą się przesiąść na tym etapie.
3: To nie jedyne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, jakie od dziś czekają Pabianiczan.
11: Marcin Chmielewski, prezes zarządu MZK Pabianice. Zakończyła się właśnie przebudowa ulicy Piłsudskiego w Pabianicach. Od dziś autobusy linii 7 i kursy linii 265 oznaczone literą P wróciły na swoje stałe trasy przez ulicę Piłsudskiego. Wraz z przebudową ulicy został także wyremontowany przystanek.
12: Ponad miesiąc trwało, prawda? Może około 2 lat. Prawie tam tak daleko nie korzystałam, bo ja o ile to dojeżdżam z Bugaju do centrum tutaj, z tej siódemki, także mnie te zmiany wtedy nie przeszkadzały, no ale dobrze, bo ludzie korzystają, to dobrze, że to wróciło. Musi coś być modernizowane, no i jakieś są trudności z tym związane, no ale tak to musi być.
2: To dodajmy, że dla ułatwienia przesiadek zastępczy autobus Z41 będzie skoordynowany z rozkładem jazdy tramwajowej linii 41. Prace na rondzie lotników lwowskich mają potrwać do końca wakacji. Na razie nie wiadomo, jak długo będą obowiązywać zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
1: Słuchasz i wiesz.
2: A w tej sprawie w Pabianicach był nasz reporter Sebastian Dziuda.

0: to jeszcze na koniec wróćmy do tego, o czym mówiliśmy kilkanaście minut temu, że dziki wchodzą w szkodę rolnikom w powiecie piotrkowskim i wyżerają im kukurydzę.
1: W sprawie tych dzików. Więc problem taki jest, że dziki grasują tu i tam. A drugi problem to jest, no przecież brakuje mięsa w sklepach. A dobra wieprzowinka nie jest zła na pewno. Tylko z tym, że no po prostu są lekarze weterynarii, którzy mogliby to przebadać. I odstrzał, przerzedzić i do sprzedaży. Na pewno byłoby dużo chętnych.
0: Tylko jak to wytłumaczyć dzikom? A w ogóle to pan chyba jest amatorem dziczyzny, bo tak mi się kojarzy, że to nie jest już pierwszy pana telefon w tej sprawie. Co zrobić z dzikami, które stwarzają problem? Zastrzelić i do puszek.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
8: Radio Nocą.
9: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
14: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: A przed nami teraz kolejne informacje o tym, co się dzieje na drogach, przekazuje Damian Grosicki.
17: Miały być lepsze wiadomości drogowe i będą, bo tłoki na łódzkich ulicach, o których wspominałem do tej pory, wcale nie są większe. Czyli nadal miejscami stracimy trochę czasu. Na przykład na Rąbieńskiej, Krakowskiej i Biegunowej. Północna i dalej Ogrodowa przy Zachodniej również stoi. W sumie na Zachodniej miejscami nie jest lepiej. Na Rondzie Solidarności kierowcy solidarnie czekają na swoją kolej. Natomiast na Brzezińskiej w stronę Nowosolnej sznur samochodów się ciągnie jakby bez końca. Wszystkim podróżującym. Zatem życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: To jest popołudniowy program Radia Łódź. Na zegarze już 17. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Beata Janowska.
8: Po kilku godzinach dyskusji nadal nie ma decyzji o tym, czy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu odebrany zostanie Order Orła Białego. Są duże zmiany w komunikacji miejskiej w Pabianicach, utrudnienia i linie zastępcze. 17-latkowie szturmują wordy w regionie. Są kolejki do egzaminów na prawo jazdy. Noc ma być pogodna, jutro bardzo ciepło i możliwe burze. Kilka godzin rozmów i wciąż nie ma decyzji w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Za takim rozwiązaniem opowiada się prezydent Karol Nawrocki. Ma to być odpowiedź na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Kapituła Orderu obraduje w prezydenckim ośrodku w Juracie. Więcej o tym w relacji Sylwii Białek.
18: Rozmowy odbywają się w prezydenckim ośrodku bez udziału kamer. Pałac Prezydencki na razie jednak nie informuje o efektach posiedzenia. Premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak to ujął szef rządu, emocje zrujnują naszą solidarność. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że decyzja prezydenta Ukrainy sprawiła nam ból i cierpienie i nie pozostanie bez konsekwencji.
19: Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane. I to jest, myślę, zadanie numer jeden dla prezydenta.
18: W ubiegłym tygodniu wizytę w Polsce złożył szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Ta wizyta sporu jednak nie załagodziła. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent Andrzej Duda. Ważne zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Pabianicach. Od dziś niektóre autobusy i jeden tramwaj zmieniły trasy. Autobusy linii 7 i 265 po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego wróciły na dawne trasy. Z kolei tramwaj linii 41 tymczasowo nie dojeżdża do Placu Niepodległości w Łodzi, a tylko do zajezdni Chocianowice IKEA, skąd dalej można pojechać autobusami zastępczymi Z11 i Z41. Ta zmiana ma związek z rozpoczętym wczoraj remontem torowiska na rondzie lotników lwowskich. Pabianiczanie mają nadzieję, że nie potrwa to długo.
20: Lepiej jak się wsiada w jeden i się jedzie do celu, nie? Nie przesiadki, to już są dla starszych ludzi, to jest uciążliwe, nie?
21: Da się przyzwyczaić po prostu, tylko tyle, że trochę dłużej to trwa jak do pracy, nie?
22: Jest dalej cały czas ta sama trasa, więc nie jest najgorzej.
23: No pytanie, czy będą jakieś komunikaty właśnie informujące o tym, że to jest ostatni przystanek i tak dalej. Będzie jakiś potrzebny czas, żeby ludzie się przyzwyczaili, że muszą się przesiąść na tym etapie.
8: Aby ułatwić przesiadki, rozkład autobusów Z41 został dopasowany do rozkładu tramwaju. Zmiany w kursowaniu linii 41 obowiązują tylko w dni robocze między 6 a 18. Egzaminy na prawo jazdy popularne wśród 17-latków. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące z nowymi przepisami. Pozwalają one na zrobienie prawa jazdy przed ukończeniem 18 lat. Młodzi kierowcy muszą być jednak pod dodatkową opieką. To ich nie powstrzymuje, a więcej o popularności nowego rozwiązania nasz reporter Seweryn Potentas.
24: Od marca w Łódzkiem do egzaminu na prawo jazdy kategorii B podeszło około 2700 17-latków, mówi Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
25: To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie.
24: Ci, którzy zdali, przez najbliższe pół roku muszą jeździć pod opieką co najmniej 25-letniego kierowcy z 5-letnim doświadczeniem, mówi Michał Gogolewski, dyrektor łódzkiego WORD-u.
26: W momencie uzyskania 18 lat będzie na pewno bardziej doświadczonym kierowcą, jak osoba, która jako 18-latek zdaje u nas egzamin.
24: Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, 17-latkowie zdają egzaminy ze skutecznością 55%. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Jazda bez dodatkowej opieki przed ukończeniem 18 lat albo przed upływem pół roku od zdania egzaminu jest traktowana jako jazda bez uprawnień. Grozi za to grzywna od 1500 do nawet 30 tysięcy złotych.
27: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Będą tanie mieszkania w Łodzi, trzeba jednak będzie spełnić pewne warunki. W mieście powstanie społeczna agencja najmu. Ma pośredniczyć między właścicielami mieszkań na wynajem, a osobami, których dochody utrudniają im wynajęcie lokalu na warunkach rynkowych. W ten sposób miasto zyska większy zasób nieruchomości, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
28: Będzie można zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu, w którym będą swoją przyszłość budowali.
8: Społeczna Agencja Najmu w Łodzi ma ruszyć od stycznia przyszłego roku. Na razie trwa dopracowywanie projektu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w skrócie o 17.30.
16: W regionie mamy zmienne zachmurzenie, ale na ogół wzrost pogodzenia mniej, całkiem ciepło, około 23 stopni, na barometrze 998 hektopaskali. Przed nami bardzo pogodna noc z minimalnym zachmurzeniem i spadkiem temperatury do 12, miejscami może do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia, ale w dalszym ciągu, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, całkiem pogodnie i sporo słońca. Jutro bardzo ciepło, bo do 26 stopni, ale po południu już zrobi się burzowo.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5,5 minuty po godzinie 17. Witamy serdecznie. Piotr Śliwiński nadal za konsoletą. Bartosz Florczak przed mikrofonem do 19. Dzisiaj w nocy naszego czasu zespół Rush powrócił na scenę po kilkunastu latach. Oczywiście już nie w tym oryginalnym składzie z Neilem Peartem, a Nikke Niels zastąpiła legendarnego perkusistę zespołu, który zmarł kilka lat temu. No ale fani zachwyceni. Posłuchajmy, bo ten utwór też zabrzmiał w Los Angeles w nocy.

Time Stand Still, ten utwór nagrany w połowie lat 80., ale po raz pierwszy na scenie wykonany z Amy Mann, która tutaj obok zespołu Rush pojawiła się. Amy była także wczoraj w Los Angeles na scenie podczas tego utworu. Od razu mogę Państwa zaprosić w środę po godzinie 21. Audycja Muzyka jest najlepsza i tam na pewno słuchać będziemy zespołu Rush. Trochę przyjrzymy się temu, co grupa prezentuje na tej trasie koncertowej. Jest to o tyle istotne, że przecież przyjadą po raz pierwszy do Polski w przyszłym roku. Cieszę się niezmiernie. Miałem wielkie szczęście widzieć Rush w 2012 roku. No i teraz będzie kolejna okazja. Rush w środę po 21 na pewno w Radiu Łódź. A już jutro, proszę Państwa, o godzinie 18, niezwykła uroczystość w studiu imienia Henryka Debicha, tutaj przy Narutowicza 130, ponieważ wręczone zostaną medale zasłużone kulturze Gloria Artis z inicjatywy Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego Ocalić od Zapomnienia. Ta cała uroczystość odbędzie się. I swoje medale odbiorą Krystyna Prońko, Tymon Tymański, Filip Łobodziński, Marek Kądziela, Radosław Bolewski i Jakub Raczyński. Artyści zapowiedzieli krótkie występy. Jeżeli Państwo chcieliby być świadkami tej uroczystości i usłuchać też muzyków, to proszę dać znać. 606-787-8778. Jeszcze ostatnie takie zaproszenia, wejściówki dla Państwa mam. A my słuchamy Krystyny Prońko.

Uroczystość Gloria Artis jutro w radiu o godzinie 18. 606-787-8778. Kto chciałby się wybrać i posłuchać m.in. Krystyny Prońko. Nowy utwór Dwayne i Lenny Kravitz przed nami, a za chwilkę zapraszam na historię pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: AC/DC należą do największych legend rocka, bez problemu zapełniają wielkie stadiony od kilkudziesięciu lat, jednak grupa miała też swoje tragiczne i gorsze momenty. Po śmierci wokalisty Bona Scotta wydawało się, że zespół przestanie istnieć, bo nie da się zastąpić tak charyzmatycznego frontmana. Na horyzoncie na szczęście pojawił się Brian Johnson, z którym AC/DC od razu nagrali wielką płytę pod tytułem Back in Black. Lat 80. nie były jednak najlepszym czasem dla grupy braci Young. Nagrali kilka słabszych płyt, pojawiły się nowe zespoły, nowi idole, jak chociażby Metallica i AC/DC musieli zdefiniować się na nowo. Pomogła w tym gitarowa wprawka, jaką Angus Young grał w domu jako ćwiczenie rozciągania palców. Gdy pokazał ten motyw swojemu bratu Malcolmowi, ten natychmiast wyczuł potencjał

po latach w notatkach do reedycji albumu The Razor's Edge, potwierdzając, że kluczowy był po prostu gitarowy motyw. Słowo Thunderstruck, trafiony piorunem, idealnie pasowało do tożsamości zespołu i jego nazwy. Było też sentymentalnym powrotem do dzieciństwa braci Young, kiedy bawili się samolotem o nazwie Thunderstruck. Klip do utworu nakręcono w londyńskiej Brixton Academy. Wszystkim fanom, którzy pojawili się na planie, rozdano darmowe koszulki z napisem AC/DC I Was Thunderstruck. Reżyser David Mallet kazał Angusowi biegać po przezroczystej plexi, dzięki czemu sfilmowano jego słynny kaczy chód od spodu, co było bardzo oryginalne. Piosenka była wielkim przebojem i dzięki MTV AC/DC stało się popularne wśród nowego pokolenia słuchaczy widzów. Do dzisiaj jest jeden z ulubionych nagrań fanów zespołu, dlatego niemal zawsze pojawia się na koncertach. Dla Angusa Younga jest to spory problem, bo utwór jest technicznie bardzo trudny i zawsze przed koncertem musi ćwiczyć go przez kilkanaście minut. Posłuchajmy AC/DC Thunderstruck.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
7: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 17:30. W naszym programie czas na skrót najważniejszych wiadomości. Przed mikrofonem witamy Wiktorię Makowską.
9: Dzień dobry. Kolejki do szkół nauki jazdy i tysiące dodatkowych egzaminów. Wszystko dlatego, że 17-latkowie chętnie korzystają z możliwości wcześniejszego zdania na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące działania nowych przepisów. W Łódzkiem egzaminy na prawo jazdy zdaje około 55% przystępujących do nich 17-latków. Według przepisów przez pierwsze pół roku muszą jeździć pod opieką starszych i doświadczonych kierowców. Wiemy, kto jest najbogatszym parlamentarzystą w województwie. Radio Łódź przeanalizowało oświadczenia majątkowe posłów z naszego regionu. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych, a najwięcej mieszkań należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej, która z wynajmowania kilkunastu nieruchomości zarobiła w ubiegłym roku 200 tysięcy złotych. A najmniejszy majątek ma posłanka Ewa Szymanowska z Klubu Parlamentarnego Centrum, niecałe 20 tysięcy złotych i samochód. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego skarżą się na straty w zasiewach kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. Rolnicy próbowali rozwiązać problem, grodząc pola siatką. Nie przyniosło to jednak efektu. Ich zdaniem konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego. Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Polski. Na warszawskim Okęciu finalistkę tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open powitały dziesiątki kibiców. Już widać, że sukcesy zawodniczki spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania tenisem w Polsce. Kluby tenisowe odnotowują rekordową liczbę zgłoszeń od dzieci marzących o karierze. Prezes miejskiego klubu tenisowego podkreśla, że w tenisa chce grać w Łodzi coraz więcej dorosłych.
10: I chcą w formie takiej już amatorskiej spróbować, jak to się gra. Wydzwaniają i pytają, czy są wolne korty, bo chcą zagrać.
9: W Łodzi jest kilka miejsc dostępnych dla tenisistów. Oprócz kortów w Parku Poniatowskiego można grać w tenisa na obiekcie AZS-u czy kortach przy ulicy Niciarnianej. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
8: Mamy pogodne, słoneczne popołudnie. W Łodzi regionie 23 stopnie na termometrach. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby. Jutro z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane, ale stopniowo będzie wzrastało do dużego. Przelotne opady deszczu są jutro przewidziane, a miejscami także burze i wtedy silnie powieje nawet do 75 km na godzinę. Jutro temperatura do 27 stopni.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Maja Chwalińska wylądowała, jest w Polsce. No i teraz się zacznie wielka popularność, na którą zasłużyła oczywiście. Fantastycznie też Maja wypadła w tych wszystkich studiach okołomeczowych w Paryżu. Tam rozmawiała między innymi z John McEnroe'em, legendarnym tenisistą. Znakomicie wypadła także w rozmowie z André Agassim. Jest bardzo naturalna. O, śledziły jej poczynania na korcie największe gwiazdy. Właściwie kamery zatrzymywały się na Bradzie Picie jako tej gwieździe numer jeden, ale jakbyśmy spojrzeli trzy krzesełka obok, siedział basista tego zespołu.

0: powiedziałem basista, ale on w tym nagraniu także zagrał na trąbce, bo przecież też potrafi. Flea oczywiście i zespół Red Hot Chili Peppers. Flea także podziwiał na korcie w Paryżu Maję Chwalińską. No to teraz po łódzku.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Copacabana i zespół Rev Lovers z Łodzi. Jeżeli chodzi o Copacabany, to czasami gości rozmaitych muzyków, no oczywiście te największe gwiazdy, i Rod Stewart, i Rolling Stonesi, i Madonna, i ostatnio Shakira dla ponad 2 milionów widzów. Tam oczywiście darmowy koncert zagrali. Co miałem Państwu przekazać? Aha, w czwartek, 11 czerwca o godzinie 18:30 zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Janikiem, autorem książki Radio to Ludzie, no i oczywiście na spotkanie z radiowcami. Kto nie miał okazji wcześniej być, to 18:30 MSK Karolew przy ulicy Bratysławskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Oczywiście odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące Radia Łódź i być może nie tylko. 18:30 w najbliższy czwartek MSK Karolew.

Tak, to była płyta Wild Mood Swings, rok 1996, zespół The Cure. No nic nie poradzę na to, że lubię tę uśmiechniętą muzyczną twarz Roberta Smitha, tak samo jak tę bardziej nostalgiczną, czasami nawet smutną. Wiem, że są fani zespół The Cure, którzy nie akceptują tego wcielenia uśmiechniętego Roberta Smitha i najlepiej jakby on chodził cały czas w płaszczu prochowcu i rozdrapywał te stare rany, no ale chyba sam artysta nie ma na to specjalnie ochoty. Wrócili do tego utworu też na koncercie w Barcelonie ostatnio, rozpoczynając festiwalowy sezon. Po raz pierwszy od 10 lat na żywo zabrzmiał ten utwór, Mint Car. No a 3 lipca będą w Polsce, będą na festiwalu Open Air. Długie koncerty, jak na festiwal proponuje zespół The Cure, bo to jest ponad 2,5 godziny muzyki. Zazwyczaj to są ponad 3 godziny. Jeżeli chodzi o ważne sprawy sportowe, to właściwie nie czuję w ogóle klimatu Mistrzostw Świata, które za chwilkę się rozpoczną w czwartek. Nie wiem jak państwo. Absolutnie jakoś. Nie wiem, czy to chodzi o to, że naszych tam nie ma, czy że to tak daleko. Ale daleko dzieją się też rzeczy ważne dla koszykarzy, bo fani zespołu New York Knicks są przeszczęśliwi. Ich zespół prowadzi 2-0 w meczach finałowych. Grają do 4 zwycięstw i przed nimi 2 mecze w Nowym Jorku. Ceny, proszę państwa, za bilet do Madison Square Garden na ten trzeci mecz, on we wtorek w nocy, osiągają te najtańsze bilety. Ponad 9000 dolarów, a jeżeli ktoś życzyłby sobie usiąść przy parkiecie, no to musi szykować 110 000 dolarów. Ma być na tym meczu także prezydent Donald Trump. No a jeżeli chodzi o czwarty mecz, to te ceny są jeszcze wyższe, no bo tam się może wszystko rozstrzygnąć i wtedy trzeba wyjąć 150 000 dolarów za bilet na mecz koszykówki.

New York, New York. Możemy sobie pomarzyć o meczu Knicksów, ale zawsze pozostaje transmisja w telewizji. Moby i Debbie Harry przed chwilą, jeszcze przebiśniegi do godziny 18 i będzie w Radiu Czas na serwis informacyjny.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
15: Znowu to zrobił.
16: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
17: Skup się.
16: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
18: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
0: Po reklamie.
19: Na zegarach wybiła godzina 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
19: W studiu jest Wiktoria Makowska, która ma dla Państwa najnowsze wiadomości.
20: Mniej wypadków w Łódzkiem. Miniony długi weekend był spokojniejszy niż rok temu. Znamy najnowsze dane policji. Francuski myśliwiec NATO zestrzelił bezzałogowiec nad Łotwą. Sprawę komentuje polski minister obrony narodowej. Maja Chwalińska już w Polsce. Tenisistka spotkała się z kibicami. Za chwilę szczegóły. Po południu oraz wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy 13 stopni. Bezpieczniejsza czerwcówka niż rok temu. Podczas minionego długiego weekendu na drogach było spokojniej niż w zeszłych latach. I choć statystyki są niższe niż w analogicznym czasie w zeszłym roku, to kierowcy i tak mają nad czym myśleć. Szczegóły zna Damian Grosicki.
21: Z ziemi i z lądu. Pojazdy oznakowane i nieoznakowane. Policjanci z garnizonu łódzkiego sprawdzali bezpieczeństwo na drogach. I choć statystyki są niższe niż z zeszłego roku w analogicznym okresie, bo policjanci zatrzymali 76 osób prowadzących samochód pod wpływem alkoholu, doszło do 27 wypadków, jedna osoba zginęła, a 36 zostało rannych. Ale kierowcy nadal mają problem, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
22: Podkreślamy, że mimo poprawy statystyk w zakresie liczby wypadków nadal poważne problemy pozostają nietrzeźwi kierujący. Dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie na drodze.
21: Miejmy tylko nadzieję, że czas urlopów będzie coraz spokojniejszy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
20: W ubiegłym roku podczas długiego czerwcowego weekendu zginęły 2 osoby.
11: Więcej na radiołódź.pl.
20: Wiemy, kto jest najbogatszym parlamentarzystą w województwie. W Radiu Łódź przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe posłów łódzkiego. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych. A najwięcej mieszkań należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej, która z wynajmowania kilkunastu nieruchomości zarobiła 200 tysięcy złotych.
15: To dużo czy mało?
17: Zdecydowanie dużo.
23: O matko, dużo.
17: Bo większość zarabia jednak do tej szóstki, powiedzmy, miesięcznie. No nie jest w stanie z tego odłożyć tyle pieniędzy.
24: Dajmy ludziom żyć i nie zaglądajmy innym do portfeli.
25: Nie no, chyba powinniśmy zwracać na to uwagę.
17: Myślę, że nie ma tutaj w promieniu kilometra osoby, która miałaby więcej niż 7 nieruchomości. Pieniądz produkuje pieniądz. No, każdy, powiedzmy, jest w stanie dojść do tego jakąś tam drogą. Pytanie, czy to uczciwe?
20: Odpowiada poseł niezrzeszony Tomasz Rzymkowski w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim. Najmniejszy majątek ma posłanka Ewa Szymanowska z Centrum, która ma niecałe 20 tysięcy złotych oraz samochód. Francuski myśliwiec NATO w akcji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał zestrzelenie drona nad Łotwą dowodem na działanie NATO. Przypomnijmy, bezzałogowiec nadleciał od strony Rosji i został zastrzelony przez francuski myśliwiec NATO, a pochodzenia maszyny nie udało się ustalić. To nie pierwszy taki incydent. Poprzednio okazywało się, że były to ukraińskie drony wymierzone w cele w Rosji. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Ukraina musi dołożyć starań, aby nie zagrażać bezpieczeństwu państw NATO.
26: Tutaj na pewno należy dokonać wszelkich starań i strona ukraińska musi dokonać wszelkich starań, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu państw NATO, bo to są państwa, które są przyjacielsko nastawione, a nie wrogo. To, co pokazuje dzisiejsze działanie, że NATO działa, NATO jest skuteczne, NATO chroni swoich członków.
20: Po zestrzeleniu drona nie stwierdzono szkód w infrastrukturze cywilnej ani zagrożenia dla mieszkańców. Bezzałogowiec został zneutralizowany przez myśliwce, które w ramach natowskiej akcji bronią przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Wyjechała jako nieznana, wróciła jako bohaterka i gwiazda. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Nasza tenisistka zdobyła drugie miejsce podczas turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Dziś spotkała się z kibicami i dziennikarzami.
27: Rano na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Samolot, którym leciała z Paryża, miał kod LOT Maja. Polska tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
28: Wiedziałam, że zjawią się ludzie, nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że LOT się tak nazywał.
27: Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat. Jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
29: Po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
27: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka zapowiedziała, że najbliższe dni spędzi wypoczywając nad morzem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
20: Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
19: Na razie, jeżeli chodzi o temperaturę w Łodzi i regionie, bez zmian, 23 kreski na termometrach, delikatnie w dół ciśnienie, teraz 997 hektopaskali, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 11 do 13 stopni, jutro zachmurzenie też małe i umiarkowane, ale stopniowo będzie wzrastać do dużego. Pojawią się też przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze i silny wiatr wiejący do 75 km na godzinę. Ciepło jutro nawet do 27 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Mamy 6 minut po godzinie 18 na zegarze. Do 19 nasze popołudniowe muzyczne spotkanie w Radiu Łódź. Teraz zespół Tilaw sprzed lat.

Prawdziwi kochankowie z takiej płyty Dzieci Rewolucji, a w moim przypadku kasety. Gdzieś jeszcze tę kasetę mam, to nie wiem, czy to nie była jedna z pierwszych, albo w ogóle pierwsza oryginalna kaseta, którą posiadałem. No i teraz ktoś z młodszych słuchaczy może się zapytać, ale jak to nieoryginalna? Zostawmy to już na boku, bo te czasy chyba minęły, jeżeli chodzi o fonografię. Zespół Tila przed chwilką, teraz pojawi się Hall, czyli Courtney Love, żona Kurta Cobaina, która też przecież dowodziła swoim muzycznym składem, który miał kilka przebojów. Oto jeden z nich.

A to nasz zespół z Wybrzeża Alpha Femme, wcześniej oczywiście Hall w nagraniu Malibu. Czasami lubię Państwa zaskoczyć i wyciągnąć takie nagranie, które albo jest kompletnie nieznane, albo gdzieś tam się przewinęło przez lata, czy to w radiu, czy może w domowych głośnikach, ale już o nim nie pamiętamy. I mam wrażenie, że teraz właśnie czas na taki zespół. Hooray! Nagranie pod tytułem Sweet Sanity, a za chwilkę zapraszam już na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu słuchać będziemy płyty zespołu The Smashing Pumpkins pod tytułem Zodionet Crystal Hall. The Smashing Pumpkins, zespół, który powstał w Chicago pod koniec lat 80. Nieprzerwanie jego liderem jest Billy Corgan, jedna z takich wiodących postaci alternatywnej amerykańskiej sceny muzycznej od 4 dekad. Człowiek, który ma, myślę, tyle samo fanów, co przeciwników, ale jeżeli damy szansę muzyce Smashing Pumpkins, to proszę wierzyć, że nie zawiodą się Państwo. Wielkie płyty oczywiście zespołu w latach 90. jak Siamese Dream, jak Melancholy and Infinity Sadness, Adore ugruntowały pozycję grupy jako jednej z tych najważniejszych w świecie alternatywnych.

inaczej, liczy się raczej prostota, melodia. I słusznie ktoś powiedział i napisał, że to jest najbardziej przystępna i pozytywna płyta zespołu The Smashing Pumpkins. Ona została wydana tak na dobrą sprawę jeszcze w 2025 roku, ale dlaczego dzisiaj traktujemy ją jako nowość, o tym powiem już w naszym jutrzejszym spotkaniu. Póki co zaczynamy odsłuch płyty Zodion at Crystal Hall od nagrania Scimitar.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Nocą.
5: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości

0: przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Po reklamie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
5: Na razie 29 minut po godzinie 18 na zegarze. Po godzinie 19 Strefa Kultury zaprasza Anna Grublińska. Po godzinie 20 o tym nie chcemy rozmawiać i Izabela Berkowska. Po 21 okolice jazzu Piotra Bilawskiego. Dzisiaj zdradzę Państwu, że gościem programu będzie Leszek Możdżer. Także proszę nas słuchać. No i po 23 mocne uderzenie od Maćka Kieszkowskiego. A więc kolejne podnoszenie ciężarów. Póki co też mocniejsze uderzenie od Bruce'a Springsteena, mocniejsze jak na niego.

Mam ogromny sentyment do tamtej płyty Bruce'a Springsteena pod tytułem Magic i do tamtych czasów, bo to był pierwszy koncert Bossa, jaki widziałem. W przyszłym roku będzie 20 lat od tego występu, 13 grudnia w Kolonii. No i tam Gypsy Biker też się pojawił. Przy okazji pozdrawiam wszystkich Blood Brothers, a więc polski fanklub Bruce'a Springsteena. Podglądałem sobie różne filmiki Bruce'a z tej transy amerykańskiej, która niedawno miała miejsce. Bruce Springsteen, proszę Państwa, we wrześniu skończy 77 lat. No, widać, że nie jest to już młodzieniaszek gdzieś na jakichś takich filmach za sceną, gdzieś na tak zwanym backstage'u, no, ale kiedy wchodzi na scenę i kiedy zaczyna dyrygować swoją orkiestrą i street bandem, to jest 30 lat młodszy, daje z siebie wszystko, cały czas gra 3-godzinne koncerty. Absolutnie niebywała postać. Na zegarze 35 minut po godzinie 18, teraz dawno przeze mnie nie przypominana Magdalena Bay.

Fisher ma te tworzywo pod tą nazwą. Zespół no, działa od wielu, wielu lat, natomiast Fish i Yamade, bracia waglewscy, już ponad ćwierć wieku razem lepią różne dźwięki. Niedługo ukaże się, niedługo, w październiku ukaże się nowa płyta Fisha i Yamade, Człowiek nie do końca. Jeszcze chwilkę będziemy musieli poczekać, a przed chwilą coś starszego właśnie od tworzywa, czyli Odwilż. Na naszym zegarze 17 minut do godziny 19. Tyle pozostało przed nami. Jeszcze kilka świetnych piosenek. No teraz takie soulowo-popowe, powiedziałbym, brzmienia, nawiązujące do tradycji lat 70., może początku lat 80. Proszę posłuchać.

Sam Fender, chłopak spod Newcastle, robotniczego miasta, który dosłownie sam wyszarpał, wywalczył sobie wszystko, co teraz ma na rynku muzycznym. Niezwykle pracowity, ale też niesamowicie utalentowany. Szkoda, że ta wersja z Olivia Dean nie trafiła na wersję podstawową płyty People Watching. Tam ta wersja bez wokalistki, no ale jest też wersja deluxe, no i też Radio Łódź, gdzie można posłuchać tej właśnie wersji z Oliwią. To tyle w dzisiejszym naszym spotkaniu popołudniowym. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Usłyszymy się w środę po godzinie 21, a teraz do godziny 19 jeszcze The War on Drugs i Lucius.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nowe prawo jazdy dla 17-latków hitem, ale młodych kierowców obowiązują surowe zasady. Węgry weryfikują azyle polityczne Ziobry i Romanowskiego. Sprawę komentuje polski minister sprawiedliwości. W wiadomościach powiemy też o bezpłatnej komunikacji na Łódź Summer Festival. Po południu oraz wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy 13 stopni. Egzaminy na prawo jazdy popularne wśród 17-latków. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące z nowymi przepisami. Przypomnijmy, te pozwalają na zrobienie prawa jazdy przed ukończeniem 18 lat. Młodzi kierowcy muszą być jednak pod dodatkową opieką. To ich nie powstrzymuje, a o popularności nowego rozwiązania Seweryn Potentas.
6: Od marca w Łódzkiem do egzaminu na prawo jazdy kategorii B podeszło około 2700 17-latków, mówi Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
7: To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie.
6: Ci, którzy zdali, przez najbliższe pół roku muszą jeździć pod opieką co najmniej 25-letniego kierowcy z 5-letnim doświadczeniem, mówi Michał Gogolewski, dyrektor łódzkiego WORD-u.
8: W momencie uzyskania 18 lat będzie na pewno bardziej doświadczonym kierowcą, jak osoba, która jako 18-latek zdaje u nas egzamin.
6: Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, 17-latkowie zdają egzaminy ze skutecznością 55%. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
5: Jazda bez dodatkowej opieki przed ukończeniem 18 lat bądź przed upływem pół roku od zdania egzaminu traktowana jest jako jazda bez uprawnień. Grozi za to grzywna w wysokości od 1500 do nawet 30 tysięcy złotych. Cofnięcie azylu na Węgrzech pozwoli sprawdzić status Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło przegląd decyzji o przyznaniu azylu politycznego obywatelom państw Unii Europejskiej. Szef resortu poinformował, że procedura obejmuje m.in. Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, politycy otrzymali azyl polityczny na Węgrzech od premiera Viktora Orbana. Po wygraniu wyborów przez partię TISA Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się w jednym z krajów bałkańskich. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że ostateczne decyzje Węgier w sprawie dokumentów Zbigniewa Ziobry będą miały znaczenie w kontekście jego pobytu w USA.
9: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone. Jeżeli zostały wyłudzone, niezgodne z prawem unijnym, Węgrzy zawsze mogą uchylić taki dokument.
5: I wtedy, jak dodał Waldemar Żurek, będzie można skierować zapytanie do jednostki zajmującej się imigrantami. Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych? Bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival. Magistrat przygotował projekt uchwały wprowadzający takie rozwiązanie na ostatni weekend lipca, kiedy to na łódzkich Błoniach i w całym mieście będą hucznie świętowane urodziny stolicy regionu. A szczegóły zna nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w całej Łodzi miałyby obowiązywać od popołudnia 24 lipca do końca 26 lipca. Łódź Summer Festival na urodziny stolicy regionu to 3 dni bezpłatnych koncertów polskich i światowych gwiazd oraz czas zwiększonego ruchu w mieście. Czy radni poprą to rozwiązanie?
11: Jeżeli byśmy uznali, że festiwale promują miasto, nakręcają także obrót, pieniądze, należałoby może wrócić do pomysłu, który został zlikwidowany, przedłużenia ważności biletu.
10: Mówi radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, a podobnego zdania jest Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Dzisiaj musimy mówić, żeby wrócić do przedłużenia biletów 20 i 40 minutowych.
10: Radni zajmą się bezpłatną festiwalową komunikacją miejską już w najbliższą środę. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Rozwiązanie może zmniejszyć wpływy do budżetu miasta o niemal 600 tysięcy złotych. Prawie 1 400 000 osób skorzystało w czasie długiego weekendu z usług spółki PKP Intercity. Przewoźnik przekazał, że największy tłok panował 7 czerwca. Tego dnia podróżowało 347 tysięcy osób. To nowy rekord przewozowy spółki. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, tegoroczny weekend czerwcowy był lepszy od zeszłorocznego, jeśli chodzi o frekwencję.
13: Jest to więcej o 5 punktów procentowych niż w 2025 roku. PKP Intercity zadbało, by podczas czerwcowego długiego weekendu pasażerowie mieli do dyspozycji jak największą liczbę miejsc w pociągach. W obowiązującym rozkładzie jazdy podróżni mogli skorzystać z ponad 530 połączeń.
5: Największa frekwencja panowała w składach jadących nad morze i do Zakopanego. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Aktualnie na termometrach 22 stopnie, przeważająco jeszcze słoneczne. Kolejne godziny przyniosą oczywiście stopniowe ochłodzenie. O 20 temperatura spadnie do 20 stopni, niebo całkowicie się wypogodzi. A w nocy czeka nas zmiana aury, choć początek nocy zapowiada się bezchmurnie z temperaturami od 16 do 18 stopni. To im bliżej północy, tym na niebie zacznie pojawiać się więcej chmur. Nad ranem zrobi się przeważnie pochmurno, a temperatura minimalna tej nocy wyniesie 13 stopni.

0: Strefa kultury.
1: Dwie wystawy i dwa spektakle mamy dziś do omówienia. Piotr Śliwiński, Anna Groblińska. Dzień dobry. Zaczynamy.
0: Rzuć okiem.
1: Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć. To wystawa, o której już jest głośno, jeszcze przed otwarciem, a otwarcie 13 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Posłuchamy, jak o tym wydarzeniu opowiadają prezydent Hanna Zdanowska, potem dyrektor muzeum Aneta Dalbiak, następnie kurator Marcin Różyc i troje projektantów.
2: Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się, bo pani dyrektor tą decyzję podjęła przyszło 7 lat temu, kiedy zaczęła kolekcjonować tak naprawdę poszczególne elementy tego, co zobaczymy, kiedy wernisażem rozpocznie się wystawa dotycząca tego, co chyba każdy z nas kocha, bo ubiór jest sztuką, a tu będziemy mieli do czynienia ze sztuką na najwyższym poziomie. 50 projektantek i projektantów praktycznie z tych, którzy w XXI wieku tworzą modę polską.
3: Powiem może dwie rzeczy i oddam tutaj scenę bohaterom dzisiejszym, czyli projektantom i kuratorowi, ale powiem o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą, pierwszą, jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej, współczesnej, też jako pierwsi, co też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych Victoria and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce. Więc pozwolicie Państwo, że oddam teraz głos bohaterom dzisiejszej konferencji. Sławku, ty czyń, bo ty jesteś prowadzącym. Ja bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ja Marcina poproszę na początek jako kuratora wystawy.
5: Na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć zobaczą Państwo prace, projekty, modę, którą razem dzięki decyzji Anety Dalbiak gromadzimy i kupujemy do kolekcji Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Ja zostałem do tej współpracy zaproszony przez Anetę Dalbiak i jestem tym ogromnie zaszczycony. Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej Łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku, a oprócz tego poszliśmy trochę w stronę takiej humanistyki indygenicznej, i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób. To znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę.
4: Proszę Państwa, Maja Bolczyńska, Rafał Michalak, Michał Szulc, projektanci mody, którzy są z nami.
6: Tak, ja przede wszystkim jestem też ogromnie zaszczycona, że mogę być częścią tej wystawy. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że ubiór ma ogromną moc bycia takim właśnie nośnikiem emocji czy narzędziem do kreowania jakiejś swojej też persony, tożsamości. Mamy tutaj zbiory nie tylko brandów czy projektantów już bardzo mocno ugruntowanych na tym rynku polskim, ale też marki bardziej niszowe, niezależnych twórców. To jest wspaniałe, że tworzy się taka opowieść o tożsamości współczesnej mody polskiej.
7: Rafał Michalak, studio MMC. Bardzo lubimy to miejsce, bo 30 lat temu właśnie w tym miejscu jako MMC Studio debiutowaliśmy. Tu mieściła się Krajowa Izba Mody i wtedy dostaliśmy tutaj pierwszą naszą w życiu nagrodę projektanta roku, więc jesteśmy bardzo sentymentalnie związani z Muzeum Włókiennictwa i gratulujemy i Marcinowi i Anecie, że rzeczywiście zainteresowali się polską współczesną modą, bo jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie.
8: Ja chciałem powiedzieć, że jak pierwszy raz odwiedzałem muzeum 20 lat temu, to nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek możliwość pokazania swoich rzeczy, a rzeczy, które są na ekspozycji, debiutowały w tamtym roku właśnie w Muzeum Włókiennictwa na pokazie. Coraz częściej padają pytania o tożsamość polskiej mody i trochę przez to, że jesteśmy w samym centrum jej, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć albo odpowiedzieć na pytanie, jaka ta polska moda dzisiaj jest albo jaka była przez ostatnie lata. Mamy sklasyfikowane bardzo dobrze dekady, które były przed nami, ale nie wiemy trochę, kim jesteśmy i w jakim nurcie tworzymy i czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy różni, czy się lubimy, czy się nie lubimy. I wydaje mi się, że ta odpowiedź będzie na tej wystawie. Bardzo na nią czekam, jeszcze nie widziałem.
1: A dłuższa rozmowa o polskiej modzie współczesnej z Michałem Szulcem za tydzień w naszej strefie. Wernisaż 13 czerwca o godzinie 16 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
0: Proszę się rozgościć.
1: Znakomity gość w studiu Radia Łódź, profesor Izabela Łapińska, fotografka, wykładowczyni Szkoły Filmowej w Łodzi. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Pani profesor, ile się w życiu pani artystycznym ostatnio dzieje? Aż trudno będzie to tak klarownie przedstawić, żeby słuchacze wszystko zapamiętali. Natomiast ważne jest to, że w Łodzi już w czerwcu będzie pokaz pani nowego cyklu. I to jest cykl związany z pani ostatnimi częstymi wizytami w Ameryce, w Nowym Jorku. Tak się poskładało, że co chwila coś w Nowym Jorku, prawda?
9: Tak, tak. To są moje właściwie takie podsumowanie moich wypraw do Nowego Jorku, ponieważ zrobiłam tam portrety nowojorczykom na ulicach. No i to jest właśnie American Beauty, tak roboczo przeze mnie trochę nazwane, ponieważ piękno jest czymś takim niedefiniowalnym. I myślę, że każdy z nas uzna coś innego za piękne, ale w moim odczuciu jest to coś bardzo takiego z pozoru uchwytnego, jednocześnie, no tak jak powiedziałam, niedefiniowalnego, ale próbowałam znaleźć takie uniwersalne piękno wśród twarzy nowojorczyków.
1: I jeszcze tej wystawie towarzyszy film, który miał premierę w Nowym Jorku oczywiście. I tutaj zaprzęgła pani do pracy sztuczną inteligencję, która ożywiła tych ludzi z portretów.
9: Tak, to jest taki mój eksperyment trochę artystyczny, ponieważ zrobiłam też z moich portretów takie bardziej zbliżenia samych ust osób, które fotografowałam. I pracując właśnie nad tą fotografią ust, stwierdziłam, że spróbuję sobie tutaj taki generator sztucznej inteligencji wykorzystać. I wprowadziłam zamrożone już przeze mnie wcześniej, bo jednak fotografia zamraża rzeczywistość, zatrzymujemy czas na zawsze, jeden ułamek sekundy. I spróbowałam odtworzyć ruch tych postaci, które wcześniej zamrożyłam, czyli odwróciłam trochę kolejność. I te filmiki są bardzo krótkie, to jest 6 sekund, ale w związku z tym, że uważam, że bardzo dobrze to się prezentuje artystycznie ciekawie, to spróbowałam tutaj jakby zrobić z tego większą formę. I poprosiłam kolegę z pracy, Artura Frontczaka, który jest operatorem filmowym i on zmontował ten materiał i zrobił z tego, myślę, że całkiem ciekawy, nadał to nowy, ciekawy kształt całej tej realizacji filmowej.
1: I będzie można 11 czerwca podczas wernisażu w Galerii Remedium w Łodzi, to jest Piotrkowska 113, będzie można zobaczyć także ten film poza 40, tak, fotografiami?
9: Tak, tak, 40 fotografii i krótki film zatytułowany Przerwa w strumieniu. Także taki eksperyment jak dla mnie.
1: To jest niełatwe, taki portret uliczny, bo to nie są portrety studyjne, czy te fragmenty twarzy, to też nie jest fotografia studyjna, tylko rzeczywiście pani zatrzymywała różne osoby na ulicach Nowego Jorku.
9: Tak, to było dla mnie pewne nowe doświadczenie, ponieważ ja z reguły pracuję w studio fotograficznym i tam mam zupełnie inny styl pracy. Jest czas, jest możliwość ustawienia światła czy modela, a tutaj wypuściłam się w nowojorskie ulice trochę z takim założeniem, że będę poszukiwała tego właśnie mojego piękna, takie, które uważam w jakiś sposób za wyjątkowe, unikalne. I w momencie, w którym z aparatem rzeczywiście wyszłam na ulicę, okazało się, że to nie jest takie oczywiste, że niby mija nas dużo pięknych twarzy, ale kiedy chciałam znaleźć kogoś takiego, kto byłby odpowiedni do mojego cyklu, to okazywało się, że to piękno jest jednak rzadkie, że jest bardzo unikalne, że trzeba na nie cierpliwie czekać. Trochę jak taki łowca na zwierzynę. Może to brzmi dosyć trochę nieładnie, a natomiast tak jest, że fotograf jest trochę takim łowcą. To w fotografii każdej praktycznie my się zderzamy z takim poszukiwaniem i takim właśnie wychwytywaniem czegoś, co nas w jakiś sposób zatrzymuje na ulicy. No i rzeczywiście zatrzymywałam tych ludzi, ale Nowy Jork jest bardzo szybkim miastem, jeśli mogę tak powiedzieć. powiedzieć, czyli wszystko tam się dzieje bardzo szybko, jest bardzo duży pęd i nawet w Central Parku, gdzie tam się próbowałam gdzieś ulokować i wypatrywać tych ludzi, też ludzie bardzo szybko się przemieszczają, więc właściwie miałam niewielki ułamek sekundy na to, żeby jakąś twarz wypatrzeć, żeby do tej osoby podejść, czyli nawiązać interakcję, żeby ją sfotografować, wykadrować, dobrze nastawić parametry. To trwało czasami 2-3 minuty, a jednocześnie wyciągnąć też jeszcze z plecaka umowę o zgodę na wykorzystanie wizerunku. Więc to są bardzo szybkie portrety, które wymagają no, niesamowitej takiej adrenaliny. Oczywiście te portrety na wystawie też uzupełniłam portretami studyjnymi, które już na spokojnie sobie zrobiłam w swoim starym stylu. Natomiast no, ta uliczna fotografia, bo to nie jest reportaż, to jest portret jakby studyjny, tylko zrobiony na ulicy.
1: To jest bardzo ciekawe doświadczenie, taka przygoda dla pani, jak sądzę.
9: Tak, no i dzięki temu też poznałam bardzo ciekawych ludzi, bo to jest też takie doświadczenie przełamywania swoich barier, zaczepiania kogoś na ulicy i powiem szczerze, że Nowojorczycy są bardzo życzliwi i praktycznie większość osób, które zaczepiłam, praktycznie jedna osoba tylko powiedziała, że nie. A reszta bardzo chętnie się godziła na takie portrety.
1: Natomiast to piękno, którego pani szukała, to jest trochę inne piękno niż na przykład to piękno, które kojarzy się z fotografią modową, a taką też pani, ale oczywiście jak to pani w nieoczywistym wydaniu, też się pani zajęła. Tutaj chodzi o coś takiego nieuchwytnego, ulotnego, co pani zauważyła, a niekoniecznie każdy by tę twarz akurat uznał za piękną.
9: Tak, na pewno, bo to są pewne moje kanony. Ja się rzeczywiście przez 10 lat zajmowałam fotografią mody i wtedy poruszałam się wśród pięknych kobiet, wśród pięknych mężczyzn, no bo takie są wymogi tej branży fashion. Ale teraz szukałam takiego piękna, które niekoniecznie jest takim idealnym pięknem. To było takie piękno, bardziej powiedziałam, zaskakujące, coś ciekawego. Nowojorczycy są mieszanką różnych ras ludzkich. My w Polsce poruszamy się wokół głównie takich właśnie naszych słowiańskich rysów twarzy, a tam łączą się różne genotypy i to daje bardzo cudowne, wręcz fotograficzne mieszanki i piękne urody, zarówno kobiece, jak i męskie.
1: Tak się właśnie zastanawiałam, czego tam pani szukała. Ja bym powiedziała, że jest w tych portretowanych przez panią ludziach, w tych twarzach pewien taki wdzięk.
9: Tak, takie wabiące, prawda?
1: Wabiące. O.
9: I to jest to wabiące, właśnie to mnie zwabiło. Mhm. Bo rzeczywiście tych ludzi się tam porusza bardzo dużo i to są takie właśnie perełeczki, które ja wyławiałam i prosiłam o zgodę na zrobienie zdjęcia. A usta też ciekawa sprawa, ponieważ jak już pracowałam nad tym cyklem, to jednocześnie robiłam kontynuację jakby cyklu Merystem z mojej poprzedniej książki Skóra, o której kiedyś rozmawiałyśmy, czyli fotografia roślin. I okazało się, że formy, kształty, czy taki genotyp, wzór wręcz różnych roślin przypomina trochę nasze kształty ust. I też próbowałam sobie takie zestawienia zrobić, jak jesteśmy bardzo znowu do siebie
1: częścią,
9: podobni.
1: Tak, jak jesteśmy częścią
9: natury. Częścią natury i jak bardzo ta botaniczna sfera naszego świata jest zbliżona do tego, co tutaj nam się, że tak powiem, z nami dzieje, z naszymi rysami twarzy. Natomiast ciekawe jest jeszcze to, że ja zauważyłam w okresie pandemii COVID-19, że my zakrywając usta, zakrywaliśmy swoją tożsamość bardziej niż zakrywalibyśmy oczy. Że jednak oczy nie zdradzają nas, bo usta dają mimikę, dają pewną, bo mamy więcej zmarszczek wokół ust. Te usta częściej pracują. My mówimy, śmiejemy się, robimy różne miny. I w tym filmie, co ciekawe, też są odgłosy właśnie naszej jamy ustnej, takie bardzo naturalistyczne, które myślę, że mogą aż zaskakiwać, że aż tyle dźwięków wydajemy naszą jamą ustną.
1: Ale to ciekawe, bo ludzie zazwyczaj mawiają, że to oczy są zwierciadłem duszy, prawda?
9: Właśnie, ale ja poznałam kilka osób w czasie COVID-u, tylko w maseczkach ich widziałam i później jak zdjęli maseczki, to nie byłabym w stanie tych osób rozpoznać. Zupełnie inaczej sobie wyobrażałam te postaci, właśnie jeśli miały zakryte usta, więc usta jednak dają chyba więcej niż oczy.
1: Otwarcie, przypomnijmy, 11 czerwca w Galerii Remedium. To jest jedno z miejsc wystawienniczych Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ulica Piotrkowska 113. Polecamy. Ale opowiedzmy też słuchaczom trochę, cóż to ostatnio się takiego działo, no bo na przykład w Nowym Jorku pani prace były prezentowane obok pracy Ewy Rubinstein czy Ryszarda Horowica. Znakomite towarzystwo.
9: Tak, to dla mnie w ogóle bardzo duże wyróżnienie, bo nawet kilka lat temu pani Ewa Rubinstein odbierała w naszej szkole filmowej doktorat honoris causa. Zresztą znam jej dorobek, odkąd studiowałam w szkole filmowej. No a Ryszard Chorobic, jeśli mówimy o fotografach, najsłynniejszych polskich fotografach, to na pewno jest to jedno z najważniejszych polskich nazwisk w świecie fotografii. Przemiły starszy pan. To dla mnie no, naprawdę duży zaszczyt, kiedy zrobił sobie zdjęcie na tle moich fotografii, a obok wisiały jego. Wystawa to były portrety i pejzaże zorganizowana przez Polsko-Amerykański Klub Fotografii. Myślę, że to jest takie no, duże wyróżnienie, że zaproszono mnie do współpracy. I fotografia rzeczywiście tam dotykała zarówno twarzy ludzkich, jak i takich podróżniczych, pejzażowych klimatów.
1: Także. A tam były pokazane prace z pani innego cyklu Naga Twarz. Tak,
9: z cyklu poprzedniego, z cyklu Naga Twarz. Tryptyk właściwie pokazujący takie przemijanie, czyli od narodzin, praktycznie od poczęcia przez młodość, aż do takiego wieku, kiedy jesteśmy gotowi już na śmierć. Także taka, taki cykl przemijania.
1: I w Turynie też były pani prace pokazywane.
9: Tak, w tym samym czasie dokładnie, chyba dzień później była wystawa Kobiety w sztuce w Turynie. Też pokazywałam tam projekt Naga Twarz, także dużo się ostatnio działo. No jeszcze nie wspomnę o tej wystawie we wrześniu, która miała miejsce też w Nowym Jorku.
1: No tak, może przypomnijmy, bo my o tym rozmawiałyśmy, może warto przypomnieć, bo to bardzo też łódzka rzecz, bo przecież w elektrowni starej, na terenie obecnej fuzji była robiona sesja modowa. Zaraz przypomnimy, tylko jestem ciekawa, czy ten ciąg zdarzeń nowojorskich to bardziej związany jest właśnie, wynika teraz z tego pokazu wrześniowego, czy to wszystko zaczęło jeszcze się wcześniej, kiedy pani pojechała z takim projektem związanym z totalitaryzmami, z taką instalacją, to były fotografie i opowieści.
9: Od tego się zaczęło, od śladu pamięciowego, który już miał chyba 6 czy 7 odsłon w Stanach Zjednoczonych, bardzo tam jest mile przyjmowany i w szkołach dla młodzieży polskiej i amerykańskiej, także ten projekt cały czas krążą. Tam został po mojej pierwszej wystawie, bo był pokazywany w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, ale też w innych miejscach i on tam został i sobie podróżuje. I kiedy mamy jakąś okazję typu, nie wiem, wywózka pierwsza na Sybir, czy obchody ataku przez Niemców na Polskę, jeśli chodzi o 1 września, czy jakiekolwiek informacje historyczne, wtedy ten projekt gdzieś jest przedstawiany w takich miejscach związanych z pamięcią, historią Polski.
1: Bardzo ważny projekt, bo on ma też wymiar dokumentalny. Pani spotkała się wtedy z ludźmi, którzy ucierpieli na skutek kilku totalitaryzmów. Tak. Miała pani spisane ich opowieści i przypomnijmy, że portretom fotograficznym towarzyszyły te opowieści, ale czytane przez dzieci, bo ci ludzie wtedy, kiedy dotknęły ich wywózki, więzienie, cierpienia przeróżne, oni byli dziećmi.
9: Tak, tak. I ciekawie było teraz na tym wernisażu właśnie w Nowym Jorku, ponieważ na tą moją

0: świata i myślę, że mówienie o tym jest bardzo potrzebne, szczególnie, że dotyka to i również dzieci, tak jak mówiłyśmy wcześniej, że każdy praktycznie jest przez takie systemy totalitarne w jakiś sposób poszkodowany.
1: Jeśli Państwo usłyszą hasło Ślad Pamięciowy, to koniecznie trzeba wybrać się i zobaczyć tę instalację artystyczno-dokumentalną. Ona była w wielu miejscach już w Polsce pokazywana, ale może jeszcze się zdarzy.
0: Może będzie też na stałe gdzieś zaprezentowana w Łodzi.
1: To Ślad Pamięciowy, a jeszcze powiedzmy o tym, co wydarzyło się we wrześniu właśnie w Nowym Jorku. Wspomniałyśmy tutaj już o sesji modowej i o zdjęciach, które były w starej elektrowni łódzkiej robione. Jest coś fascynującego w tym zestawieniu niezwykłych stylizacji przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
0: tak,
1: przygotowanych.
0: Tak. Tak, to są projekty profesora Sergiusza Kuszczyńskiego.
1: No i właśnie do tego postindustrialne takie wnętrze,
0: tak,
1: z jakimiś urządzeniami, tak, starymi, prawda, miernikami, jakimiś tam rurami,
0: zegarami,
1: tak, mhm, tak.
0: To są w ogóle przepiękne wnętrza. Trochę szkoda, że to tak teraz niszczeje i że nie jest to odrestaurowane.
1: Od czasu do czasu jest wykorzystywane artystycznie.
0: No właśnie, ale zaraz zakurzone. Ale przepiękne wnętrza i pokazujące potęgę Łodzi. I to było ciekawe na tej wystawie w Nowym Jorku, że ja zrobiłam też taki długi opis, nie tylko od mojego projektu, ale większość tego tekstu poświęciłam właśnie fabryce Scheiblera i elektrowni Scheiblera, ale tego, co się również w tamtym XIX wieku w Łodzi działo, jaka to była potęga na skalę światową, jaki mieliśmy potencjał, jak ten włókienniczy cały przemysł tutaj tą Łódź nam rozbujał. I powiem szczerze, że te zdjęcia robiły ogromne wrażenie właśnie poprzez tło, no bo dziewczyny są piękne na całym świecie, stroje, mody tak samo. Natomiast to, w jakich wnętrzach to zostało zrobione, to budziło największe zainteresowanie. Masa ludzi pytała mnie, co to są za wnętrza. Myśli, że to są może jakieś scenografie filmowe. Jak się dowiadywali, że to jest w Łodzi, że to się naprawdę działo, że to tak wyglądało, to naprawdę robiło to ogromne wrażenie. I zderzenie tej takiej delikatności kobiecej, tych strojów tiulowych, takich bardzo właśnie sensualnych, z tymi mocnymi, takimi żelbetonowymi maszynami, takimi, które gdzieś właśnie mają taki potencjał męski, powiedziałabym. Bardzo ciekawy efekt z tego powstał. Natomiast ja też mogę powiedzieć, skąd taki pomysł mi wtedy do głowy przyszedł, ponieważ ja bardzo sobie ceniłam twórczość Petera Lindberga i on kiedyś zrobił taką sesję właśnie zbitkę kobiecych ciał właśnie z industrialną przestrzenią i tak mnie to wtedy zainspirowało, żeby skorzystać z elektrowni Scheiblera, bo jest to na skalę światową naprawdę unikatowy budynek.
1: W pani przypadku fotografia to jest też takie narzędzie do badania świata. To nie tylko jest wyraz aktywności artystycznej. Ta fotografia ma nie tylko wymiar estetyczny, ale zawsze coś tam głębszego niesie. Ja pamiętam, że wielokrotnie rozmawiałyśmy o twarzach starych ludzi na przykład, albo o zestawieniach właśnie takiej twarzy starej, doświadczonej, z młodziutką, gładką twarzą. Co to niesie, jaki przekaz, co to nam opowiada o życiu. Bardzo często tak bada pani i struktury, ale co za tym idzie i pewne zjawiska społeczne za pomocą fotografii.
0: Tak, no fotografia jest bardzo społecznym narzędziem. Praktycznie możemy dzisiaj powiedzieć, że jeden z najważniejszych współcześnie. Oczywiście trochę ta sztuczna inteligencja zaczyna mieszać w tym terenie, ale od jakiegoś czasu właśnie od tych wystaw nowojorskich założyłam sobie profil na Instagramie. No i tam też od czasu do czasu wkładam takie zdjęcia może budzące więcej wątpliwości. Niektórzy potrafią czasami na wystawie podejść do mnie i powiedzieć, że im się zdjęcia moje nie podobają z tą starą twarzą, bo są zbyt trudne, że zaczynają powodować pewne takie negatywne emocje. Ja uważam, że fotografia no nie może pokazywać tylko właśnie pięknych beauty American twarzy, tylko powinna też gdzieś głębiej sięgać. Od tego jest to medium po prostu, żebyśmy w jakiś sposób drażnili odbiorcę, żebyśmy pokazywali świat taki, jaki naprawdę jest, a nie tylko taki, jakbyśmy chcieli, żeby był. No więc i to American Beauty też jest takie naturalistyczne, bo te osoby nie były w żaden sposób przygotowane do sesji. To były uchwycone osoby na ulicy, więc nie było tam żadnych makijaży, jakiś fryzur czy czegokolwiek, co w jakiś sposób by to osoby mogło przygotować do sesji zdjęciowej. To były uchwycone, czasami te dziewczyny były spocone, bo wiadomo, Nowy Jork w sierpniu to jest po prostu jak w piekarniku, więc te osoby były spocone, zmęczone, gdzieś złapane na ulicy, a to piękno jednak da się w takiej formie też uchwycić.
1: Profesor Izabela Łapińska, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: To jest
2: temat.
3: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
4: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.

0: oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali. My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
1: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
3: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
4: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże Ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
5: Po reklamie.
3: Oto premiera.
2: Rozmawiamy teraz o bardzo ciekawym i nieoczywistym przedsięwzięciu. 13 i 14 czerwca w Łódzkim Teatrze Szwalnia będzie miał premierę spektakl On Off. I to jest spektakl, w którym występuje dwoje tłumaczy polskiego języka migowego i troje aktorów głuchych. A rzecz całą reżyseruje Ewa Łukasiewicz. Jest z nami teraz Ewa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Jest z nami także Joanna Jędraszczyk, która jest i aktorką w tym spektaklu, i tłumaczką polskiego języka migowego. Dzień dobry, Asiu.
9: Dzień dobry.
2: A Joasia cały czas właśnie tłumaczy PJM-em, co my tutaj mówimy, Damianowi Derdasowi, który się nie przywita, bo będzie nam Joasia tłumaczyć wszystko, co Damian powie. Ale Joasiu, pokażemy piękne, serdecznie witamy w studiu Radia Łódź. Tak, serce, tak, między innymi.
9: Bardzo dziękuję.
2: Ale Ewo, powiedzmy, że Damian jest także współautorem tego spektaklu.
8: Tak, zdecydowanie. To mówimy o reżyserii, ale bardziej koncepcja, realizacja, to był mój pomysł. Natomiast każdy z aktorów dodał coś od siebie w tym spektaklu. A Damian naprawdę wykazywał największe zainteresowanie tym tematem i najbardziej twórczy się okazał, bo faktycznie na jedną z prób przyniósł, ja zadałam jakiś temat w przeciągu tygodnia, mieliśmy nad nim pracować, a ktoś zapomniał, ktoś tylko coś tam zrobił delikatnie, natomiast Damian przyszedł z rozpisanymi scenami, scenariuszem w zasadzie gotowym, z którego koniec końców wyciągnęliśmy dwie sceny i one są w spektaklu.
2: I też zaprojektował plakat.
8: Zaprojektował też plakat, zaprojektował grafikę, jest naprawdę zdolnym i przemiłym człowiekiem.
2: Studiuje zresztą grafikę tak. Na AHE, czyli w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mam pytanie do Damiana. Asiu, gdybyś mogła.
9: Oczywiście.
2: Jak studiuje się osobie niesłyszącej na AHE? Jakie trudności? A co dobrze idzie?
9: Ja właściwie nie mam problemów. Od kiedy mam tłumaczkę PJM, na początku, na pierwszym roku uczyłem się bez tłumacza i to nie dawałem rady, ale od drugiego roku udało się załatwić tłumacza i od tej pory jest wszystko fantastycznie.
2: A to też ty, Joasiu, pracujesz z Damianem?
9: Tak.
2: I powiedzmy, że Damian jest jedynym niesłyszącym studentem AHE. Podobną sytuację mamy, jeśli chodzi o Uniwersytet Łódzki, bo twoja znajoma tłumaczka też tam pracuje. A jaka jest reakcja na twoje studia, na obecność twoją na AHE innych studentów? Pomocni są? Dziwią się, Damianie?
9: Część osób się przygląda z ciekawością, a część się angażuje w towarzysko.
2: Generalnie w porządku.
9: Bardzo fajnie.
2: Dobrze, a wróćmy do spektaklu. Przeczytałam o tym, że ten spektakl opowiada o kulturze głuchych, o jej historii, o tradycji, o zwyczajach i wartościach. Zapytajmy Damiana, czy te zwyczaje i wartości w świecie głuchych są zupełnie inne niż w świecie słyszących, czy podobne? Co też nam powie Damian?
9: Można powiedzieć, że trochę się różnią, ale po stronie głuchych są większe bariery, na przykład komunikacyjne. Słyszący mają z tym trochę łatwiej. Więc właściwie tylko tym to się różni, że są większe ograniczenia wśród osób głuchych. Ale obserwuję, że środowisko osób głuchych aspiruje do tego, żeby wyrównać szanse i widzę, teraz już widzę, że to co roku wygląda coraz lepiej.
2: I poczucie humoru specyficzne znalazło się. Poczucie humoru właśnie osób głuchych. Jakie ono jest?
9: Żarty osób głuchych często się wiążą właśnie z wydawaniem dźwięków dziwnych dla osób słyszących. No to tyle mogę powiedzieć. Mhm.
2: Ewo, ten spektakl będzie się tak naprawdę toczył w różnych językach.
8: Tak, będzie w PJM, czyli w polskim języku migowym. Będzie trochę w systemie, bo Damian akurat, jego historia jest taka, że on bardziej miga w systemie, tak był nauczony.
2: Czyli to jest trochę inny system znaków niż polski język migowy, tak?
8: Przede wszystkim, no to jest kompletnie inny język, bo to jest inna gramatyka. Język systemowy migowy jest zbliżony do fonicznego polskiego, natomiast PJM jest kompletnie jakby inną bajką, ma inną gramatykę i tak dalej. Ale to wszystko się dowiecie i dlaczego tak jest, jak przyjdziecie na spektakl i usłyszycie historię Damiana.
2: Napisy będą.
8: I jeszcze będą napisy i będzie polski foniczny, bo też dla słyszących osób musimy tłumaczyć te scenki, które są grane w migowym, więc ten spektakl jest i dla osób głuchych, słabo słyszących i dla słyszących.
2: Wszyscy mogą
8: dla wszystkich,
2: po prostu
8: tak.
2: przyjść.
8: Ja bym jeszcze wróciła do tego pytania o kulturę osób głuchych, bo faktycznie Damian powiedział, że ona trochę się różni, ale niewiele, ale jednak wydaje mi się, że trzeba podkreślić to, że jej, że ma swoją, mają swój język, mają swoją historię. To jest bardzo mocne i wyróżniające i jest to takim elementem, z którym osoby głuche się utożsamiają. I jest też konkretny savoir-vivre. I warto przyjść na spektakl, żeby ten savoir-vivre właśnie poznać. No bo jest z racji tego, że posługują się dłońmi i nie słyszą, no zupełnie inny niż ten u osób słyszących. Więc też warto wiedzieć, jak komunikować się na przykład z takimi osobami w różnych sytuacjach. Staramy się pokazywać to trochę z przymrużeniem oka, śmiesznie, trochę taką grubą kreską, tak żeby osoby słyszące mogły poznać ten świat, a z kolei głuche, które już go znają, mogły się trochę pośmiać i zdystansować do siebie samych.
2: Nie wiem, czy państwo są wyczuleni na takie drobne dźwięki, które cały czas słyszymy w tle. Okazuje się, że miganie też wydaje takie delikatne, tak, drobne odgłosy. A chcę zapytać Damiana, czy tam się znalazła jego osobista historia w tym spektaklu?
9: Tak, tak. Będę opowiadał swoją historię.
2: Czyli osobisty bardzo spektakl.
9: Tak. Oczywiście, no, jest to duży skrót, ale jest to rzeczywiście historia mojego życia od dziecka, jak to wyglądało.
2: A jeszcze ciebie chcę zapytać, Joanno, jak ty trafiłaś do tego środowiska, skąd w twoim życiu ten polski język migowy? Możesz nam opowiedzieć?
9: Oczywiście, ja jestem koda, czyli jestem dorosłym dzieckiem głuchych rodziców. I stąd właśnie się wziął mój język, ponieważ u takich dzieci język migowy jest językiem pierwszym. No i tak wygląda moja historia.
2: Czyli w sposób naturalny to się pojawiło. A jak stałaś się aktorką?
9: Aktorką stałam się dzięki Ewie i dzięki Marcinowi, którzy zaprosili mnie i mojego kolegę do tłumaczenia spektaklu w systemie cieniowym. Czyli to wygląda w ten sposób, że tłumacz nie stoi z boku sceny, tylko stoi przy aktorze. I, no i to oczywiście dalej kontynuujemy ten sposób tłumaczenia w Łodzi. Natomiast po tym właśnie pierwszym spektaklu Ewa doszła do wniosku, że to jednak nie wystarczy, to jest jednak za mało i musimy zrobić spektakl w języku migowym. Dzięki Ewie zrobiliśmy ten spektakl, a ten, który będzie 13-14, no to jest kontynuacja po prostu.
8: No ale też pierwszy taki spektakl, gdzie grają osoby głuche, bo tak jeszcze w szpalni nie było,
9: tak?
8: Zresztą wyniknęło to w zasadzie z rozmów i spotkań z osobami głuchymi, które przyszły wtedy na ten spektakl Drugi Pokój w Herberta. I pytaliśmy o odbiór. Oni tak, super, cieniowe, świetne, to już rewelacja, ale gdyby jeszcze głusi mogli zagrać, ja mówię, dobra, to zrobimy taki projekt, gdzie głusi zagrają i mamy.
2: No i właśnie z tej opowieści, z tej rozmowy wyniknęło to, o co nie muszę już dodatkowo pytać, że Teatr Szwalnia od ładnych kilku lat, chyba 7 czy więcej niż 7, bada ten temat właśnie dostępności sztuki teatralnej dla osób niesłyszących, a teraz się okazuje, że nie tylko dostępności w sensie zasiadania na widowni, ale i wkroczenia na scenę. A jak się pracuje, Ewo, z osobami, które nie słyszą, co ty, reżyserka, mówisz?
8: Tak, więc dobieram sobie odpowiednie osoby do współpracy, dlatego no Zasią się świetnie pracuje i Sebastianem też się dogadujemy i oni mi pomagają na próbach, bo no ja to tak mówię, kali jeść, kali pić i bardzo prostych
2: słów. I nauczyłaś się
8: no, kilku znaków, natomiast to nie jest takie proste przenieść się no właśnie na gramatykę języka migowego. Ja nie mogę się tutaj przestawić, cały czas mówię po polsku, czyli ja bym pewnie systemem migała lepiej, bo myślę po polsku. Natomiast no, oni mnie bardzo, bardzo wspierają. Trwa to trochę dłużej, ta praca, zdecydowanie, dlatego że no, mamy zawsze ten aspekt tłumaczenia. Więc ja coś mówię, to jest tłumaczone, zanim to dojdzie, jeszcze trzeba dopytać, no i tak dalej. Poza tym to są osoby, proszę Państwa, które pierwszy raz będą na scenie. No może nie, bo Krzysio jest jeden, który działał w łódzkiej pantomimie, w łódzkiej grupie pantomimy, która z kolei działała, to było w latach 70. przy Polskim Związku Głuchych, więc no powiedzmy, że Krzysiu ma doświadczenie, ale to jest
2: Krzysztof
8: pantomima,
2: Michalak.
8: Tak, Krzysztof Michalak, jeden z aktorów głuchych. Natomiast chłopaki, Damian, to jest jego pierwsze doświadczenie sceniczne i Dimy też, więc to o tyle jeszcze było trudniej, że faktycznie no, musieli się wielu rzeczy nauczyć, zrozumieć, jak to działa, że powtarzamy, że ja się czepiam i tak dalej.
2: A ty się czepiałaś bez żadnej taryfy ulgowej,
8: bez.
2: Po prostu rzecz musi być artystycznie
8: świetna. Trzeba zrobić dobrze
2: świetna.
8: I musi być, opowiedzmy, jak najlepiej na naszą miarę i możliwości tu i teraz.
2: To jeszcze muszę zapytać koniecznie Damiana o to, czy przed tymi premierowymi spektaklami czuje napięcie, czuje tremę. Jakie są emocje?
9: No jest zdenerwowanie i obawa, ale myślę, że dam radę, że jakoś się uspokoję do premiery. Zajęło nam to bardzo dużo czasu i dużo pracy.
2: A zaproszeni są wszyscy znajomi, może rodzina?
9: Tak, będzie moja mama, na pewno przyjedzie i no i ze znajomymi mojej mamy też się tam spotkam.
2: Będzie pewnie duże grono na widowni osób znajomych, przyjaciół, rodziny, ale widzowie tacy, że tak powiem, niezrzeszeni rodzinnie i przyjacielsko też mogą się pojawić.
8: Tak, serdecznie zapraszamy. Oczywiście no, ilość miejsc w szwalni jest ograniczona, ale już wiemy, że będziemy ten spektakl powtarzać w ramach Festiwalu Wielu Kultur we wrześniu w Centrum Dialogu.
2: O, to znakomicie, bo często takie projekty, no jednak wciąż jeszcze niszowe, mają mało pokazów, a tu chodzi
8: tak,
2: o to.
8: Tak, i one sobie tak często
2: dla dobra wszystkich, żebyśmy my mieli okazję, ale też aktorzy, żeby się z tą sceną oswajali, występowali jak najwięcej. No to dobrze, to ja jeszcze muszę zapytać na równych prawach Joannę, czy ma tremę przed spektaklem, przed premierą?
9: Ja nigdy nie mam tremy.
2: Pozazdrościć.
9: Podobno to jest dziwne, ale nie mam.
2: Na pewno wszystko pójdzie świetnie.
8: Ja mam za nich wszystkich.
2: 13 i 14 czerwca, godzina 19, on-off. Premiera tego spektaklu w Teatrze Szwalnia przy ulicy Struga 90. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba zarezerwować sobie miejsce. Mailowo bądź telefonicznie w szwalni. Bardzo dziękuję, a byli z nami, panie pozwolą, że najpierw przedstawię Damian Derdas. Bardzo dziękuję. Joanna Jędraszczyk.
9: Dziękuję bardzo.
2: I Ewa Łukasiewicz, reżyserka spektaklu.
8: Dziękuję.
2: I współprowadząca, choć w tej chwili właściwie już bardziej główna prowadząca Teatr Szwalnia wraz z Marcinem Brzozowskim. Dziękuję.
8: Dziękuję.
3: Byliśmy. Polecamy.
2: Maciej Kieszkowski w naszym magazynie w roli recenzenta teatralnego po raz kolejny. Dobry wieczór, Maćku.
10: Dobry wieczór, jak to brzmi, recenzenta.
2: Dobra, okej. Dobrze, widza. Obserwatora, tak. Który też i swoimi emocjami się często z nami dzieli. Tym razem chcesz powiedzieć słuchaczom słów kilka o Krzyżakach w reżyserii Jana Klaty. To głośna, brawurowa adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. Możemy przeczytać w sieci. Rzeczywiście głośna, sporo na ten temat mówią widzowie i recenzenci. A chodzi o realizację teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I rzeczywiście to jest ironiczna rozprawa z polską megalomanią. Tak odebrałeś ten spektakl?
10: Może odpowiem słowami reżysera. Nie napisaliśmy Krzyżaków na nowo. Mogę powiedzieć, że tradycyjnie adoptując klasyczne dzieło, ale nie zmieniłem tam nawet ani jednego wyrazu. Więc z tym pastiszem to jest sprawa taka, powiedziałbym, że wieloznaczna.
2: No ale jak kostiumy na przykład i...
10: To tak. Może tak. Od początku. Skąd to się w ogóle wszystko wzięło? W ogóle pomysł był bardzo przewrotny dyrektora teatru Jaracza w Olsztynie, Pawła Dobrowolskiego, żeby na stulecie tegoż teatru zrobić Krzyżaków. A dlaczego przewrotny? No bo ten teatr powstał jako akt dziękczynny wobec miejscowej ludności, która opowiedziała się w 1920 roku, wtedy w plebiscycie, za przynależnością do państwa niemieckiego. I wówczas działalność olsztyńskiej sceny inaugurowano Faustem Goethego. A dziś, 100 lat później, bo to było, premiera miała miejsce w zeszłym roku, Krzyżaków. No i zauważ, ile już tutaj jest przewrotności, chociaż trzeba przyznać, że ten pomysł pana dyrektora, no moim zdaniem po obejrzeniu tego spektaklu trafiony w punkt, ale wtedy, kiedy on to wymyślił, no to był bardzo kontrowersyjny. A sam Sienkiewicz według Klaty to jest człowiek, który na tamte czasy to budował popkulturę. Bo dziś powieść Krzyżacy jest jedną z najpopularniejszych, a film, który nakręcił, Alexander Ford nakręcił Krzyżaków?
2: Tak.
10: Tak? No to, tak. To jest film, którego chyba nikt nie przebije, jeśli chodzi o ilość widzów, których ściągnął w Polsce i do kin, i przed ekrany telewizyjne. I to może być swego rodzaju oręż w budowaniu tego, od czego niektórzy uciekają, czyli polityki historycznej, no bo trzeba w jakiś sposób też próbować się bronić. Też paradoksalnie, po II wojnie światowej, pierwszą powieść, którą wtedy rząd komunistyczny wydał, no to była jaka powieść? Krzyżacy właśnie, która opowiada o bestialstwie Krzyżaków i męczeństwie Jolanda. Ale sposób, w jaki Klata przemawia do nas, no to jak zawsze w jego przypadku jest pomysłem rewolucyjnym. Ale to, co najważniejsze, to znów daje nam do myślenia. Tekst, scenariusz został napisany z Izbel Szatrawską. To jest kobieta, która jest stamtąd i jak sam reżyser mówi, taki zamiar był jego od początku, żeby z nią to napisać, bo to jest powieściopisarka, która doskonale zna tamte realia i w jaki sposób zrobić ten tekst tak, żeby on przemówił do nas. Bo sam też Klata mówi, co Sienkiewicz mógł wiedzieć o tym, co się działo w 1410 roku. No nie mógł nic wiedzieć, to były swego rodzaju jego wyobrażenia, które budował na podstawie jakichś tam zapisów i to, co się mogło dziś wydawać taką historią, no bo co się mogło dziać za murami zamku w Malborku? No nie wiadomo, prawda? Tam kobiety czy dziewczyny zostały porywane, no to możemy się jedynie domyśleć, ale nie mówimy o tym otwarcie, jakie tam się musiały dziać akty bestialstwa i to w tym spektaklu również jest pokazane.
2: A powiedz mi, jak ty odebrałeś ten zabieg Mirka Kaczmarka, autora scenografii i kostiumów, który bohaterów ubrał w srebrne kurtki kojarzące się z kibolskimi strojami?
10: No widzisz, to mogą się kojarzyć z kibolskimi strojami, ale to się również może kojarzyć na przykład ze strojami, w których ubrany był duet Daft Punk w klipie Around the World, bo oni tam tak samo są właśnie ubrani. I czy to są kibole? No wiesz, i tutaj to, że ta interpretacja może pójść w inną stronę. Ja nawet spytałem o to po spektaklu Jana Klatę i on powiedział, że moje, że ten trop jest dobry, tak, bo to między innymi też był wzorzec. Sami aktorzy mówili, że podczas prób te hełmy ograniczały im widoczność, ale już teraz bo zagrany został spektakl ponad 30 razy, już jakby czują się, nawet mogą z zamkniętymi oczami to grać. Ktoś, kto dobrnie, bo spektakl trwa 2 godziny 45 minut, 90% spektaklu to jest w pierwszej części, bo sam koniec trwający 15 minut to jest ta druga część. W tej drugiej części mamy, nazwijmy to, inscenizację bitwy pod Grunwaldem.
2: No i tam bractwo rycerskie, warmińska dzika kompania się pojawia, czyli rekonstruktorzy historyczni.
10: Tak. Nawet jeden z nich, ja się zastanawiałem, bo później wtedy, kiedy cały zespół zbierał owacje, zauważyłem, że no pierwsza moja reakcja, że krew mu ścieka z czoła, ale pomyślałem, że może to jest charakteryzacja. Potem się okazało, że nie, że dostał czymś i ta krew była naturalna. Zresztą w przerwie Klata powiedział do mnie, zobaczysz, że będzie wątek metalowy. No i tym wątkiem metalowym jest muzyka, bo to jest muzyka zarejestrowana na festiwalu Wacken w 2017 roku, gdzie utwór zespołu Accept, Balls to the Wall, idiom znaczenia tego słowa to jest olewa i wszystko, tle jest puszczany, a tu się toczy bitwa. No i na koniec wokalista na tym festiwalu mówi Danke schön i Danke schön ukazuje się ten dziękuję bardzo po niemiecku na ekranie i to jest koniec przedstawienia. Ale Aniu, w ogóle też tych odniesień jest, dzisiaj mamy taką sytuację, że właśnie jechałem niedawno samochodem i słuchałem, jaka ma być odpowiedź dla prezydenta Zełenskiego w odpowiedzi na to, co on zrobił, tak? Bo tam imieniem UPA ma być nazwana jakaś szkoła, czy słyszałaś?
2: No duża dyskusja jest wokół tego, tak. Wiadomo, że już od dawna zupełnie UPA inaczej jest postrzegane w Polsce i na Ukrainie, i w Ukrainie.
10: Ja się może mylę, bo w każdym razie to nazwą UPA ma być coś symbolicznego, ma być przyznana ta nazwa. No i zabrać mu ten order Orła Białego, nie zabierać, reagować czy nie reagować. No i wyobraź sobie, że w tym spektaklu w pewnym momencie mistrz Krzyżacki stwierdza, że skoro Żmudzini i Litwini są już nawróceni, to jako zakon będą musieli ruszyć do Palestyny, by walczyć z prawdziwymi Saracenami. Co jest, można dziś powiedzieć, wizją tragiczną, prawda? No bo w tej chwili Izrael morduje Palestynę w Strefie Gazy. A w Ukrainie też codziennie giną ludzie. No i znów się pojawia ogromny znak zapytania w naszych głowach. Jak to interpretować? Jak właściwie powinniśmy do tego podejść? Witold Gombrowicz przed laty powiedział Sienkiewiczu, że to jest najwyżej pierwszorzędny pisarz drugorzędny. A Klata uważa, że to jest może przewrotnie, ale to jest wielki komplement. I to uważa, że to dużego kalibru komplement, bo nie ma bardziej popularnego pisarza w Polsce niż właśnie Sienkiewicz. Bo on stworzył, wrócę do tej mojej pierwotnej myśli, coś napisał powieść ewidentnie popkulturową, która jest znana naprawdę wszystkim.
2: I dlatego też popkulturowe wątki w tym również po części groteskowym przedstawieniu Klaty, tak?
10: No też on zadaje właśnie pytania, czy co my powinniśmy robić, czy pomniki, ekshumacje są istotne, czy nie? Czy budują jakiś układ odniesienia? No on uważa, że znowu go zacytuję, ustawiają mnie w moim codziennym życiu w sztafecie pokoleń we wspólnocie, także dlatego frakuje mnie bardzo odpowiedź Sienkiewiczem na Goethego. No i on taką odpowiedź daje. Więc mogłaby się wydawać, że taka piękna, historyczna opowieść napisana przez Sienkiewicza może być po ponad 100 latach zupełnie inaczej interpretowana i może nam dawać do myślenia. Klata mówi otwarcie, że Henryk Sienkiewicz, czy to komuś się podoba, czy nie, jest na swój sposób wieszczem.
2: O Krzyżakach w reżyserii Jana Klaty w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie opowiadał nam Maciej Kieszkowski.
10: A może powiem, gdzie widziałem jeszcze ten spektakl, jeśli pozwolisz, bo ja go widziałem podczas 6. edycji festiwalu Kontakt, który jest zorganizowany przez Teatr Chorzycy w Toruniu. I tam nie tylko Krzyżacy, tam naprawdę bardzo ciekawy repertuar był, więc przy okazji można by o tym powiedzieć, że warto tam co roku się wybrać, z całą pewnością.
2: Dziękuję ci bardzo.
10: Dziękuję, Aniu.
2: I rozmowa z Maciejem Kieszkowskim zakończyła dzisiejszą strefę kultury. Piotr Śliwiński nadal realizuje program. Ja, Anna Groblińska, dziękuję za uwagę. Niedługo wiadomości, a po nich Iza Berkowska i o tym nie chcemy rozmawiać.

0: Reklama.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
5: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
6: Nigdzie. Jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
4: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
7: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam do wiadomości. Dziki niszczą uprawy w powiecie piotrkowskim, rolnicy alarmują o stratach. 3 dni koszmaru w mieszkaniu przy Piotrkowskiej, jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, za chwilę szczegóły. W wiadomościach powiemy też co dalej z orderem Orła Białego. Po południu oraz wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy 13 stopni. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego wskazują na kolejne straty. Tym razem chodzi o zasiewy kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. A o szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Jak powiedzieli mi rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie, niektóre zasiewy były zniszczone przez zwierzęta dwukrotnie. Ich zdaniem konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego.
14: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole, myśliwi byli, oszacowali straty, zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz cała uprawa zniszczona.
13: Cezary Szatkowski, łowczy okręgowy w Piotrkowie, przypomina, że w dwóch obwodach łowieckich myśliwi nie mogą polować.
15: Mogą tylko zapobiegać szkodom łowieckim i oczywiście robią to, szacują szkody i wypłacają odszkodowania.
16: Nam nie chodzi o odszkodowanie, tylko nam chodzi o to, żebyśmy my mogli spokojnie gospodarować na tych naszych polach.
13: Dodaje Janusz Terka, rolnik z powiatu piotrkowskiego. Rolnicy próbowali rozwiązać ten problem, grodząc siatką swoje pola, ale nie przyniosło to efektu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Rolnicy obawiają się, że ucierpią także inne uprawy zboża, zwłaszcza pszenica i owiec oraz ziemniaki i buraki.
17: Więcej na radiołódź.pl.
12: 3 dni koszmaru w mieszkaniu przy Piotrkowskiej. Jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom. Prokuratura rejonowa Łódź Śródmieście skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w sprawie brutalnego uwięzienia i pobicia 37-letniego mężczyzny. Pokrzywdzony był przetrzymywany przez blisko 3 dni w mieszkaniu przy Piotrkowskiej, gdzie miał być zmuszany do oddania pieniędzy. Był przetrzymywany wbrew swojej woli, uratował się wyskakując przez okno, mówi Paweł Jaszak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
18: 5 listopada 2025 roku z okna jednego z mieszkań wyskoczył mężczyzna. Z uwagi na posiadane obrażenia został przewieziony do szpitala. Przed udzieleniem mu pomocy medycznej zdążył jednak poinformować funkcjonariuszy, że był przetrzymywany wbrew swojej woli w lokalu. Pokrzywdzony posiadał na całym ciele obrażenia, w szczególności na twarzy.
12: Trójka głównych podejrzanych usłyszała zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz spowodowania obrażeń ciała. Grozi im do 10 lat więzienia. Zarzuty przedstawiono również dwóm mężczyznom w wieku 35 i 29 lat, którzy byli świadkami zdarzenia, lecz nie powiadomili organów ścigania. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich oskarżonych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Przypomnijmy, kapituła obradowała z inicjatywy Karola Nawrockiego. To odpowiedź polskiego prezydenta na decyzję ukraińskiego przywódcy Wołodymira Zełenskiego, który nadał jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imię Bohater UPA. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła dziś swoją opinię. Na razie nie wiadomo, jaka to opinia, jednak zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Łukasza Ściemorowskiego pokazuje to, że kapituła daje czas Karolowi Nawrockiemu.
19: Jest to pewien czas dla prezydenta, bo tak naprawdę decyzja trochę wraca do prezydenta, bo przypomnijmy, że taki mocny głos pierwszy poszedł od prezydenta Nawrockiego. Wszystkie siły w kraju mówią jednym głosem, że ta decyzja odnośnie nadania tej nazwy UPA jednemu z tych oddziałów była niepotrzebna, zła.
12: Natomiast poseł PiS Andrzej Gawron powiedział w Radiu Katowice, że jest jeszcze szansa na normalizację stosunków polsko-ukraińskich. Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Polski. Na warszawskim Okęciu finalistkę tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open powitały dziesiątki kibiców. Już widać, że sukcesy zawodniczki spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania tenisem w Polsce. Kluby tenisowe odnotowują rekordową liczbę zgłoszeń od dzieci marzących o karierze. Prezes miejskiego klubu tenisowego Ryszard Kaliński podkreśla natomiast, że w tenisa chce grać w Łodzi coraz więcej dorosłych.
20: I chcą w formie takiej już amatorskiej spróbować, jak to się gra. Wydzwaniają i pytają, czy są wolne korty, bo chcą zagrać.
12: W Łodzi jest kilka miejsc dostępnych dla tenisistów. Oprócz kortów w Parku Poniatowskiego można grać w tenisa na obiekcie AZS-u czy kortach przy ulicy Niciarnianej. A więcej o tenisie już za chwilę w wiadomościach sportowych. A te przygotował dla Państwa Robert Zwoliński.
21: Dzień dobry. Kolejna nowa zawodniczka w drużynie piłkarek ręcznych Krasoń MKS-u Piotrkowi. O szczegółach tego transferu opowie Michał Ostafiejczuk.
22: Tym razem do zespołu brązowych medalistek Mistrzostw Polski dołącza reprezentantka kraju Aleksandra Olek, która występuje na pozycji obrotowej. 26-letnia zawodniczka przez wiele lat występowała w MKS-ie Lublin, w barwach którego zdobywała medale Mistrzostw Polski, a następnie występowała w rumuńskim HC Dunarea oraz chorwackiej Podrawce Koprivnica.
23: Cieszę się, że od przyszłego sezonu będziemy razem walczyć o wspólne cele. Bardzo liczymy na Wasz doping i widzimy się na hali już niedługo.
22: Aleksandra Olek podjęła decyzję o powrocie do Polski, a od rozgrywek 2026-2027 będzie reprezentowała barwy Krasoń MKS Piotrkowi. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
21: A przypomnijmy, że kilka dni temu klub z Piotrkowa ogłosił pozyskanie innej kadrowiczki Natalii Nosek. Po kapitalnym turnieju French Open, zakończonym udziałem w finale, Maja Chwalińska zanotowała gigantyczny skok w światowym tenisowym rankingu WTA. Maja awansowała ze 114 na 21 pozycję. Chwalińska po raz pierwszy w karierze znalazła się też w czołowej setce. Liderką pozostaje Arina Sabalenka, drugie miejsce utrzymała Kazaszka Jelena Rybakina, a trzecie Iga Świątek. W czołowej setce są jeszcze dwie Polki, 43 miejsce małodzianka Magdalena Fręch, a 60 Magda Linet. Z kolei u panów w rankingu ATP na prowadzeniu pozostał Jannik Sinner, tuż za plecami Włocha są Hiszpan Carlos Alcaraz i triumfator z Paryża Niemiec Aleksander Zwieriew. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w stawce jest Kamil Majchrzak. Piotrkowianin zajmuje 76 miejsce, a już jutro rozpocznie rywalizację w kolejnym turnieju na kortach trawiastych. Urodzony w Piotrkowie tenisista po raz drugi w ostatnich trzech dniach zagra przeciwko Otto Virtanenowi. W niedzielę Polak przegrał z Finem w półfinale Challengera w Birmingham 1-2 i tam każdy set kończył się w tiebreakach.
24: Dobry mecz z obu stron. Los chciał, że ponownie zmierzymy się na 250 w Hertogenbosch. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się kluczowe punkty wygrać i wyjdę z tego spotkania zwycięsko.
21: Majchrzak i Virtanen wyjdą jutro jako ostatni na kort numer 2, a spotkanie Piotrkowianina poprzedzi starcie Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fukowiczem. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w niedzielę zasłał na boisku w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą w Odense i przechodził badania w szpitalu, poinformował dzisiaj, że jest już w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Dodam, że to nie pierwszy taki przypadek w karierze duńskiego piłkarza. W czerwcu 2021 roku w trakcie spotkania Mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze Eriksen nagle zasłabł i był reanimowany już na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił wtedy do szpitala, wszczepiono mu później kardiowerter i wrócił do zdrowia, także do gry w piłkę, no i prawdopodobnie to właśnie impuls z kardiowertera wczoraj pomógł Eriksenowi w szybkim odzyskaniu przytomności. To tyle teraz, po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
12: Dwadzieścia stopni na naszych termometrach. Na razie dość bezchmurne niebo, ale w nocy czeka nas zmiana aury. Choć początek nocy zapowiada się nadal bezchmurnie z temperaturami rzędu od 16 do 18 stopni, to im bliżej północy, tym na niebie zacznie pojawiać się więcej chmur. I w związku z tym nad ranem zrobi się przeważnie pochmurno, a temperatura minimalna tej nocy wyniesie 13 stopni.

0: Za nami powitanie bohaterki. Maja Chwalińska została powitana w Polsce przez tłumy fanów, których serca sobie zaskarbiła, budząc tenisowy status w ekspresowym tempie. Na dalszy plan zeszła natomiast Iga Świątek, która coraz częściej jest krytykowana za zachowania niezgodne z duchem sportu. Nie tylko ona zresztą, również jej sztab szkoleniowy, w tym psycholożka i trenerka mentalna. Kto i za co w takim razie odpowiada? Czy musimy mieć kogoś, na kogo zrzucimy frustrację? Czy trzeba budować wokół tematu teorie spiskowe? Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Z nami są Paweł Dróżek, psycholog sportowy, trener mentalny.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: I Robert Zwoliński, dziennikarz sportowy.
3: Dzień dobry.
0: Bardzo lubimy takich bohaterów jak Maja Chwalińska, obwołanych taką sensacją turnieju Rolanda Garrosa. Obserwujemy taką falę pozytywnych emocji. Natomiast można odnieść wrażenie, że zupełnie inaczej sytuacja wygląda w tej chwili z Igą Świątek, która za wiele rzeczy została skrytykowana i to nie tylko za jakość gry, ale też kontrowersyjne zachowania, często takie chyba niezbyt ładne, nie wiem jakiego użyć słowa, reakcje na korcie, starcia z dziennikarzami, jakąś taką emocjonalną niestabilność. Idzie trochę gorzej idzie, ona ma trochę gorszą passę i teraz pytanie, czy od razu musimy pójść w taką solidną krytykę?
2: Myślę, że z punktu widzenia bycia kibicem Polki, wybitnej tenisistki, najlepszej dotychczasowej historii, no to nie jest zasadne. Tylko ci, którzy znają ten sport od podszewki, zdają sobie sprawę, jak ciężko utrzymać się na szczycie, a Iga Świątek bądź co bądź nawet przy tej gorszej dyspozycji w ostatnich tygodniach, miesiącach jest trzecią rakietą wciąż w rankingu WTA, więc to jest, ona jest topową zawodniczką cały czas, rozstawioną w każdym turnieju i na pewno tą krytyką, taką bardzo powszechną w naszym narodzie, nie pomagamy zawodniczce, bo to wszystko gdzieś przy tej klasie zawodniczki dociera do zawodniczki. Oczywiście ona musi być na to odporna i powinna sobie z tym coraz lepiej radzić, ale im większy sukces, tym większa presja i większe oczekiwania.
0: A nie można odnieść wrażenia, przepraszam, wrzucam teraz kij w mrowisko od razu, nie można odnieść wrażenia, że Iga sobie radzi coraz gorzej psychicznie?
2: Być może to tak wygląda, ale są duże zmiany w sztabie Igi, no bo zmienił się trener. Nowy trener, nowy sposób trenowania. Sztab musi się ze sobą zgrać. Oczywiście za obszar mentalny odpowiada psycholożka, która współpracuje już prawie 10 lat z Igą, pani Daria Abramowicz, ale należy pamiętać, że to finalnie zawodniczka Iga wychodzi na kort i rolą psychologa sportowego, który pracuje z zawodnikiem, jest wypracować takie narzędzia, takie techniki, taki mindset, który pozwoli samej zawodniczce zmierzyć się z tym wszystkim, co się dzieje w trakcie rywalizacji, w trakcie meczu, więc nie obarczałbym tutaj pani Darii Abramowicz za to, że Iga Świątek gorzej sobie radzi, bo to wtedy, kiedy sobie dobrze radzi.
0: Jeszcze nic nie powiedziałam o psycholożce, ale pan już sam podjął temat. Gdzieś szukamy jednak tej winy w psychologach sportu.
2: To jest gdzieś naturalne, że w takim sztabie, w każdej dyscyplinie trener, lider gdzieś bardzo często bierze, jeżeli nawet nie prawie zawsze, bierze odpowiedzialność za decyzje personalne i jeżeli w sztabie Igi Świątek od wielu lat pracuje Daria Abramowicz, to wiele osób po prostu utożsamia gorszą teraz fazę współpracy pani Darii z Igą, a to wcale to nie musi wynikać z tego, że pani Daria wykonuje gorszą pracę, tylko po prostu to wynika z moim zdaniem z tego, że tenis jako dyscyplina jest jednym z najtrudniejszych mentalnych dyscyplin, bo tam są nieustannie przerwy. Sezon tenisowy trwa prawie cały rok, 11 miesięcy niemalże, cały czas jest się w rozjazdach i to o ile na początku to może młodych zawodników kręcić i fascynować, że zmieniamy hotele, że jesteśmy w nowych miejscach, o tyle dla zawodnika, zawodniczki, która jest w tym turze wiele lat, uważam, że to już nie jest plus, tylko raczej minus. Cały czas w innym łóżku śpimy, cały czas musimy się przemieszczać i cały czas o sobie czytamy różne rzeczy, więc ja bym mimo wszystko tutaj stanął w obronie Igi i tą gorszą dyspozycję mentalną po prostu wytłumaczył tym, że jesteśmy ludźmi i ta presja, którą odczuwa Iga Świątek, jest dla nas w ogóle, dla osób, które nie uprawiały na tym poziomie sportu, w ogóle nienamacalna. My nie jesteśmy w stanie zmierzyć tego, z czym się mierzy zawodnik na poziomie Igi Świątek.
0: A zachowania Igi Świątek w stosunku do dziennikarzy, Robercie, jak oceniasz? Bo to czasem były takie odzywki mało grzeczne.
3: No czasami to tak, no niestety jest, to nie tylko kwestia Igi, to w ogóle no, my się tu mierzymy na takim, że tak powiem, często niższym poziomie, że piłkarze czy trenerzy gdzieś, no nie wiem, czasami mają pretensje, że zadajemy jakieś pytanie, no my dziennikarze, tak, no często to też wynika z tego,
0: czyli że... Iga pytająca, dlaczego o to pytasz?
3: No często to też jest tak, na przykład u nas w radiu, tak, że no my potrzebujemy, żeby coś powiedziała dana osoba. To, że my mamy taką opinię i my na przykład, no możemy to powiedzieć, że to jest nasza opinia, ale my potrzebujemy, żeby ta osoba na przykład to potwierdziła albo temu zaprzeczyła, więc czasami niektóre pytania, które wydają się takie, no jakieś powiedzmy trywialne, tak, to dla nas są potrzebne. Ja na ten temat kiedyś rozmawiałem z trenerem Widzewa, Danielem Myśliwcem, właśnie wytłumaczyłem mu, skąd czasami takie, no wydawałoby się oczywiste pytania. No i jak pokazałem mu ten punkt widzenia nasz, tak, że my potrzebujemy trenerze, żeby pan to powiedział, tak, no bo to, że ja to powiem, to dla nikogo nie jest żadną wartością, a jak trener to powie, no to już tak, no to on mówi, no nie, no faktycznie, to teraz trochę będę bardziej patrzył też od tej strony, tak, że te czasami błahe pytania, to jednak one są istotne z punktu widzenia komunikacji dalej pomiędzy zawodniczką, dziennikarzem, a dalej kibicami. Natomiast jeszcze tak wrócę do tego, co na początku zapytałaś o tych kibiców, te reakcje. No, reakcje kibiców, no to niestety są takie, że jesteś na szczycie, wszyscy cię kochają.
0: Jesteśmy bezwzględni.
3: Zaczynasz przegrywać, no to już się wieszczy, tak? No to już koniec Igi, koniec Roberta Lewandowskiego. Przecież ile razy był ten koniec zapowiadany, kiedy to 3-4 mecze Lewy nie strzelał, no a cały czas gdzieś tam na tym mniejszym, większym szczycie jednak Lewandowski jest. Oczywiście powiedzmy reprezentacja, klub, można tam sobie dywagować, oddzielać, ale generalnie no, w mediach światowych, u kibiców zagranicznych Lewy jest wymieniany jako jeden z największych napastników obecnych czasów. Także czasami warto też spojrzeć z trochę innego punktu widzenia niż ten nasz polski. No a jeśli chodzi o te zachowania Igi, no to problem mentalny to może być jedno. Natomiast te wybuchy mogą się też wiązać jednak z dyspozycji technicznej, może fizycznej. To wszystko są naczynia połączone,
0: no, ale za
3: szczególnie
0: to nie odpowiada
3: w tenisie
0: trener
3: ziemnym.
0: Mentalny? No, za wybuchy, za to, że Iga się przestaje kontrolować w jakichś momentach?
3: Ale czasami to
0: ja
3: jest...
0: Ja nie mówię tylko o Idze, tylko w ogóle, że sportowcy przestają się kontrolować.
3: Tylko czasami to jest właśnie sposób na oczyszczenie się. No tak kilka różnych takich przykładów w historii sportu było. No w tenisie to mamy chyba najlepsze
0: rzucanie
3: przykłady.
0: Rakietą,
3: tak, rzucanie rakiety, łamanie rakiet. No to byli tacy specjaliści, którzy łamali tych rakiet po kilkadziesiąt w sezonie i dzięki temu...
0: I trzeba było wybaczyć.
3: Tak, trzeba było wybaczyć i dzięki temu gdzieś tam później się szybko odradzali. No teraz wygrana Aleksandra Zwieriewa, pierwszy tytuł wielkoszlemowy w wieku 29 lat, a przypominam sobie, że Aleksander Zwieriew też miał wiele różnych wybuchów na korcie. Mirra Andrijewa, która też w tym roku triumfowała w Paryżu, no również przecież no, młoda zawodniczka, 19 lat, ale też pamiętam, jak ona wybuchała, potrafiła nawet, no nie wiem, czy wręcz rozpłakać się na korcie, także no tych przykładów Arina Sabalenka, tak, z łamaniem rakiet, no tu w tenisie szczególnie to jest bardzo widoczne, tak jak Paweł powiedział wcześniej, to jest specyficzny sport, rozjazdy to jest jedno, ale sama specyfika gry, spędzasz na korcie od godziny do czterech, nawet pięciu w przypadku męskiego turu, tych wielkich szlemów i tak naprawdę na tym korcie jesteś sama. Teraz troszkę się zmieniło, że trenerzy mogą podpowiadać No oczywiście tam jest cały ten regulamin, tak, co można, czego nie można, ale kiedyś to nawet nie mogli podpowiadać z tych boksów, choć na tym korcie, no to i tak ten zawodnik jest później sam w wymianie, on musi szybko decyzję podejmować.
2: To dam też z punktu widzenia pracy psychologa sportowego z zawodnikiem, zawodniczką, to też rolą psychologa sportowego w mojej filozofii pracy jest zawsze usamodzielnianie samego zawodnika, bo tutaj pani redaktor powiedziała, czy za mentalną stronę nie odpowiada pani Daria. Ja trenuję, ja pomagam, daję narzędzia tym swoim podopiecznym, którzy mi zaufali. Ja nigdy za tego zawodnika nie wejdę do klatki, nie wejdę na kort, nie wskoczę do wody i ja za jego emocje nie odpowiadam. On ma narzędzia, czasem potrafi...
0: No to po co pan jest, panie Pawle, jak pan nie odpowiada za jego emocje?
2: No jeżeli mamy, nie wiem, trenera, który przygotowuje motorycznie zawodników i gdzieś trochę gorzej ten zespół wygląda na początku sezonu, to po co jest ten trener motoryczny? No to jest jakby czynnik sportowy, ten performance, który widzimy finalnie jako kibice na boisku, jest składową wielu setek czynników. Przy dyscyplinach zespołowych to jeszcze są pojedynczy zawodnicy, którzy mają tworzyć zespół przy, wiadomo, grze w tenisa, jeżeli nie mówimy o deblu, to jest jeden zawodnik, ale to są pewne nawyki i techniki, które zawodnik ma wypracowane, ale przy tej ekstremalnej presji, albo przy przełamaniu, albo obronie punktu setowego, to są tak wielkie emocje, że pewne schematy mogą czasem nie działać i należy. I po to też uważam, jest praca długofalowa psychologa sportowego, że ona nie musi się kończyć na jednym sezonie, bo do pewnych rzeczy trzeba wracać, pewne rzeczy trzeba utrwalać. Przecież karne, rzuty wolne, taktyczne elementy gry, zawodnicy trenują systematycznie, wracają do nich. To nie jest tak, że w lipcu trenujemy stałe fragmenty gry w zespole i już potem do tego nie wracamy, no bo przecież już to przetrenowaliśmy. Są nawyki mięśniowe, które pamiętają pewne rzeczy, ale jest mindset, który jest właściwy danej zawodnicy, ale o pewnych rzeczach trzeba przypominać, odświeżać to sobie. Ten trening mentalny kieruje się podobnymi zasadami jak trening sportowy.
0: No dobrze, ale na korcie to będą na przykład na korcie, tak? Czy gdzieś na boisku, czy w basenie, czy gdziekolwiek, czy w tej klatce, o której pan wspomniał. To będą emocje takie, nad którymi nie możemy zapanować. A czy trener mentalny nie powinien uczyć zawodnika też, jak reagować na spotkania z dziennikarzami? To już nie mamy aż takich wielkich emocji. Powinniśmy wiedzieć, jak z dziennikarzami rozmawiać, a nie trochę im odpyskiwać na przykład.
2: Byłem na takich warsztatach na obozie Marcina Grotata u pana Rafała Jucia, który jest skautem drużyny Denver. I on też właśnie mówił, że ta kultura rozmowy z dziennikarzami za oceanem w tych największych dyscyplinach jak NBA czy NHL jest zupełnie inna niż w Polsce. Tam jest ta strefa, gdzie kibice zawodnicy po przegranym i wygranym meczu mają przejść przez strefę z dziennikarzami i oni wiedzą, że te mecze przegrane się będą zdarzały, ale żeby budować swoją markę, żeby budować swoją pozycję, trzeba z tymi dziennikarzami rozmawiać, trzeba się zatrzymać, trzeba nauczyć się odpowiadać na niewygodne pytania i ja uważam, że to nie jest rola trenera mentalnego, żeby uczyć się, jak rozmawiać z dziennikarzami. Uważam, że to jest świetne pole do zagospodarowania dla dziennikarzy, żeby zrobić tego typu kursy. Oczywiście ja też chętnie bym
0: czyli jeszcze kolejna osoba do tego sztabu, tak? Czyli jeszcze dziennikarze tak, dorzucamy, żeby można było się nauczyć rozmawiać.
3: Słowo, to na przykład w ŁKS-ie, zdaje się w tamtym sezonie, było takie spotkanie właśnie piłkarzy z bodajże Krzysztof Sędzicki z telewizji to ja prowadził, rzucając takie kilka takich kluczy, co robić, żeby dobrze na przykład w tym wywiadzie wypadać, tak? To może bardziej chodziło tutaj o to, nie wiem, jak się czy do kamery ustawić, ale też między innymi o to, że my tam nie jesteśmy po to, żeby ich tam biczem jeszcze batować, że tak powiem, po tych przegranych, choć czasami takie wrażenie oczywiście można odnieść, no też nie powiem, że wszyscy dziennikarze to są kryształowi i żaden tam jakieś szpileczki nigdy nie wbije na konferencji, no to są różne sytuacje, ale tak jak padło o tym NBA, no to w ogóle jest taki dla mnie przykład, jeśli chodzi o pracę u podstaw z zawodnikami, nie tylko jeśli chodzi o ten mental, ale no też choćby jak radzić sobie, to też poniekąd idzie w kwestii mentalnej, jak radzić sobie z napływem większej gotówki, tak? Różnie to oczywiście bywa, bo te kursy jedno, a później rzeczywistość drugie, iluż to już koszykarzy NBA zbankrutowało, choć na koncie powinni mieć od kilkudziesięciu do kilkuset milionów dolarów, tak? Ale takie zajęcia, takie prace się odbywają, jak dany zawodnik wchodzi do NBA, a nawet jest przymierzany, to on już taką pracę rozpoczyna.

0: mimo wszystko mentalnym, no bo nagle, tak jak piłkarz, tak, no młody, gdzieś tam jeszcze, nie wiem, druga, pierwsza liga, ostatnio trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz mówił, jakie to wielkie wymagania mają już na poziomie pierwszej ligi polscy piłkarze, no i nagle wpada mu kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, tak?
1: Mhm. No, no tak.
0: I wielu no, ta palma przysłowiowa odbije.
1: Wiesz, Robercie, teraz pytanie, ilu my mamy, powinniśmy mieć ludzi w takim sztabie sportowca, bo mówimy tak, właściwie to przydałby się jeszcze dziennikarz, który by ich troszeczkę poinformował.
0: Nie, to takie
1: no to może jakiegoś finansista jeszcze teraz to, dorzucić, to wiesz, żeby on bardziej sobie radził z pieniędzmi, bo to będą duże pieniądze. On może nie być na to przygotowany, tak?
0: To
1: może mu po prostu woda sodowa.
0: Tak, tutaj to bardziej myślę o takich jednorazowych, tak? To nie to, że na stałe musi, no, nie wiem, doradca księgowy, chociaż czasami pewnie już na tym wyższym poziomie jest to potrzebne.
1: Zarobkach piłkarzy, prawda? To zaczynamy się zastanawiać, czy oni, no czy ta sodówka jednak tutaj
2: ale
1: nie wybije.
2: Też ten PR chyba sportowca jest bardzo ważny. Miałem przyjemność rozpocząć teraz na Netflixie, się pojawił kilka dni temu dokument o Rafale Nadalu. Mhm. I ja jestem dopiero po pierwszym odcinku i tam był taki moment, gdzie Rafa Nadal, no ta kontuzja, którą złapał przed ważnym turniejem, jednak uniemożliwiła mu kontynuowanie gry. I tam było takie spotkanie sztabu. I wśród nich był człowiek, który chyba odpowiada właśnie za komunikację z mediami i się pytał Rafa Nadala, to co, robimy filmik na ten temat, że nie grasz? Robimy notatkę prasową, czy wrzucamy tylko to luźną formą na twoje social media? No ten sportowiec dzisiaj, który osiąga topowy poziom światowy, on jest obserwowany przez miliony ludzi i ta praca, którą może topowy, profesjonalny sportowiec wykonać z dziennikarzem, uważam, że może mu przynieść ogromne korzyści, czy to finansowe, czy to w ogóle, jeżeli chodzi o budowanie takiej marki, co zrobić ze swoją karierą, która jest w sporcie mimo wszystko krótka, po emeryturze. Także nie bagatelizowałbym ludzi, którzy mogą sportowcowi pomóc w trakcie kariery i ten rozwój taki nie tylko, że jestem piłkarzem, rozwijam się piłkarsko, ale to, jak inwestować pieniądze, jeżeli tymi pieniędzmi dużymi obracam, jak się komunikować z mediami, jeżeli tych wywiadów będę mógł udzielać, bo to wszystko mimo wszystko tworzy tą otoczkę tego człowieka, jak ten człowiek jest postrzegany chociażby
1: przez ale czy tego wszystkiego nie powinien wziąć na siebie trener mentalny? Czy musimy naprawdę aż tylu ludzi zatrudniać? Nie poradziłby pan sobie, żeby doradzić, jak sobie w sytuacji dużego napływu gotówki poradzić i w różnych takich sytuacjach?
2: Nie podjąłbym, czy to na siebie
1: nie podjąłbym
2: się
1: nie
2: tego.
1: Nie podjąłby się pan.
2: Wydaje mi się, że trening mentalny...
1: Ale to wszystko się łączy gdzieś w sporcie.
2: Tak, ale to tak jak Marcin Gortat często mówi, że zainwestował różne pieniądze, czasem stracił, czasem zyskał, że sportowiec, który obraca milionami euro, dolarów czy złotówek, no to jedna zła decyzja od złej osoby, bo jak jest ten sukces, do tych ludzi będzie się do tego sportowca dużo doczepiało. I to też trzeba, i to jest też dla mnie taki argument, że Maja Iga Świątek ma panią Darię, z którą pewnie stworzyła bardzo silną, dobrą relację taką.
1: I no, jak... mówi się, sporo tutaj będzie fake newsów, ale mówi się, że zbyt silną relację. Że teraz tu nasuwa się od razu pytanie, czy my możemy pójść w jakąś przyjaźń, możemy pójść w jakąkolwiek taką zażyłą relację, będąc czyimś psychologiem, tak?
2: Jako psycholog sportowy pewnie akademicko, ucząc osoby, które będą w przyszłości pełniły zawód psychologa, pewnie jest to odradzane. Ale myślę sobie, że czas spędzany z zawodnikiem, jeżeli jest to ponad 200 dni w roku, że to jest po prostu niemożliwe, żeby z tym sportowcem nie nawiązać bliższej relacji, bo jeżeli sportowiec widzi trenera mentalnego czy psychologa sportowego częściej niż swojego mamę, tatę, brata, siostrę, to czas spędzany wspólnie przed turniejami, w trakcie turniejów, po turniejach, jest czasem, który po prostu naturalną rzeczą zbliża te osoby. I ja bym po prostu uważam, że to tak specyficzna dyscyplina sportowa, jeżeli Iga Świątek potrzebuje tej współpracy, że to jest jakby niemożliwe, żeby psycholog, który pracuje z tenisistką, Igą tutaj w tym przypadku, o której mówimy, żeby był osobą, która bardzo

0: chłodne ma relacje, bo to się też po prostu nie utrzyma na dłużej.
1: Ty, Robercie, też odbierasz, jak odbierasz to zaangażowanie psychologa sportu w te relacje? Nie wydaje ci się, że zbyt bliska relacja może być niekorzystna? Że może się wiązać z tym, o czym się w tej chwili mówi w kontekście właśnie tej trenerki mentalnej Igi Świątek, że ona na tyle głęboko w te relacje weszła, że zaczęła mieć wpływ na decyzję Igi. Ona zaczęła w jakiś sposób dominować w tym sztabie. Nie wiem, czy to, na ile to jest oczywiście fake news, na ile to jest teoria spiskowa, ale być może, że ten wpływ stał się zbyt duży.
2: No ale to już myślę, że sama Iga powinna sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo no my to tak, no mówię, tutaj z boku możemy dużo różnych wniosków wysnuwać, nie mając pełnych danych, co no, często będzie mylne, błędne i momentami trochę niepotrzebne, zbyt mocno też nakręcające. Tutaj,
1: no z drugiej strony, jeżeli tak jak pan Paweł powiedział, że być może ta relacja nie powinna być jakaś bardzo bliska, natomiast jeśli traktowalibyśmy sportowca po prostu jako sportowca, to obawiam się, że moglibyśmy stosować takie ustandaryzowane metody, dobre dla wszystkich i w tym momencie właściwie nie skupiamy się na tym konkretnym sportowcu, tak? Nie poznajemy go na tyle dobrze, żeby móc z nim sensownie pracować.
0: Dokładnie tak jest.
1: To są dwie strony medalu.
0: Należy pamiętać o tym, że centralną osobą jest Iga Świątek, że wtedy, kiedy rozpoczynała współpracę z panią Darią, miała 17-18 jakoś lat, ale dzisiaj Iga Świątek jest doświadczoną, stabilną zawodniczką i na pewno ten szum wokół relacji Igi z jej panią psycholog na pewno wielokrotnie do niej docierał i gdyby Iga naprawdę uważała, że najlepszą decyzją dla jej sportowego życia, dla jej kariery byłoby rezygnacja z tej współpracy, to na pewno Iga by się na tą decyzję, uważam, odważyła. Więc tak jak tutaj powiedziałeś, że my to wszystko oceniamy gdzieś z boku, a tam w sztabie jest więcej ludzi. Jest trener, jest sparring partner, jest główny trener. Oni ze sobą muszą rozmawiać, muszą ustalać plany, kto kiedy się Igą zajmuje.
1: Ale czy Iga rzeczywiście podjęłaby taką decyzję, skoro twierdzi się, że ona w jakiś sposób, psycholożka, mogła ją od siebie uzależnić? Czy teraz ona będzie rzeczywiście miała otwartą głowę, żeby podjąć decyzję?
0: Tak, ale myślę, że oprócz pani Darii w tym życiu prywatnym Igi Świątek są osoby. Jest tata, który jest bardzo często przy niej. Jest siostra, która no, też pewnie wszystkie te osoby, najbliższa rodzina. Mhm. Jest trener, on się też zmienia. Życzą Igze kolejnych sukcesów. Będą do tego dążyli. Więc myślę sobie, że gdyby naprawdę osoby, które też równie dużo spędzają czasu z Igą Świątek, co jej psycholog Daria, pani Daria, to by też z tą Igą rozmawiały. To by też poddawały pod wątpliwość dalszą współpracę. To by też zadawały trudne pytania, ale Iga, ale ten mental nie wygląda tak, jak wyglądał wcześniej, więc jestem przekonany, że Iga Świątek miała czas i miała chwilę, żeby przemyśleć, czy ta decyzja o dalszej współpracy z panią Darią jest dla niej dobra i jestem przekonany, że na pewno ten temat był podejmowany i że to nie jest taka współpraca, a niech to trwa, bo z panią Darią weszliśmy na szczyt, to niech to trwa dalej. Wydaje mi się, że po prostu to jest też temat, który był poddawany analizie tych osób, które są najbliżej Idze.
1: Tak myślę, że trenerzy mentalni mogą mieć taką trudną ogólnie sytuację, bo ja pamiętam, że o psychologu sportu Igi Świątek przez pewnie dłuższy czas nikt nie mówił, bo też i o czym. Iga odnosiła sukcesy, pięła się do góry, miała świetną passę i wtedy nas właściwie jej trenerzy mentalni mało interesowali. My zaczynamy rozmawiać o waszej roli w momencie, kiedy sportowcowi idzie trochę gorzej, kiedy on zaczyna mieć jakieś nie za dobre reakcje, wtedy szukamy winnych i często tych winnych szukamy właśnie wśród trenerów mentalnych.
0: Zgadza się. Na pewno to, jak Iga się prezentuje w ostatnimi czasy na korcie, czy to po meczach, jakich udziela odpowiedzi, jest związane z panią Darią, ale tak jak powiedziałem, to zawsze będę podkreślał, jak przychodzi do mnie zawodnik, czy to młodszy, czy to starszy, wprowadzam go w swój warsztat pracy, w tego, czego oczekuję, bo ja też mam oczekiwania od współpracy, to nie jest tak, że zawodnik do mnie przychodzi, robimy sesję i wszystko będzie się szło w dobrym kierunku. Nie, on ma pracę do wykonania, ale pierwsza wskazówka, którą być może od początku swojego warsztatu i pracy z zawodnikami, którą przekazuję zawodnikowi, to ona brzmi zawsze tak samo, to ona brzmi tak, to ty jesteś odpowiedzialna za to, co osiągniesz, jeżeli to jest tenisistka, w tenisie i w swoim życiu. Odpowiedzialna, czyli to, jak reagujesz na to wszystko, co się w twoim życiu dzieje.
1: A ja co? A ja umywam ręce w tym momencie?
0: Ja dam ci narzędzia, ja ci dam najlepszą wiedzę, ja cię będę mógł nauczyć sposobu, który można wyczytać z wypowiedzi, z książek, z biografii i ze wszystkiego tego, co można obserwować u Nowaka Dżokowicza, u Rafaela Nadala, u tych osób, które osiągnęły szczyt i na tym szczycie się utrzymały, o atrybucji wewnętrznej, o sposobie wyznaczania celów, o tym, że ta podróż jest bardzo długa, że jeden turniej, jedna piłka o wielu rzeczach nie ma tak naprawdę znaczenia, że tenis jest grą, że dopóki się ten mecz nie skończy, to można odwrócić bieg i to jest naprawdę możliwe i ten mental u tych najlepszych jest naprawdę widoczny, że oni mają go najsilniejszego, ale powtórzę to ten zawodnik, który podejmuje się współpracy, on musi wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby tą mentalność zwycięzcy zbudować. Mhm. Przy współpracy z trenerem mentalnym, psychologiem sportowym, ale to on musi o to zadbać. To tak jak trener motoryczny. On może nakreślić plan treningowy, jak tą wydolność zwiększyć, ale on nie pójdzie na bieżnię, nie pójdzie na regenerację za tego zawodnika, nie wykona tego planu, który ma dać odpowiednie efekty.
1: Mówi się czasem o tym, że taki psycholog sportowy może mieć też negatywny wpływ na sportowca. Mówi się o tym, że czasem oni za bardzo dużą presję stosują, że buduje się jakąś taką toksyczną odporność. To się zdarza?
0: Myślę, że jak w każdej profesji są słabi, dobrzy i świetni psychologowie sportowi. I to jest jakby taka odpowiedź.
1: A nie jest tak, że sporo psychologów sportu nie jest przygotowanych też zawodowo w gruncie rzeczy, że mamy bardzo dużo takich samozwańczych coachów czy mentorów sportu, bo przecież chyba akademicko to mamy po prostu psycholog, tak? Kształcimy się jako psycholog, później możemy się dokształcić jako ten psycholog sportu.
0: Tak. To jest najlepsza i najwłaściwsza ścieżka, czyli te studia psychologiczne 5-letnie.
1: Ale ktoś może być po kursie, tak? Tak zwanym 3-tygodniowym i może tak na dobrą sprawę wcale nie być dobrze przygotowanym do pełnienia tego zawodu.
0: Bo odpowiem z własnej perspektywy. Ja mam akurat wykształcenie bardzo solidne, ale to jest mega ciekawy, inspirujący i dla trenera mentalnego, dla mnie, i dla moich zawodników zawód. To są ciekawe tematy. Ten sport jest mega ciekawy. Oglądając sport, kibicując swojemu zawodnikowi, ja tak jakby pracuję, a ja to uwielbiam robić. Czytając biografię, oglądając dokument o wybitnym, o Michaelu Jordanie, Last Dance na Netflixie, ja tak jakby inwestuję w swój rozwój, czyli ten zawód psychologa sportowego, wydaje mi się, że w opinii osób, które chcą iść w kierunku psychologii, nabrał takiego smaczku, że to jest fajne, że to jest piękne, ale trzeba czuć sport, trzeba w tym sporcie, ja mam nieprofesjonalne za doświadczenie, ale całe życie w sporcie jestem i potrafię, i wiem, co to znaczy zmęczenie ogromne, i wiem, co to znaczy kontuzja, i wiem, co to znaczy rywalizacja. Więc jeżeli to jest przypadkowa osoba, która skoczy kurs 2-3 tygodniowy, półroczny, no to nie możemy mówić o kimś, kto jest kompetentną osobą, kto temu sportowcowi na tym ogromnym polu rywalizacji odpowiednio doradzi, bo sama psychologia jako nauka to jest ogrom wiedzy, ogrom teorii, ogrom różnych rzeczy i każdy sportowiec, tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, jest trochę inny i niby mamy jeden warsztat, ale musimy odpowiednio do tego sportowca dotrzeć. Z jednym sportowcem sportowcem, od jednego sportowca więcej wymagać, a drugiemu trochę popuścić i on wtedy będzie lepiej się rozwijał mentalnie. Jednego zachęcać do czytania. Zachęcam tych moich sportowców do czytania, ale oni są... Ja lubię piłkę grać, a gdzie ty mi każesz czytać książkę? Ale jest taka książka, Szczęście czy fart, którą polecam. Świetnie tak pokazuje taką drogę, jak tworzyć te warunki do sukcesu i do szczęścia. I jak oni przeczytają coś, co trafia w ich gusta, to oni chcą dalej się rozwijać.
1: Tak, książki motywacyjne, ja nie jestem przekonana.
2: To jest chyba trochę też tak jak normalnie z takimi już zwykłymi trenerami, tak, że jeden trafi do zawodnika, a drugi do tego zawodnika nie trafi, choć wydawałoby się, że ma jeszcze lepszy warsztat. No i przecież w tenisie no to zmiany trenerów, tak jak u Igi ostatnio, no to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. To się zdarza i to nawet wspomniany Novak Djokovic przecież ile razy zmieniał trenerów, bo już na przykład do pewnego momentu coś działało, a teraz potrzeba jakiegoś nowego impulsu. Też jeśli chodzi już o Igę, o tenis, no to tenis się zmienia, ten kobiecy się zmienia, ewoluuje, no też nowe zawodniczki wchodzą do czołówki, trochę inne style grania, no teraz no Maja, no to już w ogóle tak wraca do takich
1: krem de la krem.
2: Takiego tenisa, tak jak to mówią, vintage trochę, retro. Czy dla niej to będzie też miejsce na dłuższą metę, to jest inna kwestia z tym graniem. No ale choćby Mirja Andrijewa.
1: Ale u niej się mówi właśnie o tym, że ona ma świetną psychologię gry.
2: No ale ona właśnie też po French Open też podkreśliła pracę mentalną, pracę z psychologiem w ostatnim czasie. I w ogóle sportowcy, no tych przykładów to jest naprawdę całe mnóstwo. Takim myślę, że dla mnie takim pierwszym, najbardziej wyrazistym to jest Adam Małysz, który jako 17-18 latek wygrywa turniej Pucharu Świata i później przez 7-10 lat
0: nie ma
2: Adama Małysza. Adam Małysz zajmuje miejsca w trzeciej dziesiątce i to są jego sukcesy. Już myśli, żeby rzucić skoki i spotyka się z doktorem Blecharzem, psychologiem i to
0: pyka.
2: Było. To zadziałało. No i później sukces Adama Małysza, to byśmy tutaj siedzieli i długo byśmy wymieniali, tak?
0: Ja też...
2: I to jest, mówię, to jest taki, myślę, że jeśli chodzi o polskich sportowców, największy taki przykład na to, jak praca z psychologiem potrafi odmienić. Bo Adam Małysz miał talent, Adam Małysz wygrał turniej Pucharu Świata, ale później go przez prawie 10 lat nie było. Do czasu tej tak właśnie współpracy i do tego, że gdzieś mu tam otworzyły się w głowie nowe jakieś tam te możliwości, tak? Bo fizycznie on był na to przygotowany, ale psychicznie na to nie był. No, w ostatnim czasie tutaj z podwórka łódzkiego Damian Żurek, panczynista z Tomaszowa, też podkreślał w poprzednim sezonie, że zwiększył te prace, zwiększył w ogóle nakłady finansowe, takie własne na pracę mentalną, pracę z psychologiem. No, pojechał na igrzyska, tego medalu nie przywiózł, co prawda, z igrzysk, ale zabrakło naprawdę niewiele i on ma świadomość tego, że po prostu no czasami tak bywa, że zabraknie trochę, ale on jest gotowy na to, żeby za 4 lata znowu powalczyć.
0: Bo to jest, ten sport, jeszcze dodam a propos tego, że pojechał, wierzył, może nawet miał potencjał, żeby zdobyć pan Żurek medal, ale to tak jak w tym tenisie, w turnieju głównym startuje 128 zawodników.
2: W Wielkim Szlemie tak.
0: Tak, i to są osoby teoretycznie każdy, to Maja Chwalińska pokazała, każdy może ten turniej wygrać. Więc bycie numerem 3, Iga Świątek jest numerem 3 w rankingu cały czas i krytykowanie, że Iga być może to już nigdy nie wróci na swój szczyt, to jest dla mnie po prostu tak ogromne niezrozumienie i nie jakby to jest totalne oderwanie od rzeczywistości. Ta nasza Iga jest topową tenisistką w ogóle w historii.
2: Jeszcze dodam, Arina Sabalenka po porażce w półfinale powiedziała, że tenisa ma na ten moment dosyć. Tak, nie wie, co będzie za 2-3 dni.
0: Musi to
2: numer
0: przemyśleć.
2: Jeden, tak. Musi to przemyśleć. Tak. Numer jeden światowego rankingu.
0: Pani Osaka, tenisistka Osaka zniknęła na jakieś półtora
2: roku. No, ona
0: roku.
2: Miała też depresję. No, tak. Podobnie jak Maja. Maja też przecież zmagała się z depresją.
0: Tak, więc ten sport, ten tenis też, może szczególnie kobiece, chociaż tak to, co pani redaktor powiedziała, że jak tenisist, jak sportowiec płacze, to może być odbierany, że jest niewystarczająco twardy, niewystarczająco silny mentalnie, ale to są naprawdę marzenia, emocje. To nawet Novak Djokovic, którego uwielbiam za mental, też mu się zdarzyło, nie pamiętam gdzie, uderzyć piłką tenisową w panią sędzinę i został mocno skrytykowany.
2: Na US Open, zdyskwalifikowany został nawet.
0: I to człowiek, który naprawdę mental ma na najwyższym poziomie, to jest też tylko człowiek. To nie można, to ja absolutnie nie pochwalam takiego zachowania, ale to pokazuje, że nawet ktoś, kto jest uznawany za najlepszego tenisistę w świecie, też mentalnie może mieć dołek i źle się zachować, źle odpowiedzieć
1: dziennikarzowi. Słuchajcie, ale kiedyś, jakiś czas temu, sportowcy, ja nie wiem od jak dawna w gruncie rzeczy przyjmuje się, że sportowiec musi mieć takiego trenera mentalnego, musi mieć swojego psychologa sportu. No bo właśnie rozmawiając z tymi na przykład piłkarzami naszymi, którzy te triumfy święcili w latach tam 70., tak? 50. W gruncie rzeczy. No to oni mówili, że właściwie taką rolę odgrywał trener, czyli to trener, selekcjoner był tym motorem, był tą osobą, która nie dość, że scalała, to jeszcze gdzieś tam właściwie psychologicznie potrafiła ich dobrze nastawić. A w tej chwili musimy mieć sztab ludzi, a i tak te zachowania bywają takie, że budzą społeczną wątpliwość.
2: Ja bym nie porównywał lat 70. do obecnych czasów, jeśli chodzi o sport, nie tylko piłkę nożną w ogóle, bo to jest w ogóle inny poziom.
1: No, ale nie jest tak, że oni sobie może wchodzą w kompetencje, że jak masz taki sztab ludzi...
2: Nie do końca. To znaczy, jeśli chodzi o piłkę nożną w ogóle, to tutaj gdzieś jasne. Są trenerzy, zresztą w ogóle są trenerzy, którzy mają jakieś takie predyspozycje też mentalne i to też piłkarze często mówią, ale są tacy, którzy potrzebują, nie wiem, tak samo trenera od stałych fragmentów gry, tak? Mm-hmm.
1: Cholerycy też wśród trenerów.
0: Są cholerycy. Od rzucenia żałtów.
2: Ale mamy już specjalistów od rzutów różnych w ataku i rzutów różnych w obronie i to często są dwie różne osoby. W tym momencie sport już jest te organizmy w ogóle sportowców tak wyżyłowane, że to naprawdę porównywanie tego, co było w latach 70., gdzie panowie po zakrapianych trzech dniach szli na boisko i wygrywali, obecnie jest to niewykonalne. Tak. Jest to niewykonalne. Poziom wybiegania, te wszystkie wskaźniki fizyczne, to jest w ogóle zupełnie coś innego. Już pomijam jakieś kwestie taktyczne, tak? Ja nie ujmuję tutaj piłkarzom naszym z lat 70., broń Boże. To, że oni takie sukcesy święcili, to chwała im za to.
1: Byli drużyną przede wszystkim.
2: Jasne. Tak. I tam też na pewno gdzieś ten mental był wysoko, tak? No bo generalnie moim zdaniem to takie w trzech kluczowych punktach sukcesu sportowca to mieści się przygotowanie mentalne. Czy to jest pierwsze miejsce, drugie czy trzecie, to już będzie od danego zawodnika zależało.
1: Ja pamiętam, że ty mówiłeś mi kilka dni temu, że tak 50% na 50%, 50% talent,
2: wiadomo, że
1: predyspozycje,
2: talent to jest 20%. Talent to jest maksymalnie 20%. Talent to może być coś dodatkowego.
0: Fizyczne takie.
2: Marcin Gortat. Jak już padło to nazwisko. To jest świetny przykład na to, jak osiągnąć sukces, nie mając talentu w danej dyscyplinie, bo nie ujmując nic Marcinowi, talentu do koszykówki, to on naprawdę nie miał takiego typowo do grania, natomiast...
1: Naprawdę?
2: No naprawdę.
0: I ja dodam.
2: Jakby Marcin też, myślę, że nawet po latach jest tego świadom, to jak on, jaką karierę tak naprawdę zrobił w lidze NBA, że on w pewnym momencie był uważany naprawdę za jednego z najlepszych centrów. Co więcej, do tej pory jedna z zagrywek nosi imienie Marcina Gortata, taka zasłona specjalna, po której zawodnik jeszcze podbiega pod kosz i normalnie w lidze NBA, mówią o tym screen Gortat, czy tam Gortat screen, więc to nie jest, że my tu sobie coś wymyśliliśmy, tak naprawdę było. Trafił też oczywiście szczęśliwie na różnych zawodników, którzy sprawili, że tych punktów zdobywał więcej, natomiast Marcin to ciężką naprawdę mocną pracą doszedł do tego miejsca, do którego doszedł i naprawdę chwała mu za to, natomiast on też w koszykówkę przecież zaczął grać dopiero w wieku
0: 14 lat.
2: Nawet chyba później, nawet pod 18.
0: Ja tu koniecznie chcę się podzielić jedną rzeczą, bo ja z Marcinem Gortatem grałem w piłkę nożną w jednym klubie przez jakieś 4 lata.
2: Bramkarzem był
0: w Starcie Łódź. Bramkarzem. I nawet byliśmy w pokoju kiedyś na obozie razem jeszcze z takim Jackiem, więc z Marcinem łączyła nas kiedyś przyjaźń jako młodych chłopców biegających za piłką i wydaje mi się paradoksalnie a propos też tego, że osiągnął taki sukces ciężką, naprawdę ciężką pracą w tej koszykówce, że ta motoryka wyrobiona przy odruchach, przy ćwiczeniu rzutów bramkarskich, rzucanie się, że to mu naprawdę bardzo mocno pomogło w zbiórkach, w tej przemieszczaniu się. No, przy tym wzroście, będąc tak mobilnym, to też jest duża zasługa. Tego przez 4, 5, 6 lat, nie wiem jak ja doszedłem do startu, to Marcin już tam był, że to też jest element, który mu pomógł osiągnąć ten niesamowity poziom w NBA. I to też jest taka może też, może nie puenta, ale że każda osoba, która sprawia, że ten sportowiec jest ciut lepszy, no to dokłada tą cegiełkę do tego końcowego sukcesu i tych czynników, które są potem, od których zależy ten finalny sukces, jest wiele. I ten człowiek drugi, który pracuje nad mentalem, nad dietetyką, nad snem, to są, czy nad wypowiedziami do dziennikarzy, bo można coś powiedzieć nieładnie i to się może potem wracać do tego sportowca jak bumerang i to też będzie wpływało na psychikę tego sportowca, więc nie bagatelizowałbym tego, że sportowiec ma się skupić na, jak gra w piłkę, na grze w piłkę, bo to, co powiedziałeś, ten sport poszedł tak daleko w specjalistów, że dzisiaj, nie mając sztabu ludzi, bardzo trudno, może to nie jest, że niemożliwe, bardzo trudno jest rywalizować z najlepszymi drużynami czy kadrami.
1: No i ale nawet jeśli takich... Tu chyba warto powiedzieć, że po prostu presja była w jakiś sposób mniejsza, bo sportowcy też nie byli jakby cały czas pod okiem kamer, te kamery, no, które
2: było,
1: są wszędzie.
2: Nie było internetu, tak?
1: Tak.
2: Nawet czyli mecze nie były transmitowane cały czas.
1: Właśnie zaglądające wszędzie, nie było mediów społecznościowych, nie było tych milionowych kontraktów również, o których wspominaliśmy, więc tak de facto no, stawka była dużo mniejsza i presja była
2: czasy,
1: mniejsza.
2: To też były duże pieniądze, jak mówimy o piłce takiej światowej, tak? No bo to jakby też trzeba, nie wiem, tutaj znowu wejść w ekonomię, tak? Przeliczyć wartość ówczesnej złotówki, dolara na tamte czasy i zarobków. Natomiast no tak jeszcze tutaj wracając do tego, no to tak sobie myślę, że ta ciężka praca to nie byłaby możliwa w dużej mierze pewnie bez też takiego mocnego przygotowania mentalnego, no bo ile tych ciężarów wyciśniesz na siłowni, jak nie jesteś, jak nie masz silnej psychiki, no też dojdziesz do limitu, a ty musisz przekraczać te limity, jeśli chodzi tutaj, dlatego mówię, że ten talent to takie tak. 20% i to z nakładem, a reszta to właśnie praca i fizyczna, i mentalna, i tu naprawdę można dojść do czegoś. No zresztą, jak popatrzymy na takie największe sukcesy nawet polskich sportowców no w ostatnim, nie wiem, 30-leciu, no to w zasadzie większość to nam się kojarzy z silnym mentalem, tak? No, Adam Małysz, wspomniany, Justyna Kowalczyk, Robert Lewandowski, Otylia tak samo. No to mówię, to tak rzuciłem teraz cztery nazwiska z głowy, no ale nawet i ten Marcin Gortat, tak, który no...
1: Nasz chłopak z
2: tak,
1: Bałut.
2: Nasz chłopak tak. Tutaj z Bałut. No to są właśnie takie, myślę, że idealne przykłady na to, że ten mental odgrywa wielką robotę. No Zbigniew Brudka, łyżwiarz z Domaniewic, który jeździł na boisku szkolnym, gdzie trener mu wylewał lód. No bez silnego mentalu, no ile byś takich przejazdów zrobiła.
1: To też ja żadnego.
2: Damian Janikowski, zapaśnik, medalista olimpijski, który trenował gdzieś tam w salach, gdzie było 10 stopni. Bez mentalu? To nie ma szans.
0: To tak jak jest taka potrzeba i może się stworzyć perspektywa dla pracy dziennikarzy, żeby uczyć sportowców o właściwej komunikacji z mediami. Tak mi się wydaje, bo jestem rocznikiem 84, wychowany tutaj w centrum miasta przy Mielczarskiego na Gdańskiej, więc dzielnica nieciekawa. Grało się w piłkę nożną na betonie i ja się i sama gra w piłkę nożną ze starszymi chłopakami po lekcjach po 4-5 godzin na tym betonie kształtowała charakter. Nie było praktycznie możliwości, grając 4-5 godzin na tym boisku, żeby nie wrócić do domu bez obdrapanego kolana, podrapanych rąk i to też kształtowało nas kiedyś mentalnie, naturalnie. Bieganie po dachach komórek, zwisanie na trzepakach, wchodzenie na drzewa. to wychowanie takie luźne, swojskie, które trochę daje swoim dzieciom, bo jestem trochę takim tatą, który uważa, że to jest sensowne, ma to sens, to naprawdę może lepiej przygotować młodego człowieka niż takie wychowanie pod parasolem. Nie wchodź, nie dotykaj. Gdzie wchodzisz? Nie możesz wychodzić. Wracaj do domu. Bo to też taka naturalna szkoła życia jest czymś, co uważam bardzo dobrze.
1: No i jeszcze wychowanie bez smartfonów, bez ciągłej kontroli też tutaj. Ja myślę, że to też było ważne.
0: I to do tego
1: nadmiarowej kontroli
0: nie wrócimy, bo czasy się zmieniały, te smartfony będą, ale to powinniśmy, pokazując swoim dzieciom, że spędzanie czasu, że chodzenie na bosaka, po kamyczkach albo na szyszkach, że cały czas tylko nie szukanie tego komfortu, że to też jest droga do tego, żeby potem sobie lepiej radzić w pracy, w firmie, w sporcie czy w ogóle w życiu.
1: No to tą zachętą zakończymy. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Byli z nami Paweł Dróżek.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Psycholog sportowy, trener mentalny i Robert Zwoliński, dziennikarz sportowy. Dziękuję ci, Robercie.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19:00.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: To Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Miliony nieruchomości, Radio Łódź sprawdza majątki posłów z regionu. Powiemy też o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej w Pabianicach i o rekordowych unijnych miliardach dla polskich i łódzkich przedsiębiorców. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy 13 stopni. Znamy najbogatszych posłów w województwie łódzkim. W Radiu Łódź przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe parlamentarzystów z Łódzkiego. Sprawdziliśmy, kto ma najwięcej pieniędzy i nieruchomości. A tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,5 miliona złotych, zgromadził popularyzator historii Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych, a najwięcej mieszkań należy do byłej siatkarskiej mistrzyni Europy Małgorzaty Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej z Łodzi.
15: Zdecydowanie dużo.
16: O matko, dużo.
15: Bo większość zarabia jednak do tej szóstki, powiedzmy, miesięcznie. No nie jest w stanie z tego odłożyć tyle pieniędzy.
16: Dajmy ludziom żyć i nie zaglądajmy innym do portfeli.
14: Małgorzata Niemczyk w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że większość mieszkań kupiła jeszcze wtedy, kiedy była siatkarką. Niestety ani Joanna Lichocka, ani Bogusław Wołoszański nie chcieli z nami porozmawiać o ich majątkach. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: Najmniejszy majątek ma posłanka Ewa Szymanowska z Centrum, która ma niecałe 20 tysięcy złotych oraz samochód. Uwaga pasażerowie, zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów w Pabianicach. Od dziś inaczej jeżdżą 3 linie komunikacji miejskiej. 2 z nich wróciły na stałą trasę po przebudowie jezdni. 1 linia została skrócona z powodu remontu torowiska na rondzie lotników lwowskich w Łodzi. A szczegóły wyjaśnia Sebastian Dziuda.
17: Krócej jedzie się teraz linią tramwajową 41. Ostatnim przystankiem na trasie do Łodzi jest zajezdnia Chocianowice IKEA. Dalej na Plac Niepodległości można pojechać autobusami zastępczymi Z11 i Z41.
18: Da się przyzwyczaić po prostu, tylko tyle, że trochę dłużej to trwa jak do pracy, nie?
17: To nie jedyne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, jakie czekają mieszkańców Pabianic.
19: Marcin Chmielewski, prezes zarządu MZK Pabianice. Autobusy linii 7 i kursy linii 265 oznaczone literą P wróciły na swoje stałe trasy przez ulicę Piłsudskiego.
17: Żeby ułatwić przesiadki pasażerom, zastępczy autobus Z41 jest skoordynowany z rozkładem jazdy tramwajowej linii 41. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
13: Zastępcze linie kursują wyłącznie w dni robocze od 6 rano do 18. Prace na rondzie lotników lwowskich mają potrwać do końca wakacji. Dokładny rozkład można sprawdzić na naszej stronie.
20: Więcej na radiołódź.pl.
13: Udaremniono przemyt tony heroiny do Polski. Szacowana wartość narkotyku to ponad 200 milionów złotych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi o największej antynarkotykowej operacji od ponad dekady. W tej sprawie polskie służby współpracowały z międzynarodowymi. Marcin Kierwiński podkreślił, że polskie służby skutecznie walczą z przemytem narkotyków. W tym roku zabezpieczyły już ponad 83 tony narkotyków i zlikwidowały 49 laboratoriów.
21: Ale mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
13: Do operacji doszło kilka tygodni temu. Do dziś trwały jeszcze czynności procesowe. Miliardy dla przedsiębiorstw. W najbliższych latach do Polski trafią rekordowe środki z Unii Europejskiej. Ze wsparcia skorzystają m.in. łódzcy przedsiębiorcy, którzy spotkali się dziś z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Janem Szyszko. Pieniądze mają pomóc w rozwoju małych i średnich firm i zwiększyć ich konkurencyjność na arenie międzynarodowej, tłumaczy wiceminister Szyszko.
22: Chcemy się skupić na tym, żeby te istniejące polskie firmy stały się dużymi polskimi i europejskimi firmami. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby programy funduszowe były tworzone wewnątrz ścian ministerstwa bez konsultacji z tymi, dla których te programy mają być.
13: Jak podkreśla wiceminister, na wsparcie na pewno będą mogły liczyć firmy, które inwestują w nowoczesne technologie w dziedzinie obronności czy zielonej transformacji. W latach 2028-2034 trafią do Polski ponad 123 miliardy euro z budżetu Unii Europejskiej. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22. Dziewiętnaście stopni na naszych termometrach, za oknami wyjątkowo przyjemny i pogodny wieczór, niebo całkowicie bezchmurne, wiatr słaby północny. Taka spokojna aura utrzyma się przez najbliższe godziny, więc to jest jeszcze taki idealny moment na wieczorny spacer, bo sytuacja za chwilę się zmieni. Od zachodu nadciągnie front chmur i nad ranem zrobi się pochmurno, temperatura w nocy spadnie do 13 stopni, ale synoptycy nie przewidują żadnych opadów.

0: Okolice jazzu.
1: Adam Miksa będzie audycję realizował. Ja nazywam się Piotr Bielawski. No jak zwykle w poniedziałek o tej właśnie muzyce zapowiedzianej będziemy mówić. A gość dzisiaj będzie, troszeczkę będzie, więc rzeczywiście będziemy mówić, a nawet rozmawiać. Będzie premierową, będzie wyjątkową, no również ze względu na to, że są takie wydarzenia, które pokazują muzykę, no tylko właściwie odnalezioną na tych wydarzeniach i o takim enterze będzie dzisiaj mowa z Leszkiem Możdżerem. Wcześniej też zapowiedź kilku festiwali, które już latem nas czekają, a że są tradycyjne, to myślę, że Państwo zainteresowani. A jeszcze wcześniej, no właśnie, porozmawiam sobie ze Sławkiem Germaniukiem o jego muzyce. A że potrafi piękne krajobrazy opowiadać muzyką, a że potrafi też emocjonalnie podejść do tej muzyki, to nie muszę przekonywać tych, którzy go znają. Jeśli ktoś go nie zna, to proszę posłuchać.

0: Jak ktoś czyta radio, a nie tylko słucha, to odczytał, jaki jest tytuł tego utworu, bo tam się wyświetliło. Ja to wolałbym w dalszym ciągu tego tytułu nie podawać. Niech każdy sobie wyobrazi zupełnie inne miejsce, zupełnie inny czas. Niech siebie poczuje w takim miejscu przez moment. Bo chyba po to Sławomir Germaniuk tworzy te swoje kompozycje, żeby się poczuć w jakimś miejscu, w jakimś czasie. Sławek, tak jest?
1: Tak jest. To znaczy ja się w tym uwielbiam słuchać dobrego instrumentu i wyszukiwać w nim tego, co się da z niego wydobyć. I tam są przepiękne brzmienia, a jak się połączy niektóre brzmienia, rytmy, aranże, się tu to doda, tu się odejmie, no to wychodzi to, co wychodzi. A zawsze to jest improwizacja. To jest tylko strach, żeby w trakcie realizacji, czyli jak włączę urządzenie nagrywające, żeby się po prostu palec nie omsknął, tak, bo to słychać.
0: Zdradziłeś już na początku, że to jest improwizacja. Ja chciałem jeszcze przytrzymać trochę tych, którzy nie wiedzą, nie znają ciebie, w napięciu, żeby sobie myśleli, że to takie melodyjki, prawda, że pełen spokój, że taki smooth jazzik nawet bym powiedział, że to muzyka ilustracyjna, bo ja też ją tak opisuję z drugiej strony.
1: Ale... Tak, bo słońcem to daje.
0: Tak, na pewno tak. Ale też widzę różne inspiracje u ciebie, bo to jest i miejsce, i czas, i pewnie jakieś zdarzenia, jakieś rozmowy, ale też gdzieś jakaś poetyka, gdzieś w zupełnie innym świecie lubisz bujać. No i to powoduje, że tak, a nie inaczej improwizujesz, prawda? Że zapisujesz sobie chwilę taką improwizacją.
1: Myślę, że tak, bo czasami usiądę do instrumentu i po prostu wyłączam po 3 minutkach, bo nie czuję przyjemności, że coś powstanie. A czasami po prostu mogę grać. I to jest takie budowanie wewnętrznego spokoju, takie poukładanie swoich myśli.
0: No autoterapia też, tak?
1: Cudowność, tak.
0: To ja jest, tak od razu pomyślałem, terapia, ale to fajnie, że się do tego przyznajesz. Ja powiem tak. Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, oto jest taki człowiek, jest taka muzyka, ona powstaje tu, w Łodzi. Tylko zwróćmy uwagę na to, jak wiele rzeczy tutaj się tworzy i to przecież czynisz od ilu lat, Sławek? Od ilu lat my się znamy, czy się spotykamy? Jeszcze oczywiście wprowadzę motyw piosenki samej w sobie i spotkań z innymi ludźmi.
1: Co znaczy, od zawsze kochałem improwizować. Jak tylko poznałem klawiaturę, pianina, to zawsze szukałem swojej muzyki w tym. Mhm. Jak chodziłem na lekcje muzyki w dzieciństwie, to mama się pytała, jak tam Sławek dzisiaj. A wie pani, on zaczyna grać to co jest w nutach, ale potem, a kończy to, co
0: nie trzeba
1: w nim
0: się
1: jest,
0: zapisu gotowego.
1: Tak. Także zawsze.
0: Słuchaj, Sławek, to na kim ty się uczyłeś? Na jakich utworach w takim razie? Przyznaj się.
1: No to co wszyscy. To są po prostu pewne schematy edukacyjne, które są... Ja się późno zacząłem uczyć. To znaczy w dzieciństwie chodziłem do ogniska muzycznego, ale gra w piłkę, w palanta, w różne takie gry dziecięce była ważniejsza niż granie na instrumencie. Także w ognisku było cienko i tak naprawdę to dopiero... Zacząłem myśleć o muzyce w 7., 8. klasie szkoły podstawowej i dopiero średnia szkoła zrobiła ze mnie jakiegoś tam muzyka takiego, który ma kłopoty i z techniką, i z jakimiś... No po prostu jednoczesna nauka w 2 szkołach, w liceum i w średniej szkole muzycznej, to był trudny okres.
0: Dużo pracy.
1: I wszystko nowe to było.
0: Wiesz, ja pytam też o to, bo bardzo dużo zależy od nauczyciela. Co nam pokaże, co nam poda, na jakich wzorcach każe ćwiczyć właśnie. I to jest niezwykle ważne. I też chciałem ci zapytać, czy jest ktoś taki, kogo podasz z imienia i nazwiska, że tak, on na mnie wpłynął. To jest twój nauczyciel bezpośredni albo w ogóle jakaś postać w muzyce, którą pokazał ci właśnie ktoś, na której zacząłeś się wzorować?
1: No, tutaj to bym miał kłopot z wymienieniem, bo nie było takiego człowieka, raczej wzorowałem się na mistrzach, kompozytorach, których słyszałem w radio. No i to cała historia dojrzewania jakiegoś muzycznego. To najpierw to byli Beatlesi, Rolling Stonesi, Beach Boysi. Dawna, dawna generacja świetnych muzyków, takiej muzyki rozrywkowej. No i potem jak dojrzałość się pogłębiała, tak zauważałem coraz wyższe półki znakomitości. No i w tej chwili też ten świat mój jest tak zawężony, że rzadko kiedy coś mi się podoba. A jak już mi się podoba, to jest najwyższa półka.
0: Okej, może i jest zawężony, ale to ja państwu powiem, że Sławek przyniósł mi troszeczkę tych utworów. Jest ich troszeczkę, kilka płyt może można by było z nimi wydać. I to są bardzo różnorodne rzeczy. Tak jakby mnóstwo inspiracji nakładało się na siebie w tobie. Są dwa wątki, które na pewno będą dla mnie ważne. To jest to uspokojenie i czy zawsze byłeś taki?
1: Bo właśnie spokój to jest moja
0: tak? Zawsze taki byłeś. Nawet jako młody ten chłopaczek, który się uczy, to już miałeś taki spokój i właściwie w tym kierunku poszedłeś, tak?
1: Tak. I w muzyce też szukam.
0: Bo się zastanawiałem, na ile to jest dojrzewanie, dojrzałość muzyczna także, rozumiesz? Ale dobra, no jak mi mówisz, że zawsze byłeś uspokojony, no to, tak jest.
1: Święty spokój to jest coś cennego.
0: I tego szukałeś właśnie. Bo z drugiej strony, z kimkolwiek bym o tobie nie rozmawiał, to ceni ciebie za to, że uczysz, że przekazujesz, że współpracujesz z innymi ludźmi, że oddałeś serce innym ludziom i swoją muzykę, czy też ich muzykę grasz. Tak jakbyś w ogóle nigdy w życiu nie myślał o swojej karierze, o tym, żeby siebie prezentować, żeby nagrywać płyty, nie wiem, coś robić. Nigdy tak nie myślałeś?
1: To znaczy, nie myślałem, bo to jest zawsze związane ze stresem, z zanikiem świętego spokoju, z niepokojem.
0: A uczenie jest bezstresowe, tak? Innych ludzi na przykład?
1: A to cię zaskoczyło. Uczenie to jest inna sprawa. To znaczy, ja...
0: Innego rodzaju stres.
1: Przez całe życie doskonaliłem się tak jakby z automatu, bo człowiek się po prostu idzie do przodu i coraz jest bogatszy, coraz więcej wie. Także...
0: Dobra, to ja to powiem tak. To jest człowiek, który oddał serce naprawdę wielu osobom i z wieloma osobami współpracuje, tworzy dla nich do spektakli, do czegoś tam, a tak naprawdę w domu sobie usiądzie i komponuje.
1: I właśnie teraz mam robisz? Piękny okres, bo są wspaniałe instrumenty. Sam jestem zdziwiony, że nie widzę osób, które tak jak ja potrafią wykorzystać keyboard z aranżerem i robią taką muzykę, podobną muzykę jak ja. Ja w tej chwili, jak kupiłem tak zwane urządzenie rejestrujące, to sobie siadam w kąciku przy instrumencie, podłączam, włączam jedno, włączam drugie, pomyślę, przystosuję, no i zaczynam grać.
0: No i takie rzeczy właśnie grasz, jak dzisiaj
1: grać
0: będę prezentował.
1: Każdy kawałek jest inny, bo zawsze wydłubię coś takiego, co mnie zainspiruje.
0: Ale też jest coś, co moim zdaniem może być charakterystyką twoją. Jest charakterystyką. Dlaczego ja mówię, że może? I to jest coś w tej poetyce, którą używasz, żeby tworzyć te swoje melodie i później je pięknie harmonizować. No, to będzie kolejny taki przykład. Nazywa się Między drzewami. Teraz podam tytuł.

0: Jak dla mnie, to Sławek Germaniuk po prostu zapisuje jak wiersz taką chwilę i zostawia. Po prostu. Tak się zdarzyło i tak będzie. Może następnym razem wręcz ten sam temat już byś ujął w innym kontekście i z zupełnie innej strony na to spojrzał, ale tak jest, więc tak będzie. I wydaje mi się, że to jest uczciwe przede wszystkim. I o tej uczciwości chciałbym porozmawiać, bo mógłby się tutaj przybajerować te utwory jeszcze, przearanżować nawet, bym powiedział, zaprosić jakiś band total, prawda? I każde dźwięki. Nie, ale uczciwość się liczy. I to jest też dla mnie, poza uczciwością, od razu to połączę, też taka forma bardzo osobista. Bo ty jesteś bardzo osobisty w tym swoim graniu. To jest intymne.
1: Uczciwość dźwiękowo-harmoniczna.
0: Tak, może być. Taką kameralistykę tak. Mi wprowadzasz
1: to, co
0: w tą
1: jest
0: swoje
1: we mnie,
0: granie.
1: To, co jest w danej chwili, to, co czuję, to po prostu przekładam na dłonie, które szukają rozwiązań tego, co jest we mnie i dają.
0: Ja nawet rozumiem, dlaczego ty uczysz i jesteś postrzegany jako osoba, która potrafi to robić, bo na takich podstawach właśnie można się nauczyć czegoś, prawda? Bez fajerwerków, bez czego. A z drugiej strony to wcale nie jest łatwe, co tam słyszę w tej muzyce. Bardzo często to sobie nawet skomplikowałeś kilka rzeczy. No. Nawet dzisiaj do nich nie dojdę, żeby tutaj zostawić klimat, ale mógłbym to też pokazać, bo nie boisz się również trudniejszych form.
1: No nie, to znaczy instrument z aranżerem szalenie inspiruje. Ja gram każdą muzykę, prawie każdą, może lepsze słowo. Czy to będzie muzyka latynoamerykańska, świetny aranż i wtedy improwizacja zupełnie, inny rytm, inne tempo. Też uwielbiam grać.
0: Ale
1: takie.
0: Tutaj przekłada się twoje doświadczenie
1: święty
0: i na
1: spokój,
0: słuchanie.
1: Tak, tu jest święty spokój w tej muzyce, akurat taką przyniosłem, ale jak kiedyś usiądę, to
0: napiszesz coś innego.
1: Zagram ostro.
0: Tak jest. Nie, tu przekłada się całe twoje doświadczenie, lata słuchania też, nie? Bo możesz korzystać z różnych gatunków muzycznych, możesz korzystać z różnych kultur muzycznych, nazwijmy to po imieniu. Z drugiej strony to też myślę, że przekłada się na twoje tworzenie to, co robisz z innymi. Również z piosenką, prawda? Bo masz takie doświadczenia. Lubisz piosenkę też, nie?
1: Dużo piosenek, tak. Dużo piosenek. Kiedyś miałem taki zespół Uśmiech Pana Karola i tam w zasadzie dzieciom pisałem na potrzeby zespołu różne piosenki i co było bardzo fajne dla mnie, to dzieci mówią,

0: mówiły, że właśnie te piosenki moje im sprawiają największą przyjemność w śpiewaniu, w wykonywaniu. A przecież występowaliśmy w bardzo wielu miejscach. W Polsce, w Łodzi, za granicą też, we Francji.
1: Wielokrotnie występowałaś, wiem. Teraz pomyślałam o tym cieple, które nosisz w sobie jako człowiek i przekładasz to na muzykę, bo też złych emocji nie odczuwam w twojej muzyce. Tak mówisz, mogę zagrać ostro, mogę zagrać coś tam. Pewnie tak, bo jesteś muzykiem, który to potrafi.
0: I to też jest fajne, ostre granie.
1: Tak, ale mimo wszystko tam nie ma złych emocji, prawda? Mhm. Ty po prostu emanujesz szczerością, czyli tymi emocjami, które nosisz w sobie.
0: To brzmienie dźwięku, moc dźwięku, to jest też fajne, to jest, bardzo lubię to.
1: Moc dźwięku też przełożę na piosenkę. Lubisz moc głosu. To musi być głos, który przemawia, nie? To może być delikatny.
0: Tak, oczywiście.
1: Żeby mówić o mocy głosu, nie myślimy tylko, że to jest głos, który krzyczy, albo jest silny, postawiony bardzo. Nie, ale musi jednak nieść taką wiadomość do tej osoby, która słucha. No i muzyka ilustracyjna jakaś, tak? Jakieś teatralne rzeczy, coś tam.
0: To znaczy, tak. Ostatnio napisałem dla teatru taką piosenkę wstępną. To znaczy, potrzebna była na przedstawienie piosenka, która jakby odda charakter spektaklu. Też mi się zdarzyło coś takiego, a kiedyś, no jak jest potrzeba, to wtedy jest też inspiracja, żeby to zrobić jak najlepiej, zrobić uczciwie i mieć z tego satysfakcję.
1: Ze wszystkiego masz satysfakcję?
0: Czy ja wiem, nie zastanawiałem się. Nie,
1: ale tak się
0: nie
1: postrzegam.
0: Może być.
1: Za każdym ale razem jakieś zadowolenie jest, kiedy mi opowiadasz o swojej muzyce.
0: Raczej jest zadowolenie, właśnie. Ale czasami człowiek, no, zrobiłbym lepiej, gdybym był w innych okolicznościach.
1: Czyli czasami narzekasz.
0: W innej sytuacji, tak.
1: To sprawdziłem. No teraz się okazało,
0: każdy,
1: że,
0: tak.
1: że potrafisz ponarzekać.
0: Każdy ma coś takiego, tak? Że coś nie zrobi do końca tak dobrze, jakby chciał zrobić.
1: W dalszym ciągu uczysz? W dalszym ciągu też znajdujesz czas na te spektakle?
0: To znaczy uczę w liceum w tej chwili, w liceum plastycznym. Mhm. Tam jest młodzież bardzo taka wrażliwa. I usiłuję im przekazać jak najwięcej z moich doświadczeń. To jest bardzo
1: miłe. Niech muzyka
0: miłe.
1: Ich inspiruje po prostu.
0: I tak, i dużo śpiewają, bo ja chcę ich nauczyć i śpiewać, i po prostu, żeby wprowadzić ich w życie. Są, nie wiem, ale takie mam wrażenie, że są bardzo zaniedbane te dzieci w sensie doświadczeń ze szkoły podstawowej. Bardzo dużo nie wiedzą.
1: To fajnie, że ciebie spotkali.
0: I jakąś wiedzę tam przemycić, taką, no, konieczną do tego, żeby
1: jasne.
0: Się czuli.
1: Moim zdaniem to cudowne, że ciebie spotkali w takim razie, bo chociażby w jakiejś części możesz im jednak coś podarować. Coś, czego dotychczas nie dotknęli, nie mieli okazji. Nie zostało im to wcześniej pokazane i podarowane właśnie, jak powiedziałem. Podarować to jest bardzo dobre słowo, bo ty podarowujesz po prostu innym wszystko, co masz w sobie. Sławek, muszę cię o to spytać. Nie masz w sobie jakiejś takiej potrzeby, żeby wreszcie to wydać na płycie w ogóle, żeby jakoś zostawić to. Podpisać Sławomir Germaniuk, utwory zebrane.
0: To znaczy ja myślę o tym, żeby nawet mam takie podpowiedzi ze strony koleżeństwa, żeby to zrobić, ale właściwie to jestem na tym wstępnym etapie. Muszę dobrać utwory, które by...
1: Ja pomyślałem, jak mi przyniosłeś to i wreszcie wyjąłeś z tej szuflady i pokazałeś, że to jest taki pierwszy etap właśnie już wyjęcia wszystkiego na wierzch i postanowienia sobie, no muszę coś z tym zrobić. I chciałem tutaj nagrać taką obietnicę, że zrobisz, nie? Ja to będę miał nagrane, ja ci zawsze to odtworzę później.
0: To znaczy ja mam ponad 200 takich różnych
1: człowieku, kawałków. Ile płyt jesteś w stanie wydać?
0: Każdy jest inny, każdy jest...
1: A tu kolejny spektakl, ale kolejna muzyka, no, do zrobienia albo coś tam. Boże. Requiem zagram, wiesz? Nie będzie może już cały, ale zagram. I to jest nawiązanie, jak klamra, podsumowanie, że dla mnie to, co robisz muzycznie, łączy się z poetyką. Że takie chwile dramatyczne, też ciężkie, smutne, a z drugiej strony może i właśnie uspokojone, radosne nawet bym powiedział, każde chwile na ciebie natychmiast wpływają. Jak to odczuwasz, to tworzysz wtedy?
0: Ja powiem tak, że to rekwiem powstało właśnie jak umarł człowiek, który zmienił moje życie, moją fizyczność. Znaczy groziła mi operacja kręgosłupa. Przez półtora roku nikt mi nie był w stanie pomóc i zwróciłem się, znaczy poznano nas z doktorem Mirosławem Janiszewskim, profesorem Janiszewskim. Mhm. I on po prostu powiedział, operacja może by się poczekać, a ja spróbuję zreperować. No i wybawił mnie z tego kłopotu. I do dzisiaj czuję się świetnie. Kręgosłup działa, mimo że 25 lat minęło od tego zdarzenia. I właśnie profesor umarł w zeszłym roku. I tak mnie tąpnęła ta informacja, że już go nie ma. Dla mnie wspaniały człowiek, wszechstronny. Może inni mają inne zdanie, ale naprawdę zrobił dla mnie coś bardzo ważnego i postanowiłem to wyrazić w muzyce.
1: Wiele o nim powiedziałaś swoją muzyką, to prawda. Mógłbyś nawet tu nie opowiadać o nim. Daje się to odczuć po prostu. Tak samo jak nasycenie emocji, dlaczego tak, to rekwiem powstało.
0: I to mnóstwo emocji o tym właśnie było mówię. W graniu, w trakcie grania, myślenie. I tam jest taki motyw, mire. Mhm. Mire, często się powtarza, to jest Mirek.
1: Tak, to jest motyw tego utworu. No nie będzie cała, ale mimo wszystko zabrzmi tutaj, żeby pokazać właśnie, że no jak pewnie każdy, niektórzy się do tego nie przyznają po prostu, emocje to są rzeczy najważniejsze i do tworzenia, i do życia w ogóle, i albo się je wykłada i obdarowuje innych tymi emocjami, albo gdzieś można tylko przyglądać się emocjom, nie?
0: I to jest piękne, że mogę się tym podzielić tutaj, bo to jest pierwsze jakby odsłuchanie publiczne. Nikt tego nie zna, tego utworu nie pokazuje.
1: Sławomira Germaniuka w Łodzi zna wielu i chociażby dla nich musisz te utwory zacząć rzeczywiście wydawać. A ponieważ tu mi obiecałeś, umówmy się, że już mi to obiecałeś, prawda, że to wydasz.
0: Czyli jesteśmy umówieni.
1: Tak jest,
0: z wielką przyjemnością zaczniemy, a przynajmniej ja zacznę.
1: Dziękuję ci bardzo za to spotkanie.
0: Bardzo miło było.
1: A państwo słuchają, relaksują się, ale i też może z jakąś refleksją po prostu posłuchają.

0: Sławomir Germaniuk, którego zapewne wielu w Łodzi, czy nawet w regionie zna bardzo dobrze, ale niekoniecznie zagląda do jego muzycznej szuflady, bo i ją nie otwierał. Raczej współpracuje z innymi, raczej podejmuje przeróżne wyzwania teatralne chociażby, albo uczy, faktycznie uczy. Jest też w tym jakaś misja, a misja jest rzeczą niezwykle ważną. Mam nadzieję, że Państwo w pewien sposób zrelaksowali się przy jego muzyce, bo to też tak pomyślałem, zwłaszcza w tej pierwszej części prezentacji jego nagrań, muzyka, która bliska jest temu, co nazywamy smooth jazz, bo to, jeszcze raz przypomnę, opiera się na improwizacji. Nie, to nie jest wcześniej zapisywane. To wszystko jest improwizacją. No a smooth jazz to takie letnie też granie uspokajające, a to lato idzie rzeczywiście i to dużymi krokami. To może i się przyda takie granie, taka muzyka nam się może przydać. Ale dzisiaj obiecywałem, że będziemy mówić o różnej muzyce i będziemy wspominać, co się ma wydarzyć w naszym mieście. Latem będzie kilka festiwali, w tym ogłoszę, mam nadzieję, że za tydzień już oficjalnie z pełną listą, to, co będziemy mogli także i my, Radio Łódź, zaproponować słuchaczom, jeśli chodzi o jazz i improwizację. A dziś niech przedstawi Tomek Gołębiewski to, co przed nami, bo przecież jest autorem kilku właśnie takich festiwali już od wielu lat. No i trzeba przyznać, że w tym roku również przygotował ciekawe koncerty.
1: Okolice jazzu.
0: Tomasz Gołębiewski, przedwakacyjnie, to już wręcz tradycyjnie. Czyli o kilku festiwalach naraz, o tym, co się będzie działo na kulturalnej mapie wakacyjnej Łodzi.
2: Tak, drodzy Państwo, no jak to jest wspaniale móc kontynuować swoje cykle muzyczne, które już od lat trwają. Gair Music Factory, Piotrkowska Kameralnie i potem Manu Summer Jazz Sundays.
0: Będzie się działo, powiedziałem, ale przede wszystkim umierasz nam czas i wiem... Sam zresztą lepiej ode mnie to wiesz, że jest wielu, którzy pozostają w mieście na wakacje i chętnie korzystają z tych propozycji. A teraz, proszę Państwa, zaskoczę. Phila Collinsa zaprosił. Zaprosił tutaj Fever Night, czyli to będą artyści naprawdę. Właśnie tak. Dobrze, ale to tak naprawdę rzucam hasłowo nazwami poszczególnych koncertów, a zacząłem w takim razie od Gair Music Factory.
2: W zeszłym roku graliśmy tematycznie jak co roku i graliśmy Tribute to. Ale ponieważ tak się publiczności podobały melodie, które znają, więc postanowiłem kontynuować, więc tribut tu. Ale 3 lipca premiera, a mianowicie Phil Collins. Będziemy wspominać jego muzykę, oczywiście też muzykę zespołu Genesis. Wyobraźcie sobie Państwo, spotykam zaprzyjaźnionego aranżera Leszka Kołodziejskiego i pytam się, Leszku, gdybyś miał zagrać tribut tu, to kto to by był? A on mówi, słuchaj, ja zawsze chciałem Phila Collinsa. Ja mówię, zróbmy.
0: A my mamy takiego Collinsa w Łodzi, perkusistą śpiewającym.
2: Słuchaj, ale to dalej. No i uparła sprawa na miesiąc. Pytam się, czy coś więcej? A on mówi, słuchaj, spotkałem Radka Boleskiego na ulicy i mówię mu, wiesz, chciałbym zrobić Phila Collinsa, a Radek mówi, ale ja znam wszystkie piosenki na pamięć Phila Collinsa. Wyobraźcie sobie Państwo, mamy super premierę i wyjątkowa rzecz, na estradzie dwie perkusje.
0: Proszę
2: Radek od perkusji śpiewającej i do tego drugi perkusista.
0: Rzeczywiście Radek znakomicie pasuje ze względu na to, że jest śpiewającym perkusistą do tej roli, a że zna, jak rozumiem, i teksty, i w ogóle to, jak zagrać tego Collinsa na perkusji, to no, nic tylko skorzystać.
2: Ale i tak cały koncert będziemy czekać na jedną przejściówkę perkusyjną.
0: I będzie w powietrzu tego wieczoru coś się działo.
2: Tak, tak.
0: Rzeczywiście to same tributy, już patrzę dalej.
2: Tak, tribut następny, ale nie taki oczywisty. Będziemy śpiewać piosenki Agnieszki Osieckiej, ale w wykonaniu orientalnym.
0: Co to znaczy?
2: To znaczy, że wykonają to muzycy, którzy już są w Polsce od wielu lat, ale są z Iranu, z Syrii, z takich miejsc dla nas nieoczywistych muzycznie.
0: I korzystają z tej swojej muzyki rzeczywiście?
2: Tak.
0: Z swojej
2: i
0: kultury, tak?
2: To wszystko Piotr Kopiec na akordonie zebrał w całość, ale Darbuk, Daf, Bandir, flet etniczny, rig, więc no wyobraźcie sobie, to są instrumenty, których nawet nie wiem, jak wyglądają.
0: No elegancki skład tutaj widzę. I dalej już mamy wspomniany przeze mnie...
2: Fever Night, gorączka sobotniej nocy, a to będzie raczej gorączka piątkowej nocy. ABBA, Bee Gees, Tina Turner, no same przeboje disco. Dorota w zeszłym roku grała u nas program z Korą i z zespołem Manam. Hawa, która robi nam zawsze zdjęcia, zrobili jej wspaniałe, autentycznie ona wyglądała jak Kora i też śpiewała. I to było fajne, że od połowy koncertu w zasadzie ludzie stali i śpiewali piosenki
0: to
2: Kory.
0: To teraz będzie wyglądać jak Bee Gees?
2: Teraz? No wiesz co, ale na pewno wokal, wokal, wysokie wokale, tak.
0: Jak John Travolta niech wygląda przynajmniej.
2: A no, wiecie, że tą gorączkę sobotniej nocy oni nagrywali w Paryżu.
0: No tak, ja wiem.
2: A widzisz, no a państwo pewnie nie, ja też nie wiedziałem. Dopiero jak się
0: to się dowiedzą, troszeczkę... jak przyjdą na koncert, właśnie. Bo no, takie ciekawostki właśnie, będą właśnie, opowiadane. Właśnie.
2: Później jest przerwa, bo w Łodzi jest oczywiście Łódź Summer Festival, wielkie wydarzenie, więc no żadna impreza nie wchodzi w paradę tej wielkiej imprezie. Więc mamy przerwkę i po przerwie gramy tribute to Republika, zespół Latające Talerze z Krakowa, specjalizujący się w graniu tak przebojów zespołu Republika i Grzegorza Cichowskiego. W sierpniu Jeanette Lubera, która w zeszłym roku śpiewała tutaj u nas Breakout, zaśpiewa z zespołem stworzonym specjalnie do grania tego rodzaju muzyki, piosenki z filmów Quentina Tarantino. Jak wiemy, Quentin Tarantino nie ma zwyczajowo muzyki oryginalnej, no oprócz Przepasna ósemka czy coś,
0: tak
2: gdzie
0: było.
2: Morricone napisał.
0: Tak było.
2: A tak to same przeboje po prostu z lat 60., 70. stare. Wiecie o tym, że Quentin Tarantino słynie z tego, że ma największą bibliotekę w Hollywood. Ściąga z 17. półki i mówi, to będzie po prostu Kill Bill.
0: No, okay.
2: No i cyk. No czyli wiecie, Pulp Fiction, te wszystkie historie, które mamy w uszach, to wszystko będzie. Na koniec postanowiłem zaprosić człowieka, którego znamy doskonale, a mianowicie Bartka Grzanka, który zaśpiewa numery Erika Claptona, w związku z czym mocne bluesowe zakończenie.
0: I to będzie w hołdzie dla Erika Claptona?
2: To będzie dla Erika Claptona, chociaż on jest tribut taki trochę naciągany, dlatego że przecież żyje.
0: Nie no, ale w hołdzie artyście żyjącemu jak najbardziej należy też robić takie koncerty.
2: Właśnie, szczególnie, że ostatnio jak w Krakowie był, to miał pełną salę.
0: Tak jest,
2: i po prostu
0: niech wie, było, nie zdaje sobie sprawę, że jest tak
2: niech
0: doceniany.
2: Wie. Poza tym, no to jest facet, który naprawdę jest historią no, muzyki, nie tylko bluesowej, ale i też pop, no.
0: Tak, jest historią muzyki w ogóle.
2: O, dokładnie.
0: To prawda. No to jak już tak opowiadamy historiami, to następna związana jest ze sceną jazzową w Manufakturze, bo to też pod jednym wspólnym hasłem.
2: Manu Summer Jazz Sundays skończy 18 lat.
0: No wreszcie dojrzałość.
2: Wreszcie dojrzałość. I w tym roku to będzie Young Polish Jazz. 4 koncerty, każda niedziela o godzinie 17 na jazzowym rynku Manufaktury. Najpierw Blubry, nie wiem czy to się tak czyta,
0: tak.
2: Ale chyba Blubry.
0: Dokładnie tak.
2: Blubry, czyli zespół z Krakowa.
0: Bardzo doceniany i nagradzany.
2: Właśnie, bardzo doceniany i nagradzany. Potem Judyta Pisarczyk, świetny głos, ale będzie ten projekt z Damianem Kostką, tylko z basistą, gitara basowa plus modulatory i tak dalej. To będzie takie elektroniczne, ale wiadomo, że oni są osadzeni mocno tradycyjnie, w związku z czym to będzie fajne brzmienie. No i dla publiczności chyba ciekawe, no że sam bas i plus wokal modulowany może stworzyć po prostu pełnię brzmienia. Potem Paweł Krawiec, czyli oczywiście gitarzysta i jego zespół. To jest też taka formacja modern jazzowa. Na koniec Horntet, też zespół z Krakowa. No cóż powiedzieć. Ponieważ
0: Horntet,
2: ja...
0: czyli siła uderzenia.
2: No siła, właśnie.
0: W finał.
2: Ja powiem państwu, że kontakt z takim tak zwanym starym jazzem, no mam pełen, ale...
0: No to teraz nasłuchasz się młodego jazzu.
2: Właśnie.
0: Ale... Ze wszystkimi, którzy zechcą przychodzić.
2: Więc, no jejku, ale oni grają się wspaniale, no to trzeba
0: ale
2: pokazywać.
0: Ale mnie nie musisz przekonywać.
2: No, no ja oczywiście.
0: Ja będę przekonywał słuchaczy, bo ja wiem.
2: Właśnie. Ale wyobraźcie sobie, że no oczywiście jak nie wiedziałem, kto jest tymi młodymi wilkami, no to podzwoniłem po wszystkich profesorach, tak? Maciek Sikała, Paweł Tomaszewski, Dorota Miśkiewicz. No wszyscy po kolei podawali swoich faworytów. Teraz...
0: I wyszło. No dobrze, teraz to boję się spytać, co dalej, bo widzę tych kartek rozłożonych mnóstwo. To najdłuższa seria z tych wszystkich chyba, o
2: to
0: których
2: prawda.
0: Mówimy.
2: Pioszkowska kameralnie, po raz 8, drodzy państwo, spotykamy się w pasażu Rubinsteina. Rozkładamy dywan czerwony, który robi nam za estradę. Rozkładamy leżaki. Można usiąść w ogródkach i wypić dobrą herbatę lub wodę gazowaną.
0: Tomek się uśmiechnął, przy tym mrugnął okiem do państwa, bo do mnie na pewno nie. I chciałem powiedzieć, że zawsze tam jest niezwykle ciekawie, bo różnorodnie. Wszystkie gatunki wręcz muzyczne.
2: Dokładnie.
0: I, tak
2: i w tym roku
0: też.
2: Absolutnie będzie tak samo.
0: Proszę bardzo.
2: Zaczynamy od Szymona Jędrucha, który będzie grał tango. Potem Melodie Bliskości, no czyli tutaj związana też z radiem Łódź Dominika Ryckancler, tak? Potem Wojtek Stanisz, czyli jazz. Potem mamy Gypsy Swing, czyli Marek i Jacek, to jest trio z Krakowa z Jakubem Mietłą, no, wirtuozem akordeonu, w związku z czym no, to jest w ogóle fajna przygoda. Oni są bardzo do ludzi, więc to jest w ogóle wow. Potem jest Muzozoik, czyli to jest łódzki zespół, który wydał płytę w Japonii. To jest taki trochę jazzujący też...
0: Fusion.
2: O, dokładnie. Takie fuzjon.
0: Prost, powiedzmy sobie.
2: No fuzjon. Po prostu. No i już zaczynamy sierpień. Absolutnie też fantastycznie, dlatego że to jest etnogranie. Lucjan Wesołowski, łodzianin, więc wiecie, te wielkie sitary i tak dalej, i tak dalej. To będzie super. Później Duet Wrąg, czyli zespół, który gra w klimatach Depeche Mode. Dziewczyna mieszka w Berlinie, więc w ogóle myślę, że będzie na bieżąco z wszystkimi dark. Potem jest klasyczne granie muzyków związanych z filharmonią, skrzypcowe granie z wokalistką, więc przeboje operetki i muzykalu. I na koniec znany i lubiany Sweet and Hot Jazz Band. To jest zespół, który oczywiście stworzył swingowy spacer po Piotrkowskiej, w związku z czym wiecie, no wszyscy przechodzą, tańczą, pojawiają się grupy tańczące swing, po prostu, które są z nimi związane. Duży zespół zaczyna, duży zespół kończy.
0: No, omówiłeś wszystkie serie koncertowe, jakie się zdarzą, a później to już będzie po wakacjach. Czyli trzeba korzystać z tego czasu, póki te wakacje są.
2: Właśnie,
0: będą.
2: Już sobie planować trzeba. Trzeba wchodzić na strony, na Facebooki, gdzie tam się jeszcze i szukać informacji na temat koncertów.
0: Zwłaszcza na te koncerty w Białej Fabryce, bo tam czasami okazuje się, że już brakuje tych miejsc, więc można się lepiej iść.
2: Powiem ci tak, że jeśli chodzi o Phila Collinsa, zostało 50 miejsc.
0: To nawet Phil Collins się nie zmieści już. Jakby przyjechał z
2: rodziną. Nie, dalibyśmy mu miejsce. Whip.
0: Trzecią perkusję.
2: O ja.
0: To by się działo.
2: O, i to. Oj, czekamy na to.
0: Będzie w powietrzu muzyka w Łodzi. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Dziki pustoszą pola kukurydzy w powiecie piotrkowskim. Rolnicy są bezradni. Łódź zwiększa środki na walkę z kopciuchami i wymianę pieców. Prezydent Karol Nawrocki bez decyzji w sprawie orderu dla Zełenskiego. Za chwilę szczegóły. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy 13 stopni. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego skarżą się na straty w zasiewach kukurydzy. Ich zdaniem do zniszczeń przyczyniają się dziki, których w regionie ciągle jest bardzo dużo. Jak mówią rolnicy z gminy Łęki Szlacheckie, niektóre zasiewy zostały dwukrotnie zniszczone przez dzikie zwierzęta.
1: Dziki przyszły, zniszczyły całe pole, myśliwi byli, oszacowali straty. Zasialiśmy drugi raz, no i drugi raz cała uprawa zniszczona.
2: Puste pola, kukurydza, no co 2 metry jeden jakiś krzaczek wystaje.
3: W okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże. Co będzie w przyszłym roku, to nie wiemy.
0: Rolnicy próbowali rozwiązać problem, grodząc pola siatką. Nie przyniosło to jednak efektu. Ich zdaniem konieczna jest redukcja populacji dzika na terenie powiatu piotrkowskiego. Łódź walczy z kopciuchami. Miasto przeznaczy więcej pieniędzy na wymianę pieców, pompy ciepła i nowe źródła ogrzewania. Od przyszłego roku zostanie wydłużony termin składania wniosków do programu Łódź Oddychamy od 1 stycznia do 30 września. Dofinansowanie na budynki wielorodzinne mogą wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Inne warianty również są korzystne, przekonuje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: Indywidualne mieszkanie czy dom jednorodzinny, będzie to kwota do 15 tysięcy złotych, jeżeli będziemy wymieniać źródło łącznie z rozprowadzeniem ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Jeżeli będzie to pompa ciepła, będzie to nawet 20 tysięcy złotych.
0: Nowością ma być możliwość dotacji na zakup i montaż kotłów na pelet o podwyższonym standardzie. Kryzys wokół orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. To odpowiedź polskiego prezydenta na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nadał jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imię bohaterów UPA.
5: Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
6: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
5: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie w późniejszym terminie.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Komunikacja miejska w całej Łodzi w ostatni weekend lipca może być bezpłatna. Pojutrze radni zajmą się uchwałą znoszącą opłaty za przejazdy autobusami i tramwajami podczas Łódź Summer Festival. Od 24 do 26 lipca na Rytkińskich Błoniach będą odbywały się bezpłatne koncerty polskich i światowych gwiazd, a do Łodzi przyjedzie wielu turystów. Czy powinni korzystać z przejazdów tramwajami i autobusami bez biletów? Zapytaliśmy radnego Koalicji Obywatelskiej Marcina Gołaszewskiego.
8: Jeżeli byśmy uznali, że okej, festiwale promują miasto, budują jego wizerunek, nakręcają także obrót pieniądza u przedsiębiorców, no to należałoby się zastanowić, czy w związku z remontami, rozmawiając o Placu Wolności czy o innych remontach, nie należałoby może wrócić do pomysłu, który został zlikwidowany, przedłużenia ważności biletów.
0: Przez lata w Łodzi z powodu remontów dróg bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. Część remontów się zakończyła, dlatego miasto zrezygnowało z tego rozwiązania na początku ubiegłego roku. Ale pojawiły się nowe utrudnienia. Zwolennikiem powrotu do przedłużonych biletów jest także radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Buchali, a prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśla, że takie decyzje należą do Rady Miejskiej. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23. Ja teraz zapraszam na wiadomości sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
9: Już za tydzień rozpocznie się kolejny kurs na sędziego piłkarskiego organizowany przez Wydział Sędziowski Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Do tej pory kursy organizowane były na początku roku, ale z uwagi na spore zainteresowanie postanowiono zrobić dodatkowy termin teraz, zapowiada łódzki sędzia Paweł Malec.
10: w 4 dni, 12-godzinny kurs. W sprawny sposób przedstawiamy przepisy gry, po kolei wszystkie 17 artykułów. A 25 czerwca będzie to egzamin, który składa się z dwóch części. Egzamin pisemny, 30 pytań z przepisów gry, a także egzamin kondycyjny. Podstawowa aktywność fizyczna, jeżeli ktoś jakąkolwiek aktywność przejawia, to myślę, że nie będzie miał najmniejszego problemu.
9: A kurs zaplanowano w dniach 15-25 czerwca. Zajęcia odbywać się będą w popołudniowe poniedziałki i czwartki. Żeby się zgłosić, trzeba mieć co najmniej 16 lat, zaświadczenie o niekaralności, a także podstawowe aktualne badania lekarskie. Więcej informacji o kursie na stronach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a dlaczego warto zostać sędzią piłkarskim, Paweł Malec opowiadał w Radiu Łódź, a ta rozmowa do wysłuchania na radioloc.pl. Piotr Szczypka, czyli menadżer Maji Chwalińskiej, ma nadzieję, że jego zawodniczka dostanie dziką kartę, która pozwoli wystąpić od razu w turnieju głównym na kortach Wimbledonu. To jednak nie jest pewne.
11: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, czy nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja tego boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady, więc z naszej strony zrobiliśmy co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
9: A niektóre źródła informują, że dzika karta zostanie przyznana słynnej Serenie Williams, jednak Piotr Szczypka informuje też o innej opcji.
11: No nie będę się narażał Serenie, szanuję jej wyniki, jest po prostu sportsmenką dziesięciolecia, ale podobno jeszcze druga karta, więc może ta druga trafi do Maji.
9: Liczymy na to, trzymamy kciuki, a wielkoszlemowy Wimbledon zostanie rozegrany w pierwszej połowie lipca. Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy projektu Warszawa. 58-letni szkoleniowiec, znany m.in. z Mistrzostwa Polski ze Skrą Bełchatów, podpisał w klubie ze stolicy 4-letnią umowę. A trzecie spotkanie finału koszykarskiej ligi NBA w Nowym Jorku pomiędzy miejscowymi Knicks a San Antonio Spurs ma status wydarzenia szczególnej rangi. Na meczu ma się pojawić bowiem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i z tego powodu wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. Wokół słynnej hali Madison Square Garden mają być zamknięte ulice, a kibice mają zakaz wnoszenia na trybuny jakichkolwiek toreb. Chroniąca prezydenta Trumpa Secret Service zaapelowała do fanów o wcześniejsze przybycie co najmniej 2 godziny przed pierwszym gwizdkiem z powodu wzmożonych kontroli bezpieczeństwa. Zainteresowanie tym wydarzeniem przeszło najśmielsze oczekiwania. Najtańsze bilety dostępne na platformie odsprzedażowej przekroczyły w weekend cenę $9,000. Najdroższe sięgały cen $500,000, a w rozgrywanej do 4 zwycięstw rywalizacji o mistrzostwo NBA Knicks prowadzą ze Spurs 2-0 po 2 wyjazdowych wygranych. Początek trzeciego spotkania w Nowym Jorku dzisiaj w nocy o 2:30 czasu polskiego.
0: Na termometrach 17 stopni, wiatr jest ledwo wyczuwalny, szanse na opady aktualnie wynoszą 0%. Sytuacja zmieni się dopiero po północy, kiedy od zachodu nadciągnie front chmur i nad ranem zrobi się pochmurno, a temperatura spadnie do 13. A jutro czeka nas duża zmiana aury i spore ocieplenie. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną aż do 27 stopni. Przez cały dzień słońce będzie niestety przeplatać się z chmurami, z których okresowo popada słaby deszcz, a po południu lokalnie mogą pojawić się burze. A jeśli chodzi o jutrzejszy wiatr, on zmieni kierunek na południowo-zachodni i przybierze na sile.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. No, to będzie godzina z premierową muzyką, którą udało mi się przywieźć Centrum Enea Festival. Spotkałem Jerzego Małka, który przecież w składzie zespołu Young Power New Edition i pochwalił się, że ma w zanadrzu do wydania aż dwa krążki. Obuma krążkami mnie zachwycił, bo już to wiem, gdyż posłuchałem. No i pomyślałem, że to jest znakomity moment. Będziemy odnosić się do Enter Music Festival. To i niech ta muzyka, którą stamtąd przywiozłem, brzmi właśnie dzisiaj przedpremierowo. A jeśli chodzi o Enter, lubię takie festiwale, które mają swój nie tylko klimat, urok, ale też oryginalność ze względu na artystów tam sprowadzanych, którzy tam się prezentują. Oby tak było właśnie, że każdy festiwal ma swoją formę, swój kształt i prezentuje inną muzykę. To jest cała ciekawość. I tak jest u Leszka Możdżera, który jest dyrektorem artystycznym. A że to rzeczywiście takie oryginalne muzycznie rzeczy, to i kilka refleksji czy też rozważań należy wysnuć przy okazji, pomyślałem. I dlatego z Leszkiem Możdżerem sobie pogawędzimy. Więc będzie grał Jerzy Małek, na razie z projektu IQ Project, no później z tego drugiego, a z Leszkiem Możdżerem za moment, dłuższy moment będę rozmawiał.

0: To ja może na początek powiem tak. Z Leszkiem Możdżerem na Enter Enea Festival widywałem się wręcz codziennie. Co prawda nie zauważał mnie, ale nie dziwię się, biorąc pod uwagę, ile rzeczy miał do zrobienia, a przede wszystkim do zagrania. Tak było. I podsumowanie robimy przez telefon, bo wreszcie jest chwila. Pewnie też odetchnąłeś, prawda?
1: Tak, ale to nie jest tak, że ja cię nie zauważałem. Ja cię dokładnie widziałem, tylko specjalnie nie nawiązywałem kontaktu wzrokowego, żebyś nie capnął mnie na rozmowę z mikrofonem, bo ja naprawdę biegałem od próby do próby, od soundchecku do soundchecku, między tam różnymi scenami, zadaniami. Musiałem się z tym wszystkim uporać, więc przepraszam cię, że cię nie widziałem, ale nie chciałem cię widzieć, nie mogłem cię widzieć nawet.
0: Ale ja to wiem, oczywiście. A które z tych zadań muzycznych, które miałeś do wykonania w tym roku na festiwalu, było dla ciebie najtrudniejsze?
1: Wydaje mi się, że muzyka Jana Sebastiana Bacha jest bardzo wymagająca, bo tam jest spora partia do opanowania. No i oczywiście program Kacpra Smolińskiego, który w ostatniej chwili przyniósł udoskonalone nuty, w których znalazło się mnóstwo nowych rzeczy do wykonania, do opanowania. Taką niespodziankę mi Kacper zrobił 2 dni przed występem, że powiedział, przyniosłem tutaj lepiej wykonane nuty, tutaj wszystko jest. I jeszcze chodzi o to, żebyśmy zagrali unisono to. A tam były dosyć trudne rzeczy, więc to musiałem też opanować przed wyjściem na estradę. No także było nerwowo, ale udało się.
0: No, przeniesienie się w świat klasyki, pomyślałem, to jest jednak dość ciekawy moment, prawda? Kiedy musisz zupełnie inaczej podejść do materii, no bo na końcu to już była zabawa, ten
1: no
0: ostatni
1: tak,
0: występ to była zabawa.
1: No tak, ale też musieliśmy to sobie poćwiczyć, bo muszę ci powiedzieć, że pierwsze wykonanie tego utworu, który zagraliśmy na bis, ten taki na 8 rąk na jednej klawiaturze, no to były żałosne te pierwsze wersje, bo to trzeba było wszystko rozczytać sobie, wbić, nauczyć się i tak dalej, więc zabawa jest, kiedy trzeba, a kiedy to wszystko powstaje, no to jest taki dosyć mozolny proces.
0: To dla kogoś, kto nie był w tym roku, czy w ogóle na festiwalu Enter Enea Festival, może chaotycznie brzmieć, to teraz będę porządkował i wróćmy właściwie do samego początku. Pierwszym dniem jest niedziela, każdy może wejść, to jest darmowa niedziela, prawda? I jest to polska muzyka. Nie wiem, czy to nie powinno być tradycją. Przepraszam, że stawiam tezę, a nie stawiam pytań.
1: Dobry pomysł. W ogóle przyszłą edycję będziemy w ogóle robić chyba biało-czerwoną, bo dosyć silnie nasza kultura się zamerykanizowała. Młodzież co drugie, co trzecie słowo mówi już po angielsku do siebie, więc trzeba by troszeczkę poszukać chyba w tych naszych tutaj narodowych zasobach i program zrobić taki bardziej przekrojowy, żeby jednak zobaczyć, co się u nas w ogóle dzieje, bo to rzeczywiście jest prawda, że cudze chwalicie, a swego nie znacie.
0: Właśnie Young Power pokazuje, jak różnorodnie gra się w tym kraju, bo z ilu elementów ta muzyka była stworzona i z ilu osobowości. Przecież te osobowości albo nagrały, albo zaraz nagrają płyty, których będziemy słuchać.
1: No rzeczywiście, to wszystko są soliści, którzy są zebrani, taki pozytywny chaos, ale to jest wszystko dobrze zorganizowane. No, ja byłem bardzo zachwycony występem. Właściwie drugiego takiego zespołów u nas w Polsce nie ma i nie wiem, czy w Europie by się dało znaleźć.

0: zbierają się również w jedną całość pod nazwą Young Power, nie? Nie zagrałeś z nimi, miałeś dzień wolny, następny też miałeś wolny, dopiero później. No to już było szaleństwo z Leszkiem Możdżerem na scenie, bo ten drugi dzień to Zorn z kolei, na którego czekaliśmy. Myślę, że tak należy powiedzieć. Jak oceniasz to, co pokazał i kogo pokazał?
1: No pokazał się z najlepszej możliwej strony. No stary, dobry Zorn, chciałoby się powiedzieć, gdyby nie to, że on cały czas dysponuje młodzieńczą energią i w ogóle nie wygląda na swoje lata. Pokazał to, za co Zorna kochamy najbardziej, czyli to jego szaleństwo takie plus nieoczekiwane zwroty akcji podczas występu. Bardzo wytrawnych, dobrych muzyków ma, świetnego gitarzystę, który jest już uznawany od jakiegoś czasu za taki wiodący głos gitary współczesnej. Nawet specjalnie Wojtek Monter przyjechał, powiedział, że jest gwiazda numer jeden gitary w tej chwili. No, czy nie wiem, czy dla niego, czy dla jego środowiska. Bo on miał w zespole właśnie wybitnych partnerów Julian Latch, Kenny Wollensen i Jorge Roder, który drugi raz był na naszym festiwalu. No i oprócz tego, cóż, ten duet gitar pierwszy właśnie Julian Latch z Jayadem Rileyem tutaj pokazał się z bardzo fajnej strony. To trio środkowe, powiedzmy tradycyjnie grające, taki
0: klasyk.
1: Tak, dobry jazz, no i co z tego, ale bardzo dobrze to było zagrane i to był wybór Johna Zorna, czyli to jest coś, co on chciał nam pokazać i za co bardzo dziękujemy. Potem następnego dnia dopiero pianistyka taka się pokazała, ten Sally Van Fortner, no mnie zachwycił całkowicie.
0: Okej. Fajnie, że wyszukujesz też pianistów. Jesteś pianistą, prawda? Ale pokazujesz, jak różnorodna jest ta pianistyka.
1: Dlatego ja sam chciałbym wiedzieć, co on tam gra.
0: Nie jesteś zazdrosny, po prostu przyjmujesz ich do siebie.
1: No nie, no to nie ma co być zazdrosnym. To są osiągnięcia takie, jakie wypracował sobie Sally Van Fortner na klawiaturze. To, jak on traktuje harmonię.
0: Tak.
1: To, jak on twórczy sposób całą tradycję jazzu jakoś tak przerabia na swój własny styl. Tam jest ten ragtime, tam jest te pierwsze Dixielandowe takie rzeczy, tam jest Jelly Roll Morton, tam jest Oscar Peterson, tam jest Count Basie, no nie wiem, Errol Garner, wszystko tam słychać, tą klasyczną pianistykę, a mimo wszystko to brzmi nowocześnie i fascynująco, także to jest pianista, który całą przeszłość adoptował sobie, wchłonął, wypracował swój własny język na bazie tego, co znamy. Także to jest bardzo mocna postać. I zagranie z nim też na dwa fortepiany, no to było dotknięcie pewnego źródła, z którego chciałbym się jeszcze uczyć. No i on zaproponował właśnie, żebyśmy zagrali Chopina. Dla nas temat, który kiedyś grał w szkole, a który ja kiedyś obrabiałem, sobie robiłem, przerabiałem sobie na swoje potrzeby. No i razem zagraliśmy jeden z mazurków Chopina. No to był wzruszający moment dla wielu osób.
0: Później była Kinga Gwig i połączę ją od razu ze Stanleyem Clarkiem, bo to jakby konsekwencja dalej pewnych rzeczy w muzyce, prawda? I o ile już zawodowo brzmi skład Kingi Gwig, to takie fajerwerki to u Stanleya później usłyszeliśmy, nie?
1: Tak, to już jest rzeczywiście show business, czyli show i biznes, tak. Bo to jest, nie jest tak. Pytanie zespołu, ale to jest jednak show biznesowe ujęcie muzyki improwizowanej na bardzo wysokim poziomie, ale rzeczywiście starzy wyjadacze no, zrobili na taką zadymę na scenie, że tam mało kto mógł zostać obojętny.
0: Też fajnie, no taki ukłon w stronę Michała Urbaniaka, nie? Tam no, się pojawił.
1: No, Michała Urbaniaka już za mnie nie ma. A jest to muzyk, który chyba w historii polskiego jazzu, jeżeli chodzi o świat, osiągnął najwięcej. Zagrał z najwybitniejszymi muzykami w historii jazzu. Można powiedzieć, tak kopniakiem sobie otworzył drzwi do światowego show biznesu i tam zażądał fotela i to on, ten fotel się znalazł.
0: No fajnie, że jest zauważany w dalszym ciągu. To ten Kacper Smoliński. Orkiestracja moim zdaniem nadała takiej jakiejś, nie wiem, przestrzeni nowej. Naprawdę inaczej mi się słuchało.
1: Tak, no to jest wymagający bardzo program, ale Kacper jest bardzo zręcznym kompozytorem i bardzo przebiegłym, że tak powiem, bo on sobie wymyślił, że ta płyta będzie przyjemna do słuchania, ale interesująca dla muzyków. Tak więc on tam pozawierał różne takie pułapki. Każdy muzyk, który cokolwiek wie, on tam wyłapie w tych aranżacjach, w tych konstrukcjach tych utworów pewne rzeczy, które są trudne wykonawcze, pomimo tego, że wrażenia nie robią aż takiego.
0: Tak.
1: Więc pod tym względem ten program był wymagający. Natomiast ogólny wyraz tej muzyki był taki przyjemny, bo takie latynoskie niby rytmy, niby soloweczki, smyczki, wszystko ładnie, wszystko przyjemnie, ale to naprawdę ja musiałem po tym występie zmienić koszulę.
0: Co do Kacpra, też zachwyca mnie, jak podchodzi do samej harmoniki, że zupełnie je zmienił ten instrument tak naprawdę. Już nie mówię o efektach, które tam używa, prawda?
1: Tak, ale oprócz tego, że on jeszcze elektronikę podłącza pod harmonikę ustną, on jeszcze zastosował swój własny, nowatorski, autorski system strojenia.
0: Tak.
1: On ma dwurzędową harmonikę, w którą nastroił

0: Na bazie gamy całotonowej, tej skali całotonowej, przez to uzyskał dodatkowe wolne sloty, te gwizdki w harmonice i ma
1: Tak.
0: po prostu większy ambitus, ma więcej dźwięków na tej harmonice,
1: Tak.
0: więc ta harmonika, na której on gra, ma o wiele większe możliwości niż każda inna harmonika, która wychodzi z fabryki. Więc to jest nowator. No tylko, że nikt mu nie chce tych harmonijek produkować. On musi sam je przerabiać. Kupił sobie jakieś tam maszynki, siedzi, stroi to, wszystko zakłada. Także no, jest to uciążliwy proces, ale przynajmniej ma po swojemu, tak jak chce.
1: No
0: Tak
1: i
0: jak
1: może
0: sobie
1: grać po
0: pomysły.
1: swojemu, może frazować w taki, a nie inny sposób. W ogóle nie wiem, no niesamowite jest to, że można zmieniać tak instrument. No i klasyka wtedy następuje właśnie. I teraz już możemy to uporządkować. I teraz możemy mówić o tym, jaką grupę ludzi zebrałeś na scenie.
0: Rok wcześniej mieliśmy ten termin, bo na przykład chociażby Emil Reinert, czyli ten znany państwu z YouTube'a Emilio Piano, który ostatnio na przykład, jego filmik ma tam 600 milionów odsłon, gdzie on tam zatrudnia jakieś dziecko, które przypadkowo na ulicy śpiewa z nim piosenkę. Oczywiście to są wszystko zorganizowane sytuacje i on no, ma ogromne branie, już tam ma jakiś duży management i tak dalej, także sprowadzenie go do Polski to też było nie lada wyzwanie. To jest wytrawny pianista, bardzo sprawny pianista, zresztą uczeń Glorii Campaner. Ona właśnie skompletowała taki skład i ściągnąłem do Polski, właśnie rozbudowawszy wcześniej trochę repertuar. Nasz kwartet, który razem z Valerią Pacielo i z Leszkiem Możdżerem, który do Państwa mówi w tej chwili, utworzyliśmy. No to była podróż przez takie piękno, ale też w bolerze Ravela. Bardzo przyjemny akcent, to taką zemstę sobie na Ravelu wymyśliliśmy, żeby zaprosić zespół Doboszy, takich najlepszych młodych adeptów sztuki perkusyjnej ze szkół muzycznych poznańskich, i napisałem im taką dosyć skomplikowaną etiudę na werbel, żeby złamać właśnie tą bolesną, mozolną historię werblisty, który przez cały czas trwania bolero musi wystukiwać niezmiennie jeden dwutaktowy rytm, więc to było dowcipne zakończenie, ale też fajny akcent, że młodzież uczestniczy i jest w stanie zagrać tak skomplikowane figury rytmiczne.
1: Co roku właściwie mam takie wrażenie, że co jeszcze można wymyślić, jak jeszcze bardziej zróżnicować repertuar, jak jeszcze podnieść poziom, co nowego wprowadzić do Enter Enea Festival.
0: Mam takie wrażenie, że cały czas można jeszcze rozszerzyć konwencję. Jesteśmy już po spotkaniu organizacyjnym. Mamy już właściwie, można powiedzieć, zarys całego programu na przyszły rok, ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale planujemy rozbudowę i to dosyć solidnie.
1: W ogóle bardzo wcześnie w następnym roku będzie już Enter, bo to Boże Ciało, przed którym zawsze to wydarzenie dosyć wcześnie nas czeka, nie?
0: W maju, tak.
1: Tak, tak, tak. Trochę się boję maja. O pogodę, prawda? Bo na początku maja to jest różnie, no ale najwyżej w śniegu wreszcie będzie Enter.
0: Właśnie, wreszcie w śniegu jeszcze nie było, więc być może nasza publiczność...
1: No widzisz, też dowcip nie mogę zakończyć, no.
0: Tak jest.

I to właśnie Jerzy Małek z płyty nagranej z projektem IQ Project. Andy Middleton, Danny Grissett, Douglas Weiss i Alan Jones w składzie i dwa fragmenty całości. No ale ja wspominałem, że z Enter Music Festival przywiozłem dwie płyty Jerzego. No i teraz ta druga, też w znakomitym składzie nagrana, Paszmina się nazywa. To taka poetycka bardziej płyta w swoim wyrazie. Mateusz Pałka tu go wspomaga i Magdalena Zawartko głosowo. To fragmentami właśnie tej płyty będzie kończyć się to nasze dzisiejsze spotkanie. O kolejnych festiwalach wakacyjnych i też muzyce, którą Radio Łódź będzie polecać. Za tydzień więcej opowiem, a na razie to tyle. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nowe prawo jazdy dla 17-latków hitem, ale młodych kierowców obowiązują surowe zasady. 3 dni koszmaru w mieszkaniu przy Piotrkowskiej. Jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom. Za chwilę szczegóły. Maja Chwalińska w Polsce. Tenisistka spotkała się z kibicami. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy 13 stopni. Egzaminy na prawo jazdy popularne wśród 17-latków. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące z nowymi przepisami. Przypomnijmy, te pozwalają na zrobienie prawa jazdy przed ukończeniem 18 lat. Młodzi kierowcy muszą być jednak pod dodatkową opieką. To ich nie powstrzymuje, a o popularności nowego rozwiązania Seweryn Potentas.
4: Od marca w Łódzkiem do egzaminu na prawo jazdy kategorii B podeszło około 2700 17-latków, mówi Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie.
4: Ci, którzy zdali, przez najbliższe pół roku muszą jeździć pod opieką co najmniej 25-letniego kierowcy z 5-letnim doświadczeniem, mówi Michał Gogolewski, dyrektor łódzkiego WORD-u.
6: W momencie uzyskania 18 lat będzie na pewno bardziej doświadczonym kierowcą, jak osoba, która jako 18-latek zdaje u nas egzamin.
4: Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, 17-latkowie zdają egzaminy ze skutecznością 55%. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
3: Jazda bez dodatkowej opieki przed ukończeniem 18 lat bądź przed upływem pół roku od zdania egzaminu traktowana jest jako jazda bez uprawnień. Grozi za to grzywna w wysokości od 1500 do nawet 30 tysięcy złotych. 3 dni koszmaru w mieszkaniu przy Piotrkowskiej. Jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom. Prokuratura rejonowa Łódź Śródmieście skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w sprawie brutalnego uwięzienia i pobicia 37-letniego mężczyzny. Pokrzywdzony był przetrzymywany przez blisko 3 dni w mieszkaniu przy Piotrkowskiej, gdzie miał być zmuszany do oddania pieniędzy. Był przetrzymywany wbrew swojej woli, uratował się wyskakując przez okno, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
7: 5 listopada 2025 roku z okna jednego z mieszkań wyskoczył mężczyzna. Z uwagi na posiadane obrażenia został przewieziony do szpitala. Przed udzieleniem mu pomocy medycznej zdążył jednak poinformować funkcjonariuszy, że był przetrzymywany wbrew swojej woli w lokalu. Pokrzywdzony posiadał na całym ciele obrażenia, w szczególności na twarzy.
3: Trójka głównych podejrzanych usłyszała zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz spowodowania obrażeń ciała. Grozi im do 10 lat więzienia. Zarzuty przedstawiono również 2 mężczyznom w wieku 35 i 29 lat, którzy byli świadkami zdarzenia, lecz nie powiadomili organów ścigania. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich oskarżonych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Długi weekend na drogach regionu był w miarę bezpieczny. Policjanci garnizonu łódzkiego od czwartku do niedzieli pilnowali porządku na drogach. Jak mówi Radiu Łódź komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej, nadal najpoważniejszymi problemami były prędkość i jazda na podwójnym gazie.
8: Z ruchu wyeliminowano 76 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Doszło do 27 wypadków drogowych, jedna osoba zginęła, a 36 zostało rannych.
3: Wypadków i poszkodowanych było nieco mniej niż w ubiegłoroczny długi weekend czerwcowy.
9: Więcej na radiołódź.pl.
3: Wyjechała jako nieznana, wróciła jako bohaterka i gwiazda. Maja Chwalińska jest w Polsce. Nasza tenisistka zdobyła 2. miejsce podczas turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Dziś spotkała się z kibicami i dziennikarzami.
10: Rano na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Samolot, którym leciała z Paryża, miał kod LOT MAJA. Polska tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
11: Wiedziałam, że zjawią się ludzie, nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że LOT się tak nazywał.
10: Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat. Jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
12: Po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
10: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka zapowiedziała, że najbliższe dni spędzi wypoczywając nad morzem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Z mojej strony dziś to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam jutro o 6 rano. Ale oczywiście jeszcze prognoza pogody. Na termometrach aktualnie 16 stopni. Jeśli chodzi o to, jak zmieni się sytuacja pogodowa, to po północy od zachodu nadciągnie front chmur i nad ranem zrobi się właśnie pochmurno, a temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro duża zmiana pogody i spore ocieplenie. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną aż do, uwaga, 27 stopni, ale przez cały dzień słońce będzie przeplatać się z chmurami, z których okresowo popada słaby deszcz, a po południu lokalnie mogą pojawić się burze. No i jutro wiatr zmieni kierunek na południowo-zachodni, może przybrać na sile. Dlatego warto jutro rano wziąć też ze sobą parasol.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Sześć minut po godzinie 23. Dobry wieczór. Mówię po raz 54. Pod szyldem podnoszenia ciężarów dzisiejszą audycję zrealizuje Adam Miksa. Jutro wszyscy ci, którzy stawią się w warszawskiej stodole, prawdopodobnie usłyszą również i przynajmniej ten pierwszy utwór, bo przyjeżdża do nas po raz pierwszy solowo Tom Morello z przesłaniem.

Może jutro z kimś z was spotkam się w stodole. Niedawny dyrektor artystyczny przedsięwzięcia Back to the Beginning, czyli pożegnania Ozzy Osbourna, pan Tom Morello, artysta niezwykle bliski memu sercu, tak zagrał na festiwalu Rock Am Ring 5 czerwca, więc całkiem niedawno. Główny set jest taki w 90% powtarzalny na każdym z koncertów na tej trasie, aczkolwiek zdarzają się odstępstwa, bo takiego zestawu nie zagrał na przykład na 13 marca na Lollapalooza w Chile. Tam Power to the People Johna Lennona nie było, a Killing in the Name of było grane w innej konfiguracji. Jutro w warszawskiej stodole. Pozwólcie, że, bo ja przed chwilą się dosłownie o tym dowiedziałem, że Helmut Nadolski nie żyje. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, o kim mowa, no to jest człowiek, który przez niektórych, niektórzy uważają, że te najlepsze płyty grupy wtedy Niemen, bo wówczas pod nazwiskiem Czesława Niemena funkcjonowała grupa Niemen, to są te, w których nagraniu uczestniczył właśnie on. Legendarny, charyzmatyczny kontrabasista, ale jednocześnie performer i aktor, awangardowy muzyk, wizjoner, innowator. Człowiek, który, jak pisze Marcin Jakobson, łamał konwencje i schematy, tworząc własny głęboko osobisty język muzyczny. W 1974 roku Helmut Nadolski wydał autorski album Medytacje, a w latach 80. płyty supergrupy Bez fałszywej skromności oraz orkiestry jubileuszowej Helmuta Nadolskiego. Miał 85 lat. To kawał historii polskiej muzyki i teraz tak jakiej? No, rozrywkowej, awangardowej, rockowej, jazzowej. Każdej właściwie. Dziś też obchodziłby urodziny swoje Paweł Kelner Rozwadowski. Kłaniamy się im. A teraz, no cóż, życie musi toczyć się dalej. Jesteśmy w trybie koncertów, które strzelają jeden po drugim. Przed chwilą mówiłem o Tomie Morello, który jutro w warszawskiej stodole, a dzień później po raz drugi w naszym kraju. Pierwszy raz zagrali w Krakowie, teraz zagrają na warszawskim Torwarze. Niedawno ukazał się nowy singiel grupy, której współliderem jest pan Maynard Keenan.

Widziałem reakcję fanów na pojawienie się tego nowego utworu i one są w dużej mierze entuzjastyczne. Myślę, że mogę się do nich przyłączyć. No i tyle. Widziałem dziś też informację o tym, że w październiku przyjedzie do Polski po raz pierwszy ponownie Maynard James Keenan i w Stodole wystąpi z inną swoją formacją Pussifer. Za moment już zacznę opowiadać o tym, czego byłem świadkiem przez ostatni bardzo długi weekend, ale zanim o tym, to wspomnienie o innym festiwalu, który za chwilę właściwie się odbędzie, a w związku z tym festiwalem, mimo to, że on będzie się w Lipsku, mam dla słuchaczy podnoszenia ciężarów propozycję, bo Till Lindemann, ten sam, który śpiewa w grupie Rammstein i wydaje od pewnego czasu solowe płyty, również zdecydował się na zorganizowanie pierwszej edycji swojego autorskiego festiwalu, który nomen omen zatytułowany będzie Tillfest i odbędzie się w Lipsku 3 i 4 Lipska. Lipca oczywiście. I jeżeli wśród słuchaczy są tacy, którzy chcieliby się do Lipska wybrać, no to czekam na wasze zgłoszenia, ale coś więcej proszę napisać. m.kieszkowski@radiowodzbezpolskichznaków.pl. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Tillfest. Lipsk, 3-4 lipca. Więcej informacji na temat tego festiwalu, kto wystąpi na nim, znajdziecie oczywiście w sieci. A my teraz skupimy się już na tym, co działo się w tym miejscu po raz 5 i jak niektórzy mówią, niestety ostatni, bo

jednej z czterech scen, bo tego dnia nie działała scena główna. Wystąpił zespół Disharmonic Orchestra. To jest zespół, który też memu sercu jest bardzo bliski, bo mogę tak powiedzieć, że na dźwiękach przez nich produkowanych od 1987 roku, bo wtedy ten zespół powstał, założyli go Patrick Klopf, Martin Messner oraz Harald Bezdek, to ten austriacki band wpłynął z całą pewnością na mnie i nie tylko, bo oni grali właśnie, co oni tak naprawdę grali? Grali, można powiedzieć, że awangardowy death metal. Grali wszystko nie tak jak inni, grali dziwnie, w poprzek wręcz. I dlatego byli i bardzo oryginalni i zapadali w pamięć. Co prawda, jak się gra skomplikowanie, to nie można raczej liczyć na wielką popularność i takowej się niestety nie dorobili, pewnie nie dorobią, natomiast samo to, że cały czas są aktywni, to już się im pisze na plus. Już z tą ostatnią płytą, chociaż od jej wydania minęło już sporo lat, bo to 2016 rok, Fear of Angst, upłynęło trochę czasu, ale są aktywni koncertowo i wszyscy ci, którzy na Sabbath Stage 3 czerwca ich widzieli, myślę, że się nie zawiedli.

Odnoszę wrażenie, że tego rodzaju muzyka się odbija, wraca do łask. Odrastają jej świeże gałęzie z tego pnia, który został zasadzony jeszcze w latach 80., 90. Jednym z najlepszych przykładów jest doskonała forma i coraz większa popularność polskiego tria Species, które również wystąpił na tegorocznym Mystic Festival, ale nie w czwartek, na tym dniu rozgrzewkowym. Więc to mnie, nie ukrywam, że to mnie cieszy. Tego samego dnia, w czwartek jeszcze, wystąpiła poznańska formacja, chociaż stacjonująca obecnie w Toruniu, która w tej audycji już zagościła, ale z muzyką na żywo jeszcze nie. Bardzo aktywny koncertowo band. Mówię o Doli. Grają właściwie wszędzie, gdzie popadnie, ale myślę, że to doskonale. Podejrzewam, że nie odmawiają nikomu, kto ich zaprosi. Jeśli ktoś ich nie widział na Mystic Festival, to w to lato będzie okazja zobaczyć ich jeszcze w innych miejscach, więc wypatrujcie. A warci są uwagi. Ostatnia płyta, Tabernaculum, wydana przed 2 laty, uznawana jest za najbardziej kompletny album w ich dyskografii. My posłuchamy wersji z festiwalu zlokalizowanego w północnej Francji, w Bourlon. Na tym samym festiwalu grała chociażby swego czasu Furia, a Dola zagrała prawie rok temu, bo to jest nagranie z 27 czerwca ubiegłego roku.

wśród 20 zespołów, które wystąpiły tego dnia 3 czerwca na czterech scenach, był kończący występy na scenie The Void, również zespół, no, który gra właśnie, co on gra. Neptunian Maximalism, powołany do życia w 2018 roku w Brukseli. W składzie między innymi saksofon. I ten saksofon niejednokrotnie pojawiał się głównie na scenie właśnie The Void, w różnych konstelacjach, w składzie różnych zespołów. Ten belgijski zespół gra właściwie muzykę nieoczywistą, bo to jest... Ktoś powie, że to jest metal, ale ktoś, kto powie, że to jest awangardowy jazz, myślę, że również nie będzie się mylił. Na pewno może jak nie ocean hałasu, ale ten hałas przemyślany. No i olbrzymia potęga. Stojąc na wprost granej przez nich muzyki, no to z pewnością będzie zapierać dech. Ci wszyscy, którzy zmierzyli się z nimi tego dnia. No ciekaw jestem, jakie wrażenia. No to teraz przed nami próbka ich możliwości.

Nie odważę się przytoczyć tytułu nagrania, które prezentowaliśmy. W niektórych waszych radijkach on się powinien wam wyświetlać. To była próbka możliwości z ich ostatniej płyty wydanej w 2025 roku. Tytuł po francusku, więc też kaleczył nie będę. W czwartek zamykali scenę The Void, natomiast w tym samym dniu na tej scenie o 15.45 pojawił się polski zespół, jeden z dwóch laureatów Road to Mystic, czyli konkursu, dzięki któremu na scenach Mystic Festival co roku mamy prezentację świeżej undergroundowej krwi. I już jeden zespół z Poznania dziś był prezentowany, bo to była Dola. A teraz ci laureaci, czyli Extensa, którzy również zrodzili się w 2021 roku w Poznaniu. No cóż grają? Grają wciągającą muzykę instrumentalną, postmetalową, sludge'ową. Bardzo często sobie obiecuję, że nie będę tych szufladek otwierał i przytaczał tych nazw, ale jeżeli komuś to pomaga, to bardzo proszę, jakaś siła też, nie wiem jaka ta siła, ale każe mi to mówić. Teraz posłuchajmy tej ciągającej muzyki, próbka możliwości Extensy z płyty Ecomora.

futurystyczna, wciągająca muzyka ekstensy. Pomyślałem sobie, że nie wiem skąd mi taka myśl przyszła do głowy, że taką muzykę mógłby słuchać, jeżeli by żył pan Stanisław Lem przy pisaniu swoich kolejnych książek. Nie wiem, co wy na to piszcie. Niektórzy z was się do mnie odezwali, za co dziękuję. m.kieszkowski@radiowrocław.pl ze swoimi wrażeniami z Mystika. Drugim laureatem Road to Mystic, jeśli chodzi o polską reprezentację, była formacja Unblessed Divine. Death metalowa kapela, w której szeregach są dwaj Polacy. Michał Gral, który był przez pewien czas w formacji Sinister. Szymon Krasowski, mój krajan, grający na perkusji. To tutaj też serce od razu mocniej bije. No i tam jest przedstawiciel ekstremalnej muzyki z RPA. Lee Wolfschlager. Niedługo, bo 18 sierpnia, zadebiutują w barwach Massacre Records płytą Portal of Darkness. Na razie na koncie mają epkę. Oni otwierali na scenie The Void, pewnie to powiem jeszcze nie raz, moim zdaniem najciekawszej scenie tego festiwalu, kolejny dzień. Bo trzeci to była środa przecież, a w czwartek na The Void, o tej samej porze, o której zaczynała Ekstensa dzień wcześniej. Przenieśmy się teraz do Rock Pubu w Słupsku, Motor Rock Pub, gdzie w zeszłym roku wystąpił zespół Unblessed Divine.

drugą godzinę dzisiejszego naszego spotkania, w którym lwią część stanowi opowieść o Mystic Festiwalu tworzył Łotewski Sewer, jeden z dwóch laureatów bitwy w Talinie, która odbywa się w marcu chyba. Polska bitwa odbyła się w marcu, a w Talinie albo w marcu, albo chwilkę później. Drugim metalkorowym, bo to z tej stajni laureaci się wywodzili z krajów bałtyckich był Blood Thither z Estonii. No, tam ta muzyka ma, jak widzicie, i wysoki poziom, i z tego, co mówił mi Jarek Szubrycht, ma powodzenie. Stąd też nie dziwne, że z tej stajni właśnie te dwa zespoły reprezentowały te kraje, więc Estonię i Łotwę na Mystiku. Sewer wystąpił, otwierając scenę The Void w piątek, 5 czerwca, ale jeszcze w czwartek to, co zobaczyłem na tej scenie pomiędzy 18.45 a 19.30, to po prostu to była dzikość serca, bo najlepszym określeniem tej muzyki, tego, co prezentują na żywo, jest właśnie dzikość. Grindcore ze Stanów Zjednoczonych, w składzie zespołu dwie kobiety, a to, co wokalistka, jaką ma energię, to jeżeli byśmy, nie wiem, można byłoby podłączyć jakieś urządzenie, które by produkowało, wyciągało z nią tę energię, to myślę, że dla naszej stacji radiowej starczyłoby to na parę miesięcy. To naprawdę coś niezwykłego. Ja to parokrotnie powiedziałem znajomym, z którymi na bieżąco wymienialiśmy poglądy, że tak się obserwuje tego typu zespoły, które chcą po prostu zdobyć świat, chcą podbić nasze serca, to nasze serce naprawdę rośnie. To jest taka dzika i przepiękna zarazem energia, że żadne słowa nie są tego w stanie opisać. I ponieważ jesteśmy tylko radiem, to też nie zobaczycie, ale być może jakąś namiastką będzie utwór, który został przez nich zagrany w 2020 roku na festiwalu w Czechach, w Trutnowie, dokładnie 16 lipca. Zespół nazywa się Escuela Grind. Amerykanie, ojej, wszyscy ci, co byli, widzieli, to wiedzą o czym mówię.

Moje serce, moje dłonie i bijące to serce słychać, prawda? No coś naprawdę niezwykłego. Ten dzień, czyli czwartkowy, był na głównej scenie opanowany przez formację thrash metalowe. Przepraszam, bo będę... Dygresja. Jeszcze na chwilę cofnę się do sceny The Void. Przed Escuela Grind wystąpiło Ciśnienie. Niestety tego koncertu nie widziałem. Z tego, co mi przekazano, Ciśnienie naprawdę było olbrzymie. Mam nadzieję, że nadrobię to, bo będą występowali we wrześniu na festiwalu, który odbędzie się w Aleksandrowie Łódzkim, tam, gdzie będziemy głośno, jak co roku, żegnać lato. A teraz na tą dużą scenę. No tak, Hiten bardzo, bardzo dobrze wrócili, weterani sprzed lat, bardzo dobrze mieliśmy ich okazję zobaczyć. Następnie Overkill. Oglądałem ten koncert wspólnie z moim druhem, u którego miałem okazję przez ten... Miałem tę przystań u niego przez cztery dni, trzy noce być jego gościem. Były wokalista formacja Lastor, Robert Stankiewicz. Pozdrowienia, Robert. I on pewnie jeszcze bardziej kocha ten zespół. Jeszcze bardziej kocha Boba Blitza Ellswortha, bo tutaj też przed laty była dzikość, ta dzikość, którą po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć wtedy, kiedy oni grali w 1987 roku na Metalmanii, kiedy to nie byli znani, a przyćmili moim zdaniem nie tylko moim formacje, które grały po nich, czyli Halloween i Running Wild. Z tym tylko, że od 1987 roku upłynęło, sami zobaczcie, ile lat. No i niestety czas działa na takich ludzi, którzy tyle energii sprzedają na scenie. Niestety działa tak, jak działa. Sił trochę brakuje. Bobby ma też kłopoty, ale chwała mu za to, że cały czas chce dowieść. I mimo tego, że czasami musi zaczerpnąć, nawet nie w przenośni, ale dosłownie, tlenu z tyłu, i to widać, jak czasami mu tchu brakuje, to robi co może. Niemniej jednak, ale chyli mi czoła. Anthrax, bardzo zawodowo, wszystko w porządku, ale moim zdaniem brakowało tego czegoś. A to, co zadziało się między 23 a 30 minut po północy, no ja tutaj przyznam, że na piątym utworze już opuściłem przestrzeń, przed którą zgromadziły się tysiące ludzi, ażeby być świadkami. No i właśnie świadkami czego? Mam nadzieję, powiem w ten sposób, że Dave Mustaine dotrzyma słowa i po tej pożegnalnej trasie zejdzie ze sceny, żeby tej legendy, którą jest i którą wypracował, nie przyćmić. No, moim zdaniem bardzo trudno było wytrzymać, słuchając, weźmy w cudzysłów, tego wokalu Dave'a. I nikt nie może inny zaśpiewać w Megadeth, więc nie wyobrażam sobie, żeby Dave ograniczył się do grania tylko na gitarze i żeby kto inny śpiewał, bo to nie był już ten zespół, ten sam zespół. Więc ta pożegnalna trasa, chciałbym, żeby rzeczywiście była pożegnalna, nie była tylko jedną z kolejnych pożegnalnych tras, chyba że mu wróci wokal, bo zespół gra bardzo dobrze, ale to nie wszystko. Na Park Stage zupełnie niezwykły koncert na zakończenie, ale zanim Blood Incantation tam wystąpiło, to wcześniej Cavalera Brothers zagrali KOZD, legendarną płytę Sepultury, przez wielu fanów uznawaną za ich najlepszą. Widać, że Max schudł bardzo, ale w tym wypadku powtórzę to, co powiedziałem w przypadku grupy Anthrax. Też, jak dla mnie, zabrakło tego czegoś. Lista została podpisana, wszystko zostało
zaprezentowane w należyty sposób, ale mnie czegoś brakowało. Nie chcę wpisywać się w tą dyskusję, gdzie teraz jest Sepultura, bo były okrzyki, że Sepultura jest tu, a nie tam, czyli tam, gdzie gra Andreas Kisser. I ja mam swoje zdanie, ale no nie będę tutaj tego wypowiadał, chociaż słuchacze ci bardzo spostrzegawczy i wnikliwi pewnie wiedzą, bo to powiedziałem przed tym mikrofonem, ale tutaj sobie daruję. Przed Cavalera Brothers Decapitated, Polska i nie tylko Polska, Światowa Pierwsza Liga, a na tej scenie finał należał do Blood Incantation. Kosmiczny zupełnie koncert, tak jak zawsze. Słyszałem od niektórych, że to koncert w ogóle tego festiwalu. Nie można odmówić im racji. A na Sabbath Stage za 15 pierwsza wyszli na scenę weterani z formacji Seth. Francuzi od 1995 roku raczą nas swoimi dźwiękami black metalowej siarki, ale do tej siarki dodają nawet wątki poetyckie, albo jak też pisali organizatorzy, nawet i romantyczne. Francuscy weterani dali black metal, który posiadał bardzo wysoką zawartość siarki, nawet przekraczającą, myślę, 100%. No to teraz czas na nich.

Francuski black metal, śpiewany po francusku. Zwrócę się do stałej naszej słuchaczki, do której już odpisałem. Droga Kasiu, następnym razem po prostu trzeba to zrobić. Czyli trzeba mnie zatrzymać, bo to po prostu tak zrób. Kasia jest jedną z tych, która uważa właśnie koncert Blood Incantation za absolutnie najlepszy. Tam się gdzieś minęliśmy, a później minęliśmy się, jak Kasia pisze, przy koncercie Death to All. Tutaj też zawodostwo na największym światowym poziomie. Moje zdanie na ten temat jest takie, bo wiem, że one są podzielone, że nie należy niektórych świętości ruszać. Ale no tak, Czech Schuldiner nie żyje. Ludzie, którzy tworzą ten, jak niektórzy mówią, cover band, ja do końca bym się akurat z tym nie zgodził, niosą tę muzykę do młodych, którzy nie mieli okazji zobaczyć Def na żywo, a dzieje się to, z tego co wiem, za przyzwoleniem rodziny Czeka Schuldinera i to wszystko jest odegrane naprawdę znakomicie. No, król siedzący za perkusją. Sean Reynard grający na trzystrunowym, czterostrunowym, sześciostrunowym, pięciostrunowym basie. Ten król za perkusją to Gene Coghlan oczywiście, więc

jakiego się spodziewałem, nie zawiedli. Doskonały, naprawdę. Down, na boso jak zwykle, wokalista, Phil Anselmo, schudł, uwolnił się, prawda, z tego, co nam wiadomo, uwolnił się od wszelkich nałogów i to widać. Wygląda bardzo dobrze, że tak powiem, ryczy. Zespół gra jak z nut, chociaż oni pewnie nie grają z nut. I okej, okay, ale też jak dla mnie gdzieś czegoś brakło. Może jestem zbyt wymagający. Black Label Society, jak powiedział jeden z moich kolegów, po prostu Zak pozamiatał. I rzeczywiście pozamiatał. Jeżeli miałby się zespół Black Sabbath, co pewnie jest niemożliwe, ale jak miałby się reaktywować, to w roli wokalisty powinien właśnie wystąpić Zak Wild. Ktoś powiedział, że wreszcie na tej scenie słyszał dobrze śpiewającego wokalistę, bo tak rzeczywiście było. Hołd Ozziemu oddany w No More Tears, oddany hołd Dimebagowi i Winniemu Paulowi z Pantery. Koncert, który no, myślę, na długo zapisze się w pamięci. Natomiast jak ja już miałbym wskazać na koncert... Właśnie. No dobrze. Pierwsze moje myśli biegną w kierunku Electric Wizard i pomyślałem sobie, że nagraniem Electric Wizard się dziś pożegnamy, bo to długie, więc do Electric Wizard jeszcze wrócimy, ale też to, co się na Sabbath Stage działo od 22:30, ale to za chwilę o tym będziemy mówić, a wcześniej, o 21:00 włoski death metal horrorowy zespół. Fulci, a oni wzięli swoją nazwę od nazwiska wybitnego włoskiego reżysera kina Gore. No i w tekstach hołdują zarówno jemu, jak i innym twórcom wszelkiego rodzaju takich właśnie slasherów. Zaprezentowali się no, tak jak żeśmy się spodziewali. Było mocno. Były elementy horroru. Było tak, że trudno czasami było złapać dech w piersiach. No to zobaczmy, jak oni to na żywo grają. Zobaczmy. Posłuchajmy. Sprzed roku, też z festiwalu Borlon, z 28 czerwca pochodzi wersja kompozycji Rotten Apples z ostatniej ich płyty Deck Face Killings.

zgniłe jabłko, ale jak dobrze smakuje. Chciałbym od razu, znaczy od razu, jakbym chciał, to powinienem to uczynić na samym początku audycji, więc wybaczcie, że robię to po półtorej godzinie jej trwania, ale wybaczcie, że skakam czasami z tematu na temat, gdzie gdzieś jest takie chaotyczne przeskakiwanie, ale mówię to wszystko z pamięci, nie mam promptera przed sobą, więc mam nadzieję, że ci, którzy są co tydzień, wybaczą mi to. Tego samego dnia już mówiłem, że Spisys, nie widziałem ich koncertu, ale podobno doskonale, co mnie nie dziwi. Na tej samej scenie, czyli na scenie Monster Energy, Benediction. Ach, weterani death metalu z Wysp Brytyjskich, co bardzo się ucieszyłem, w doskonałej formie i wokalnej, wokalista i muzycy grali. Grali z takim tym swoim charakterystycznym drive'em, wracały wspomnienia z lat 90. Rotting Christ, spektakl, jak się patrzy, ale to, co zobaczyłem, a czekałem na ten koncert, to był ten jeden z tych, które musiałem zobaczyć od początku do końca. Today is the Day. Amerykańskie trio, które powstało w 92 roku z inicjatywy Steve'a Austina, który przyjechał i po raz pierwszy w naszym kraju byli, to był chyba 96 rok i wtedy grali z Neurosis i to był chyba Poznań i wtedy widziałem po raz pierwszy i absolutny knockout. Wtedy wydawali ich te pierwsze płyty, Supernową i Willpower, koledzy z Outside Duet, który miał taką tak nazywało się i pismo, i tak nazywała się wytwórnia. Pewnie nie słuchają, ale śle gdzieś tam w przestrzeń pozdrowienia dla tych dwóch panów, bo to dzięki nim poznałem Today is the Day. Oni zarazili, w ogóle wskazali mi na nich i to zostało mi do dziś. Steve Austin przyjechał z synem i kończył koncert utworem, który on śpiewał. Zastanawiałem się, czy on już był na świecie podczas pierwszej wizyty w Polsce formacji Today is the Day. No, dla takich staruchów jak ja, ale było też sporo młodych ludzi. Boże, jaki tam był power. No, nie oddamy tego, ale możemy posłuchać z ostatniej ich płyty fragmentu. Płyta ostatnia, Never Give In, z 2025 roku.

Look what you've done to me. You're my religion. Można. A już zagadałem, ale no, można raczyć się tymi dźwiękami, które Steve Austin od wielu lat tworzy. Spoglądam z trwogą na zegarek. Nie wiem, jak my to, no nie pomieścimy wszystkiego, ale dobrze, może uda się wrzucić przerzutkę i trochę przyspieszyć. O 20:15 na scenie The Void w piątek pojawił się zespół, który zaczynał od jazzu, potem grali awangardowy, progresywny metal, a potem zgłupieli i grali jakąś muzykę AOR. Na szczęście wrócili do korzeni norweskie Shining pod przywództwem Jurgena Mankeby. Wreszcie wróciło do żywych, do korzeni. Płyta Black Jazz to jest ulubiona moja płyta z ich dyskografii. Przed laty, kiedy w tym radiu byłem po raz trzeci w moim życiu, prezentowałem chociażby ich wersję 21st Schizoid Man. Oni grają to na koncertach, ale tam, gdzie mają więcej czasu. Tutaj nie mieli go zbyt dużo, bo 45 minut, ale znów podłączyli nas pod 220 volt i znów na tej scenie pojawił się saksofon i była naprawdę ostra jazda, bez trzymanki. Bardzo się cieszę, że znów wkroczyli na właściwą ścieżkę. No to zobaczmy, jak grają na żywo. Fragment koncertu z Hellfest z 2015 roku.

I po francusku. Podziękowali tutaj, nie mówili po polsku, dziękowali po angielsku. No już widzę, że nie dam rady tego wszystkiego. Pozwólcie, że tą swoją opowieść o Mystic Festiwalu przeniesiemy jeszcze w małej części na za tydzień, ale to, co można zrobić jeszcze dziś, to zróbmy po Shining. Na scenie pojawiło się Quantum Trio, zespół, który kto wie, czy nie gościł w audycji poprzedzającej Podnoszenie Ciężarów, czyli audycji Piotra Bilarskiego, ale o tym właśnie, o Quantum Trio za tydzień. Ten dzień na Park Stage kończył występ, znaczy to już było jutro, to już nie był piątek, to już była sobota, 30 minut po północy, Carpenter Brut, no, na czele tej formacji Frank Huesco. I znów tylko na większej scenie zagościł świat horrorów, no bo wszyscy ci, którzy kochają takie jaskrawe brzmienia, uderzające prosto w twarz i lubią mroczne horrory Johna Carpentera, czuli się jak w domu, no i myślę, że nikogo Carpenter Brut nie zawiódł. To wersja z Hellfestu z 2023 roku.

W sobotę o 19:15 na desert, na Monster Energy Desert Shrine, scenie tak właśnie nazwanej, pojawił się zespół Skrr. I tam pojawił się po raz drugi, tylko już również na boso, ale ubrany na czarno, tak jak wszyscy pozostali członkowie zespołu. Czarne instrumenty, czarne gitary, czarne koszule, czarne spodnie. A na czele Skrr stoi Phil Anselmo. W 2015 roku założył z innymi kolegami ten wyziewny, black metalowy twór, który naładowany mrokiem próbował zmieść nas z powierzchni ziemi. Częściowo się to udało. Myślę, moim zdaniem, że więcej energii było w przekazie Skrr niż Down. No nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. No to spróbujmy przynajmniej w części oddać tę intensywność i ten ciężar. W roli technicznych podczas tego koncertu byli koledzy z zespołu Down. Jak się pojawiał Kirk Wittstein, to Phil Anselmo namawiał, żeby skandować jego imię i zgodnie z tym, o co prosił Phil, żeśmy to czynili. 18 maja 2025 roku Milwaukee Festival. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Enforcerium w wykonaniu Skrr.

Nie zdążyłem o tym wszystkim wam opowiedzieć, o czym chciałem wam opowiedzieć, więc to już będzie ostatnie wyjście, bo patrzę na zegarek parę minut do pierwszej. W ostatniej chwili dokoptowane Turbo, nie widziałem koncertu, ale publiczność przyjęła ich bardzo dobrze. Behemoth na zakończenie dał, no to już jest zupełnie inny poziom. To był no prawdziwy show. To jest zespół, który już operuje na zupełnie, w zupełnie innych przestrzeniach. W trakcie koncertu przeniósł się na drugą scenę usytuowaną nad stołem realizatorskim. Potem wrócili z pochodniami. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy to jest jeszcze koncert, czy to już jest jakieś widowisko. Myślę, że jedno i drugie, przyszłość da nam odpowiedź, w którym kierunku się to potoczy, ale Nergal powiedział, że 35 lat temu w tym miejscu powstał ten zespół. Są zespołem, który żegna to miejsce, bo po raz ostatni Mystic Festival odbył się w Stoczni Gdańskiej, ale jak powiedział, powróci Behemoth, powróci Mystic. 15 tysięcy ludzi, mnóstwo spotkań, wspaniała atmosfera, niezliczona ilość wrażeń płynących ze sceny. Jeszcze kilka słów, tak jak powiedziałem, powiem za tydzień, bo dziś ze wszystkim nie zdążyłem. Saxon tego dnia bardzo pięknie, godnie Biff Byford zaprezentował nam wszystkie swoje przeboje. Ja byłem na koncercie w 1986 roku tutaj w Łodzi, kiedy po raz pierwszy przyjechali do Polski i myślę, że 90% listy utworów powtórzyła się sprzed ilu? 40 lat. O mój Boże. Powiedziałem, że będzie na koniec Electric Wizard. Nie będzie. Za tydzień będzie. Na koniec pożegnamy się utworem, nowym utworem Mastodon. Niektórzy zadawali sobie pytanie, czy Mastodon to jeszcze Mastodon, czy Mastodon bez Brenda Hicksa może być Mastodonem. Moim zdaniem może być. To jest ich nowe nagranie, które zostało dedykowane właśnie jemu na koncertach. Mówią o tym, po raz pierwszy zagrali to w Czechach, a niedługo potem zagrali to 6 czerwca na terenie gdańskiej stoczni, gdzie odbyła się po raz piąty w tym miejscu i w tym miejscu po raz ostatni edycja festiwalu Mystic. Spotykamy się za rok w innym miejscu, oby to miejsce było równie szczęśliwe i urocze jak to. Dziś już mówię wam dobranoc w nadziei usłyszenia się z wami za tydzień, a na pożegnanie wspomniany Mastodon.

i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: To jest powtórka programu. O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Za nami powitanie bohaterki. Maja Chwalińska została powitana w Polsce przez tłumy fanów, których serca sobie zaskarbiła, budząc tenisowy status w ekspresowym tempie. Na dalszy plan zeszła natomiast Iga Świątek, która coraz częściej jest krytykowana za zachowania niezgodne z duchem sportu. Nie tylko ona zresztą, również jej sztab szkoleniowy, w tym psycholożka i trenerka mentalna. Kto i za co w takim razie odpowiada? Czy musimy mieć kogoś, na kogo zrzucimy frustrację? Czy trzeba budować wokół tematu teorie spiskowe? Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Z nami są Paweł Dróżek, psycholog sportowy, trener mentalny.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
1: I Robert Zwoliński, dziennikarz sportowy.
3: Dzień dobry.
1: Bardzo lubimy takich bohaterów jak Maja Chwalińska, obwołanych taką sensacją.